To był koncert na flet z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej, Fortepianu i Perkusji Władysława Słowińskiego. Przypominamy wykonawców. Flecista Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, grająca pod dyrekcją Krzysztofa Słowińskiego. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2010 roku. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, 19 maja 1939 roku, urodził się Tomasz Sikorski, najbardziej introwertyczny spośród kompozytorów polskich działających w XX wieku. Diafonia na dwa fortepiany, której teraz posłuchamy, powstała

w 1969 roku. Niezwykłość tego utworu polega na tym, że partie obu instrumentów są identyczne, ale muzycy nie wykonują ich jednocześnie. Opóźnienie drugiego fortepianu względem pierwszego tworzy niezwykłą aurę dźwiękową. Oto diafonia Tomasza Sikorskiego w wykonaniu Lutosławski Piano Duo, które tworzą Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik.

wybrzmiała diafonia na dwa fortepiany Tomasza Sikorskiego. Grało lutosławski piano duo, które tworzą Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik. Powracamy do twórczości Joanny Bruzdowicz-Tittel, polskiej kompozytorki, pianistki, organizatorki życia muzycznego, która od połowy lat 70. ubiegłego wieku mieszkała w Belgii i we Francji. Artystka urodziła się 17 maja 1943 roku. Zmarła 3 listopada 2021 roku. Posłuchajmy drugiej symfonii koncertina na orkiestrę symfoniczną Joanny Bruzdowicz. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Ruben Silva.

To była druga symfonia Concertino na orkiestrę symfoniczną Joanny Bruzdowicz-Tittel. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Ruben Silva. Słuchaliśmy nagrania z drugiego festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2007 roku. Nazwisko Zbigniewa Turskiego znane jest dziś głównie z powodu perypetii związanych z jego drugą symfonią olimpijską. Utwór, który otrzymał złoty medal w olimpijskim konkursie sztuki, zorganizowanym podczas pierwszej powojennej olimpiady w Londynie w 1948 roku, został niedługo potem potępiony w Polsce za rzekomy formalizm. Kompozytor piszący głównie muzykę dla teatru ma w swoim dorobku oprócz symfonii olimpijskiej wiele innych interesujących utworów. Oto pierwszy koncert na skrzypce i orkiestrę z 1951 roku. Części Allegro Giusto, Adagio, Vivo e Gaio. Grają Jakub Jakowicz, skrzypce, i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

Wysłuchaliśmy pierwszego koncertu na skrzypce i orkiestrę Zbigniewa Turskiego. Przypominamy wykonawców. Jakub Jakowicz, skrzypce i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Tadeusz Wojciechowski. Tematem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień w 2022 roku były połączenia. Oczywiście termin ten należy rozumieć bardzo szeroko. Może on oznaczać łączenia i spotkania kultur, różnych osobowości artystycznych, technik kompozytorskich. Bardzo ciekawych połączeń, jeżeli już musimy używać tego terminu, dokonuje Cezary Duchnowski, łącząc tradycyjne instrumenty z elektroniką i nowymi technologiami. Oto E-sekwenca druga na klawesyn i komputer. Na klawesynie gra Gośka Isfording. Komputer pozostaje w rękach kompozytora, Cezarego Duchnowskiego.

To była E-sekwenca, druga na klawesyn i komputer Cezarego Duchnowskiego. Na klawesynie grała Gośka Isfording, komputer obsługiwał Cezary Duchnowski. To było nagranie z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku. Digging for Gold. To wyrażenie można przetłumaczyć jako poszukiwanie złota. Wydaje się, że Sławomir Wojciechowski, nadając taki tytuł swemu dziełu na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i Elektronikę, poszukiwał nowych, złotych dla niego brzmień. W notce biograficznej artysty można przeczytać, że skupia on swoją uwagę na jakości dźwięków pochodzących z różnych źródeł – akustycznych, sampli, elektronicznych czy z audiosfery. Utwór z 2023 roku to nowe wcielenie wciąż żywotnego nurtu, jakim jest sonoryzm. I nie bez powodu zabrzmiał on podczas Warszawskiej Jesieni w 2023 roku, festiwalu, którego myślą przewodnią było wyrażenie rzeczy brzmiące. Oto Digging for Gold na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i warstwę elektroniczną Sławomira Wojciechowskiego. Wykonawcy: Sinfonia Warszawia, Barbara Okoń-Makowska, Kamil Kęska i Michał Bereza, projekcja dźwięku. Dyryguje niemiecko-irańska mistrzyni batuty, Jalda Zamani.

To był utwór Sławomira Wojciechowskiego Digging for Gold na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i Warstwę Elektroniczną. Przypominamy wykonawców. Sinfonia Varsovia, Barbara Okoń-Makowska, Kamil Kęska i Michał Bereza, projekcja dźwięku. Dyrygowała Jalda Zamani. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2023 roku. Usłyszymy teraz Shihai Kai, czyli cztery haiku na sopran i fortepian Aleksandra Kościowa. Teksty tych miniatur zaczerpnął kompozytor z wierszy Basho Matsuo, XVII-wiecznego poety japońskiego. Oto incipity w przekładzie polskim. Niech młode liście, zamiast posągu, niech tam idziemy, mgły się uniosły. Śpiewa Joanna Freszel-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Łukasz Chrzęszczyk.

sopran i Łukasza Chrzęszczyka fortepian. Powróćmy do muzyki Joanny Bruzdowicz-Titel. Zmarła w 2021 roku artystka, obchodziłaby dzisiaj 83. urodziny. Posłuchajmy jej drugiego kwartetu smyczkowego o podtytule Cantus Eternus. Kwartet powstał w 1988 roku jako utwór z głosem recytatora. Tytuł Cantus Eternus, wieczna pieśń, jest mottem utworu, bowiem, jak pisze kompozytorka, wielu twórców zadaje sobie pytanie, czy to, co tworzą, przynosi coś ludzkości. Wybrane fragmenty poezji recytowane są w językach oryginalnych. Poeci, których fragmenty wierszy znalazły się w utworze, to Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ingeborg Bachmann, Henry Miller, Paul Eluard, José Valverde. Przedstawiamy nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2015 roku. W roli recytatora wystąpiła sama kompozytorka. Towarzyszył jej kwartet Wilanów w składzie Tadeusz Gadzina i Paweł Łosakiewicz skrzypkowie, Ryszard Duś altówka i zmarły w ubiegłym roku Marian Wasiłka wiolonczela.

Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały. Wyzbrany ogniem soków zrałych, jak drzewem wiary, mocy, gniewu. I zmartwychwstaniesz, jak Bóg z grobu z huraganowym tchem uskroni, ramiona ziemi się przed Tobą otworzą. Ludu mój, dobroni,

Przecież na to jestem stworzony, by zostać płaczką żałobną. Ja chcę opiewać festyny, radosne gaje, do których wprowadzał mnie Szekspir. Zostawcie poetom chwilę radości, bo zginie wasz świat.

jakie by nieść należało. Myślę, że po to są wiersze i chruch ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej, przez kontynenty jutrzenka. Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia.

Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Tak więc nie bierz spraw ludzkich do serca.

Kto chce malować świat w barwnej postaci, niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce, bo pamięć rzeczy, które widział, straci. Łzy tylko w oczach zostaną piekące. Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli i patrzy w promień od ziemi odbyty. Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili, gwiazdy i róże.

To był drugi kwartet smyczkowy Cantus Eternus z głosem recytatora Joanny Bruzdowicz-Tittel. Wystąpiła kompozytorka i kwartet Wilanów. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2015 roku. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które posiada aż trzy kariony: na wieży ratusza głównego, na wieży kościoła świętej Katarzyny oraz karion mobilny, który można przewozić w różne miejsca. W 2019 roku wznowiono tradycję wykonywania koncertów na tym szczególnym zestawie dzwonów. Etatową karionistką Gdańska jest Monika Kaźmierczak, która wykonuje utwory pisane specjalnie na gdańskie kariony. W wytwórni Anaklasis ukazały się już dwie płyty z dziełami polskich kompozytorów. Oto Krystal en Krystal Hanny Kulenty. Utwór, jak pisze kompozytorka, budowany na bitonalnych harmoniach w różnych bi-pogłosach, bi-przestrzeniach, bi-czasach. To przykład muzycznego surrealizmu artystki. Posłuchajmy.

To był utwór Hanny Kulenty Cristal en Cristal na Carillon. Na instrumencie kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku grała Monika Kaźmierczak. Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci Jadwigi Rappe, wspaniałej śpiewaczki obdarzonej pięknym altem, cenionej pedagog, laureatki wielu nagród. Posłuchajmy jednego z wczesnych nagrań artystki dokonanych wspólnie z pianistką Ewą Pobłocką. Oto sześć pieśni opus pierwsze Mieczysława Karłowicza. Kolejne utwory Zasmuconej, do słów Kazimierza Glińskiego, Skąd pierwsze gwiazdy, do słów Juliusza Słowackiego, Na śniegu, do słów Marii Konopnickiej i trzy pieśni do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera. Zawód, Pamiętam ciche, jasne, złote dnie oraz Smutną jest dusza moja.

Jadwiga Rappe, alt i Ewa Pobłocka, fortepian, wykonały 6 pieśni Mieczysława Karłowicza z opusu pierwszego do słów poetów polskich. Posłuchajmy teraz medytacji na fortepian, klarnet, puzon i wiolonczele Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Wiodącą w tym utworze w partię fortepianu otaczają drobne motywy i dźwięki wydobywane z pozostałych instrumentów, czasem w nietypowy sposób. Wykonawcy to członkowie Sepia Ensemble w składzie Tomasz Sośniak fortepian, Szymon Jóźwiak klarnet, Wojciech Jeliński puzon i Anna Szmatoła wiolonczela.

To była medytacja na fortepian, klarnet, puzon i wiolonczele Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Przypominamy wykonawców. Członkowie Sepia Ensemble w składzie Tomasz Sośniak fortepian, Szymon Jóźwiak klarnet, Wojciech Jeliński puzon i Anna Szmatoła wiolonczela. Powróćmy do nagrań Jadwigi Rappe. Posłuchajmy w jej wykonaniu kilku pieśni Władysława Żeleńskiego, największego po Moniuszce, jak czasami mówi się o kompozytorze. Oto tytuły utworów. Tęsknota za zimą, słowa Józef Kościelski. Życzenie, słowa Franciszek Żygliński. Ja tobie serce ślę, słowa Jacek Malczewski. Te rozkwitłe ciche drzewa, słowa Adam Mickiewicz. Przy rozstaniu, słowa Zygmunt Krasiński. Czy pamiętasz, słowa Zygmunt Krasiński. Śpiewa Jadwiga Rappe, alt. Towarzyszy jej na fortepianie Mariusz Rutkowski.

Jadwiga Rappe alt i Mariusz Rutkowski fortepian wykonali kilka pieśni Władysława Żeleńskiego. Czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna powstał

dźwiękowych obrazów, pozbawionych melodii i uchwytnych harmonii, ale przykuwający uwagę swym kształtem. Gra Royal String Quartet w składzie Ewa Przybyłowska – skrzypce, Izabella Szałaj-Zimek – skrzypce, Marek Czech – altówka i Michał Pepol – wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Quartesencja, który odbył się w 2022 roku.

wybrzmiał czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna. Grał Royal String Quartet, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu Quartesencja, który odbył się w 2022 roku. Nasze myśli krążą wokół postaci Jadwigi Rappe, wspaniałej artystki, która zmarła rok temu, 16 maja. Po pieśniach Mieczysława Karłowicza i Władysława Żeleńskiego, których słuchaliśmy w jej wykonaniu, proponujemy trzy pieśni na głos i fortepian op. 68 Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowane do słów Marii Konopnickiej. Oto tytuły. Przez te łąki, przez te pola, kiedy Polska, u okienka, u mojego. Śpiewa Jadwiga Rappe-Alt, towarzyszy jej na fortepianie Ewa Gus-Seroka.

Jadwiga Rappe alt i Ewa Gus-Seroka fortepian wykonały trzy pieśni na głos i fortepian op. 68 Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowane do słów Marii Konopnickiej. Dźwięki fortepianu oraz dźwięki występujące w warstwie elektroakustycznej prowadzą ze sobą dialog. Motywy, harmonie, jak i barwa instrumentu znajdują swoje odbicie w partii elektronicznej. Tak o swojej muzyce lustrzanej na fortepian i elektronika napisał Stanisław Bromboszcz. Posłuchajmy. Na fortepianie gra kompozytor. Warstwę elektroniczną realizuje Jarosław Mamczarski.

wybrzmiała muzyka lustrzana na fortepian i elektronikę Stanisława Bromboszcza. Na fortepianie grał kompozytor, warstwę elektroniczną realizował Jarosław Mamczarski. Tomasz Skweres, kompozytor i wiolonczelista, wykona teraz utwór Mateusza Ryczka Hidden Light, Ukryte Światło, na wiolonczele solo.

Hidden Light, ukryte światło, na wiolonczele solo Mateusza Ryczka grał Tomasz Skweres. Cykl pieśni Witolda Lutosławskiego na głos i fortepian, skomponowany w 1957 roku do słów Kazimiery Iłakowiczówny, okazał się dla rozwoju języka muzycznego kompozytora dziełem przełomowym. Stanowi też żelazną pozycję repertuarową wielu śpiewaczek. W 1958 roku kompozytor opracował wersję na głos i 30 instrumentów. Tej właśnie wersji posłuchamy za chwilę. Solistką będzie

wspominana dzisiaj Jadwiga Rappe. Towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Antoni Witt. Tytuły kolejnych pieśni: Morze, Wiatr, Zima, Rycerze, Dzwony cerkiewne.

Jadwiga Rappe-Alt i towarzysząca jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyrygował Antoni Witt, wykonali 5 pieśni Witolda Lutosławskiego do słów Kazimiery Iłakowiczówny w wersji na głos i 30 instrumentów. Romuald Twardowski w tytule utworu Smuga Cienia na orkiestrę smyczkową nawiązuje do znanej powieści Józefa Konrada. Posłuchajmy. Gra Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, dyryguje Jan Miłosz Zarzycki.

To był utwór Romualda Twardowskiego Smuga Cienia na orkiestrę smyczkową. Grała Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, dyrygował Jan Miłosz Zarzycki. Po raz ostatni sięgamy dziś do nagrań Jadwigi Rappe w repertuarze pieśniowym. Oto trzy pieśni na głos i fortepian Jerzego Lefelda. Kolejne utwory: Zachowaj mnie u swoich drzwi oraz Cóż jest prócz nieba, do słów Rabindranata Tagorego w przekładzie Leopolda Staffa, a także Limba, do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Śpiewa Jadwiga Rappe-Alt, towarzyszy jej na fortepianie Maja Nosowska.

Jadwiga Rapp-Alt i towarzysząca jej na fortepianie Maja Nosowska wykonały trzy pieśni Jerzego Lefelda do słów Rabindranata Tagorego w przekładzie Leopolda Staffa oraz do słów Kazimierza

Kazimierza Przerwy Tetmajera. Tym utworem żegnamy się ze zmarłą rok temu, 16 maja, wielką artystką Jadwigą Rappę, ale nie żegnamy się jeszcze z fantazją polską. Posłuchajmy na zakończenie suity romantycznej op. 41 Józefa Wieniawskiego, pianisty i kompozytora, młodszego brata Henryka Wieniawskiego. Utwór składa się z następujących części: Ewokacja, Scherzo, Idylle, Mazurek Wiejski. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Michał Klauza.

To była suita romantyczna opus 41 Józefa Wieniawskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza. I tym utworem kończymy niedzielną Fantazję Polską. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT.

0: to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Tu Dwójka, Polskie Radio. Jest siódma. I bardzo się cieszymy, że możemy Państwa przywitać w niedzielę 17 maja wraz z Magdaleną Wojtulanic, która program realizuje, przed mikrofonem Agata Kwiecińska. To 137 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:39, zajdzie o 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 48 minut. Czy to nie robi wrażenia? Imieniny obchodzą Brunon, Sławomir, Weronika i Wiktor. A teraz już pora na pierwsze dziś wiadomości kulturalne. Marcin Pesta w studiu.
1: Dzień dobry Państwu. Studia, mikrofony, znane głosy i tłumy zwiedzających. Również Polskie Radio otworzyło się w Noc Muzeów. Słuchacze oprowadzani przez przewodników mogli zobaczyć, jak realizowane są programy i spotkać się z prowadzącymi audycje dziennikarzami. Mogli też posłuchać koncertów w studiu imienia Władysława Szpilmana, potańczyć przy muzyce DJ-ów czy sprawdzić się przed mikrofonem.
2: Zaciekawiło mnie to, że można zobaczyć, jak działa radio od wewnątrz, jak to wszystko wygląda, bo słyszymy efekt końcowy jako słuchacze, ale nie widzimy, jak to wszystko działa i postanowiłem zobaczyć. Szczególnie, że stulecie jest w tym roku, więc to taka wyjątkowa okazja.
3: Dzień dobry, zapraszamy do Dwójki. Szanowni Państwo, mam niespodziankę, potrzebuję jednego ochotnika, który przeczyta dla nas wiadomości.
4: W sobotę w studiu wicelda Lutosławskiego odbędzie się koncert Kora Kora. W programie znajdą się utwory z projektu Kora Nieskończoność Michała Peopla, wiolonczelisty i kompozytora.
3: Jeszcze raz spokojnie, Michała Peopla. Niech pan po każdej kropce robi przerwę i bierze oddech, dobra? Jeszcze dla pana Mateusza gromkie brawa. Yes.
1: Podczas Nocy Muzeów można było też zwiedzić archiwum Polskiego Radia i zobaczyć przedwojenne płyty z historycznymi nagraniami, m.in. Stefana Starzyńskiego. W galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego jeszcze tylko dziś można oglądać wystawę Gdynia razy 10, przygotowaną z okazji stulecia miasta. Ekspozycja, wcześniej prezentowana w Senacie RP, pokazuje historię Gdyni dekada po dekadzie. Od modernizmu przez lata wojenne, przemiany lat 70. aż po życie codzienne i politykę lokalną po 89. roku. Staraliśmy się pokazać esencję Gdyni, mówi kurator Michał Miegoń.
5: Każda z tych dekad, począwszy od roku 1926, skończywszy na roku 2026, ma inną barwę, inny koloryt. Bo z jednej strony dwudziestolecie międzywojenne, które kojarzymy jako okres tego boomu powstania miasta po nadaniu praw miejskich, a z drugiej strony mówimy o szarości okresu PRL-u. A jednak wtedy, w latach 80. tworzył się tu koloryt. Festiwal polskich filmów fabularnych, który został przeniesiony z Gdańska do Gdyni. Całe zjawisko trójmiejskiej sceny alternatywnej, wcześniej Big Beat. I pod koniec lat 80. powstanie tutaj pierwszych samorządów. Więc to wszystko pokazuje, że Gdynia jest tym radarem, odczuwa, zbiera emocje, ale też wypuszcza je w konstruktywny sposób, dając dobrą energię w świat.
1: Wystawę Gdynia razy 10 można oglądać jeszcze tylko

0: Dziś w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego, potem ma być dostępna w przestrzeni otwartej. W wieku 79 lat zmarł Zbigniew Faryniarz, pianista i wieloletni pedagog Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Studiował tam fortepian w klasie profesora Włodzimierza Obidowicza, a z macierzystą uczelnią był związany od 1981 roku. Jako profesor prowadził klasę fortepianu i kształcił kolejne pokolenia pianistów. Był też autorem prac poświęconych wykonawstwu, m.in. publikacji Sposoby radzenia sobie z tremą estradową. Zbigniew Faryniarz od 2001 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa imienia Franciszka Lista. Przez wiele lat komentował Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Bułgaria zwyciężyła w tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji, który odbył się w Wiedniu. Kraj ten reprezentowała Dara z utworem Bangaranga. To pierwsza wygrana Bułgarii w historii tego konkursu. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła w finale 12 miejsce. Komiksy i powieści graficzne umacniają swoją pozycję w Czechach. Widać to podczas trwającego w Pradze festiwalu Świat Książki, w którym uczestniczą również polscy twórcy.
1: Największa impreza literacka w Czechach ma w tym roku swoją wyspę ilustracji i komiksu. Tak nazywa się hala targowa, gdzie z czytelnikami spotykają się m.in. Beata Rojek, Janek Koza, Błażej Kurowski i Krzysztof Nowak.
2: Wydaje mi się, że w ogóle literatura graficzna jest warta uwagi w krajach Europy Wschodniej, Środkowej, bo niestety ciągle się kojarzy z czymś, co jest bardziej obrazkowe niż treściowe.
1: Zauważa Michał Słomka z wydawnictwa Centrala. Mój rozmówca zwraca uwagę na specyfikę czeskiego rynku, w którym widzi potencjał rozwoju.
2: Nie ma takiego modelu jak w Niemczech, w Polsce, we Francji, że tych wydawnictw komiksowych jest dużo, one są robione w małych zespołach, czasami przez jakichś po prostu entuzjastów. Tą halę nie da się tak zapełnić komiksem, jak to jest na przykład w Warszawie czy w Krakowie, ale ewidentnie widać, że tych wydawców jest co roku więcej.
1: Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Jakie plany ma zimny maj? Zimna Zośka za nami, także zimni ogrodnicy, także cóż w prognozie. Dziś na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu i tu suma opadów wyniesie około 10 mm, a w Karpatach do 15. Wysoko w Tatrach z kolei opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o około 10 cm. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu nie będzie upalnie, od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju jednak cieplej, od 15 do 18 stopni, a najcieplej na krańcach wschodnich, od 20 do 23. Najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski około 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, miejscami porywisty, jedynie na zachodzie słaby i zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Mogą być też burze i wtedy porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
5: Autopromocja.
6: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. Już dziś również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10:00. Ewa Szczecińska.
5: Autopromocja.
4: Od 10:00, czyli już za niecałe 3 godziny, bo teraz 8 minut po godzinie 7:00. I tradycyjnie ode mnie na początek Bach, ale dzisiaj nie Johann Sebastian, tylko Karl Philipp Emanuel.

Karl Philipp Emanuel Bach i trzecia część jego symfonii C-dur Allegretto, Amadine Beyer i zespół Lee Iconiti. 13 minut po godzinie 7. O 7.30 jak zawsze w niedzielnym poranku magazyn Lumen, a z kolei o 8.00 nadamy nabożeństwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z parafii świętego Mateusza w Łodzi. O 9.30 do gabinetu osobliwości zaprasza nas Aleksandra Łapkiewicz. Dziś w Kunstkamerze

toruńska Mona Liza, czyli pierwszy znany obraz Konrada Krzyżanowskiego, odwiedzimy ratusz staromiejski w Toruniu. Będzie też trochę płytowych nowości i wiadomości ze świata muzycznego. No a teraz już

Piąta bagatela z opusu 47 Antonina Dvořáka i Ensemble Exploration. 98 lat temu, dokładnie 17 maja 1928 roku, rozgłośnia wileńska nadała pierwsze słuchowisko oryginalne, napisane specjalnie dla Polskiego Radia, zatytułowane Pogrzeb Kiejstuta. Autorem i reżyserem przedsięwzięcia był Witold Hulewicz, a aktorzy grali w plenerze. Do naszych czasów niestety nie zachował się ani tekst autorski Witolda Hulewicza, ani to pierwsze słuchowisko, ale wiemy, że Pogrzeb Kiejstuta był trzykrotnie wznawiany. W 1929 roku dwukrotnie nadała słuchowisko Rozgłośnia Polskiego Radia w Wilnie, a w 1935 roku miało premierę w Polskim Radiu w Warszawie. Różne

ciekawostki w roku stulecia Polskiego Radia odkrywamy, także my tutaj dla siebie. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa był wczoraj tutaj na Nocy Muzeów i mógł odwiedzić nasze dwójkowe studio, a może w innych miejscach w kraju korzystali Państwo z tej niesamowitej możliwości zajrzenia do miejsc, które na co dzień niekoniecznie są muzeami, nie są otwarte dla publiczności, które są niedostępne. Chętnie przekażemy te informacje i też wskazówki na przyszłoroczną Noc Muzeów. Mój adres mailowy jest do Państwa dyspozycji agata.kwiecińska@polskieradio.pl. A dziś mamy dla Was, dla Państwa oczywiście słuchowisko. To będzie słuchowisko Luigiego Pirandello. Na podstawie jego tekstu sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora w adaptacji i reżyserii Henryka Rosena z muzyką Piotra Mossa. Emisja tego słuchowiska zrealizowanego w Polskim Radiu w 2013 roku o godzinie 18:30. No a my już czekamy na tegoroczny festiwal Dwa Teatry, który rozpocznie się w Sopocie za nieco ponad miesiąc.

Kłosek, jedna z piosnek sielskich Stanisława Moniuszki do tekstu Władysława Syrokomli. No i ten głos, za którym bardzo tęsknimy od roku, głos Jadwigi Rappe, której przy fortepianie towarzyszyła Maja Nosowska. Jadwiga Rappe zmarła 16 maja ubiegłego roku. Wciąż pamiętamy, no i powracamy do licznych nagrań, które szczęśliwie mamy w naszym radiowym archiwum. A w niedzielnym poranku jeszcze raz muzyka polska. Był Moniuszko, to teraz Chopin i nowa płyta Szymona Neringa, która właśnie się ukazała.

0: Wielkiego Fryderyka Chopina i Szymon Nering przy fortepianie. To jedna z pozycji z jego najnowszej płyty. Jest kilka etiud, są też mniej znane miniatury Fryderyka Chopina, na przykład kontredans Gesdur, Cantabile Bedur, Rondo alla Mazur, też opus 5, ale też Scherzo Edur, czy warianty na temat karnawału weneckiego Paganiniego. Nowa płyta wydana w białej serii przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina to pierwsza nowość w niedzielnym poranku dwójki i jeszcze do tych nowych płyt będziemy wracać, a tymczasem jest już 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. W końcu kwietnia, w wieku 97 lat, zmarła siostra profesor Józefa Zdybicka, urszulanka, przez dziesięciolecia związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Nauczycielka wielu pokoleń studentów i mistrzyna kilka lat temu monografia Zofia Józefa Zdybicka, która ukazała się w serii poświęconej polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku. Mówi ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski, historyk filozofii i współautor publikacji.
3: Siostra profesor Zofia Józefa Zdybicka była i jakie są różnice pomiędzy wiarą rozumianą racjonalnie ateizmem dla wielu pokoleń studentów i badaczy. Była rzeczywiście postacią niezwykle ciepłą, promienną, a jednocześnie rasową filozofką i rasowym naukowcem, który bardzo poważnie podejmował. Tak, Akademia Ignacjanum w Krakowie wydała całą gamę książek poświęconą naprawdę dobrym myślicielom i wybitnym filozofom XX wieku, którzy reprezentowali filozofię chrześcijańską. Znajdziemy tam takie nazwiska jak ojciec Krąpiec, jak ojciec Tadeusz Lipko, Józef Tischner, ojciec Jacek Woroniecki. Opisując rzeczywiście bardzo rzetelnie i także podając teksty źródłowe tych myślicieli, żeby ukazać całą panoramę głębokiego myślenia filozoficznego podejmującego problematykę związaną właśnie z chrześcijaństwem, ale także z wyzwaniami, przed jakimi chrześcijaństwo w 1948 roku zdała egzamin maturalny, wstąpiła do zgromadzenia sióstr urszulanek i potem kilka lat później dopiero siostry wysłały tą młodą dziewczynę na studia, widząc w niej potencjał naukowy, ale wydawało się, że nie od razu taki filozoficzny. No i właśnie na Wydziale Filozofii KUL-u odnalazła żywą myśl filozoficzną i dyskutować światopoglądowo. Ona jako siostra zakonna ze swoim uśmiechem, ze swoją życzliwością i takim pięknem, które w sobie nosiła, stanowiła, wydaje mi się, jeden z takich najładniejszych owoców i elementów tej pięknej pracy Wydziału Filozofii KUL-u, marksizmu i tej ideologii, tak trzeba powiedzieć, tego nurtu światopoglądowego, który na wiele dziesięcioleci po wojnie opanował Polskę.
2: Analizując człowieka i fenomen religijności, wskazuje, że człowiek jest od samego początku byciem ku Bogu, istnieniem ku Bogu, a więc, że ta religijność stanowi rdzeń człowieczeństwa.
3: Trzeba wyraźnie powiedzieć, że siostra Zdybicka jakby wychodziła od jakby zjawiska religijności jako takiego, zmysłowego, zewnętrznego. Znaczy ludzie są religijni, chodzą do kościoła, modlą się, przyzywają Boga czy bóstw, tak? Ale ona nie realizowała tego z poziomu socjologii. Ona rozpoznawała fenomen religii właśnie z poziomu filozoficznego, fenomenologii religii, poważnego namysłu na tym, co znaczy religia, nie jako tylko zjawisko zewnętrzne, że ileś tam miliardów ludzi na świecie jest religijnych, a ateizm ostatecznie jest jakimś rodzajem marginesu, tylko starała się zgłębić poważne pytanie, po co w ogóle jest religia? Czy religia konstytuuje bycie człowiekiem? To są poważne pytania. Czy

0: religia, stawiając nam zobowiązania powinnościowe, moralne, czasem bardzo poważne zasady i warunki, jest częścią człowieczeństwa, czy też jest projektem czysto ludzkim. I wydaje się, że właśnie w jej książkach znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ale pamiętajmy, że ona poszła drogą filozoficzną, jeszcze raz powtarzam, nie socjologiczną, nie politologiczną, tylko taką, która jakby wchodzi w głębie rozmyślania o tym, kim jest człowiek i kim jest Bóg. I ta jej droga analogii i partycypacji, bo tak ją trzeba nazwać, że rozpoznajemy Boga przez analogię i przez analogię widzimy też zjawiska, które są związane z duchowością, rozpoznając byt Boga. I partycypację, czyli właśnie postawiła bardzo mocny akcent za świętym Tomaszem z Akwinu na istnienie jako atrybut Boga, przez który wszystko się przejawia jako dzieło Boże w akcie istnienia i tam widziała źródła ludzkiej religijności, owego rozpoznania, że sama przygodność ludzka domaga się kogoś, kogo nazywamy ty, ale to jest pisane wielką literą.
1: I tu bardzo mocno podkreślała, że jeżeli przyjrzeć się dynamice ludzkiego bytu, to widać, że nawet jeżeli sobie człowiek tego nie uświadamia, to cały jego byt jest skierowany na Boga, zarówno poprzez sferę poznania, jak i sferę wolitywną.
0: No przyznajmy, to bardzo mocna teza. Także dzisiaj. To bardzo mocna teza. Zobaczmy, jak ona wybrzmiała w czasach właśnie materializmu dialektycznego marksistowskiego i tej atmosfery. To jest bardzo mocna teza, że właściwie nie ma człowieka bez religijności. Że człowiek jakby swoją religijnością ujawnia istotę samego siebie. I ona rzeczywiście starała się to pokazać i udowodnić, ale przyjmując odpowiednio, to trzeba powiedzieć, antropologię filozoficzną, realistyczną i odpowiednią wizję Boga. Stąd jej definicja religii, klasyczna bym powiedział, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z monografiami, które siostra profesor napisała, jakby ukazuje, czym jest prawdziwa religijność, a czym religijność nie jest, co może być tylko pewnym pozorem religijności, ale de facto nie spełnia klasycznej definicji religii.
1: W myśleniu siostry Zdybickiej bardzo ważną rolę pełni rozróżnienie między Bogiem a sakrum. Jak podkreślała Zdybicka, to pojęcie sakrum jest bardzo wieloznaczne, a jednocześnie kultura wykazuje ogromną tendencję do tego, żeby pojęciem sakrum zastąpić pojęcie Boga.
0: Tak, ona też bardzo mocno wskazywała na wielką popularność w pewnym momencie, w ogóle w kulturze popularnej, ale też jakby w przestrzeni takiego życia ludzkiego, tego słowa sakrum. Ona pokazywała, jak od XIX wieku to słowo zrobiło ogromną karierę. I dlaczego nie możemy religii sprowadzić, mówiła, do sfery sakrum tylko i na czym polega to, że nazywamy coś sakralnością, czy mamy odczucie sakralności, ale to wcale nie musi być i często nie jest doświadczenie religijne. Że ten szeroki zakres sakrum, on często dotyczy spraw, które rzeczywiście jakby dotyczą człowieka i wydają się odróżniać człowieka od zwierząt, od zachowań zwierzęcych, tak jak go odróżnia kultura, natomiast ma niewiele wspólnego z klasycznym definiowaniem religii. To jest bardzo poważna także dzisiaj dyskusja, gdzie ta religijność ożywiona w różnych przestrzeniach i w różnych wspólnotach często ma cechy sakrum, natomiast może nie spełniać albo słabo spełnia właśnie klasyczną definicję religii.
1: Problem polega na tym, że to słowo sakrum może oznaczać zarazem Boga, jak i to wszystko inne, różne od Boga, co daje głębie przeżycia człowiekowi i w czym człowiek może upatrywać sensu.
0: Tak, staje się wtedy fenomenem wewnętrznym, ale nie ma tego zewnętrznego atrybutu, na który wskazywała Zdybicka, którego nazywamy absolutem, Bogiem, tak, podmiotem zewnętrznym, osobowym, wobec którego kierujemy nasze pragnienia, nasze modlitwy, czy podejmujemy z nimi jakąś relację. To nie jest łatwe rozróżnienie. Tutaj trzeba być rzeczywiście precyzyjnym i oczywiście możemy Boga nazwać sakrum i że w Bogu jest sakrum, natomiast też jest tak, że w kulturze są przestrzenie sakralne, które są wolne tak naprawdę od Boga i definicji Boga.
1: Dla Zdybickiej osnową kultury jest odniesienie człowieka do tajemnicy, chociaż różnie ujmowanej i różnie nazywanej. Gdy religijność zanika, więc odniesienie do tej tajemnicy, kultura jej zdaniem zaczyna więdnąć.
0: No, znowu powiedzmy, panie redaktorze, to jest mocna teza, bo to jest teza, która mówi kultura ostatecznie nie żyje żywym życiem bez

0: zdrowej religijności. Powiedzieć dzisiaj taką tezę też nie jest łatwo, obronić taką tezę też nie jest łatwo. Ale rzeczywiście siostra profesor Zdywicka tak pisała, tak uczyła na swoich zajęciach i przekazała nam takie właśnie przekonanie, że bez głębokiej, prawdziwej religijności kultura uwiędnie, dlatego że będzie tylko skierowana immanentnie, wewnętrznie do człowieka i jego przeżyć, które ostatecznie go nie uwznioślą. Nie ma tam racji transcendentnych, które uwznoszą człowieka. I to jest, uważam, bardzo poważne wyzwanie. Oznaczałoby to bowiem, że kultura bez religijności jest słaba i nie umacnia człowieka, jakby nie daje mu tej siły. Że kultura musi w sobie mieć rację religijną i wtedy podnosi człowieka w jego człowieczeństwie.
1: Człowiek, gdy sakrum umieszcza w czymś poniżej Boga, nie osiąga pełni swojego rozwoju, pełni realizacji swoich potencjalności. Może osiągnąć dużo, ale nie tyle, ile mógłby w ogóle.
0: Tak, to jest przekonanie siostry Zdybickiej i całej tej klasycznej fenomenologii religii, którą ona w swoich pracach reprezentowała. Religia jest nam potrzebna do tego, abyśmy zrozumieli, jakby odkryli swoje człowieczeństwo. Abyśmy także poprzez religię budowali kulturę, która nas wznosi ponad egzystencjalne nasze tylko i wyłącznie takie, nazwijmy to, horyzontalne, doczesne sprawy, których jest tak wiele, bo dzisiaj one nas bardzo mocno otaczają. Niech Państwo zobaczą i Pan redaktor to też przyzna, jak bardzo jesteśmy uwikłani w bardzo takie bieżące, ziemskie, jakby codzienne sprawy. Bardzo trudno jest się wychylić ku czemuś, co nas przekracza, zadać sobie właśnie poważne pytania o coś, co transcendentuje nas, a co sprawia, że w ogóle jesteśmy ludźmi, bo taką refleksję na temat Boga, religii, relacji do absolutu w ogóle podejmujemy. I twórczość siostry profesor Zdybickiej właśnie temu była poświęcona. Właściwie całe jej dydaktyczne i naukowe życie było próbą ukazania naprawdę pięknego, głębokiego fenomenu religii i uzasadnienia, że nam, ludziom, ten fenomen jest potrzebny. Czyni z nas po prostu lepszych.
1: O siostrze Zofii Zdybickiej mówił ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski, współautor monografii zatytułowanej Zofia Józefa Zdybicka. Monografia ukazała się w serii poświęconej polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku. Wszystkie tomy serii są dostępne bezpłatnie na stronie Uniwersytetu Ignacjanum. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Romanca, czyli druga część sonaty na klarnet i fortepian Francisa Poulenca, Andrzej Ciepliński i Tymoteusz Bies. To jest niedzielny poranek dwójki. Za 10 minut będzie godzina 8. Zaglądam do wieści zagranicznych ze świata muzyki klasycznej i otóż narodziła się nowa nagroda. Duńska Fundacja Badań Naukowych ustanowiła nową międzynarodową nagrodę, która łączy muzykę i naukę. Nagroda nazywa się Dafne i jak czytamy w uzasadnieniu, muzyka jest kamieniem węgielnym naszej kultury. Ma także niezwykłą siłę do transformowania naszego świata, ale także mózgu, ciała i społeczeństwa. No i właśnie przyznano nagrodę Dafne, tę muzyczną, po raz pierwszy. No, kwota jest, trzeba przyznać, niemała. Jedynie 650 tysięcy euro. I ta pierwsza nagroda Dafne zostanie przyznana Langowi. On właśnie ją otrzyma jako jeden z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów. Czytamy w tym uzasadnieniu, także warto zerkać w stronę Duńskiej Fundacji Badań Naukowych, no bo 650 tysięcy euro piechotą nie chodzi. A Lang pojawi się w Warszawie. To już wiemy od chyba kilkunastu tygodni. Zagra pod Pałacem Kultury w Warszawie na Placu Centralnym, na festiwalu Centralny Plac Muzyki. To będzie dokładnie 29 czerwca, tak? I grać będzie z Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Bassema Akikiego, a w programie piąty koncert fortepianowy Beethovena. Biletów w sektorze, gdzie można siedzieć, już nie ma, ale w tych sektorach, gdzie można stać i słuchać Lang Lang,

Uwaga, bilety jeszcze są. No, zobaczymy, jak tam powiedzie się Lang Langowi w tej konfrontacji z sytuacją grania pod gołym niebem. No a teraz właśnie on i koncert fortepianowy drugi Camila Saint-Saënsa.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Merce Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam. Andrzej Mastalerz.
3: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. Już dziś również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10:00. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
4: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dziś 6:a niedziela po Wielkanocy. W kościele ewangelicko-augsburskim nosi ona nazwę Exaudi – Wysłuchaj nas. Zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa zarejestrowanego w parafii świętego Mateusza w Łodzi. Nabożeństwu przewodniczy i kazanie wygłosi proboszcz ksiądz Michał Makula.

A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. To są słowa z Ewangelii Świętego Jana, 12 rozdział, wiersz 32. Słowa hasła szóstej niedzieli po Wielkiej Nocy, niedzieli Exaudi. A nazwę tej niedzieli tłumaczymy za psalmem: Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam. Bo dzisiaj właśnie o słuchaniu będzie. Niech Pan Bóg w naszych refleksjach, w rozważanym słowie nam pobłogosławi.

0: Słuchajmy się słowa Pisma Świętego. Pierwsze czytanie będzie z księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału.
1: Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, że zawrę z domem Izraela i domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak to, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, żeby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, chociaż ja byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Takie bowiem przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę na ich sercu. Ja będę im Bogiem, oni mi zaś będą ludem. Każdy swego sąsiada i każdy swego brata nie będzie już więcej uczyć, mówiąc: poznajcie Pana. Oni wszyscy będą już mnie znać, od najmniejszego do największego, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę ich winę, a o ich grzechu nie będę już wspominać.
0: O słowa Ewangelii wysłuchajmy według relacji.

0: To powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. Ale ja mówię wam prawdę. Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, orędownik do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. O sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie temu podołać. Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił, co usłyszy i objawi wam to, co ma nastąpić. On mnie uwielbi, bo z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
1: Tyle słów Ewangelii. Bądź pochwalony, Panie Jezu.

A w odpowiedzi na usłyszane Boże Słowo złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami odtąd aż na wieki wieków. Amen. W niedzielę Exaudi Kościół kieruje do nas dzisiaj słowa, które czytam zapisane w liście do Efezjan, a tam w 3 rozdziale, w wierszach od 14 po 21, takie znajdujemy słowa. Dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie, abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga.

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. A my, Panie i Boże, chcemy Ciebie prosić, abyś dał nam zrozumienie tego słowa, by to słowo nas pokrzepiało, wzmacniało, wskazywało cel, sens. Mów do nas, bo Twoje słowo jest prawdą. Amen. Dzisiaj przeżywamy dość specyficzną niedzielę w roku liturgicznym. Szósta niedziela po Wielkiej Nocy nosi nazwę Exaudi. Jej temat to słuchanie. Ale to jest taka niedziela pomiędzy dwoma bardzo ważnymi świętami kościelnymi. Ja wiem, że są różnego rodzaju próby stopniowania świąt. Znamy słynny spór o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, bądź odwrotnie. Ale tak naprawdę nie ma ważniejszych czy mniej ważnych świąt kościelnych, tych biblijnych, bo przecież święta, które w Kościele obchodzimy, mówią o historii zbawienia, o tym, w jaki sposób Bóg chce wyjść naprzeciw człowiekowi. Dzisiejsza niedziela jest pomiędzy świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, które obchodziliśmy w miniony czwartek, a świętem, które będziemy obchodzić za tydzień, świętem zesłania Ducha Świętego. Dwa ważne święta. Pierwsze, Wniebowstąpienie, to 40 dni po zmartwychwstaniu. Zesłanie Ducha Świętego to 50 dni. A my dzisiaj zgromadzeni pomiędzy tymi ważnymi wydarzeniami mamy słuchać. Mamy wsłuchiwać się tak jak uczniowie, którzy w momencie, kiedy Chrystus został zabrany do nieba, został uwielbiony, objawiona Jego chwała została w dniu Wniebowstąpienia, pozostali spoglądając w niebo, nie wiedząc, co dalej czynić. Jeszcze nie zstąpił na nich Duch Święty, który natchnął ich do wyjścia, do ewangelizacji, do głoszenia Chrystusa na ulicach miast. W tym momencie, tych 10 dni pomiędzy tymi wydarzeniami, to czas słuchania, to czas spoglądania w samych siebie, to czas troski o swojego ducha. I do tego też dzisiaj jesteśmy wezwani. A w tym wsłuchiwaniu się ma nam pomóc tekst z listu do Efezjan. Tekst, którym to autor, czyli święty Paweł, chce natchnąć społeczność młodego Kościoła. Kościoła jeszcze nie okrzepłego. Kościoła, którym targały różnego rodzaju emocje. Kościoła, w którym istniały bardzo realne spory, istniała realna szansa, czy szansa, niebezpieczeństwo, rozłamu. I właśnie do tych ludzi apostoł święty Paweł kieruje słowa listu do Efezjan, który z jednej strony zgłębia naukę o Chrystusie, o istocie chrześcijaństwa, ale z drugiej strony spaja tych ludzi. Apostoł Paweł mówi, że w Chrystusie została usunięta wszelka różnica między człowiekiem. W tym kontekście, w którym on pisze, tutaj chodzi przede wszystkim o chrześcijan, którzy wywodzili się z religii żydowskiej i tych, którzy wywodzili się z pogaństwa. W Chrystusie nie ma żadnej różnicy. Pochodzenie, język, krąg kulturowy, ekonomia, status społeczny. Możemy pójść dalej. To, jak głosujemy w takich czy innych wyborach. W Chrystusie te wszystkie różnice są usunięte. W Chrystusie jesteśmy siostrami i braćmi. Apostoł święty Paweł właśnie wznosi modlitwę. Ten fragment, który dzisiaj czytamy,

Jest swoista modlitwa. Tylko o co się modli apostoł Paweł? Nie o siebie, nie o jakiś swój wymierny sukces. Nie modli się o wygraną w Totolotka, czy w kontekście wczorajszego finału Ligi Mistrzów, o to, by jedna z drużyn, która była bliższa by jego sercu, by to ona odniosła zwycięstwo nad tą drugą. Nie o to się modli. Ale modli się o tych, którzy tworzą tą społeczność. Modli się o Kościół, o zbór, o parafir, które z tych określeń jest nam bliższe, to użyjmy. Modli się o tych konkretnych ludzi, którzy dotknięci Ewangelią poszli za Chrystusem, ale jeszcze nie okrzepli. Jeszcze gdzieś w ich sercach pojawiają się pytania, wątpliwości. Jeszcze szukają swojego miejsca, zrozumienia dla tego, co przeżyli. Nie prosi o swoje sprawy, ale prosi o tych, którzy stworzą tą społeczność Kościoła. Dzisiejsza niedziela ma wiele wspólnego z niedzielą, którą tydzień temu obchodziliśmy, z niedzielą Rogatę, w której mówiliśmy o modlitwie. Ale też właśnie ta dzisiejsza niedziela pokazuje, że mamy słuchać, ale modlić się nie tylko o siebie, o swoje sprawy, o krąg najbliższych, ale w tej wielkości, jaką jest Kościół, w tej jedności, którą mamy tworzyć, mamy nie zapominać o modlitwie jednych za drugich. Zastanówmy się, czy modlimy się o tych, którzy siedzą w ławce obok, czy przed nami, albo za nami. O naszą parafię, o nasz Kościół. Czy to jest w ogóle obiektem naszej refleksji, naszego zainteresowania? Moi drodzy, każdego dnia przeżywamy 720 minut. Ile z tych minut wykorzystujemy na modlitwę? Ile z tych minut wykorzystujemy, by pomodlić się o siostrę czy o brata, którzy są wokół nas i którzy z nami tworzą tą społeczność naszej parafii? Żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Być może zadajemy sobie pytanie, co autor miał na myśli, mówiąc o jakimś wewnętrznym człowieku. Kto to jest? Co to jest ten wewnętrzny nasz człowiek? Żyjemy w takim świecie, że chyba mało interesujemy się tym, co wewnętrzne, tym, co duchowe. Dzisiejszy świat chce przyciągnąć naszą uwagę zewnętrznością, powierzchownością, tym, co możemy zobaczyć. Bardzo często to jest powtarzane, że liczy się pierwsze wrażenie. No pierwszym wrażeniem naszą wewnętrznością nie zrobimy. Nie zrobimy pierwszego wrażenia na drugim człowieku. Zewnętrznością tak. I na tym dzisiaj się koncentrujemy. Na wyglądzie, na ubraniu, na zapachu, na tym, żeby gdzieś wchodząc w nowe środowisko zrobić dobre wrażenie. Często bardzo ułudne. Czy wręcz to jest bardzo zakłamany obraz naszej zewnętrzności, który chcemy sprzedać światu. Pokazać, że jesteśmy zupełnie kimś innym. Tymczasem apostoł Paweł mówi, zadbaj o to, co jest wewnątrz ciebie. Zadbaj o tego wewnętrznego człowieka. Być może mało kogo to interesuje, to co przeżywamy, co dzieje się w nas. Mało kogo być może interesują nasze poszukiwania duchowe, wewnętrzne zmagania, szukanie głębi sensu życia. No bo dziś trzeba działać szybko, spektakularnie, na pokaz. A tymczasem apostoł mówi, zadbaj o swojego ducha. Z tych 720 minut każdego dnia wyjmij kilka, by spojrzeć, by zadbać o to, co jest w tobie, wewnętrznego człowieka, o jego rozwój,
o to, by to, co wewnątrz, było spójne z tym, co jest

zewnątrz. Mamy z tym problem. Ta zewnętrzność gdzieś tam chyba przezwycięża to, o co dbamy w naszej codzienności. Uzewnętrznieniem tego jest na przykład popularność restauracji typu fast food. No dobrze wiemy, wszędzie to jest podawane, są różnego rodzaju artykuły, autorytety świata medycyny się wypowiadały, że no to jest niezdrowe jedzenie. Że oczywiście zapełniamy nasze brzuchy, dostarczamy kalorii, tylko jakich kalorii, które rujnują nasze życie. Ale człowiek często o tym nie myśli. Jest głodny, chce napełnić swój brzuch, nie licząc się z konsekwencjami. I tak jak w tego typu restauracjach, tak samo często podchodzimy do samych siebie, do tego, co w nas się dzieje, do naszego duchowego życia. Byle szybko, byle zaspokoić jakieś żądze, pragnienia, emocje już tu, teraz, w tym momencie, nie licząc się z konsekwencjami, nie mając czasu, bo tak się śpieszymy, że nie dbamy o to, co jest w nas, w każdym aspekcie naszego życia. To, co wewnętrzne, jakby jest niemodne. Ale dobrze wiemy, że przychodzi taki moment, kiedy już jest tego za dużo. Kiedy koncentrowanie się na tym, co jest powierzchowne, nie wystarczy. Gdzieś coś pęka, gdzie musimy na chwilę wyhamować, zatrzymać się, zastanowić. Często to się dzieje w obliczu jakichś strasznych rzeczy, choroby, nieszczęścia, wypadków. Wtedy dopiero zwracamy się na tą wewnętrzną stronę, że coś tam się zadziało, że to, co jest objawem tego, co się wydarzyło, ma swoje źródło w naszym wnętrzu. To zadbajmy o to, zanim będzie za późno. Bardzo dbamy pewnie o nasze samochody czy inne sprzęta, serwisując, wymieniając oleje. Czy dbamy w ten sam sposób regularnie o serwis naszej duszy, naszego wewnętrznego człowieka? Człowiek wewnętrzny, o którym mówi dzisiaj Paweł, to siedziba duchowego życia. To człowiek odnowiony na wzór Chrystusa. Wewnętrzny człowiek pragnie społeczności z Bogiem. Chce Go poznać. Chce żyć Jego Słowem. Chce doświadczyć Jego łaski. I dzięki Duchowi Świętemu uczestniczy w rzeczywistości zbawienia. I właśnie o to modli się autor dzisiejszego tekstu. By ten młody Kościół, ci ludzie, którzy tworzą tą rzeczywistość zboru w Efezie, nie skupiali się na tym, co zewnętrzne, na podziałach, na pochodzeniu, na intelekcie, na wykształceniu, na majątku, na tych wszystkich różnicach, którymi tak łatwo jesteśmy w stanie się podzielić, że tu jest jedna strona, tam jest druga strona. Zapomnijcie o tym. W Kościele jest miejsce dla wszystkich. Ale dbajmy o to, co jest wewnątrz nas. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy sobie powiedzieć, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Że ktoś jest bardziej intelektualny albo może niedorozwinięty, bo inaczej postępuje w swoim życiu niż my. Zadbajmy o to, co jest wewnątrz, co jest tą rzeczywistością spajającą, jednoczącą nas. Dopiero taka społeczność może oddziaływać na to, co dzieje się na zewnątrz. Dopiero taka społeczność może złożyć świadectwo o Chrystusie, który nie wyklucza, nie dzieli, nie kopie rowów podziału, ale buduje mosty, daje możliwość do pojednania, do spotkania się z drugim człowiekiem, kimkolwiek on nie jest i jakichkolwiek by on nie dokonał wyborów. W Chrystusie wszyscy możemy się spotkać i możemy tworzyć jedną społeczność, społeczność Kościoła, ludzi wiary, tych, którzy mają działać w tym świecie.

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się. Dzisiaj też do tej modlitwy głównej chcemy załączyć modlitwę za parafię w Grudziądzu, która obejmuje teren północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. To średniej wielkości miasto. Do parafii należą 44 osoby. Proboszczem jest ksiądz Karol Niedoba, a parafia oprócz działalności kultowej i duszpasterskiej organizuje między innymi Grudziądzki Festiwal Muzyczny u świętego Jana. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty w Chrystusie czynisz nas siostrami i braćmi. Wszelkie różnice, które często staramy się akcentować w naszym życiu, w tym spotkaniu z Chrystusem nie mają żadnego znaczenia. Ty chcesz, abyśmy tworzyli żywy Kościół, żywą parafię. Ty chcesz, abyśmy spotykając się wokół Krzyża Chrystusa byli jak najbliżej siebie wzajemnie. Ty chcesz, abyśmy przystępując do stołu Pańskiego, w każdym, kto przystępuje, widzieli jednego z nas, swoją siostrę czy brata. I dopomóż nam, aby taka była nasza społeczność, nasza parafia, nasz Kościół. Abyśmy żyjąc ze sobą i dla siebie, modląc się jedni o drugich, dbali o to, co wewnętrzne, dbali o to, co ma być spójne z naszym przekazem, aby nasze świadectwo wiary było pełne. Błogosław nam, twórz z nas swój Kościół, wspieraj i błogosław każdego dnia. Przychodzimy też do Ciebie z naszą dziękczynną modlitwą za parafię w Grudziądzu, o tą niewielką społeczność. Prosimy, byś błogosławił tej parafii, by w tym mieście swoją obecnością składała świadectwo Ewangelii. Prosimy Cię o Twoją pomoc w podejmowaniu działań przez tą parafię, o Twoją łaskę, aby mocą Ducha Twojego poruszała ludzkie serca, aby ta parafia wzrastała, by ich tam przybywało, a nie ubywało, prosząc za Jeremiaszem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.

tej ciszy, która na chwilę nastanie, znajdźmy taki moment, aby spojrzeć w samych siebie, by spojrzeć na tego naszego wewnętrznego człowieka, na naszego ducha. Spotkajmy się w tej ciszy z Bogiem, wyznając swój grzech, a później połączeni w słowach modlitwy spowiedniej razem do Niego zawołamy.

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa. Bądź mnie, niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Pan Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed Jego obliczem pytam się każdy i każdego z was, czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak jest, to przed Bogiem odpowiedz: żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechu i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak jest, to odpowiedz: wierzę. I czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeśli tak jest, to przed Bogiem odpowiedz: pragnę. Jak żałujesz, jak wierzysz, jak pragniesz, niech tak się stanie. A tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Że to jako niegodny, choć powołany i ustanowiony

sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, ogłaszam wszystkim pokutującym Bożą łaskę i odpuszczenie waszych grzechów, a czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. A pokój Boży niech będzie z nami wszystkimi. Módlmy się. Boże Ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z Nim cierpieli i umarli i z Nim do chwały wzniesieni zostali. Oto my z prochu wzięci i grzechowi podlegli przynosimy Twoje dary, chleb i wino i prosimy Cię, poświęć je i poświęć nasze serca. Spraw, abyśmy prawdziwie ukorzyli się w tych oto darach Twoich. Ciało i krew Syna Twego, Baranka niewinnego spożyli, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem zespolili się i wstali do nowego życia.

Mocny Boże, święty, nieśmiertelny Panie, z dziękczynieniem wspominamy wszystkie dobrodziejstwa i wszelką chwałę jawną od założenia świata. W szczególności wspominamy Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył życie swoje na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę swej śmierci w Wieczerzy Świętej zostawił Tobie na chwałę, a nam ku zbawieniu. Prosimy Cię, ucz nas z Nim uniżyć się aż do śmierci, z Nim też powstać do życia nowego. A jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy, a grona winne tłoczymy, by na

Pój wydały, tak przetwórz nasze serca i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi prorokami, apostołami, męczennikami i wszystkimi świadkami Twej sprawy dla chwały imienia Twego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie, jak dobry i jak wierny jest Pan. Chodźcie.

Miłosierny Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Syna swego, Jezusa Chrystusa, na prawicę swoją, przez Niego świat i serca stworzyłeś.

Stwarzasz na nowo, grzechy odpuszczasz, a łaknącym dajesz pokarm żywota wiecznego, by jawna była świętość Twego imienia. Prosimy Cię, poświęć nas sobie na własność. Zachowaj w jednomyślności, w braterstwie, w pokorze i cierpliwości. Buduj Kościół swój, jedyny, święty, powszechny. Zgromadź w nim wiernych ze wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów. I daj nam oglądać jasność oblicza Twego na wieki. Przemija świat, trwa królestwo Twoje. Przyjdź wkrótce, Panie.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa niedzieli Exaudi Wysłuchaj Nas z parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętego Mateusza w Łodzi. Nabożeństwu przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz ksiądz Michał Makula. Na organach zagrał Adam Świderski.

0: De Boica, y este es Nameisto, Susana Baca.
1: I wszystko się zgadza, Państwo, także na miejscu właśnie minęła dziewiąta. Dzień dobry, witamy po raz kolejny z Magdaleną Wojtulanic, przed mikrofonem Agata Kwiecińska, 17 maja, słońce. Zeszło o 4:39, zajdzie 27 minut po 20. Dzień będzie trwał 15 godzin i 48 minut. Brunon, Sławomir, Weronika i Wiktor to dzisiejsi solenizanci. Składamy najserdeczniejsze życzenia, a z nami też Marcin Pesta i kolejna porcja wiadomości kulturalnych.
2: Witam ponownie. We Wrocławiu rozpoczyna się dziś 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Program wydarzenia wypełnią spotkania autorskie, czytania poezji i dyskusje o literaturze, także w kontekście sztucznej inteligencji i współczesnych sporów społecznych. Motywem przewodnim festiwalu jest w tym roku konflikt, zaznacza Waldemar Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury.
3: Konflikt przede wszystkim może być dobrą siłą napędową dla poezji i w taki sposób rozumiany ten konflikt wewnątrzpoetycki, ten rozumiany właśnie jako ten bańkowy. Kiedyś poeci kłócili się ze sobą w wierszach, pisali na siebie teksty, pisali recenzje zjadliwe. To jest jedna sfera tych konfliktów, taka bardzo mocno zaczepiona w sferze literackiej, ale poezja jest też świetnym narzędziem do tego, żeby komentować rzeczywistość, żeby opowiadać o rzeczywistości, w odróżnieniu chociażby od prozy. Napisać wiersz można pod wpływem emocji w parędziesiąt, w paręnaście minut i bardzo łatwo jest go teraz też opublikować. Można bardzo łatwo odnieść się do tego, co się dzieje na świecie, do tego, co się dzieje i w Polsce, i za granicami, do tego, co się dzieje bardzo daleko od nas. Poezja taką rolę też pełni.
2: Kulminacją wydarzenia będzie gala wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tegorocznym laureatem nagrody za całokształt twórczości został Konrad Góra. 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius potrwa we Wrocławiu do 24 maja. Rozpoczynają się 40 dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Impreza potrwa do 24 maja i wypełni ją ponad 20 wydarzeń. Spektakle teatralne, wystawy, koncerty oraz spotkania z twórcami. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem radykalnej empatii, promując otwartość i dialog społeczny. Festiwal rozpocznie wystawa Stanisława Ciołka, prezentująca jego ikoniczne zdjęcia z lat 80. i 90., a także cykl Bezsenna. Dziś ruszają spektakle teatralne, m.in. Kosmiczny Dom TR Warszawa, Kobieta Samotna Teatru Powszechnego i Sytuacja Graniczna Michała Zadary. W programie 40 dni sztuki współczesnej w Białymstoku są także koncerty, silent disco oraz projekt łączący literaturę z muzyką Planeta Lem. W Warszawie dziś finał festiwalu Grzesiuka. Będzie to dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Zaplanowano spacery szlakiem słynnego pieśniarza, grę miejską, spektakl familijny, warsztat gwary warszawskiej, pokaz mody retro, a na zakończenie koncerty, mówi organizatorka Katarzyna Gumienna.
4: Niedzielne koncerty otworzy nam kapela Steyer, która to wydała ostatnio płytę, więc będzie nowy materiał. Będzie też kapela Szczupaki, a na koniec wisienka na torcie zespół Nic po nie z zespołem Bum Bum Orkestar i będzie też wystawa kolaży Konrada Matuszewskiego, który zainspirował się muzyką nie tylko Stanisława Grzesiuka, muzyką przedwojenną i stworzył cykl kolaży właśnie w swojej takiej autorskiej interpretacji piosenek.
2: Festiwal Grzesiuka odbywa się w warszawskim Parku Sieleckim, a w Lublinie trwa Festiwal Muzyki Organowej Lubelska Wiosna Organowa w Śródmieściu. Tegoroczna odsłona wydarzenia jest poświęcona 70. rocznicy śmierci Feliksa Borowskiego, a jego twórczość motywem przewodnim koncertów. Tym razem zaprezentuje się organistka Natalia Zani-Lewandowska z Lublina, mówi organizator festiwalu Stanisław Maryjewski.
5: Rodowita lublinianka, bardzo dobra granistka, bardzo ładnie rozwijająca w tej chwili swoją karierę muzyka koncertującego, również kompozytorka, która już

0: sukcesów swoich na koncie ma dosyć dużo. Ostatnio nagrała płytę w Pasłęku na pięknych organach, płytę związaną z kompozycjami Jana Sebastiana Bacha. No i również jedna kompozycja Bacha, taka duża forma, znajdzie się też w repertuarze jej koncertu.
1: Koncert Natalii Zani Lewandowskiej rozpocznie się o 18:00 w Archikatedrze Lubelskiej. Wstęp jest wolny. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski znalazł się w finale prestiżowego konkursu imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Jest w finałowej dwunastce. Pod koniec miesiąca dowiemy się, kto będzie zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Muzycznego dla Młodych Talentów.
2: And Krzysztof Michalski.
3: Dwunastkę finalistów ogłosił przewodniczący jury Gilles Ledur. I od razu odczytał terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 25 maja. Polak zagra w piątek, 29 maja. Dzień później poznamy nazwiska zwycięzcy oraz laureatów. Krzysztof Michalski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 64 młodych wiolonczelistów. Za dobry występ na pierwszym etapie dostał się do półfinału, a teraz jest w gronie 12 finalistów. W tej grupie oprócz Polaka są przedstawiciele Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Korei, Niemiec, Rosji, Uzbekistanu, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Konkurs muzyczny imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najstarszym w Belgii, organizowany od 75 lat w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiewi, wiolonczela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były wiadomości kulturalne, a po więcej informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową lub do aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: Ta niedziela będzie raczej pochmurna, ale może to dobrze, bo przecież deszczu bardzo nam potrzeba. Na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. I właśnie na wschodzie spodziewane są opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów wyniesie około 10 mm, natomiast wysoko w Tatrach może popadać śnieg. Temperatura maksymalna na Śląsku, w Małopolsce, na Warmii, Mazurach i Podlasiu od 10 do 14 stopni, a w pozostałych rejonach kraju od 15 aż do 23. Najchłodniej miejscami będzie na południu Śląska i Małopolski. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
6: Reklama.
7: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
10: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza

0: A na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama. A to jest niedzielny poranek dwójki, 10 minut po dziewiątej. No to teraz muzycznie zaglądamy do Poznania.

finał drugiego koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego. Bartłomiej Nizioł z Sinfonią Warsowią pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. To nagranie sprzed 30 lat, z roku 1996. A od środy Bartłomiej Nizioł, przewodniczący jury 17 konkursu Wieniawskiego, ale także Alona Bajewa i Agata Szymczewska, są niezwykle zajęci, bo w Poznaniu trwa drugi etap preselekcji do konkursu Wieniawskiego, który odbędzie się w październiku w Poznaniu. Zakwalifikowało się do tego drugiego etapu 125 skrzypków i skrzypaczek z całego świata. No i to właśnie preselekcyjne jury na żywo spotkało się w Poznaniu, ale ogląda nagrania. I co jest ciekawe, do dziś można na kanale YouTube, oficjalnym kanale Towarzystwa Henryka Wieniawskiego, czyli organizatora konkursu, oglądać wszystkie te nagrania, wszystkich tych skrzypków, którzy walczą o to, by wystartować w tym głównym konkursie w październiku. Nagrania są w bardzo dobrej jakości, zrealizowane w wersji wideo, rzecz jasna. Także jeśli chcą Państwo bliżej poznać tych, którzy zagrają, no to warto już teraz zerknąć na tę stronę, bo będą one dostępne tylko dziś jeszcze do godziny 18, później znikną. Zadaniem jury jest wyłonienie 49 osób, które dołączą do Zofii Anny Olesik. Ona zapewniła sobie awans do konkursu, bo zdobyła pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie skrzypcowym Jankego w roku ubiegłym. No a konkurs rozpocznie się 8 października i oczywiście będziemy na miejscu. Teraz już 18 minut po godzinie 9 i nowość.

Czyja muzyka tak lśni? Pod batutą Jakuba Chruszy, Bohusława Martinu. I właśnie w miniony piątek, 15 maja, ukazał się trzypłytowy album z kompletem 6 symfonii Bohusława Martinu, nagrany przez symfoników z Bambergu, których prowadzi właśnie Jakub Chrusza. Coś czuję, że będziemy do tego albumu wracać i odkrywać dla siebie Bohusława Martinu, którego chyba wciąż niedostatecznie dobrze znamy. A właśnie Jakub Chrusza poprowadzi we wtorek koncert na trwającym festiwalu Praska Wiosna, tym razem z czeskimi filharmonikami. Solistką będzie Patrycja Kopaczyńskaja, no więc ten zestaw nazwisk już sprawia, że wieczór zapowiada się ekscytująco, ale w Pradze jest już nasz specjalny wysłannik Karol Furtak i na żywo z praskiego Rudolfinum będzie dla nas komentował tę transmisję tego koncertu. Naprawdę nie można przegapić. Początek w najbliższy wtorek, czyli 19 maja o godzinie 20. Praska Wiosna na żywo w Dwójce wprost z Rudolfinu. A dziś w nocy, czy wczoraj późnym wieczorem dotarła smutna informacja o kolejnej śmierci. Wiele osób musieliśmy żegnać w minionym tygodniu. 15 maja w wieku 79 lat zmarła Felicity Lott, wybitna śpiewaczka brytyjska, znakomita interpretatorka między innymi muzyki Richarda Straussa.

Mozarta, ale także Franza Schuberta, gwiazda opery, ale także kameralistka, która nagrała mnóstwo znakomitych płyt z Grahamem Johnsonem i właśnie jednego z jej nagrań z tym pianistą posłuchamy. Nacht und Träume Franza Schuberta i Felicity Lott.

Nacht und Träume. Franza Schuberta śpiewała Felicity Lott. Przy fortepianie towarzyszył jej Graham Johnson. Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki, jest 9:30.

0: Kunstkamera.
1: Jest to jeden z najpiękniejszych naszych obrazów właśnie. Jest ich kilka, ale ten wzbudza rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie na naszej galerii. A badaczka malarstwa dr Joanna Bielska-Krawczyk z naszego uniwersytetu nazywa ten obraz toruńską Monalizą, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Portret rosyjskiej aktorki. Pierwszy znany obraz Konrada Krzyżanowskiego wisi w jednej z sal Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Został zakupiony w 1958 roku od żony artysty i jak się wydaje był dla Krzyżanowskiego tak ważny, że nie rozstał się z nim do końca życia. Tajemniczy to obraz i tajemnicza jest jego bohaterka.
3: To jest obraz z okresu petersburskiego, pierwszy zachowany, który jest tutaj w zbiorach muzeum i ogólnie w Polsce pierwszy zachowany z tego okresu w ogóle.
2: Doktor Magdalena Sitkiewicz z Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Wydziału Sztuk Pięknych, UMK.
3: I co istotne i myślę, że interesujące jest to, że w tym obrazie, pomimo tego, że był on stworzony na początku tej drogi artystycznej malarza, w nim zawiera się właściwie cała kwintesencja jego sztuki. Jeśli chodzi o sposób wyrażania, brawurową technikę malarską, szeroki gest, z którym jest kojarzony powszechnie.
2: 1897 rok. Krzyżanowski uczy się jeszcze wtedy?
1: Tak, ale uczy się właściwie tylko do lutego 1897 roku, bo po zatargu z rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu po prostu zostaje wydalony z uczelni i wyjeżdża do Monachium.
2: Anna Kroplewska-Gajewska, kustosz Zbioru Malarstwa i Rzeźby Polskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
1: To był właśnie bardzo taki emocjonujący i dramatyczny, można powiedzieć, rok dla artysty. W Monachium, w Akademii Monachijskiej zapisał się do prywatnej szkoły Simona Holosiego. I tam się uczy, później wraca do Warszawy.
2: Podobno sam nauczyciel stwierdził, że nie ma mu zbyt wiele do zaoferowania.
1: No właśnie.
3: Starając się o przyjęcie do Akademii Petersburskiej, on już miał jakby plany na siebie, bo prosił w podaniu o przydzielenie go do portretowego kierunku, który w tym okresie jeszcze nie istniał. Natomiast wydaje się z opinii, które pojawiają się w literaturze na jego temat w tym okresie, że był taki już zdefiniowany, jeśli chodzi o swoje postrzeganie sztuki.
2: To opowiedzmy trochę właśnie, jak w tamtym okresie o malarstwie myślał Konrad Krzyżanowski.
1: No, myślał przede wszystkim bardzo indywidualnie i niestandardowo, dlatego że potrafił właściwie działać kontrastem. I tak jak tutaj właśnie w naszym portrecie rosyjskiej aktorki, głowa, twarz jest malowana realistycznie z umiejętnością pokazania właśnie takiego dramatu poprzez właśnie ujęcie chociażby oczu. Natomiast cała reszta w kontraście, czyli cała postać łącznie z rękami, z dłońmi właściwie, jest pokazana w szkicu, pędzel jest prowadzony, farby są prowadzone właściwie w różnych kierunkach, co też jest wyjątkowe, niezwykle zamaszyście. To jest charakterystyczne też dla późniejszych prac, aczkolwiek ten obraz chyba jest jeden z bardziej szkicowych, takich właśnie swobodnych bardzo. Ta kompozycja jest w ogóle wyjątkowa, bo to nie jest typowy portret, gdzie postać siedzi na środku i nam się prezentuje, tylko jest przekaz, że zaczynał na przykład swoją postać, swojego modela malować od oczu. I no tutaj akurat od oczu w prawym górnym rogu, później gdzieś tam ewentualnie mogły być inne części i rozbudowywał później kompozycję wobec tych pierwszych swoich zamierzeń. Tutaj zwraca uwagę oczywiście właśnie ten kontrast pomiędzy realistycznie przedstawioną twarzą a resztą, ale jest bardzo wspaniale pokazany taki, nie wiem, czy to jest jakiś fragment biżuterii, czy może zapięcie sukni i on nadaje też taką bazę widzenia tej twarzy. To, co później też wykorzystywała w swoich pracach Olga Boznańska, dając światło właśnie w takich znaczących punktach, akcentach.
2: Mówi pani fragment biżuterii.

0: Rutarii, a to jest dosłownie blik, to jest jedno czy dwa dotknięcia pędzla?
1: Kilka więcej. Właśnie to jest zaskakujące, bo portret ten odbiera się jako taki no, niezwykle brawurowy, bardzo ekspresyjny, właśnie tak jak pani Anna mówiła, szeroki gest, szerokie pędzle, długie włosie, których też ślad widzimy utrwalony w warstwie malarskiej i one dominują w opracowaniu tego obrazu. Natomiast jeśli wejdziemy wyżej, spojrzymy no, blisko na twarz, to widzimy, że tam artysta działał pędzlami po prostu milimetrowymi wręcz, kładąc pojedyncze dotknięcia, podkreślając jakieś momenty najistotniejsze według niego. I tam w karnacjach, nie tylko w tym obrazie, ale i w wielu innych, ma się wrażenie, że w tych karnacjach zwalnią tempa. I tam, pomimo tego, że one bywają różne, bardziej też wykończone, w których ta technika malarska wielowarstwowa jest bardziej zauważalna, to mimo wszystko one nie są ciężkie i takie przepracowane, tak? I tu myślę, że to wyważenie tych proporcji pomiędzy realistycznym sposobem ujęcia a ekspresyjnym gestem i takim bardzo wrażeniowym podejściem do opracowania obrazu, to u Krzyżanowskiego było doprowadzone do perfekcji. Mam wrażenie, że działo się intuicyjnie.
2: Secesja też mi przychodzi do głowy, kiedy patrzę na ten obraz.
3: Tak, dlatego że układ, kompozycja jest taka właśnie niestandardowa, nietypowa, ale też i ekspresja. Co prawda ta ekspresja będzie rozwijać się bardzo pięknie na początku XX wieku, natomiast to, jak jest przedstawiona ta twarz właśnie, oczy, które są lustrem duszy, o co też chodziło Krzyżanowskiemu, żeby jak najlepiej tę duszę wyrazić w obrazach, to myślę, że też ten obraz reprezentuje właśnie już taki wczesny ekspresjonizm, czyli pokazanie postaci poprzez własne przeżycia, własną intuicję.
1: Wielu krytyków wypowiadało się właśnie, no i zresztą my też tak odczuwamy to, że te obrazy powstawały po prostu w moment. I są przekazy ciekawe co do portretów czy Piłsudskiego, czy Lilii Lisowskiej, który jest akurat w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, według których miał je malować, ten portret właśnie Lilii, w ciągu 20 minut, czekając na, w jakimś dworku na konie, które miały go odwieźć gdzieś dalej. Podobnie właśnie z pracą, z obrazem Piłsudskiego, który stworzył w 15 minut. Marszałek miał pozować, ale no był taki zaskoczony zuchwałością artysty i przeszkadzał mu ruszając się. Skończyły się 15 minut, powiedział koniec, ale obraz był już skończony też. Także Krzyżanowski sobie radzi doskonale jakby w takim no, szybkim tempie i utrwalał właściwie to, co gdzieś w sercu wewnątrz się działo, łapiąc w sposób jakby tak bezkompromisowy, bo też wiadomo, że niezbyt często malował na zamówienia, bo często pewnie one nie odnajdowały się w odbiorze.
2: Ten obraz też nie powstał na zamówienie. O tym nam mówi ta inskrypcja tutaj na nim.
3: Tak, właśnie. Z przekazów małżonki wynika, że jest to przyjaciółka Krzyżanowskiego, która podobno popełniła samobójstwo po rozstaniu. Jakoś to tak zostało przekazane. Potwierdza to badaczka pani Lija Skalska-Miecik, która przekazuje tę wiadomość w swoim katalogu.
2: A ten podpis, co on oznacza?
3: No właśnie, trochę nie wiemy. Przyjacielowi od serca na razie Konrad Krzyżanowski.
1: Więź może z modelką, która podobno właśnie miała popełnić samobójstwo. A jak było rzeczywiście, to nie wiemy.
2: A wiemy coś więcej o tym konflikcie z rektorem Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych? Bo to rozstanie mogło być pokłosiem tego, prawda?
3: Tak. W lutym 1897 roku wybuchł na Akademii strajk studentów polskich, z którymi solidaryzowali się też studenci rosyjscy, młodzież rosyjska. I bezpośrednią przyczyną tego zatargu stał się incydent między Krzyżanowskim a nowym rektorem Akademii, Tomyszką. Podobno było tak, jak jest opisywane, że w kancelarii ASP Krzyżanowskiemu, trzymającemu ręce w kieszeniach, Tomyszko zwrócił uwagę w obelżywy sposób, że ma ruki pasfam, czyli ruki po szwach, czyli no przy spodniach, prawda, grzecznie. I w konsekwencji właśnie tego czynu wydalono Krzyżanowskiego z uczelni.
2: On był podobno porywczy.
1: Porywczy i bezkompromisowy, co widać, bo nie ukajał się, tylko duma zaważyła.
2: Myślą panie, że ten obraz, przynajmniej jego część, powstała w konfrontacji z modelką? Da się to odczytać?
3: Myślę, że na pewno, że nie był to portret z pamięci, że jednak musiała pozować na pewno do twarzy.
1: Myślę, że coś w tym musi być, że Wszystko działo się

0: dosyć szybko i artysta złapał jakiś moment, który był dla niego najcenniejszy. To też właściwie możemy tak zestawić na przykład z portretem Dagny Przybyszewskiej, która no, była muzą modernistyczną Młodej Polski, postrzeganą przez wielu jako taką właśnie bardzo dynamiczną, mroczną momentami postać. Natomiast Krzyżanowski portretował ją chwilę właściwie przed śmiercią i utrwalił ją jakby troszeczkę w innym takim spojrzeniu, bardziej zadumy, takiej refleksyjności, więc jakby zrobił też znowu coś według własnych brzmień w sobie.
1: Myślę, że potrafił syntetyzować osobę. Nie znamy naszej rosyjskiej aktorki, nawet ze zdjęć, więc trudno nam porównać. Natomiast z tego, co obserwujemy chyba nawet w portretach żony, to chyba ta synteza też była dla niego niezwykle istotna, żeby właśnie uchwycić taką syntezę psychiki modela.
2: Gdzie patrzy ta dama?
0: No chyba poza Krzyżanowskim.
1: Tak, zdecydowanie nie na nas, tylko właśnie gdzieś w dal.
2: Powiedzmy jeszcze coś o tych czerniach, bo sporo napisano o czerni Krzyżanowskiego.
0: Ja myślę, że tutaj słowa Pankiewicza dobrze zadziałają, który pisał, że czerń użyta w obrazie jako kolor, a nie dziura, może być niezrównanej piękności. Myślę, że on to potrafił zrobić. Może to była też jakby jego umiejętność, żeby zbalansować zestawienia tej czerni z innymi akcentami barwnymi wprowadzonymi w obraz. Myślę, że to była też pochodna tego, że właśnie komponował obrazy nie tylko na palecie, pracując na przykład w gamie brązów i czerni, komponując je na palecie, wprowadzał i biele, i żółcienie, czerwienie, różnego rodzaju dodatki, które no, nie są widoczne dla nas. Natomiast też no, komponował ten kolor w samym obrazie w sposób bardzo różnorodny, wynikający właśnie z różnorodnej tej techniki prowadzenia farby i różnej konsystencji jej w obrazie. Na pewno jest coś w tym, co też pisano o nim, że miał takie niesamowite, mocne odczucie tego punktu centralnego w obrazie. Tu on jest zepchnięty właściwie niemal na, myśląc o twarzy, w sam róg obrazu, natomiast no, to wcale nie zakłóca kompozycji i ona oddziaływuje bardzo mocno.
1: Tu szczególnie właśnie widać te dłonie, jak są ujęte. One też bardzo piękną podstawę tworzą właśnie nawet tej twarzy, prawda? No i podpis, który jest taką też sygnaturą rozbudowaną.
2: A ta spływająca z liter farba to specjalnie?
0: Pewnie niezamierzona, ale wiem, analizując technikę malarską artysty, że był on w tych działaniach bardzo dojrzały i ta jego technika zaświadcza o tym, że miał dużą wiedzę na temat tego, jak posługiwać się farbą, narzędziami malarskimi, bo korzystał i z pędzli, szpachli, co prawda nie tutaj, ale i z końcówek pędzla, którymi zarysowywał jakieś momenty, czy akcentował w samym obrazie, ale też właśnie posługiwał się różnej konsystencji farbą. Cieknąca farba tutaj jak wskazuje, że pojawiało się coś w rodzaju terpentyny, jakiegoś rozcieńczalnika, który jest tutaj widoczny.
2: I zostawił właśnie te włoski od pędzla?
0: Tak, wielokrotnie w tych pracach, zwłaszcza o charakterze bardzo szkicowym, są fragmenty takie niedopracowane, niedomalowane w charakterze takim il non finito. I wydaje mi się, że to też no, to jest taka jego pieczęć, odcisk palca na obrazie i sposób, w jaki to przedstawiał. Jeszcze będąc w Petersburgu, no, stykał się na pewno z pracami cenionych wówczas skandynawskich artystów, jak na przykład Andersa Zorna, z którego też twórczością, techniką właściwie jest w literaturze zestawiany i no, nie bez przyczyny myślę, jeśli chodzi o zestawienie jakby sposobu pracy z materią malarską. Natomiast no, widać, że te struny w nim drgały i właściwie on chłonął wszystko to, co po drodze, czy w Petersburgu, czy w Monachium, przecież też trafił w okresie, w którym i secesja wybrzmiewała, wszystkie nowe prądy, które były i znaczące dla dalszego rozwoju tamtejszej sztuki światowej. On przy tym właściwie był w samym centrum i tak naprawdę patrząc na ten obraz, który powstał w Petersburgu i późniejsze jego prace, to wszystko jest spójne. I tu się wydaje, że on naprawdę był już ugruntowany od samego początku tak naprawdę.
2: Magdalena Sitkiewicz oraz Anna Kroplewska-Gajewska zapraszały nas dziś do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Do usłyszenia. Aleksandra.

0: Sandra Łapkiewicz.
1: Toruńska Mona Lisa i Kunstkamera. To jest niedzielny poranek dwójki. Za 15 minut będzie 10. Ja już za szybą widzę Ewę Szczecińską i jej gości, bohaterów dzisiejszej audycji Cafe Muza. A teraz sięgam po płytę, która była bardzo często w moim odtwarzaczu kilkanaście lat temu i w tym tygodniu do niego powróciła, bo zmarła Stanisława Celińska.
2: Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów.

Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole.

I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na...

Celińska z Bartkiem Wąsikiem i Royal String Quartet z płyty Nowa Warszawa. W całości ten koncert zaprezentujemy na naszej antenie w sobotę w audycji Sala Kameralna. Warto wracać do tych nagrań i do tego albumu, no i do głosu Stanisławy Celińskiej. To oczywiste. To już prawie wszystko w moim dzisiejszym spotkaniu z Państwem. Chyba jeszcze między 7 a 10 dzisiaj nie było Mozarta, więc najwyższa pora, żeby ten brak nadrobić, a to wciąż nowa płyta Jana Lisieckiego, zarejestrowana z symfonikami z Bambergu i Manfredem Honeckiem. I tak się właśnie z Państwem żegnam, a już za moment Ewa Szczecińska i Kafe Muza, Monika Szpyrka i Paweł Malinowski w pełnej gotowości. Agata Kwiecińska, życzę dobrej niedzieli, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, właśnie wybiła 10.

0: Cafe Muza.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie z naszego zielonego dwójkowego studia, a program Dwójki od świtu realizuje Magdalena Wojtulanis. Od świtu również w radiu jest Agata Kwiecińska, która za chwil kilka będzie odbierać od Państwa telefony. Warstwę wideo z kolei realizuje Wiktor Wysocki. Ta będzie dostępna, przepraszam, poranne jeszcze budzenie się. Ta warstwa wideo będzie dostępna na dwójkowym YouTubie już dzisiaj, późniejszym wieczorem. A przede wszystkim witam naszych znakomitych gości, kompozytorów z Krakowa, którzy dzisiaj prosto z Krakowa przyjechali do nas samochodem. Monika Szpyrka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Paweł Malinowski.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Kompozytorzy są z nami, ponieważ skomponowali utwory na stulecie Polskiego Radia. Ja przypomnę, kompozycja Moniki Szpyrki miała swoją premierę trochę ponad 2 tygodnie temu w Krakowie, w Krikotece, Soft Bady na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Natomiast utwór Pawła Malinowskiego poznamy za niecałe 2 tygodnie. Premierę mamy zaplanowaną w Lublinie na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Utwór napisany został dla kwartetu Royal i będzie oczywiście na naszej antenie transmitowany. Ja już mam partyturę, no ale jeszcze utworu nie znamy. I na rozgrzewkę mam do Was takie, no może trochę intymne pytanie. Wiemy, że bycie córką, synem wybitnego kompozytora nie zawsze jest łatwe. A jak to jest być żoną kompozytora? Jak to jest być mężem kompozytorki, jeżeli samemu jest się kompozytorem? Paweł? Monika? Monika.
3: Monika.
4: Wspaniale. No. To jest pierwsze słowo na pewno. Ale myślę, że to jest ciekawe, że podejmujemy ten temat. No, myślę, że musiał się pojawić. Ale myślę, że to jest coś, co jest wspaniale uzupełniające. Jeżeli chodzi o bycie razem też w komponowaniu, w myśleniu o muzyce, w wymienianiu się pomysłami, myślami i też komentowaniu muzyki nowej, to jest no, relacja, która jest niesamowicie pełna takich też doświadczeń poprzez doświadczanie twórczości. Głęboka i pełna właśnie takich też wrażeń, więc to jest wyjątkowe.
1: Paweł, jak odpowiesz na to pytanie?
3: To jest bardzo trudna praca i myślę, że nie jest łatwe zrozumieć meandry tego zawodu, kiedy się w nim w jakiś sposób nie jest. I na pewno jest tak, że ja czuję ogromne zrozumienie dla tych bardzo dziwnych czasami momentów, kiedy utwory powstają, dla tych dziwnych miejsc, dlatego że ciągle gdzieś trzeba być często. I ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten moment, kiedy możemy być na wspólnych koncertach i siebie wspierać, co jest jakimś też takim pełnym zrozumieniem, jak bardzo tak naprawdę niełatwo jest premiera nowego utworu, nawet już po paru latach, kiedy się te utworów kilkanaście czy 10 napisało. Ale z drugiej strony właśnie też to zrozumienie procesu i w ogóle tego, że ciągle gdzieś jesteśmy w tej muzyce. Ta muzyka przeplata się w naszych takich codziennych rozmowach. Bywa, że czasami jesteśmy bardzo czymś no, poirytowani, czy jesteśmy czymś wybitnie zachwyceni. I myślę, że czujemy, że możemy się między sobą taką nieustanną wymianę myśli prowadzić i lepiej się w ten sposób rozumieć.
1: A dla mnie osobiście to pytanie jest podwójnie ciekawe, ponieważ no, każdy, kto zna waszą twórczość, wie, że jesteście bardzo odmiennymi indywidualnościami, ale rozumiem, że na pewno się nawzajem inspirujecie. Już za chwilę porozmawiamy, no zaczniemy od rozmowy o utworach, które skomponowaliście na stulecie Polskiego Radia, a potem zobaczymy, w jaką stronę nasza rozmowa powędruje, zwłaszcza, że w pewnym momencie włączymy również naszych słuchaczy. A teraz proponuję wspomnienie z 30.

tego kwietnia. Króciutki fragment, ani nie z początku, ani nie z końca, mniej więcej ze środka utworu Moniki Szpyrki Soft Body.

0: To był króciutki fragment kompozycji Moniki Szpyrki, która jest z nami dziś w studiu w programie Drugim Polskiego Radia w Cafe Muza. Soft Bady grała orkiestra Sinfonietta Krakowia, prowadzona przez Szymona Morusa. I ja muszę powiedzieć, Moniko, że jak słucham tego utworu, wracam do tego nagrania, to przede wszystkim fascynuje mnie w nim taka cudowna płynność, jaka pojawia się w barwach, w kolorach przenikających się, ale także w harmoniach. I to sprowokowało mnie do zadania wam obydwojgu pytania o ideę harmoniczności. Ja to tak nazywam. No bo wiemy, że tonalność dur-moll jest już takim trochę prześwitem przeszłości w naszych czasach. Moniko, jak myślałaś w tej kompozycji o, właśnie tak sformułuję to pytanie, idei harmonijności?
1: Tak, ta harmonijność czy harmoniczność zawsze jest związana u mnie w jakimś stopniu z barwą. I z tym, jak można połączyć brzmienie, barwowość z odpowiednimi wysokościami dźwięku. Więc stąd ta płynność być może, takie skojarzenie z... Nie tylko koncepcja utworu wymaga także płynności i tutaj też mi na tym zależało, ale też w ogóle, jak myślę o harmonice w utworach, to bardzo często chcę, żeby te dźwięki, które się pojawiają, które nagle ujawniają się trochę i chowają, bo przez to też możemy planowo zmieniać pierwszy plan, drugi plan też harmonicznie, to właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby to płynęło w jakimś stopniu, bardzo, bardzo plastycznie też i było związane z charakterystyką instrumentów, w jaki sposób one wydobywają brzmienie i też jak często brzmienia elektroniczne również współgrają z instrumentami. Stąd też wydaje mi się, że właśnie to jest ta główna zasada, barwy plus harmonii.
0: Tak, ja z kolei właśnie jeszcze raz wrócę do tego, że no, można mówić o harmonice albo o harmonijności, bo to, co jest też uderzające w twoim utworze, to jest poczucie porządku i właśnie w tym sensie harmonijności również. Paweł, jak

0: jak ty myślisz o tych zagadnieniach? Harmonice, harmonijności, porządku?
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ja się nie boję mówić o Durmolu, to bym od tego zaczął, bo ja w ogóle lubię.
0: Wspaniale.
1: Ja w ogóle lubię, lubię melodię, lubię jakiś rodzaj tonalności. Uważam, że ona jest gdzieś bardzo bliska nam, tak wewnętrznie i w jakiś sposób też
0: nam ludziom.
1: Nam ludziom, nam słuchaczom, nam odbiorcom. Ja bardzo lubię, chyba Paweł Mekietyn kiedyś powiedział, żeby pisać utwory, które się nam podobają, więc pozwolę sobie gdzieś tą myśl zachować. Może powiem coś o utworze, którego będziemy słuchać w
0: tak,
1: przyszłości.
0: Właśnie,
1: ja pracuję czasami z pamięcią i ten utwór jest jakimś takim wynikiem moich wspomnień o przeszłości. To znaczy on powstaje, ja teraz coraz częściej wyprowadziłem tak naprawdę od twórców ambientowych sposób pracy nad utworami akustycznymi. To znaczy bardzo długo improwizuję, nagrywam się wielogodzinnie, a potem staram się z tego materiału znaleźć jakieś 20 sekund, czasami 15 sekund, które będzie mi bliskie. I rzeczywiście w ten sposób ten utwór powstawał, a z drugiej strony powstawał z muzyki przeszłości. Ja tam mówię o balladach, mówię o chanson, tam też jest rondo, Gilles Michaud. To jest jakiś taki moment utworu, którego dużo słuchałem podczas, myślałem w ogóle o tych czasach szkoły burgundzkiej, bo i rękopis znaleziony w Saragoście też gdzieś tam się pojawia, wiadomo, czasy trochę późniejsze, ale jednak taka magiczna rzeczywistość czasów utraconych. I próbowałem przywołać ten utwór z pamięci. To znaczy ja go nie słuchałem, żeby go przywołać, ja go gdzieś przywoływałem z pamięci i te jakby takie próby przypomnienia sobie pojawiają się w tym utworze jako, no myślę, takie powidoki tak naprawdę czegoś, co znamy, no ale czegoś, co już tym pierwowzorem zupełnie nie jest. I w ten sposób w ogóle ja myślę o tych wysokościach, myślę też o tych pionach, jako o jakichś takich elementach mi bliskich, które mogą ulecieć na moment, mogą do nas powrócić i są w jakiejś takiej trochę onirycznej rzeczywistości.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, że kompozytor XXI wieku sięga po i inspiruje się muzyką i w ogóle twórczością XV wieku, tak? Gilles Michaud,
1: tak.
0: To jest XV wiek.
1: Tak.
0: Skąd to się wzięło w tobie, żeby właśnie tak daleko sięgać?
1: To są dwie rzeczy. Jedna jest bardzo praktyczna, bo mój, w ogóle ostatnio tak jak piszę utwory, one są jakimś wynikiem pracy z codziennością, znaczy jakimś takim moim zapisem codzienności. Ja w tym roku prowadzę w szkole muzycznej kurs historii muzyki. I to jest może coś takiego bardzo codziennego, ale super mi się pracuje z młodymi ludźmi i ja sobie tą muzykę postanowiłem powtórzyć zupełnie. I spojrzałem na nią zupełnie inaczej w tym roku. I między innymi twórczość Szkoły Burgundzkiej i wcześniej też Guillaume de Machaut, i słuchanie zresztą audycji między dźwiękami z tych starych archiwów Dwójki, znaczy nie takich bardzo starych, ale w sensie tych już takich gdzieś zapisanych, dało mi jakieś zupełnie inne spojrzenie. I w tym utworze pojawia się dużo elementów, których tak naprawdę gdzieś dotykają mnie na co dzień. Ja sobie to trochę parafrazuję, tak jak Chiarino pisał Dziennik ulicy, to tu widzę, że ten jakby tego element tego dziennika są w tych utworach, one nie są w inspiracji jakichś takich, że opowiem o czymś, staram się jakby rejestrować to, co się dzieje w moim życiu, tylko no jest to gdzieś tam przetwarzane w jakiś taki bardzo już często, no właśnie, trochę odległy sposób. I stąd też tam pojawiają się właśnie cytaty takie słowne z rękopisu. No tam jest trochę jakichś takich
0: elementów. W utworze pojawiają się cytaty słowne.
1: Tak.
0: Dobrze usłyszałam.
1: Tak jest.
0: No to bardzo jestem zaintrygowana. Kwartet smyczkowy Royal String Quartet wykona utwór, który ma tytuł Kwartet na smyczki i będą też słowa. Ale to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, właściwie prowadzi do kolejnego pytania. Ja tak sobie myślę, że mamy dzisiaj taki trochę pochmurny poranek i to właściwie mnie sprowokowało do zadawania może poważniejszych pytań w niedzielny poranek. Na przykład o tradycję i nowoczesność. Jeżeli tradycja jest dla was ważna, to jaka? Zacznijmy od tradycji. Monika.
2: Tradycja zapisu.
0: Ach.
2: O. Tak, my się o tym często rozmawiamy w ogóle.
0: Też średniowiecznego nie... chorału na przykład.
2: No może nie aż tak, ale rzeczywiście, żeby w naszej praktyce codziennej przygotowywania partytur, żeby jednak pamiętać o tym, że ten kod został gdzieś już wcześniej zapisany i nie należy powielać

znowu powtórzę to słowo mnożyć bytów, to, które pojawiło się w naszej rozmowie 30 kwietnia. Ale myślę, że to jest istotne. Tak jak myślę, tradycja to właśnie zapis. Ale myślę, że też wartości pewne związane z prowadzeniem głosów często, z samym materiałem, z konwencjami i ciążeniami. Myślę, że to też jest bardzo istotne, że

0: od kilkunastu lat, gdzieś tak wydaje mi się, że zapoczątkowała orkiestra muzyki nowej w Polsce i dzieje się to przez kolejne zespoły. No, sprawia, że w ogóle możliwości tworzenia są jakieś tak otwarte i tak pozwalające na łamanie w ogóle konwencji, na poszukiwanie dowolnej ekspresji, że paradoksalnie ona gdzieś tu się bardzo łączy przeszłość z przyszłością.
1: Tak, bo mamy świetnych muzyków.
0: Wybitnych.
1: Orkiestra muzyki nowej, spółdzielnia muzyczna, hashtag ensemble, no kwartet, no możemy długo wymieniać. Tak, to prawda i dlatego powstają takie świetne utwory, bo po prostu nie musicie się martwić o to, czy zostaną dobrze wykonane. Szanowni Państwo, to jest Cafe Muza w programie Drugim Polskiego Radia. Gościmy dziś kompozytorską parę, Monika Szpyrka, Paweł Malinowski. Kompozytorska para, może to brzmieć trochę myląco, bo każdy z was komponuje zupełnie, inną muzykę. I to jest już ten moment, w którym pomału będzie można włączyć się do naszej rozmowy. Nasz telefon, przypominam, 645 22 22, kierunkowy do Warszawy 22. Przy telefonie siedzi, dyżuruje i już czeka na pierwszy dzwonek Agata Kwiecińska. A my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Ja powiem tylko, że poprosiłam naszych gości o wybranie po jednym utworze, który zabrzmi podczas audycji. I teraz przed nami utwór, który wybrał Paweł Malinowski.

0: To piękne nagranie muzyki Gilles Benchois to jest wybór naszego gościa Pawła Malinowskiego, Trist Plaisir. Dlaczego ta kompozycja znalazła się w naszym programie? O tym trochę więcej opowiemy za chwilę, ponieważ są już z nami słuchacze. I witamy pierwszą rozmówczynię, panią Ewę. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie o zupełne początki, bo państwo są z pokolenia oboje takiego, że muzyka współczesna już była w Polsce grana. W związku z czym, czy na przykład rodzice zaciągnęli państwa na jakiś koncert, czy przypadkowo się to jakoś stało? Jaki był w ogóle ten pierwszy początek, bo wiadomo, że dzieci najlepiej odbierają muzykę nową. A druga rzecz też mnie interesuje, czy później trafili państwo do szkół muzycznych i jakie instrumenty? I jak później zmieniał się ten stosunek do muzyki dawnej, którą przecież, jeżeli byli państwo oczywiście w szkole muzycznej, się poznaje historycznie. I jak to też się wplata muzyka współczesna, taka zupełnie popularna, prawda? Bo to często też są inspirujące rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, taka trochę może prowokacyjnie brzmi, czy wybór później muzyki nowej nie jest czymś takim, że na przykład trudniej jest napisać koncert fortepianowy przy takiej ilości koncertów, jakie są? Czy nie, czy też po prostu ta współczesność jest na tyle pociągająca, że no takie rzeczy w dawniejszym stylu nie idą. I to tyle. Dziękuję i czekam na odpowiedź.
0: Pani Ewo, bardzo dziękujemy. No, wspaniałe i bardzo ważne pytanie. I również bardzo szerokie. Jak było w domu?
2: Jeśli chodzi o początki i o dom, to ja nie bardzo miałem do czynienia z muzyką nową, ale mieliśmy odtwarzacz płyt CD, który z tego co wiem moi rodzice kupili jako swój prezent ślubny przy lekkiej takim niezrozumieniu części rodziny. My mieliśmy kilka płyt, mieliśmy Elvisa Presleya, mieliśmy Marylę Rodowicz, mieliśmy Griga, to pamiętam. Tego Griga bardzo lubiłem słuchać, mama mi go często odtwarzała rano, ale ja nie pochodzę z muzycznej rodziny, za to rzeczywiście ja poszedłem szybko do szkoły muzycznej i ta historia wygląda w ten sposób, że moja kuzynka posiada keyboard, ja w ten keyboard bardzo dużo uderzałem i szukałem w nim różnych brzmień, te brzmienia były fenomenalne, różne te podkłady, te różne takie dziwne barwy, których można było korzystać i bardzo chciałem się uczyć grać. I już tak szybko odpowiadając, moim pierwszym instrumentem był fortepian, potem na jakiejś takiej ogromnej fascynacji muzyką Bacha poszedłem na organy. I szkołę średnią skończyłem na organach. Jeśli jeszcze mówiąc o kwestii muzyki popularnej, ja uważam, że tak, my absolutnie nie wychodzimy z muzyki nowej. Czasami się śmieję, że chyba jeszcze nie poznałem osoby, która by na Bulezie dorastała, chociaż myślę, że to byłoby wspaniałe w jakiejś formie, ale jakbym pokazał państwu moją playlistę, tam się mieszają rzeczy okropnie i bardzo to lubię, że po właśnie takim Gilles Benchois może pojawić się, nie wiem, Kendrick Lamar czy Billie Eilish.
0: I mają wpływ

0: na twoją własną muzykę?
1: Ja myślę, że bardziej widzę, że to wszystko ma wpływ jakby taki, jakby na zasadzie zbioru tego, co, z czym ja żyję. Mocno przeżywam też muzykę, której słucham, ale nawet rozmawialiśmy dzisiaj w drodze o tym, że to nie dotyczy bezpośredniej inspiracji. To dotyczy bardziej takiej jakby inspiracji pewnymi emocjami, czy w ogóle tym całym światem. I może przekażę mikrofon Monice.
2: Tak. U mnie było podobnie właściwie. Moja rodzina też nie ma takich tradycji muzycznych w rozumieniu wykonywania muzyki, ale pamiętam, że moja mama bardzo dużo pokazywała mi muzyki poważnej, klasycznej. Mój dziadek też amatorsko grał na akordeonie, więc w jakimś stopniu ta muzyka gdzieś była od początku obecna. I ja byłam szalenie zafascynowana tym światem od dziecka. No, wybrałam po prostu, że chcę iść do szkoły muzycznej, bo strasznie spodobała mi się, co ciekawe, struktura klawiatury, pianina w przedszkolu, że ono się tak porusza i wydaje dźwięki w tak nieprawdopodobny sposób, że ja po prostu muszę w tym uczestniczyć. Więc to była jakaś taka wewnętrzna iskra, że chcę to robić, podoba mi się to i po prostu jest to jakaś część mojego życia już od takiego małego właściwie wieku, no, wczesnego. I to jakoś kontynuowało, ten pomysł został kontynuowany dosyć szeroko. Ale właśnie tak jak Paweł mówił też, no, te składanki, znamy składanki klasyczne. Grieg, Czajkowski, Mozart, Beethoven, to gdzieś było. Ale muzyka nowa u mnie pojawiła się dopiero, jak byłam w liceum. Zrobiłam sobie taką sesję trochę słuchową, czyli słuchanie wszystkich możliwych utworów muzyki XX wieku, XXI, i takie wejście w temat pogłębione, no ale to rzeczywiście wynikało z tego, że po prostu byłam w szkole muzycznej i gdzieś tę literaturę już miałam jakieś pojęcie na ten temat i chciałam ją zgłębiać dalej. Natomiast właśnie to wszystko raczej wynikało z takiego powoli wchodzenia, wkraczania w to środowisko, w ten świat. Czy mieliśmy jeszcze drugą część pytania?
1: Mówiliśmy o tym, czy dałoby się napisać koncert fortepianowy. Ja powiem przewrotnie, że trochę ten kwartet, który państwu zaprezentuję, jest trochę próbą moją zmierzenia się z tym pytaniem, no bo kwartet smyczkowy to forma o tak zwanym ciężarze gatunkowym. I ja zdecydowałem się go właśnie nie nazywać jakimś takim dodatkowym poetyckim tytułem, tylko właśnie nazwać go Kwartet na smyczki, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy, dlaczego on się tak nazywa, ale mnie jakoś tak prowokacyjnie ciekawią te gatunki znaczące, bo uważam, że właśnie one budują nam tą jedność z czasem, a jednocześnie zmuszają nas do opowiedzenia się w jakiś sposób i znalezienia jakiegoś własnego, własnej odpowiedzi na to pytanie.
3: I to jest kolejna część odpowiedzi na pytanie o tradycję. Nie tylko notacja, o której mówiliście, ale czekają już kolejni słuchacze. Mam nadzieję, że jest z nami jeszcze pan Piotr, który od dłuższego czasu.
4: Jestem, czekam cię.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do rozmowy.
4: Naprzód się przedstawię, że jestem 70+ i jestem amatorem, muzykiem z małymi postawami na początku życia w eksperymentalnym studium pani Dróżkiewiczowej w Krakowie i zetknęło mnie życie z różnymi właśnie awangardowymi zespołami, osobami. Na przykład wspomnę MW2, Hołoniewski, byłem na koncertach Boulangera, także, a ponieważ słucham dwójki na okrągło, więc mam szerokie spektrum na wszelkie rodzaje muzyki, jakie nadajecie, bo nadajecie taki piękny kalejdoskop, że naprawdę można się w tym chcąc, nie chcąc wykształcić. I teraz moje pytanie jest takie, czy komponując muzykę macie zawsze z tyłu głowy to, że jednak ktoś to będzie słuchał? To odpowiedzialność taką. Powiem dlaczego. Słuchałem teraz Nowe Tradycje i tam był zespół jakiś, który no, usiłował coś zrobić nowego w ludowiźnie. I to była tragedia. To były takie piski, że to nie miało kompletnie żadnego związku. Więc jakieś źródło, jakieś powiązanie. Chodzi mi o tą odpowiedzialność. I to było koniec pytania.
3: No, bardzo dziękujemy, bardzo ważne pytanie. Komponujemy przecież nie do szuflady, nie dla siebie, tylko dla ludzi.

0: Kto pierwszy?
1: Tak, tak, tak. Monika. Bardzo dziękujemy za to pytanie ważne ze względu na właśnie kontakt ze słuchaczem, który też jest dla nas istotny, dlatego że często my sami słuchamy własnej muzyki i chcemy jej słuchać i nam się podoba, więc myślę, że to oczywiście nie jest tylko kwestia wybranej grupy, bo można powiedzieć, że piszemy tylko dla osób, które znają się na muzyce nowej. No nie do końca. Więc zawsze ważne jest, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla Pawła też, bo dużo o tym rozmawiamy, jednak kwestia z szacunku do percepcji słuchacza, czyli tego, że jednak nie możemy go przebodźcować, ani też nie wprowadzić w jakiś stan, który na przykład jest bardzo negatywny. Jednak uczymy się komponowania, uczyliśmy się dużo komponować i też staramy się, żeby to miało pewną poszanowanie wobec praw percepcji. Także myślę, że to jest też istotne i dlatego też odsłuchujemy często utwory te skomponowane nasze, czy naszych kolegów, koleżanek, żeby się też wzajemnie uczyć i właśnie rozwijać w ten sposób pod kątem słuchania właśnie, bo często my stajemy się słuchaczami i też zależy nam na tym, żeby odbierać coś tak dobrze estetycznie też.
0: Mhm. Ja to skomentuję tak, zanim oddam tak. głos Pawłowi, że bycie kompozytorem w tej sferze, w której wy działacie, bo przecież jest mnóstwo różnych scen w naszych czasach, stawia takie bardzo ciekawe wyzwanie. Z jednej strony przecież to jest stworzenie własnego języka, własnego stylu, a z drugiej strony właśnie to, żeby ta muzyka trafiała do ludzi. No właśnie, Paweł, teraz ty.
2: I myślę, że tu pan Piotr też powiedział o ważnym elemencie, jakim jest ta tradycja awangardowa, bo przecież no jednak przyjechaliśmy do państwa z Krakowa, w którym zawsze wydawało mi się, że awangarda miała jednak bardzo duże znaczenie, no a przecież Nestor Awangardy Polskiej jest naszym patronem naszej uczelni, Krzysztof Penderecki. Myślę o tym w ten sposób, że chyba połączenie, pewna synteza tego, z jednej strony szacunku do słuchacza i w ogóle do państwa uszu, myślę tu również o poziomie czasami natężenia bodźców czy dźwięku, bo ja sam czasami cierpię bardzo na głośnych koncertach, tak czysto fizjologicznie bym powiedział. Jest jednym elementem, ale doświadczenie awangardy też, którą przecież i profesor Marek Hołoniewski kontynuuje, to jest ta potrzeba ciągłego fermentu, negowania trochę tego, z czym się zetknęliśmy, po to chyba, żeby nie wybierać tej takiej drogi najprostszej czasem, takiej drogi, która może prowadzić do pewnego konwencjonalizmu i na końcu no, zmęczenia państwa też ciągle tym samym. Także myślę, że tutaj wskazaliśmy na te takie dwie główne drogi, czyli szacunku do słuchacza i jednocześnie no, tego pewnego awangardowego fermentu.
1: Ja powiem jeszcze, dodam, że w kontekście na przykład programowania koncertów albo konstruowania programu w ogóle, jest też istotne, żeby na przykład utwory wzajemnie siebie nie dominowały. Żeby nie, właśnie to jest bardzo, bardzo istotne też w kontekście szacunku do publiczności, kiedy mamy na przykład koncert, w którym jeden utwór jest szalenie głośny, a kolejny na przykład bardzo, bardzo ciche. I o tym też często się zapomina, a to też jest kwestia właśnie takiego wyważenia, które jest bardzo istotne.
0: Dużo ważnych wątków pojawiło się już w naszej rozmowie. Tymczasem jest z nami jeszcze jeden słuchacz, pan z Krakowa. Dzień dobry, słuchamy pana.
3: Dzień dobry, witam państwa, panią redaktor i małżeństwo kompozytorów, bo nie padło słowo małżeństwo, ale myślę, że to jest mniej ważne. Miałem okazję panią Monikę poznać, a nawet słyszeć możliwy w Krakowie ostatni utwór Incaring na rozpoczęcie festiwalu kompozytorów w Mandze. I stąd moje pytanie na kanwie tego utworu Incaring. W jaki sposób kompozytorzy mają możliwość doboru utworów do zestawu proponowanych w koncertach? Troszkę pani Monika na ten temat powiedziała, no ale może jakie dla niej jest pana Pawła.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. No tak, to w ubiegłym tygodniu odbył się ten koncert, o który pyta słuchacz.
1: Tak, to było w sobotę. Co to była za data? Już nie pamiętam, ale...

0: Festiwal Kompozytorów Krakowskich, przepraszam, Krakowski Międzynarodowy Festiwal
1: Kompozytorów.
0: Kompozytorów. Zmienia się ta nazwa. Tak. Ale bardzo dziękuję za to pytanie i cieszę się, że udało nam się porozmawiać też osobiście podczas koncertu. Tak, myślę, że co prawda nie dosłyszałam tej końcówki, czy mógłbym je Paweł poratować, bo troszkę tutaj mam problem z...
1: To znaczy, wydaje mi się, że pan pytał o to, czy mamy jakiś wpływ na programowanie koncertu.
2: Mhm. No to różnie bywa.
1: Różnie bywa. Tak, ale też chyba jest tak, że utwory jednak one stanowią jakąś autonomiczną całość, chociaż przecież było kilka takich propozycji coraz częściej i one są bardzo ciekawe, gdzie twórczynie i twórcy pracują razem nad jakimś takim zespołowym projektem i one mają no, bardzo ciekawe efekty. W kilku zresztą uczestniczyliśmy razem, myślę tu o tym projekcie, którym zresztą Polskie Radio bardzo wspierało z Hańbą i gdzie na zamówienie Warszawskiej Jesieni powstało 10 zupełnie szalonych piosenek, bardzo różnych piosenek, które przecież nie znając ich poszczególnego połączenia, no dzięki tekstom Grzegorza Uzdańskiego łączyły się w taką, no myślę, że wyjątkową całość. Zresztą wracam czasami do tego albumu, bardzo lubię go słuchać właśnie.
2: No tak, no świat muzyki współczesnej jest naprawdę fascynujący. Ja przypominam 645 22 22 to jest no rzadka okazja, by porozmawiać na żywo w radiu z kompozytorami, których gościmy dzisiaj w Cafe Muza. Dobrze. A wracam teraz do utworu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był, no w całości wysłuchaliśmy utworu Gilles Binchois. Wybrał go Paweł Malinowski. Dlaczego? No troszkę już o tym wspomniałeś, ale ja przyznam, że ja zaglądałam już do partytury twojego nowego utworu.
1: Super.
2: I tam czytamy na przykład tak. W takcie pierwszym pojawia się parafraza, w takcie 135 bezpośredni fragment poezji Alana Chartiera Triste Plaisir, czyli który został wykorzystany właśnie w tym utworze. No, wytłumacz się, jak, w jaki sposób wędrowały ścieżki twoich daleko idących inspiracji tym dziełem.
1: Jasne, to kiedy rozmawialiśmy w ogóle o tym utworze wcześniej, ja mówiłem o znaczeniu ekspresji, bo w ogóle ekspresja mnie bardzo ciekawi od pewnego czasu. Już w różny sposób z nią eksperymentowałem. W utworze przed Floating Disappearance ta ekspresja pojawia się w języku polskim i choć utwór był pisany dla orkiestry muzyki nowej, chwilę później wykonywała go London Sinfonietta i tam właśnie to w bardzo ciekawy sposób z dyrygentem Jeffreyem Pattersonem rozmawialiśmy o tym, jak ta polska ekspresja jakby kierowała go w kierunku interpretacji utworu. To jest taki specjalny kod, bym powiedział, bo ekspresji państwo nie widzicie. Ona jednak jest zanotowana gdzieś głęboko w partyturze. Widzą ją wykonawcy, ale ja uważam, że państwo możecie ją usłyszeć, bo to jest ten język, którym rozmawiam tak naprawdę z wykonawczyniami i wykonawcami tych utworów. W przypadku tej kompozycji Kwartet na smyczki właśnie pojawiają się, tak jak wspomniałem, te teksty, fragmenty rękopisu, one nie są czytane przez muzyków, one są jakby odczytywane tak naprawdę przez wykonawców.
2: To znaczy?
1: Nie podczas wykonania, ale one, myślę, że to wykonanie w jakiś sposób inspirują i budują nam tą ścieżkę interpretacji. Dlaczego o tym?
2: Okej, dobrze, przepraszam, tak. Czyli to dopytam. Czyli to jest trochę tak, jak na przykład w partyturach Gyardi Kurtaga, który na marginesach zapisywał uwagi, cytaty po to, żeby muzyk wprowadził się w świat jego wyobraźni. To jest coś takiego?
1: Tak, ja staram się trochę odchodzić od tej takiej bardzo chłodnej, modernistycznej konwencji pisania, gdzie tylko podajemy metronomiczne tempo i zostawiamy muzyków z tym wszystkim. Zauważyłem, że takie drobne podpowiedzi, które dla mnie początkowo są notatkami w trakcie pisania utworu, ale czasami decyduję się je do tej finalnej partytury włożyć, bo moje zeszyty mają sporo różnych elementów, różnych inspiracji właśnie. W tym wypadku bardzo mi zależało, żeby ten tekst, też taki no smutny, miłosny, ale piękny tekst do tej pieśni Gilles Binchois w jakiś sposób wnieść i utwór rozpoczyna się takim stwierdzeniem ze miłosnym smutkiem. Jakoś nie ośmielę się przeczytać po francusku, ale on jest dokładnie związany z tytułem tego utworu Binchois i no usłyszą państwo, zachęcam do tego taką przepięknie, mam nadzieję, tak to

0: Państwo odbierzecie zawodzącą altówkę, której towarzyszą pozostałe instrumenty smyczkowe w takim bardzo smutnym lamencie tak naprawdę.
1: Kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego wykonany będzie, przypomnę, 30 maja i będziemy ten koncert na naszej antenie transmitować. Ale wysłuchany utwór i te rozważania prowadzą mnie do kolejnego pytania do was o melodię. Ponieważ ten piękny utwór Gilles Binchois jest cały skąpany w cudownych ornamentach i melodiach, takich krokach, frazach melodycznych, melodyjnych. Jak ważna jest dla was melodia? Monika.
2: No chyba ważna. Ostatnio chyba bardzo ważna nawet, bym powiedziała.
1: No bo tak, bo soft body to jest barwa i harmonia przepływająca, ale właśnie
2: ale
1: melodia.
2: Ale też ukryte melodie w kontrapunktach różnych nachodzących na siebie. Ale ważna, bo też w kontekście tego, co Paweł powiedział, nasze playlisty samochodowe też często, Billie Eilish, różne ambientowe kawałki też. Dzisiaj słuchaliśmy Aphex Twin akurat.
0: A potem Handla,
2: więc...
1: Jadąc do nas.
2: Tak. No, ja na przykład lubię śpiewać w samochodzie i w ogóle lubię śpiewać, więc to nie mogłabym powiedzieć, że melodia nie jest ważna. Ale w kontekście komponowania oczywiście to troszkę inaczej wygląda, bo muszę to przetworzyć przez filtr też swoich oczekiwań względem danego utworu. Ale to nie są oczywiste melodie, ale one gdzieś tam się pojawiają. Zawsze mam jakiś motyw z tyłu głowy, który sobie gdzieś zapiszę w międzyczasie i nagle potem go wykorzystam, tylko w przetworzeniach. Bo nigdy nie lubię pokazać tego tak wprost. Ale myślę, że ta głęboko zakopana melodia jest bardzo ważna.
1: Tak, tak, ją słychać. Tak mogę powiedzieć. Paweł, jak jest u ciebie?
0: Wiesz pewnie, Ewa, że ja lubię pracować z piosenką w ogóle, bo to jest taka moja duży moment zainteresowań. Tych utworów piosenkowych kilka już powstało. Myślę, że powstanie jeszcze więcej. Ja ją często rozumiem tak po swojemu, ale dla mnie w ogóle powiedzenie, znowu mówimy o tym jakimś wychodzeniu też z modernizmu, z awangardy, powiedzeniu sobie, że melodię można napisać i to było takie ważne dla mnie odkrycie, że po prostu mogę sobie na to pozwolić, że dobrze się z tym czuję. Staram się też, żeby te melodie no, były takie w jakiś sposób do odkrycia. Znaczy, że one gdzieś tam wymagają pewnego wsłuchania się. Czasami gdzieś są bardzo z tyłu, ale czasami też bywają wprost. Myślę, że tych nagrań już niedługo będą mogli też państwo posłuchać. Także dla mnie to jest wspaniałe odkrycie i zauważyłem, że ono świetnie gra z językiem tych doświadczeń awangardy. Znaczy, że my kiedyś o tym rozmawialiśmy, to chyba było przy festiwalu w Donaueschingen, tam kiedyś był taki panel ze Stefanem Prinsem, no takim wspaniałym kompozytorem belgijskim, związanym z pracą też z elektroniką, z mediami. No i właśnie rozmawialiśmy o tym, że te pewne język, zarówno język Helmuta Lachenmana, jak i język muzyki popularnej, ale także muzyki dawnej, jakby dziś już jest w jakiś sposób dla nas dostępny. I to samo w sobie nie ma stanowić żadnego gestu przeciw, nie ma stanowić jakiejś takiej ostentacji, tylko po prostu jest wynikiem naszych tego, co chcielibyśmy państwu przekazać. I ja myślę, że to jest wspaniałe, dla mnie to jest największa jakby szansa życia dzisiaj, że ta muzyka już nie musi być tak bardzo przeciw. Ona jeszcze, może państwu coś nowego
2: tak,
0: pokazywać.
2: Jeszcze dodam właśnie, że Paweł wspaniale dotknął kwestii natury albo naturalnego wejścia w coś, co dla nas było bliskie też, bo poznawaliśmy muzykę nową, bardzo też różne odmiany muzyki nowej. I teraz szukając cały czas własnego języka, wchodzimy w to już tak naturalnie. Zaczynamy operować też tym językiem i te rzeczy, które nam się kiedyś podobały, które nas dotykały, bo dzisiaj też rozmawialiśmy o kwestii słuchania ciałem, na przykład. Mamy ciarki bardzo często, jeżeli coś nam się nieprawdopodobnie podoba, albo ta muzyka wchodzi w nasze ciało. To jest niesamowite i jako twórca, jako twórczyni, wychodzimy z tym na zewnątrz trochę i filtrujemy poprzez te nasze doświadczenia i tworzymy coś nowego, ale właśnie w zgodzie z naturą.
1: Tak, i ta cielesność jest bardzo ważna również w twoim utworze. Ja nie wiem, czy to dzisiaj padło, że Soft Body jest inspirowany ciałem ośmiornicy.

Więc natura. Ale w ogóle wszystko, o czym teraz rozmawiamy, wydaje mi się taką dobrą wiadomością dla słuchaczy, że po pierwsze, melodia w muzyce współczesnej tak, jest możliwa. Niekoniecznie wprost, ale tak. Harmonia, nawet tonalna, jest możliwa. Też niekoniecznie wprost i pastiszowo. No pastiszowo na pewno nie. Szanowni Państwo, już tylko 13 minut zostało do końca naszego spotkania. Jeżeli ktoś chciałby zadać jeszcze pytanie albo porozmawiać z naszymi gośćmi, to jest to już właściwie ostatni moment. Przypomnę, telefon do naszego studia 22, to kierunkowy 645 22 22. A teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali może tylko fragmentu utworu wybranego przez Monikę Szpyrkę.

0: Bardzo intrygującą muzykę wybrała do naszego programu Monika Szpyrka. Julian Carillo, Preludio a Calon. I tutaj ja słyszałam jakieś mikrotony. Prawda? Tak. Dobrze.
1: Tak, tak.
0: Chociaż to jest twój ulubiony utwór?
1: To jest utwór specjalny.
0: Specjalny.
1: Jeden z pierwszych, który usłyszałam, eksplorując muzykę XX wieku. Rok 1922 bodajże. No więc

0: Równocześnie Schönberg uskuteczniał swoje koncepcje, a Carillo zanurzał się w mikrotonach. I choć ja właśnie nie jestem mikrotonową kompozytorką, to niesamowicie zwróciło na mnie uwagę, moją uwagę to, w jaki sposób buduje narrację, emocje i atmosferę. I ja zawsze, jeżeli mam okazję, to ten utwór prezentuję komuś, kto na przykład nie jest zaznajomiony bardzo z muzyką nową. I często widziałam taki błysk wśród słuchaczy olśnienia, że jednak to wchodzi bardzo głęboko w ciało, ten utwór i jest no niesamowicie, nieprawdopodobnie intensywny emocjonalnie. Szczególnie ta wokaliza. Oczywiście ta mikrotonowość tam też jest szalenie istotna, ale sam fakt prowadzenia narracji tych takich jęczących, trochę glissandowych struktur w zespole buduje ogromne napięcie. I zawsze, jeżeli ktoś jest sceptyczny wobec muzyki nowej, to lubię puścić ten utwór, odtworzyć i to zmienia sytuację.
1: Tak, on jest bardzo energetyczny, ekspresyjny, bardzo taki mocny i wyrazisty. Powiedziałeś, że nie jesteś kompozytorką mikrotonową, ale mam wrażenie, że w twórczości i twojej Moniko, i twojej również Pawła czasami jakieś mikrotony się pojawiają. Dobrze, to jest duży, osobny temat, może na razie zostawmy go na boku, bo na sam koniec mam jeszcze jedno bardzo poważne pytanie. Bo tak się składa, że dopiero co wysłuchałam nowego nagrania utworu Oliviera Messiaena, Kwartet na koniec czasu. A Messiaen no, komponował go, jak wiemy, w bardzo trudnych okolicznościach, w niewoli podczas II wojny światowej. Natomiast zawsze podkreślał, że w tym utworze chodzi mu o wieczność. I to moje poważne do was pytanie na koniec dotyczy czasu. Czasu muzycznego. Zupełnie inaczej kompozytorzy przecież myślą o czasie niż przeciętny zjadacz chleba liczący sekundy i minuty. Więc takie właśnie trudne pytanie na podsumowanie mam dla was. Czas. Jak myślicie o czasie w muzyce? Nie wiem, kto pierwszy się odważy.
0: Ja się nie odważę, bo moja pani profesor Anna Zawadzka-Gołosz ma bardzo określoną wizję czasu w muzyce i boję się, że nie sprostam oczekiwaniom. Więc może Paweł, ty masz mniejsze obciążenie.
2: Ja w ogóle powiem, że ja się uważam za przeciętnego zjadacza chleba i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat łączenia tego czasu, takiego codzienności, który nas absolutnie dotyka, z tym czasem muzycznym, który tak naprawdę kiedyś znakomity krakowski kompozytor Jarek Płonka powiedział, że dla niego właśnie te utwory są odskocznią od tego, co jest w rzeczywistości. Bardzo mi się, pamiętam, to utkwiło w pamięci. I ty powiedziałeś o kwartecie Messiaena, a ja myślę o czterech pieśniach na przekroczenie progu Grisaille. I to był taki utwór, tak jak Monika mówiła o Juanie Carillo, to ja myślę, że właśnie usłyszenie kiedyś w Krakowie, był taki koncert, gdzie ja byłem zupełnie wtedy na pierwszym roku studiów tego utworu, zresztą bardzo dla mnie znaczącego, niedawno powtórzonego przez Orkiestrę Muzyki Nowej w rewelacyjnym wykonaniu w ogóle. To było wspaniałe, wspaniałe doświadczenie. I to jest utwór o tym, że czas ma w ogóle jakieś różne oblicza. I w ogóle wspaniałe w kompozycji jest to, że ona ten czas może czasami nam mrozić, czasami przyspieszać, czasem otwierać, a czasem zamykać. I dla mnie to jest bardzo unikalne i w ogóle rozmawianie o tym, jak ten czas kształtować, jak go zestawiać, jest chyba podstawowym dla mnie przynajmniej problemem w kompozycji, bo jak Monika powiedziała o profesor Ani Zawadzkiej-Gołosz, ja się uczyłem profesora Widłaka, który zawsze mówił, że kompozycja to składba i że polega na składaniu dźwięków, opierając się na tym doświadczeniu z języka czeskiego. Także w ten sposób gdzieś to widzę.
1: Monika, coś jednak dodasz?
0: Myślę, że teraz już mogę. Te struktury czy narzędzia kompozytorskie, które pozwalają budować i kształtować czas, jako takie zamknięte może komórki czasem, jest, myślę, najważniejsze dla nas. I też kwestia oczywiście pojawia się czasu obiektywnego, subiektywnego, jak odbieramy pewne utwory, czy wydają nam się długie, czy krótkie, a są to różne wrażenia. Ale myślę, że kwestia właśnie gry, ciszy z dźwiękiem,

0: wybrzmienia, rezonansu, to też jest jakaś czasowość, która jest bardzo, bardzo ważna.
1: I to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, rozmowy o czasie z kompozytorami. Bardzo dziękuję za wizytę w Warszawie, w dwójkowym studiu. Monika Szpyrka, Paweł dziękuję Malinowski. Bardzo. Telefony od Państwa odbierała Agata Kwiecińska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Ja się nazywam Ewa Szczecińska i na ostatnie sekundy jeszcze przypominam króciutki fragment utworu Moniki Soft Bady.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: reklama.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama.
5: Dwójka.
6: Jesteś na miejscu.
7: Roberto Lania.
5: Aleksandra Kurzak.
8: Strefa literatury.
9: Pewną ideę książki i jej taką myśl przewodnią.
5: Tomasz Burek z nagrań archiwalnych Polskiego Radia.
9: Podsunęła mi książka porywająca, natchniona, jakkolwiek bardzo uczona. Ale właśnie uczoność nie pedantyczna, tylko uczoność przejęta filozofem, o których ten człowiek pisze i tym, co ten filozof może jeszcze dla nas współcześnie znaczyć. Mianowicie książka Eryka Fegelina o Platonie, Platon. I z niej wziąłem takie zdanie, które stanowi nie tyle motto, ile podsunięte czytelnikowi rodzaj takiego klucza. Żeby sobie przyłożył te teksty w tej książce zebrane, jeśli go będą one denerwowały pewnym bezchołowiem, fanaberyjnością doboru, niejasnością takich założeń ogólnych, żeby sobie te teksty przyłożył właśnie do tego krótkiego zdania, które mniej więcej brzmi tak, że substancję społeczeństwa politycznego, o ile jego historia jest czytelna, stanowi rodzaj

rozwój i upadek porządku duszy. Na ogół dzisiaj myślimy, że polityka i dusza to są tak odległe od siebie rejony, dziedziny, że obserwując, jak się dzisiaj robi politykę i obserwując z drugiej strony tę wątłą, już nie duszę, ale duszyczkę umierającą, wypychaną wszędzie, zewsząd, stanowiącą właściwie prawie już tylko pojęcie puste, przyłożenie potęgi właśnie polityki, tak jak jest robiona współcześnie przy ogromnym napędzie wielkich medialnych instrumentów z czymś, co duchowe, że od razu właśnie czytelnika postawi, by tak powiedzieć, na baczność, to znaczy on albo zaprotestuje w duchu, o jakim ja mówię, albo się zastanowi i sam dojdzie do tego, że może tkwi w tym jakiś głęboki sens. Nie ten sens polegający na tym, że polityka warunkuje duchowe przygody, procesy, zjawiska, warunkuje, no bo stanowi jakąś ramę organizacji społeczeństwa, kultury, również przestrzeni w takim razie duchowej. To jest prawda, ale to jest część prawdy, bo z drugiej strony jednak bardzo dużo zależy od duszy. Co się w duszy dzieje, jakie w niej procesy przebiegają. Ona się wyraża w różnych formach, ta dusza, w różnych formach kultury religijnej, ale też artystycznej, literackiej, co tutaj mnie też najbardziej obchodzi. I jakiś ład duchowy, rozpad tego ładu duchowego, zanik tego ładu duchowego, zahamowanie rozwoju duszy może mieć wpływ wielki na politykę. Odzwierciedla się w tym, co się dzieje z polityką. Może polityka bywa często tak zła dlatego, że coś złego się wcześniej czy równolegle wydarzyło z duszą.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak w 2011 roku na Antenie Dwójki o swojej książce Niewybaczalne sentymenty opowiadał Tomasz Burek. To była ostatnia książka wydana za życia autora. Tomasz Burek, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, świetnie Państwu znany z naszej anteny, z wielu audycji, cyklicznego tygodnika literackiego, także innych programów poświęconych literaturze i kulturze, zmarł 9 lat temu, 1 maja 2017 roku. Jakiś czas temu ukazała się książka Autoportret z okruchów, gromadząca wybrane teksty Tomasza Burka. Od szkiców z jego książkowego debiutu Zamiast powieści z roku 1971, aż po Pamięć głęboką, tom wydany już po śmierci autora. Ten nowy wybór tekstów, opracowany przez Andrzeja Skrędę, to dobra okazja, by o Tomaszu Burku, krytyku literackim, porozmawiać. Gośćmi Dwójki są dziś właśnie historyk i teoretyk literatury z Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Andrzej Skrędo oraz krytyk literacki, filolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Łukasz Żurek. O swoich spotkaniach z Tomaszem Burkiem opowie jego przyjaciel, pisarz, krytyk, nasz redakcyjny kolega Wacław Cholewiński. Autoportret z okruchów. Nie bez powodu taki tytuł nadał Andrzej Skrędo temu wyborowi tekstów Tomasza Burka. To on sam kiedyś w szkicu o Stanisławie Brzozowskim takiego właśnie określenia użył. Oto fragment tego szkicu Tomasza Burka.
1: Zróbmy teraz eksperyment. Ułóżmy bez oglądania się na wydawców książkę. Jej tytuł brzmieć mógłby Autoportret z okruchów. Z następujących różnych fragmentów spuścizny pisarskiej Brzozowskiego, z przedmowy do idei, studium o Amielu, eseju o Lambie, z urywków nieukończonych powieści oraz niektórych luźnych rozdziałów Płomieni, wreszcie z satyrycznych widm moich współczesnych i kilku szkiców na temat duchowych i umysłowych skutków rewolucji 1905 roku. Powstanie w ten sposób pasjonująca książka, jedna z najważniejszych w literaturze polskiej XX wieku. Okaże się też jasno, że w swoich wielorakich wcieleniach Brzozowski by

był jeden, okaże się, iż z dziejów dojrzewania własnego umysłu uczynił on przedmiot i filozoficznej, i artystycznej wypowiedzi. Jakże surowym i prostym patosem brzmi wyznanie: pozostałem sam z sobą i musiałem znaleźć coś własnego, na czym można by było stać, chociażby wbrew światu. Wtedy pozostał mi tylko mój własny rozwój myślowy, moja praca nad sobą i przekonałem się, że jest ona czymś, dlaczego mógłbym istotnie żyć, chociażby bez niczego poza nią.

0: Okazuje się, że we wszystkich swoich wielorakich wcieleniach Brzozowski był jeden, tak diagnozuje autora Legendy Młodej Polski i pamiętnika Tomasz Burek. A co było jego znakiem firmowym jako krytyka? Na czym polegała jego wyjątkowość? Przecież przez wiele lat tę działalność krytyczno-literacką prowadził, publikował książki, był pracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, publikował swoje teksty w pismach literackich. Co go wyróżniało i wyróżnia na tle innych piszących i myślących o literaturze? Andrzej Skrędo.
1: Jeśli pani pozwoli, to zacząłbym od krótkiego komentarza dotyczącego tej wypowiedzi Burka na temat książki Niewybaczalne Sentymenty, bo jak to u Burka, wystarczy posłuchać kilku zdań, już człowiek ma w głowie esej na temat Burka, który można wywieźć z dwóch jego zdań. Kiedy on mówi, że interesuje go uczoność przejęta, a nie pedantyczna, to jest to piękne określenie samego Burka. To był wielki uczony, erudyta, ale nie lubił takiej suchej profesorskości. Zawsze pisał z przejęciem. Zawsze opowiadał o swoich przygodach duchowych, a nie tak po prostu o ideach, jak o bytach bytujących właśnie w platońskiej zimnej przestrzeni wiecznych prawd. Więc to był uczony, który pisał z przejęciem, a nie pedantycznie. I to jest bardzo dobre samookreślenie Tomasza Burka. Burek był głęboko zaangażowany w własne pisarstwo i tak idea autoportretu jest dobrym, jak myślę, opisem myślenia Burka o krytyce literackiej, dlatego że Burek nieustannie portretował samego siebie, swoją epokę, swój świat, pisząc o książkach, niezależnie gdzie te książki znajdował, kiedy one powstały, zawsze pisał niejako o sobie, w szerokim sensie tego słowa i o swoich czasach, ale jednocześnie nie utożsamiał się z żadnym z tych opisów. Te opisy, które dawał, również uważał za opisy tymczasowe, a nawet opisy, które go związują, które go unieruchamiają, które nie odpowiadają gorączce jego myśli i jego ciągłych przemian, więc odrzucał to, co napisał, szukając kształtu doskonalszego dla swoich myśli i dla swoich przeżyć, których doświadczał dzięki literaturze, a uważał, że to, czego człowiek doświadcza naprawdę, to jest to, co czyta, nie te zdarzenia polityczne, nie zdarzenia telewizyjne, to nie jest rzeczywistość. Tak? Rzeczywistość jest przygodą duchową i on opisywał te swoje przygody duchowe, nigdy nie będąc zadowolonym z tego, jaki nadał tym opisom kształt. Więc nigdy nie umiał odnaleźć siebie w tych autoportretach, wiecznie zrzucał skórę. Ale zarazem, za każdym razem był Tomaszem Burkiem, za każdym razem pisał wspaniałą polszczyzną, rozpoznawalną polszczyzną, której nie można pomylić z nikim innym. Burek pisał z pewnym patosem, do którego trzeba mieć smak. Ja mam smak do tego patosu, co zresztą samego mnie zaskakuje, bo generalnie nie znoszę patosu oczywiście, jak wielu z nas, ale ten patos burkowy jest czymś, czemu nie umiem się oprzeć i czemu za każdym razem ulegam. Więc jest to pisarz bardzo angażujący. On nie chciał być pisarzem, którego można czytać na zimno. Chciał być pisarzem, który nas wciąga do środka. Jest takim pisarzem, który nas wciąga do środka. W tym wszystkim chciał być taki jak Brzozowski oczywiście. Choć z drugiej strony świadom był

0: ile błędów przychodzi popełnić. W zasadzie wszystko, co napisał, uważał za błąd, no bo za każdym razem był niezadowolony z tego autoportretu, który dał. Więc to były w gruncie rzeczy same błędy. Więc cena jest ogromna, prawda, takiego myślenia. To jest głęboko marksowska w gruncie rzeczy, nieustannie idea, ale też idea Brzozowskiego, który mówił, że tylko to, co nieżywe, tak, da się zatrzymać i unieruchomić. A myśl żywa zawsze nam się wymyka. I tak się nam burek właśnie wymyka nieustannie.
1: No tak jak Brzozowski mówił, co nie jest autobiografią, nie jest w ogóle, prawda? I też pisał chyba w pamiętniku, skacz nie rezonuj.
0: Otóż to jest bardzo dobre, skacz nie rezonuj.
2: O naturze tego traumatycznego doświadczenia, któremu na imię rok 63, o głębi i trwałości urazu klęski, o bezustannie w wymiarze psychicznym trwającej grozie, obsesji wschodniego najazdu, powie nam kartka wyjęta z pism późnej Orzeszkowej. Patrząc z drugiego brzegu czasu na sprawy pozornie zamknięte i mywu wyzwoleńczego, gdy nawiązywała się łączność między rewolucyjnym pokoleniem a pokoleniem 1863 roku, pochyliła się nad popiołami i ułamkami dziejów powstania na ziemi litewskiej ze świadomością, iż są tam rzeczy, o których jeżeli ja nie, ideały i marzenia patriotyczne, które przyświecały powstaniu. Niezniszczalny jest posiew wolności.
1: Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę o Tomaszu Burku w związku z publikacją książki Autoportret z okruchów, napisał mi pan, że bardzo chętnie, bo to pana ulubiony krytyk literacki. Za co lubi pan, ceni twórczość krytyczno-literacką, historyczno-literacką Tomasza Burka? Czym dla młodszego parę pokoleń krytyka, polonisty ta twórczość jest? Kim jest Tomasz Burek? Za co pan go ceni? Doktor Łukasz Żurek.
3: Bardzo się cieszę, że zaczęła pani od najprzyjemniejszego pytania, jakie można mi zadać na początek takiej rozmowy. Będę się po prostu zachwycał twórczością krytyczną Tomasza Burka. Ojeju, cenię Burka i cenię jego projekt krytyczno-literacki za to, że on świadomie próbuje się wpisywać w taką linię krytyki literackiej, którą możemy sobie prześledzić od Iżykowskiego przez Brzozowskiego, przez Ignacego Ficka, tak? To znaczy, to jest bardzo poważne, bardzo ambitne podejście do uprawiania krytyki literackiej, które zajmowanie się literaturą, pisanie o literaturze próbuje umieszczać w jakiejś całości refleksji nad historią, polityką, myślą, filozofią, estetyką itd., itd. Jakby ma szeroki zamach. Jest zamaszysta, ambitna i traktuje samą siebie poważnie i stawia sobie ambitne cele. Nie żebym ja próbował pisać taką krytykę, jak Tomasz Burek uprawiał, gdzież mi tam do Burka, ale na pewno staram się mieć gdzieś z tyłu głowy przy pisaniu literaturze współczesnej, przede wszystkim o poezji, takie duże ambicje Burka, żeby ta krytyka literacka mogła nam coś powiedzieć o rzeczywistości, w której żyjemy tu i teraz, i żeby literatura, o której piszemy,

0: Kraków te kategorie wskazuje jako takie istotne dla projektu krytycznego Burka. Druga rzecz od razu, jeśli mogę moje zachwyty nad Burkiem kontynuować. Czytamy krytykę literacką jako osoby zajmujące się zawodowo literaturą, także po to, żeby podpatrzeć, jak to się robi. Jak się przeprowadza argumentację, jak się interpretuje, jak się komponuje swój tekst i traktuje pisarstwo Burka jako świetne źródło chwytów, sposobów pisania o literaturze, podejść do komponowania swojego tekstu i zachęcam też, jak mogę i na ile mogę, do tego, żeby młodzi krytycy literaccy, młode krytyczki literackie sięgali po teksty Burka, bo to jest po prostu świetna lekcja dobrego, zajmującego, ambitnego pisania o literaturze. Przed dzisiejszą audycją zachwycałem się tym, jak płynnie, bezszwowo, narracyjnie potrafi Burek przejść z takiego lotu ptaka, tak? Z prezentowania nam panoramy epoki. Ta panorama jest żywa, ludzie myślą, kłócą się, dyskutują, filozofia gra w tle, nowoczesne odkrycia w estetyce pojawiają się i potem lądujemy do konkretnego dzieła, konkretnego autora, który pozwala nam coś więcej o tej epoce też powiedzieć, pozwala nam zauważyć, jak się ta panorama ma do detalu. Domyślam się, że w czasach skracania wypowiedzi krytyczno-literackiej na potrzeby mediów społecznościowych czy internetu, to wydaje się jakąś herezją straszną, ale ja strasznie lubię Burka za jego długie, wielokrotnie złożone zdania, którymi nie przeciąża czytelnika, ale sięga po nie wtedy, kiedy właśnie widzimy, że próbuje się zmierzyć z jakimś dużym problemem intelektualnym, z próbą objęcia w jednym zdaniu w jakiejś, no właśnie, całości formalnej, bardzo różnych zagadnień i przeprowadzenia myśli konsekwentnie.
1: A te chwyty to jeszcze co by było, mówi pan? Od panoramy do drobiazgu, jeszcze są jakieś inne chwyty. On jest blisko tekstu, oddala się od tekstu, no też te jego szkice często są poprzedzone takimi mottami, cytatami. Bardzo to jest charakterystyczne dla niego, co zresztą Andrzej Skrętot też zastosował, układając ten tom Autoportret z okruchów. Na przykład we wprowadzeniu do świetnego tekstu o Bolesławie Micińskim są właśnie takie dwa motta z Micińskiego. Taki tytuł ten esej Tomasza Burka nosi: Bolesław Miciński, zwycięstwo nad rozpaczą. Tu jest motto z listu Micińskiego do Jerzego Stępowskiego i z takiego jego szkicu o nienawiści, okrucieństwie i abstrakcji. No i potem i ten tytuł, i te motta grają bardzo w tym tekście.
0: No był pisarzem, tak? To oczywiście nie jest zasada, którą można zastosować do każdego krytyka literackiego, ale do Burka wydaje mi się, że podobieństwo między tym, jaką literaturą zajmował się przez większość swojego krytyczno-literackiego pisarstwa, a tym, jaką literaturę sam pisał jako krytyk, jest bardzo ścisła. To jest literatura modernistyczna. Ona sobie stawia, oczywiście uzależnione od tego, żeby pewną jakąś profesjonalną ścisłość zachować, ale stawia sobie podobne ambicje momentami jak pisarstwo modernistyczne. Skoro pani wspomniała o tym fragmencie początku szkicu o Micińskim, to ja sobie pozwolę przytoczyć, ale zobaczę, czy mi oddechu starczy na ten cytat. To jest przytaczany przez Andrzeja Skrętot fragment ze szkicu Na ostrzu noża zamiast powieści. I tutaj widać w pełnej formie zarówno to długie zdanie Burka, jak i do czego mu to zdanie służy. Nie ma we mnie harmonii i spokoju, gdy to piszę. Nie jestem w pełni sobą w żadnym ze zdań tu napisanych, ani w całości rozwijanej myśli. A zatem powtarzam alternatywę, albo nie tkwię w prawdzie historii i jestem jej marginesem, owym społecznym marginesem, o którym tyle się mówi. I wówczas wszystko, co piszę, jest dowolnością, przypadkowym skojarzeniem, hałasem o nic, albo też rzeczy mają się przeciwnie i we mnie, który jestem nieredukowalną rzeczywistą prawdą mego jedynego życia, trawionego niepokojem, rzucanego na huśtawce rozpaczy i niepewnej nadziei. Historia nie doszła jeszcze do stanu swej własnej wewnętrznej równowagi. Nie ujęła się w swej konkretnej jedni, swej rzeczywiście zrealizowanej i przeżytej całości. Tutaj jest średnik i ja chyba przerwę lekturę po tym średniku, bo zdanie leci jeszcze dalej.
1: To jest zamiast powieści, czyli to jest tak, taka pierwsza właściwie mocna krytyczno-literacka książka Tomasza Burka 1900.

0: 1971 rok, chyba początek lat 70., prawda?
1: To jest zdanie, które możemy znaleźć u Andrzejewskiego, u Joyce'a, u Faulknera, u Muzilla, u aktorów, którymi się zajmuję dokładnie w tym czasie, kiedy piszę swoje pierwsze książki. Ale jeszcze zostanę na chwilę przy tym, jak się uczyć pisania krytyczno-literackiego od Tomasza Burka. We współczesnej krytyce literackiej nie mamy specjalnych problemów z dowartościowaniem jednostkowej, pojedynczej perspektywy krytyka. Wręcz przeciwnie, bardzo często zaczynamy pisanie tekstu krytycznego od zrelacjonowania naszych jednostkowych doświadczeń. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Natomiast Burek zachęca nas do tego, żebyśmy pisanie o sobie i o swoich doświadczeniach próbowali uzasadnić w wypowiedzi krytycznej. Żebyśmy mieli powód, żeby pisać o sobie, żeby zajmować też czytelnika sobą samym, czy naszym własnym doświadczeniem. To zdanie, które przytoczyłem przed chwilą, jakby w jasny sposób pokazuje, że Burek analizuje tutaj własną pozycję jako podmiotu, który doświadcza historii, jako nie chce być po prostu kimś, kto tę historię odbiera, przekazuje, chce być podmiotem, który działa w tej historii, coś ma do powiedzenia na jej temat, ale przecież także w szkicu po przełomie Burka, czyli w literaturze niepoważnym zajęciu, to jest szkic, który rozpoczyna się przecież od Burka, który się tłumaczy z tego, dlaczego właściwie pisze o sobie. I musi powiedzieć, dobrze, to ja teraz napiszę o ja, ale ja jako część jakiegoś pokoleniowego przełomu, jako części historii intelektualnej XX wieku. Tak? Więc ta zachęta, żebyśmy się zastanowili kilka razy, czy na pewno potrzebujemy pisać o sobie, a jeśli potrzebujemy faktycznie, żebyśmy mieli na to uzasadnienie w tekście, albo mieli na to uzasadnienie w tym, czym się zajmujemy jako krytycy i krytyczki literackie, to jest na pewno jedna ważna rzecz z jakiejś takiej trochę etyki zawodowej też, którą można z Burka się nauczyć.
2: Gdybym miał układać historię literatury współczesnej zgodną z przebiegiem formowania się mojej wrażliwości literackiej, a szerzej duchowości, to zacząłbym, jak to w historiach, od jakiejś daty. I tą datą byłby Czwartomierza i z niestudentami. Urządziliśmy sobie taki wieczorek pożegnalny w drewnianym budynku nad Wisłą. To był budynek przystani żeglarskiej noszący nazwę Liga. Ta nazwa Liga to jeszcze spadek po przedwojennej Lidze Morskiej i Kolonialnej. Jedliśmy kaszankę, popijali lekkie alkohole, słuchali z płyt gramofonowych muzyki jazzowej czy para-jazzowej. I przyszedł spóźniony kolega z miasta i powiedział, słuchałem radia, zginął w wypadku jakiś pisarz francuski, Tomek, będziesz wiedział, nie pamiętam dokładnie nazwisk, co nurtowało mnie, no właśnie moje pokolenie. Zaczęliśmy go czytać w takim 50. mniej więcej 7 roku, 57, 59. Wtedy się ukazały w tłumaczeniach polskich jego główne utwory, Obcy, Upadek, Dżuma, Esej, Artysta i Współczesność. Ja dodatkowo jeszcze żenię swoją właśnie interpretacją głęboką tych utworów, które już znałem. Kami, no i też mnie zainteresował samym Gustawem Hellingiem Grudzińskim, którego nic do tej pory. Ważne było to, co on napisał w pierwszych słowach swojego eseju, też słynnego Mit Syzyfa. Jest tylko jeden problem filozoficzny.

bo ja poznałem Tomka w 70. Tomek dla nas był absolutnym autorytetem, absolutnym. My żeśmy oczywiście znali jego teksty rozproszone, ale też poznaliśmy taką jego książkę, Jaka historia literatury jest nam potrzebna. I ona była dla nas jakimś drogowskazem, wskazówką, ale my żeśmy namiętnie z Tomkiem dyskutowali o literaturze. Oczywiście jego wiedza była nieporównanie większa, ale na przykład to od Tomka w ogóle oczywiście nie tylko przystał na ten nasz pomysł, ale opowiadał nam o jego pisarstwie rzeczy, które nam wtedy wcale nie przychodziły do głowy. Pamiętam też fantastyczną historię, kiedy wymyśliliśmy, że chcemy się spotkać ze Stanisławem Barańczakiem.

0: ZSP, którzy chcieli przerwać ten wykład, wykrzykiwali straszne rzeczy. A ten wykład Tomek poprosił, żebyśmy my z Jackiem poprowadzili. I my żeśmy się oczywiście, jak wszyscy pewnie z tej małej grupy, bali. A Tomek siedział z kamienną miną i w którymś momencie mu człowiekiem. Ja mam oczywiście całą masę wspomnień osobistych, bo no, przed laty zdarzało mi się pisać wiersze i te przeżycie, no bo to Tomek Burek wręczał mi w 2013 roku nagrodę imienia Mackiewicza Akademii Nauk. I w gruncie rzeczy przecież to była absolutna formalność. Tomek w ogóle miał w nosie ten doktorat, wcale mu nie zależało na tym, no ale to był wymóg formalny, żeby pracować w IBL-u, w PAN-ie, musiał mieć ten doktorat, więc zaprosił. No uznano, w wskazówki były niezwykle cenne. Naprawdę, jeżeli chodzi o świat lektur, no to były to takie, powiedziałbym, kamienie milowe w ogóle. Z drugiej strony, no z całą pewnością, ja już miałem swoje doświadczenia opozycyjne, ale Tomek, który brał udział przecież w głodówce w Podkowie Leśnej, no też wyznaczał pewne standardy moralne dla nas. Więc to był naprawdę człowiek dla nas, a mam też takie poczucie, że może za mało był ten człowiek doceniony, bo to z całą pewnością jeden z kilku najważniejszych polskich krytyków literackich. Miałem to szczęście, że zrobiłem ostatni wywiad radiowy naprzeciwko mnie i pytał, jaki mistrz. Więc to zabawne, bo Tomek był też bardzo dowcipnym człowiekiem. To, choć ten dowcip był u niego bardzo taki wysublimowany, niecodzienny, potrafił się śmiać radośnie. Więc ja mam z Tomkiem wyłącznie dobre wspomnienia. Nigdy, że tak powiem, nic nas nie poróżniło i był to dla mnie...
1: Żeby nie tylko obejrzeć przedstawienia wówczas tam grane, część tych przedstawień można było w Warszawie zobaczyć, bo oni przyjechali, ale chcieliśmy mieć kontakt bezpośredni z aktorami, prosiliśmy Skuszankę i Krasowskiego, pozwolili nam, żebyśmy przychodzili na próby generalne, wręcz my też się cieszący, ale mrugnęliśmy do siebie z Jackiem i zaczęliśmy krzyczeć: autor, autor, autor. Wychodziliśmy do szatni, jedna pani mówi do drugiej: słyszałaś tych idiotów, którzy wywoływali autora? A ta pani mówi: tak, widziałam ich, no wyglądali dość inni. Ale oczywiście rozumiałem, że tak nie można długo jechać. Napisałem jeszcze o Iwaszkiewiczu książka moich wspomnień. Dorosłszy i teraz jeszcze uważam to za jedno z najlepszych jego książek. Wracałem do niej często, ale tam jakby było inaczej. Tytuł: opowieść o spopielałym czasie. Oczywiście spopielały czas, nasz czas jest żywy, tamten jakiś spopielały czas nie ma. No i tak trochę się jechało na tym, ale mnie to rzeczywiście nie wystarczyło. Postanowiłem pisać trochę poważnie. Wybrałem się do twórczości, myśląc: Kijowski mi powie prawdę. Albo mi powie: bierzemy, jest coś warte, albo mi powie: panie, idź się pan naucz pisać. Pan
2: ale
1: naucz.
2: Nie powiedział.
1: Nie powiedział, bo go nie było.
2: Aha.
1: Nie było, był za granicą w Paryżu, na jego miejscu urzędował wtedy też pracownik twórczości, mój profesor skądinąd z dziennikarstwa, gdzie nauczał historii literatury powszechnej. Pisał wtedy akurat książkę o Kafce, Roman Karst. Roman Karst wziął dwie rzeczy, które tam napisałem. Jedna była recenzją powieści, która się ukazała w Nike, Henry James, Ambasadorowie, a druga tom opowiadań Nerwala, Sylwia i inne opowiadania.
0: Ja chciałem państwu i tobie zresztą też dziękując powiedzieć, że Nagroda Mistrz została powołana przez środowisko pisarzy i badaczy literatury skupionych wokół dwumiesięcznika literackiego Topos. Są nią honorowani twórcy najwyższej rangi, których dzieło w istotny sposób wzbogaciło

0: siło polską kulturę, uświadamiając odbiorcom, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami, a człowiek współczesny może zrozumieć siebie jedynie wtedy, gdy w pokorze i prawdzie kontaktuje się z tymi, którzy byli tu przed nami.
1: Ale ja pytam właśnie mistrz czego, bo znałem w swoim życiu mistrzów, szewców, mistrzów, krawców, artystów, mistrzów, ale to...
0: Tomku, mistrz od dobrych wskazówek życiowych, bo ja mam takie poczucie, że od ciebie dostałem sporo dobrych wskazówek życiowych i za nie ci dziękuję.
1: No to niech już tak będzie.
2: Mniej więcej 40 lat temu rozpoczynałem studia. Wtedy zacząłem jako odbiorca, a po kilku latach jako ktoś bardziej aktywny uczestniczyć w życiu artystycznym, literackim. Kiedy dziś oglądam się na te lata, mam poczucie, że zajmowałem się czymś nieistotnym i że właściwie zmarnowałem swoje życie. To też ze strasznym zawstydzeniem spoglądam na określenie krytyk literacki, które figuruje przy moim nazwisku, bo mam świadomość, wierzcie lub nie, jakiejś szarlatanerii, którą uprawiałem przez prawie 40 lat. Mówię prawie, bo od paru lat mam też na szczęście poczucie budzenia się, ocknięcia, otrzeźwienia. I może dlatego wykonuję mój zawód nieco powściągliwiej, co oznacza, że właściwie przestaję uprawiać krytykę literacką. Jako krytyk literacki zdałem sobie w pewnym momencie sprawę z jałowości bądź pozorności tego, co powinienem był robić, bo właściwie sama sztuka zrobiła to już za mnie, przeprowadzając swoją własną krytykę, okazała się tak radykalnie krytyczna, że samą siebie doszczętnie przenicowała, a zatem co miałbym obecnie do uczynienia?
3: A po co jest krytyk i po co jest krytyka? Według Burka.
4: No... Krytyka literacka jest formą konieczną historycznie, tak by powiedział Burek. I faktycznie przez większość swojego pisarstwa krytyczno-literackiego on zachowywał wiarę w to, jak zadania krytyki i jak miejsce krytyki w literaturze XX wieku, czy też końca XIX wieku, szerzej w nowoczesności po prostu rozumieli no, jego ulubieni autorzy, czyli Rzykowski i Brzozowski, tak? Tylko krytyka literacka jest uprzywilejowaną formą myślenia w nowoczesności. Dlatego też ta problematyka estetyczna, estetyki tekstu samego Burka jest tak istotna i dlatego tak o niej dzisiaj rozmawiamy. Wydaje mi się to strasznie istotne i ważne u Burka, że w momencie, w którym on traci tę wiarę, w momencie, w którym literatura społecznie, historycznie, politycznie staje się niepoważnym zajęciem, bo tak należałoby rozumieć tytuł tego szkicu, literatura, niepoważne zajęcie, to on się odsuwa od krytyki literackiej albo uprawia ją już w diametralnie inny sposób niż uprawiał wcześniej. Ta figura Burka radykała, którą proponuje Andrzej Skrendo do opisu całego projektu krytyczno-literackiego Tomasza Burka, wydaje mi się bardzo poręczna, bardzo, bardzo przydatna. Bo Burek radykał mówi coś takiego, jeśli się dokonał w nas przełom światopoglądowy, przełom ideowy. Zmieniliśmy diametralnie to, co sądzimy o literaturze, świecie, o nas samych, o polityce. To nie możemy jako intelektualiści szukać jakiejś takiej środkowej pozycji, godzić skrajności albo udawać, że nic się nie stało. Nie. To wymaga od nas odrzucenia właściwie wszystkiego, co się napisało wcześniej, albo jakiegoś radykalnego przemyślenia tego, co się ma do powiedzenia o literaturze, tego, po co się jeszcze zajmujemy literaturą. I jakkolwiek absolutnie nie sympatyzuję z poglądami politycznymi Burka po 89 roku i niespecjalnie cenię tych autorów, których on cenił po przełomie ustrojowym,

0: to bardzo imponuje mi ta konsekwencja intelektualna, tak? Okej, jeśli odrzucam historyzm, jeśli odrzucam całą zbudowaną w XX wieku myśl historyczną, czy też myślenie o człowieku jako o bycie historycznym, to to faktycznie wiąże się z odrzuceniem tego, co się robiło wcześniej. I ta konsekwencja i jakaś taka, no właśnie radykalność gestu Burka, bardzo imponuje mi ta konsekwencja intelektualna.
1: No i teraz dochodząc do kwestii tej słynnej deklaracji Burka, zwróćmy uwagę, że nie mówi on krytyka literacka niepoważne zajęcie, mówi literatura niepoważne zajęcie. To nie jest to samo. Burek być może sądził, że zmarnował życie z tego powodu, iż zajmował się czymś, co ostatecznie okazało się, wbrew jego nadziejom i wbrew jego pragnieniom, zjawiskiem społecznie nieistotnym, irrelewantnym, czyli właśnie literaturą, czyli właśnie porządkiem duchowości, właśnie porządkiem duszy. Wszystko to człowiek współczesny odrzucił, zapomniał o tym, a nawet zapomniał o tym, że zapomniał. To jest najgorsze, by także po Heideggerowsku. I w związku z tym Burek życie zmarnował. Ale było to nie tyle samo oskarżenie, co być może oskarżenie epoki, której Burkowi przyszło żyć, czy opis epoki, której Burkowi przyszło żyć, a ta epoka no też, tak powiedzieć, daje się zlokalizować historycznie. To jest epoka po roku 89, to jest epoka kapitalizmu, to jest epoka wolnej Polski, w której Burek paradoksalnie również czuł się zniewalony, tak jak czuł się zniewalony w okresie PRL-u i właśnie stąd tak wielu ludzi złościło się na Burka, czy nie rozumiało Burka, pytało, o co chodzi Burkowi. No bo jak to tak jest? Walczył o tę wolną Polskę, angażował się przecież w ruch opozycyjny, angażował się w działalność polityczną w takim wąskim sensie oporu wobec władzy komunistycznej. Polska odzyskała niepodległość, a Burek dalej czuł się zniewolony i zamykał się w kwarantannie. Tak jakby ta wolność odzyskana była rodzajem zarazy. Przypomnijmy, że jedna z jego książek nosiła tytuł tych wydanych po roku 89, Dziennik kwarantanny. Jak mówię, ta idea wycofania się, ta głośna deklaracja Burka jest wieloznaczna i daje się różnie czytać.
2: Mówi pan, że ten szkic nosi tytuł Literatura, niepoważne zajęcie, a nie krytyka literacka, niepoważne czy daremne zajęcie. Czym miała być ta działalność krytyczno-literacka w jego myśleniu? Czy to się zmieniało, czy nie? On przecież wiele swoich tekstów, wiele swoich rozmyślań poświęcał wybitnym krytykom, czy ludziom właśnie podejmującym w polskiej literaturze tę działalność. To był oczywiście Stanisław Brzozowski, to był Karol Iżykowski, to był Andrzej Kijowski, to był Kazimierz Wyk. A ta działalność krytyczno-literacka też była jego takim polem namysłu i polem badania, obserwacji i też wyciągania różnych wniosków albo diagnoz.
1: To jest wielki temat Burka. Cała trzecia część książki, o której pani na początku wspomniała, zbiera różnego rodzaju wypowiedzi Burka na temat tego, czym jest krytyka i kim jest krytyk. Można by powiedzieć, że za każdym razem i przez całe życie w myśleniu Burka o krytyce patronował Brzozowski, choć moim zdaniem równie ważną rolę odgrywa Karol Iżykowski. I jeśli by myśleć o Burku na wzór Brzozowskiego, to można by powiedzieć, że Burek przeszedł analogiczną ewolucję jak Stanisław Brzozowski. Przypomnijmy, no, wielki krytyk zmarły w drugiej dekadzie XX wieku.
2: 1911 rok
1: umierał. Tak, no więc właśnie, jako 33 lata bodajże. I ta jego ewolucja była spazmatyczna i bardzo dynamiczna. Ewolucja Burka trwała dłużej, ale była analogiczna. To znaczy najpierw zaczyna się ewolucja Brzozowskiego, tak z grubsza rzecz ujmując, od fascynacji Marksem, zwłaszcza młodym Marksem, tym Marksem romantycznym, tym Marksem antyengelsowskim. Antyengels jest taki szkic Brzozowskiego, którym Brzozowski odróżnia Marksa od Engelsa właśnie, Engelsa jako pozytywisty. A kończy się to wszystko, trwają spory, na czym się tak naprawdę kończy, no ale kończy się na pewno pochwałą Kościoła jako instytucji zapewniającej ciągłość kulturze i tożsamość człowiekowi, a być może ta pochwała szła jeszcze dalej, mówi się, trwają spory.

0: temat tego, czy Brzozowski na łożu śmierci nie wrócił na łono kościoła, w ten sposób pieczętując jakby swoją drogę. Sam Burek ewidentnie wielokrotnie snuł te paralele między sobą a Brzozowskim, dowodząc, że ta myśl Brzozowskiego domyka się w akcie powrotu na łono kościoła, powrotu do transcendencji, powrotu, który odbywa się w myśl takiej idei, którą Burek pięknie nazwał, mówiąc, że prawdziwy pisarz szuka poniechanych tropów Boga. Tak rozumiał późny Burek pisarstwo. I podobnie myślał o krytyce. Najpierw myślał o krytyce jako o narzędziu zmiany świata, bo w myśl idei marksowskiej krytyk jest kimś, kto nie pisze po prostu o książkach, tylko oddziałuje na świadomość społeczną, a świadomość społeczna tworzy rzeczywistość. Nie ma żadnej rzeczywistości danej nam przez Boga. To my odpowiadamy przed samym sobą. My jako ludzkość, my jako ludzie. Przed ludźmi i przed sobą odpowiadamy za to, jaki świat tworzymy, i zajmowanie się krytyką jest rodzajem po prostu budowania ludzkiego świata, tej jedynej i ostatecznej rzeczywistości, w której się poruszamy. Tak jest ówczesnego Burka. No, u późnego Burka krytyk staje się strażnikiem zarzuconych, zapomnianych idei, które nie pochodzą z naszej działalności, ale są nam właśnie ofiarowane, są nam dane przez transcendencję, przez Boga, czy po prostu przez Kościół. To różnie wyrażało się w pismach późnego Burka. No więc to porzucenie krytyki literackiej, domniemane, ono się odbywa właśnie podczas tego drugiego etapu, to znaczy wtedy, kiedy Burek uważa, że jesteśmy strażnikami czegoś, co zostało nam dane, a nie twórcami czegoś, co zależy tylko od nas. Ponadto można by powiedzieć, że Burek w gruncie rzeczy w swoim myśleniu chciał się usytuować ponad przemianami czasu. Zwróćmy uwagę, że kiedy przyszło mu wymienić najważniejsze dla niego książki, w innym czyni to swoim słynnym tekście eseistycznym, późnym, to nie wymienia żadnej książki dwudziestowiecznej. Czyli można by powiedzieć cały XX wiek. Ten wiek, którego tak niebywale fascynował, kiedy był młody. Cały ten XX wiek skazuje na nieistnienie. Ja w tym swoim wstępie cytuję takie jego wypowiedzi, które są pragnieniem wyjścia z czasu. Pragnieniem powrotu do jakiejś utraconej rzeczywistości. Nie jest jasne, jaka to jest rzeczywistość, gdzie ona się sytuuje. Być może jest to platoński porządek duszy, być może to jest jakaś rzeczywistość średniowieczna, której nie dokonał się tak naprawdę jeszcze rozłam na sferę sakralną i sferę sprofanowaną, na sferę prywatną i na sferę publiczną, na sferę konsumpcji materialnej i sferę życia duchowego. To są takie tony eskapistyczne u późnego Burka i one wiodą go w stronę jakiegoś rodzaju medytacji. Medytacji nad marnością świata, ale też medytacji nad wspaniałością porządku duchowego. To jest taki ton paskalowski, można by powiedzieć, prawda? Który się pojawia w myślach Paskala bardzo wyraźnie, że człowiek jest istotą najbardziej nędzną, jaka istnieje, ale przecież zarazem jest istotą najbardziej wywyższoną i najwspanialszą, bo przecież Chrystus ofiarował się za człowieka.
1: W dobrym księgozbiorze domowym powinny na samym początku się znaleźć jako solidna jego podstawa, jako trzon niepodlegający sezonowym przetasowaniom i zmienności upodobań, jedynie takie książki, za którymi stoi autorytet i powaga tradycji, takie przeto, które zachowały zdolność promieniowania wszędzie, we wszystkich epokach i pokoleniach. Nazywamy książki tego gatunku dziełami klasycznymi. Zakreślony przez nie horyzont problemowy i estetyczny, horyzont wzniosłości, głębi, złożoności i doskonałości, tragizmu, autoironii i prawdy, jest w istocie równoznaczny z duchowymi granicami naszej cywilizacji. To też należy je gromadzić, należy je mieć wciąż przed sobą, rozważać i czytać tak, jak radził wytrawny ich znawca i miłośnik Stanisław Wincens, czytać duszą, nie oczami samymi. Oto one, literackie pomniki narodów i powierniczki wszystkich tajemnic człowieka. Pierwsze, Biblia, drugie, Antologia tragedii greckiej.

Greckiej, trzecie, Homer, Iliada, Odyseja, czwarte, Wergiliusz, Eneida, piąte, Święty Augustyn, Wyznania, szóste, Dante, Boska Komedia, siódme, Montaigne, Próby, ósme, Szekspir, Hamlet, dziewiąte, Cervantes, Don Quixote, dziesiąte, Goethe, Faust, jedenaste, Mickiewicz, Dziady, dwunaste, Gogol, Martwe dusze.

0: to jest taki gest odwrócenia się od nowoczesności w jakimś sensie. Oczywiście cały problem z tego typu gestami jest taki, że to i tak jest jakiś rodzaj wykształcenia relacji względem tej nowoczesności. Nie podoba się nam ona. Nie jest taka, jaką byśmy chcieli. I ja właściwie orientuję się w tym momencie, że ja nie mam z tym aż takiego problemu. Przy okazji świętowania jubileuszu twórczości w zeszłym roku prowadziłem dyskusję o Burku, Henryku Berezie i Tadeuszu Komendancie. W czasie tej rozmowy dr Marta Koronkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego przytaczała zapis dyskusji panelowej z jakiejś konferencji naukowej, w której brał udział Burek na początku lat 90. I na początku lat 90. Burek pytany o możliwość stworzenia pozytywnego programu krytyki literackiej mówi, że to zależy od tego, czy żyjemy w rzeczywistości, czy żyjemy w czasach, w których według nas możemy coś pozytywnego w nich znaleźć. Jeśli tego nie ma, to możemy tworzyć model krytyki literackiej, która będzie konsekwentnie mówiła, co jest złego w literaturze, albo co jest złego w rzeczywistości, w której żyjemy. Nie sądzę, żeby diagnozy Burka dotyczące tego, co było złe w literaturze, albo co było złe w polityce w Polsce po 1989 roku, były moimi diagnozami, ale znowu podoba mi się radykalizm tej myśli. Znaczy, jeśli jesteśmy tak konsekwentnie, nam się nie podoba literatura, która powstaje, na przykład jeśli dostrzegamy w literaturze współczesnej coś, co ja bym dostrzegł strasznie silnie, pisanie w zgodzie z wymogami rynku, czy też z wymogami oczekiwań czytelników, jak sobie je wyobrażamy, tak bardzo nie podoba, no to zostaje powrót do Biblii Homera i kanonu europejskiego, tak? Trochę węższego, znaczy węższego niż ten, który by zaproponował inny wielki obrońca kanonu literatury zachodniej, czyli Harold Bloom. W podobnych przecież latach, jak robił to Burek u nas.
1: Myślę, że do dramatycznego przełamania, do szukania momentów kryzysu w myśleniu, takie pragnienie przesilenia. Coś takiego odnajduję w pisarstwie Burka, nawet w tym późnym, ale w tym wczesnym tak jest na pewno. To pragnienie przesilenia. On lubił radykalizować ideę, więc Burek chce nam powiedzieć, że duchowość, zainteresowanie porządkiem duszy, to nie jest wycieczka krajoznawcza. To tam się odbywają najbardziej groźne i najbardziej niebezpieczne potyczki.
2: Tryt z okruchów przeczytał Andrzej Ferenc. Ja już Państwa żegnam. Dorota Gacek. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako iwalu. Nowa tradycja.
5: Sam mówi o sobie, że nie czuje się bohaterem. Andrzej Poczobut po uwolnieniu z kolonii karnej chce wrócić na Białoruś i być blisko Związku Polaków, pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej Grodzieńszczyźnie. Andrzej Poczobut będzie gościem poniedziałkowej audycji Wybieram Dwójkę. Zapraszam, Małgorzata Niedziecka-Mac.
3: Autopromocja.

Magdalena Wojtulanic przy konsolecie od Bladego Świtu, a ja się teraz z Państwem witam. Marcin Majchrowski, dzień dobry. Bardzo serdecznie się witam. Niedziela, no, dość chłodna, bo to ogrodnicy i, jak to się mówi, zimna Zośka, która przypadała 15. Chłodna i pochmurna, mam nadzieję, że Państwo nie marzną, a jeśli tak trochę, to może przez najbliższy czas, jakieś 90 minut powiedzmy, a może dłużej, mogą Państwo pozostać przy radioodbiornikach. Posłuchamy wspólnie do 13.30 nieśmiertelnej muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta i Józefa Haydna na wczesne niedzielne przedpołudnie. Nic więcej nie potrzeba, tak czasami sobie przynajmniej myślę, albo mi się tak wydaje. Będzie za kilkadziesiąt minut nowe premierowe nagranie Harmonii Messe Józefa Haydna, zarejestrowane w ubiegłym roku przez solistów i zespół Les Arts Florissants pod dyrekcją ciągle młodego duchem Williama Christiego, ale będzie też trochę wspomnień, myślę tutaj przede wszystkim o dwóch uwerturach Wolfganga Amadeusza do jego Singspieli do uprowadzenia z Seraju i Czarodziejskiego Fletu. A ponieważ ta pierwsza z tych uwertur do uprowadzenia z Seraju, owszem, bardzo wyrazista, energiczna, kończy się jakoś delikatnie i wprost łączy z pierwszą sceną, to także krótka aria Belmonta. To przypomnienie o niezwykłych kreacjach interpretacyjnych René Jacobsa i prowadzonych przez niego wykonawców. René Jacobs, mistrz operowej dramaturgii. Jego wizje wykonawcze zawsze wydają się bardzo przekonujące, a do słowa, akurat w tych przypadkach do słowa mówionego, na przykład w dialogach, podchodzi René Jacobs bardzo pieczołowicie. Sam adiustuje wszystko.

To fragment uprowadzenia z Seraju, Die Entführung aus dem Serai, Ukehle numer 384, Singspiel Wolfganga Amadeusza Mozarta, który swoją prapremierę miał w Burgtheater w Wiedniu, a usłyszeli państwo Belmonta Maximiliana Schmidta i Akademie für Alte Musik Berlin pod dyrekcją Hene Jakobsa. No, nagrania już mają swoje lata, ale nie znów tak wiele. Początek XXI wieku to w końcu nie jakiś szmat czasu, który upłynął od rejestracji, a Hene Jakobs konsekwentnie sięga po różne dzieła operowe i z XVIII i z XIX wieku. Ostatnio nagrał kilka lat temu na przykład Wolnego Strzelca Karola Marii Webera z podobnym podejściem jak tutaj do uprowadzenia z Raju, czyli z adiustacją dialogów mówionych, które są tam i tutaj właśnie tymi nośnikami treści. To nagranie akurat to jest początek XX wieku, ale wznowione zostało niedawno właśnie w takim boksie, jak to się mówi. Uprowadzenie z Seraju i Czarodziejski flet. Uwertura do Czarodziejskiego fletu będzie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a teraz przy muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta pozostajemy dość konsekwentnie. Jedna z sonat fortepianowych nastoletniego kompozytora, to jest koniec 1770.

tego czwartego roku, sonata fortepianowa Esdur u Kechla numer 282. Jakiś taki pierwszy przebłysk właściwie pewnej dojrzałości, jeśli chodzi o dorobek Wolfganga Amadeusza Mozarta na niwie muzyki klawiszowej, to znaczy właśnie już nie drobiazgi pisane na... głównie z myślą o klawesynie, bo to był ciągle wtedy instrument jakby ważniejszy, czy bardziej w praktyce wykonawczej niż fortepiano, ale tutaj właśnie już to spoglądanie w stronę, jakbyśmy to powiedzieli, dojrzałej twórczości właśnie für Klavier, czyli na fortepian, powiedzmy. Ale troszkę odchodzi Mozart od konwencjonalnego schematu szybka, wolna, szybka, właściwie pierwsze ogniwo to adagio w tej sonacie, potem para menuetów, jeden pełen delikatności, drugi właściwie z takimi kontrastami dynamiki rejestrów w stylu galon, utrzymany rytmy i pauzy, rytmy nieregularne tutaj na pierwszym planie, no a na koniec jakby to się wszystko rozpędzało i kumulowało energiczne allegro w formie sonatowej, bardzo wirtuozowskie tutaj wykorzystanie właściwie albo wskazanie na możliwości wykonawcze fortepianu, skala i dynamiczne kontrasty instrumentu na pierwszym planie, no i bogata harmonika w przetworzeniu, na to proszę zwrócić uwagę. A ja mam dla Państwa interpretację, która została zarejestrowana w październiku 2024 roku, Julien Liber na fortepianie Steinwaya. Nagranie z takiej płyty, gdzie wszystko jest tak uszeregowane. Jeden utwór na instrument solo, drugi adue, trio i kwartet. My dzisiaj tej sonaty Esdur Kechel 282 albo 189G w nowszych wydaniach katalogu dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta słuchamy. Adagio, menuety i allegro. Julien Liber.

Julien Liber wykonał sonatę Es-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla do odnalezienia pod numerem 282 albo 189 G, w zależności od wydania tego spisu dzieł Wolfganga Amadeusza. Nagranie z października 2024 roku, czyli ciągle nowe. Bo to nie o to chodzi, żeby nagrania jednorazowo tylko wykorzystywać i uznać, że jak się kończy rok kalendarzowy, no to one się już jakoś bardzo zestarzały. Delikatne i pełne wyrozumiałości, a jednak jednocześnie mądrości i takiego skupienia podejście do materii muzycznej tej sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta. Głębia tutaj osiągana przez pewien artystyczny i wyrazowy

jazzowy, interpretacyjny dystans. Bardzo mądre nagranie. No to proszę Państwa, jeśli to był wczesny w miarę Mozart, to teraz bardzo dojrzały Józef Haydn i jego ostatnia msza, czyli Harmonii Messe. Dzieło, które wieńczy ten zbiór sześciu wielkich mszy pisanych na imieniny księżnej Marii Hermenegildy Esterházy, co roku w latach końcówki życia Haydna, w latach 1796-1802. To czas, kiedy powrócił po drugiej triumfalnej podróży i pobycie w Londynie, to w swoje rodzinne strony do Austrii. Jakoś nie skorzystał Haydn z tych propozycji, aby osiąść na Wyspach Brytyjskich, jednak wrócił do służby u książąt Esterházy, chociaż tam się wszystko zmieniło. Przecież ponad 30 lat chodził w Liberii Mikołaja Wspaniałego i jemu przysparzał muzycznego splendoru, jego dworowi, a sobie kompozytorskiej sławy. No, wnuk Mikołaja Wspaniałego, Mikołaj II, aż tak bardzo nie interesował się ani operą, ani muzyką instrumentalną proponowaną przez Haydna. Znacznie zredukował nakłady na orkiestrę i właśnie na tę część swoich dworskich powinności. Ale tytularnym kompozytorem ze znacznie rozluźnionymi obowiązkami Józef Haydn pozostał tytularnym kompozytorem książąt Esterházych. No i właśnie te sześć ostatnich mszy zwieńczonych właśnie mszą Harmonii Messe, to jest ten dobór i właściwie ten trybut, który Józef Haydn... Przepraszam Państwa, który Józef Haydn właśnie dołożył do swojego wielkiego dorobku kompozytorskiego i wielkiej spuścizny, którą pisał jako nadworny kapelmistrz, kompozytor książąt Esterházych. Początek 802 roku, wtedy zaczyna pracować nad mszą, która jest ostatnia w jego dorobku i pracował ponoć nad nią bardzo ciężko, skończył ją jakoś niedługo przed prawykonaniem, które odbyło się w kościele dworskim w Eisenstadt 8 września tamtego 1802 roku. Świadkiem tego prawykonania był książę Ludwik Starenberg, ambasador austriacki w Londynie, który zapisał w swoim dzienniku, jak goście oczekiwali na księżniczkę, a następnie pojechali do kościoła w wielkiej procesji powozów. Wspaniała msza, znakomita nowa muzyka słynnego Haydna pod jego batutą była niezrównanie piękna i znakomicie wykonana. Niezwykle wiele jest tutaj niuansów i jakieś takie podejście do materii kompozytorskiej i do ujęcia tekstu Ordinarium Missae, które przecież nie pierwszy raz brał Haydn na warsztat, żeby ukazać jakąś chyba pełnię możliwości kompozytorskich i pełną wizję tego, czym muzyka religijna może być. I fugi, i pełne delikatności epizody, i wyeksponowanie instrumentów dętych, właśnie od tego tytułu Harmonii Messe, i jakby odejście od tego, o co był na przykład, może i niesłusznie posądzany Haydn, czyli pewnej świeckości czy rozrywkowości muzyki, jego muzyki religijnej, na przykład zarzucano to częścią kyrie w innych mszach autorstwa Haydna. No to tutaj skupione poco adagio, bardzo dostojne. Dramatyzmu w całości nie brakuje podkreślenia tych najważniejszych epizodów, na przykład w Gloria i Credo, które, no, jak to spojrzeć wstecz, tradycja predestynowała do tego, żeby wyróżniać opracowaniem muzycznym. Wszystko tutaj jest, a może i znacznie więcej. Dzieło absolutnie niezwykłe i absolutnie, można powiedzieć, właściwie arcydzieło. No to ja mam dla Państwa takie nowe nagranie, które powstało zupełnie niedawno pod dyrekcją niestrudzonego Williama Christiego. Melissa Petit sopran, Beth Taylor mezzosopran, Bastien Rimondi tenor, Andreas Wolf basbaryton i zespoły oczywiście wokalne i instrumentalne Les Arts Florissants dyryguje William Christie. Harmonii Messe Józefa Haydna.

Bardzo wyraziście, wręcz pompatycznie kończy się to dzieło Harmonii Messe, 14. msza Józefa Haydna i ostatnia z mszy, które Haydnowi dane było skomponować, napisana w 1802 roku i po raz pierwszy właśnie na dworze książąt Esterházych ta msza została wówczas wykonana.

wykonawcy: Melissa Petit, sopran, Beth Taylor, mezzosopran, Bastien Rimondi, tenor i Andreas Wolf, bas, baryton oraz zespół Les Arts Florissants, całość pod dyrekcją założyciela zresztą tej bardzo zasłużonej dla wykonawstwa historycznego i dla wykonawstwa muzyki klasycyzmu, baroku z grupy założonej przez Williama Christiego. On właśnie dyrygował. No to jeszcze przy twórczości Józefa Haydna się zatrzymamy na moment, ale sięgniemy po nagranie, które ukazało się jakieś 13 lat temu. Dwa fragmenty. Adagio i finałowe presto kwartetu smyczkowego C-dur op. 33 numer 3, zwanego kwartetem ptasim. A gra The London Haydn Quartet.

No i tak sobie właśnie ptaszki poświerkotały w kwartecie ptasim, czyli kwartecie C-dur op. 33, numer 3 Józefa Haydna, grał The London Haydn Quartet. To na koniec obiecana uwertura do czarodziejskiego fletu. Jeszcze raz Akademie für Alte Musik Berlin dyryguje René Jacobs.

0: 6 minut muzyki, a właściwie dzieje się tu tyle, że można by obdzielić pół symfonii, uwertura do opery Czarodziejski Flet, Die Zauberflöte Wolfganga Amadeusza Mozarta u Kechla. To jest numer 620, czyli prawie sam koniec życia wielkiego kompozytora. A grała Akademie für Alte Musik Berlin, dyrygował René Jacobs. No i tak kończy się dzisiaj to nasze spotkanie w dwójkowym kwadlibecie. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Za chwilę wybije 13.30. Ja mówię do usłyszenia. Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
2: Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości, jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
3: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
2: Od poniedziałku do piątku o 12.45.
1: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Andreas Scholl.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Jest w drodze przez mąkę dziś gość dawno niesłyszany, a bardzo pożądany, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Jarosław Dumanowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zebraliśmy się tutaj, ponieważ w Zamku Królewskim w Warszawie po raz kolejny, muszę to podkreślić jako osoba śledząca twoje wystąpienia, opowiadałeś o tajemniczej alaputrynie i wydaje mi się, że po latach ostatecznie nadszedł czas, żeby tę alaputrynę jakoś rozebrać, zdekonstruować, wyjaśnić i dlaczego alaputryna w Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Alaputryna to dawny pasztet, czyli według dawnej nomenklatury różne mięsa, ewentualnie warzywa, dodatki, sos zapiekane w cieście. Co więcej, jest to sztandarowa potrawa w średniowieczu, w czasach nowożytnych kuchni hiszpańskiej. Nazywała się z hiszpańska olla podrida, a w którymś momencie z francuska alla putrin, czyli no jedno i drugie, zgniły garnek, jakaś potrawa jednogarnkowa w wersji luksusowej zapiekana w pasztecie. I było to najbardziej świąteczne, najwspanialsze danie podawane na Wielkanoc, Boże Narodzenie, w niebo wstąpienie i przy okazji koronacji króla.
1: Ale to w Hiszpanii, tak?
2: W Polsce na dworze Zygmunta III Wazy i Władysława IV, ale w Hiszpanii też. W Hiszpanii jest to tak też danie świąteczne, wielkie, bo to jest monumentalne, gigantyczne. Gigantyczna konstrukcja z ciasta i z ogromnych ilości mięsa i dodatków. I na tej kanwie przemiany tego jednego przepisu opowiadam o zmianach kuchni, ale też pewnej ideologii, sympatii politycznych i powiązań dyplomatycznych nawet.
1: No, ale ty wyszedłeś, jeżeli opowiadałeś o przemianach tego przepisu, to wyszedłeś z takiego miejsca, w którym zapewnik przyjmujemy, że olla podrida albo alla putryna, ale na razie olla podrida, to jest coś w cieście. A kiedy na tronie

0: polskim zasiadał Zygmunt III, to Olla Podrida była takim daniem opisywanym powszechnie w literaturze hiszpańskiej, w Don Quixocie na przykład. I wiemy, że tam jest to rzeczywiście olla, czyli rzeczywiście to jest kociołek i że nie ma to formy zapiekanej w cieście, tylko to jest taki bigos z różnych, jak popadnie, zebranych mięs, z ogromną ilością podrobów, z gotowaną fasolą. I skąd wiemy, że na dworze Zygmunta III ta Olla Podrida nie miała formy kociołka?
1: W samej Hiszpanii istniały dwie wersje tego dania. Jedna bardziej popularna, właśnie kociołek, tak? Taka trochę no, na zasadzie to, co mamy. I druga, wyrafinowana właśnie w pasztecie, w słynnej, chyba najsłynniejszej hiszpańskiej książce kucharskiej z 1611 roku, Sztuka kucharska, sztuka kuchenna. Mowa jest właśnie o Olla Podrida
0: en pastel.
1: En pastel, tak? I dokładnie jest to opisane. Tak samo jest to opisane w Księdze Szafarskiej, czyli takich wykazach produktów, które szły ze spiżarni do kuchni w czasach Zygmunta III Wazy i Władysława IV, gdzie przy Wielkanocy czy tych innych świętach, Boże Narodzenie, Koronacja Króla, w niebo wstąpienie, jest osobny punkt właśnie, gdzie używa się takiego sformułowania bardzo dziwnego. Olla Podrida francuska. Tak jest to zapisane. Jedno słowo. Olla Podrida i francuska. I jest to wyszczególnione. Jest mowa o, często w pasztecie jest jeszcze dopisane. I jest to wyszczególnione, opisane, więc mamy potwierdzenie z późniejszego czasu, z drugiej połowy XVII wieku. Mamy kilka polskich przepisów. Jest to ewidentnie potwierdzone, natomiast ciekawostką jest to, że to danie już wtedy bardzo długo, taki emblemat kuchni hiszpańskiej, wersji elitarnej, królewskiej, dworskiej, czy w Hiszpanii, czy w Polsce, to są te mięsa w pasztecie, tak? Czyli no, ta gigantyczna konstrukcja najróżniejszych mięs, dodatków, warzyw, ostrych przypraw, sosów zapiekanych w bardzo grubym cieście. Że to jest takie no, ważne, świąteczne i bardzo hiszpańskie, a w którymś momencie w Polsce nazywa się to Olla Podridą francuską, co brzmi dziwacznie dla tamtych ludzi wtedy, jeżeli ktoś się znał na kuchni, prawda? Zaskakująco, to jest nielogiczne. A z czasem nazywa się to Olla Podrida, pasztet Olla Podridowy. Olla Podrida, Olla Podrida, no, zgniły garnek, jakby to samo. Co więcej, zmieniają się składniki i to jest bardzo ciekawy przykład, który opowiada o tym, że zmienia się sens, bo ta narodowa potrawa miała pewny sens. Co innego było w wersji hiszpańskiej, co innego we francuskiej, i co innego, no, w polskiej, jeżeli taka była ostatecznie.
0: W wersji hiszpańskiej i w wersji francuskiej polską na razie weźmy w nawias, dlatego że będziemy sobie pewnie czytać przepisy na Olla Podridę, ale to zaskakujące, że wersja hiszpańska różniła się od francuskiej. Na pewno była jeszcze włoska, dlatego że jakoś przez Scappiego zdaje się...
1: Tak, to włoska jest mniej więcej hiszpańska, jest mniej więcej tłumaczeniem. No, zresztą to jest ewolucja. W wersji hiszpańskiej są tam różne składniki, różne mięsa. Na tym polega wystawność tego przepisu. Kilkanaście rodzajów mięsa, ale przede wszystkim jest to wieprzowina, tak tam jest napisane. Uszy wieprzowe, nogi wieprzowe, schab wieprzowy, polędwica wieprzowa, ozory wieprzowe i kilka rodzajów kiełbas wieprzowych, słonina.
0: Wnętrzności.
1: I chyba przede wszystkim krwawe kiszki, tak? Czyli kiszki napełnione krwią. No nie nasza kaszanka, ale krew z mąką. I w wersji polskiej, i w wersji francuskiej to no, na początku jest mniej więcej to samo, bo tak się nazywa ta polska wersja, Olla Podrida francuska, czyli coś takiego dziwacznego. Wieprzowiny jest bardzo mało. Występuje tylko jeden składnik. Większość to są różne mięsa z drobiu, z dzikiego ptactwa, jagnięcina, wołowina, cielęcina. W ogóle w kuchni polskiej wtedy, w kuchni elitarnej, w kuchni wysokiej jest mało wieprzowiny, no bo to jest trochę inny sens. Pierwszy sens hiszpański oznacza: jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem.
0: Jem świnie.
1: Tak, nie jestem Żydem, nie jestem muzułmaninem, nie jestem potomkiem Żydów, który tylko udaje chrześcijanina. Notabene był to całkiem no, skuteczny albo ekspresyjny, niezwykły sposób walki inkwizycji. Tak? Sprawdzano, czy ktoś zje wieprzowinkę, a zwłaszcza krwawą kiszkę, jak nie jadł, był podejrzany. W sytuacji polskiej to nie miało sensu. W sytuacji polskiej dużo wieprzowiny oznaczałoby: jestem Niemcem, jestem

0: protestantem, jestem heretykiem, tak? To oczywiście nie musi wiązać się.
1: A co z Francją? Poczekaj, no bo to jest bardzo ciekawe. Co to znaczyło we Francji? Mogło coś znaczyć?
0: No to jest mniej więcej to samo. Mamy takie przejście, tak, do Niderlandów hiszpańskich, czyli Belgii. To jest o tyle ważne, że wysłannik Zygmunta III, Piotr Żeroński, późniejszy kuchmistrz w tej Belgii przebywa. Tam się pojawia taki przepis lekko złagodzony, gdzie tej wieprzowiny jest trochę mniej, ale ciągle sporo, więcej innych mięs. No i w wersji francuskiej tak jak w tej polskiej, no bo Polacy uznają, to jest ciekawe, że wersją klasyczną, prawdziwą, lepszą, ciekawą jest ta wersja francuska i ja ją tak nazwałem Polską. No co to jest polskie? To, co było w Polsce, to, co było popularne. I w 1682 roku, trochę później, no ale wtedy mamy przepis, dokładny przepis, bo w Księdze Szafarskiej są wyliczone składniki, a nawet ich ilość, cena, więc to są jakieś ramy przepisu, ale w Compendium Ferculorum z 1682 roku w książce kucharskiej z Krakowa mamy już taki pasztet alla putrynowy, gdzie wieprzowiny w zasadzie nie ma wcale, to znaczy ona może się tam ukrywać pod postacią kiełbas, ale nie jest, albo jest jej bardzo mało i w ogóle nie jest eksponowana, w ogóle nie pada takie słowo, taka kategoria mięsa, tak jak w całej książce, bo jest to coś no, mało eleganckiego, mało polskiego, niemieckiego, protestanckiego, heretyckiego. To się bierze z takich wyobrażeń, z kłótni, no, z ówczesnych mass mediów, z polemik wyznaniowych, że Polak to jest ktoś, kto je ryby, pości, modli się i pójdzie do nieba, a Niemiec to ktoś, kto ciągle je boczek, szpek, ewentualnie szynkę, dlatego jest szołdrą niemiecką, czy wręcz tym zwierzęciem, z którego się to robi i podobne uprzejmości sobie tam bardziej może wyznaniowe niż narodowe wymieniano i tej wieprzowiny na dworze królewskim w pałacach arystokratycznych starano się unikać w Polsce.
1: Jan Kochanowski, kiedy chwalił prostotę swojego stołu oraz przyznawał się do tego, że nie jest wielkim smakoszem, mówił, że będzie szołdra u niego na stole, czyli że takie proste danko ze świni tam jakoś przyjaciołom
0: No to nie jest tak, że wieprzowiny nie było, prawda? No i szynka, i schab, słonina bardzo często, ale Jan Kochanowski to jest jednak szlachcic trochę z prowincji. I to jest człowiek, który...
1: Trzaskany na dworze jednak.
0: Tak. Nie, tu szynka też jest. Są szynki, na Wielkanoc musi być szynka, ale wieprzowiny jest o wiele mniej. Nie jest to tak eksponowana, nie ma jakichś rozbudowanych, eleganckich dań, gdzie są... Wieprzowina jest pierwszym głównym składnikiem, tak? I jest ona nisko w kategorii takiej dietetycznej, czy wyrafinowania, tak? Jest wśród jednych z ostatnich miejsc. Poza tym ta produkcja wieprzowiny przed produkcją przemysłową była stosunkowo niska, bo nam się wydaje, że powinno być tak jak teraz, nie wiadomo dlaczego. O wiele chętniej hodowano takie zwierzęta, które dawały różny pożytek. I wełnę, i mleko, i skóry, i mięso, i ewentualnie jaja, i pióra, tak? Może nie wszystkie naraz, ale coś w tym stylu. I tu z tego względu wieprzowina była trochę gorsza. Natomiast na dworze Wazów ta przemiana olla putredy, hiszpańskiego narodowego dania, we francuską potrawę alla putrynę i potem oswojenie jej w polski sposób, zmiana tego sensu, zmiana składników, to współgra z innymi przejawami francuskich wpływów, bardzo wczesnych, bardzo nowatorskich, bo ekspansja kuchni francuskiej, czy powstanie w ogóle kuchni francuskiej jako osobnego modelu, to dopiero połowa XVII wieku. A tu 1632, 1633 kilka takich potraw sztandarowych z kuchni francuskiej mamy.
1: Ale wersja wazowska a la putryny to jest wersja francuska czy wersja polska? Dlatego, że ty powiedziałeś o tym, iż w Polsce świnia nie cieszy się wielkim
0: na dworze królewskim, w elitarnej kuchni.
1: Tak. I teraz to Polacy pozamieniali te świńskie uszy oraz inne elementy.
0: My nie mamy z tego okresu tak wielkiej ilości danych, tak? Francuskie książki kucharskie odradzają się dopiero w połowie XVII wieku. Dlatego są to takie dane ważne albo interesujące, czy przynajmniej wyjątkowe, ciekawe w skali europejskiej. Myślę, że jest to... widać, to jest stopniowe, tak? Na początku XVII wieku w tej książce belgijskiej czy niderlandzkiej po francusku wydanej Die Fede Cuisine chyba, tak? Mamy tą złagodzoną wersję i stopniowo to przychodzi, ale takie receptury francuskie mamy dopiero z połowy XVII wieku.

0: Myślę, że jest to francuskie, bo ta hiszpańska no, manifestacja, jestem chrześcijaninem, to znaczy nie jestem Żydem, nie jestem kryptowyznawcą judaizmu czy islamu, jest specyficzna i nie ma potrzeby, nie ma sensu, nie ma, jest niezrozumiała w ogóle gdzie indziej.
1: Masz przepisy tak. Polskie, z polskich książek kucharskich. Na a la putrynę, czy pasztet a la putrynowy. No, co mamy?
0: Sam przepis jest dopiero z 1682 roku, z Compendium Ferculorum, gdzie napisano tak. Weźmij mąki pszennej, a przydaj trochę żytnej, którą gorącą wodą zaparz, zarób twardo ciasto, a pasztet, jaki chcesz, wybij. Czyli chodzi o skorupę, o samo ciasto, tak? Skrzynkę czy pudło wielkie, w którym znajdzie się zawartość.
1: Bez tłuszczu.
0: No teraz samo ciasto tak, ono będzie twarde, tak? Będzie parzone, no bez tłuszczu, tu jest bez tłuszczu. Materia tego pasztetu. Weźmij cielęciny, kuropat, jarząbków, ptaszków drobnych, kapłonów, kurcząt, gołębi, kiszek i kiełbas dobrych, salsesonów. Salseson to niekoniecznie wieprzowina, wtedy to jest raczej z dziczyzny. Wędzonych ozorów i cokolwiek chcesz, a rozumiesz być drogiego, a godnego do pasztetu, pociągaj, czyli no trochę tam podpiec, trochę zblanszować i porąb jako rozumiesz. Kości poprzetłukuj, odbierz pięknie, weźmij kaule fiorów, karczochów i to ociągnij. Figatelli dobrych zrób, pulpecików. Łoju kruchego usiekaj drobno, potrząśnij na spód, potem dodać pieprzu, imbiru, gałki muszkatołowej, cynamonu, limoni, oliwek, rodzynek. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze potem sos, rosołu, wina, octu, żółtek.
1: Czyli
0: skomplikowane, czyli skomplikowana wielka konstrukcja.
1: Ale bez słodzenia. Nie ma tam cukru. Są przeróżne
0: akurat
1: rzeczy.
0: Akurat tutaj nie ma, ale są rodzynki, kwaś. Coś słodkiego, tak. Nie ma, więc widać troszkę może, byłoby widać trochę estetykę klasycystyczną francuską, gdyby jednak nie pieprz, imbir, gałka muszkatołowa, cynamon i rodzynki, tak? To jednak jest takie no, barokowe, takie ostre, wyraziste smaki. Natomiast ten może nie przepis, ale wyszczególnienie składników, które prawie w jakiś przepis się układa, z 1633 roku, to ja tu szukam, bo mam to wszystko pięknie wynotowane i wtedy trudno to znaleźć, jak jest pięknie wynotowane, to stwierdzono, tam zapisano tak, o la putreda francuska w pasztecie i wyliczono kapłun tłusty, jarząbków para, udziec cielęcy, baranka jedna druga, mlecz cielęcy, czyli grasica cielęca, wątróbki kapłunie, tłustość wołowa, mięso wieprzowe, jest, raz, tak? Kurcząt 4, słoniny stuka, no, czyli no, znowu wieprzowina, ale słonina generalnie była używana, tłuszcz był ceniony, tłuszcz był konieczny, kapusta włoska, sałata różna, kasztanów ćwierć, pinoli, orzeszków piniowych, ćwierć, pistacji, rzepa niemiecka. W Warszawie rzepą niemiecką nazywano słynny produkt, z którego słynął Toruń, zapomniany, tak zwaną rzepę toruńską. Pododmianę rzepy uprawiano w Brandenburgii pod Toruniem.
1: Ty przywracasz tę rzepę, zdaje się, skoro już o rzepie.
0: Ja tylko zjadam, zachęcam.
1: Opracowujemy, tej
0: ale... Ale ta pododmiana, która przetrwała pod Berlinem od zeszłego roku, tak, w Toruniu się, pod Toruniem się pojawiła i niedługo we wrześniu, kiedy corocznie odbywa się toruński festiwal smaku, zapraszam panie redaktorze serdecznie.
1: Dziękuję panie
0: będziemy
1: profesorze.
0: Coś jeść z takiej rzepy i nie tylko. No potem są jeszcze ptaszki, jajka, kuropatwa, ocet, dużo octu.
1: Aha, czyli,
0: i
1: czyli
0: to jest
1: kwaśnawo,
0: taki,
1: ale
0: taki...
1: znów bez słodyczy, ale też cieszy mnie obecność łoju obok słoniny, no bo ta tłustość wołowa to łój nerkowy, domyślam się.
0: Tak jest, no kiedyś używany, popularny, najpowszechniejszy i jeden z tańszych, tak? Dzisiaj wyklęty czy nie do zdobycia?
1: Nie wiem dlaczego. Nie, on jest do zdobycia, tylko wiesz, wydaje mi się, że to
0: wyjdę,
1: jest też taki...
0: Wyjdę tutaj z redakcji i wejdę do sklepu spożywczego i spróbuję zdobyć, powołując się na pana redaktora tutejszego
1: bywalca. No wiesz, w Warszawie wszystko mamy. Wujnerkowy też mamy, tylko w bardzo dużych sklepach, ale wydaje mi się, że jego wrogiem jest jego nazwa. Wiesz, ludzie się boją nazwy łój. Nie wiem dlaczego. Piękna nazwa. Dwie polskie litery, dwa polskie znaki są w tym trzy literowym.
0: Nie pomyślałem o tym.

0: Ja myślałem raczej o innych potrawach francuskich, bo to jest, bo ten jeden przypadek o la putredy, ciekawy, ciekawostkowy, no to trochę mało, ale tam mamy na przykład coś takiego jak placki nawarskie, czyli ni stąd, ni zowąd pojawia się ta wielka, wspaniała i znana niby na całym świecie kraina Nawarra. Naprawdę znana. Kiedy król Nawarry zostaje królem Francji, dynastia Bourbonów, stamtąd pochodzili Bourbonowie, tak, staje się znana w Europie, tak, staje się, no, każdy król Francji potem tytułuje się królem Francji i Nawarry. Pojawiają się placki francuskie, trzy takie przepisy, które opisują wczesne wersje ciasta francuskiego. Ciasta, no, listkowego powiedzmy, które jest wielką innowacją i technologiczną, i także taką, no, religijną, bo masło, opanowanie używania masła i często używanie masła oznacza, wiąże się, wynika, jest związane ze złagodzeniem katolickiego postu, z którym takie problemy były na dworze Zygmunta III, gorliwego katolika otoczonego przez gorliwych protestantów ze Szwecji, których bardzo osobiście lubił, aczkolwiek protestantów nie bardzo, i było sporo kłopotów z organizacją posiłków.
1: Ale jeszcze to masło, bo ja wiem, że to masło 1670 na pewno, bo jest opisywane na lewo i prawo, ale wcześniej bardzo w kuchni francuskiej obecne, no bo te pasztety nawarskie czy ciasta nawarskie trochę są wcześniejsze pewnie te, o których
0: no jest zamieszczone mówiłeś. W zbiorze przepisów z 1633 roku, bo z jednej strony mamy te księgi szafarskie, dwa tomy, 1631-1633 razem. Dzień po dniu z jakimiś tam przerwami pięknie są opisane te produkty i czasami posiłki. A z drugiej strony mamy przepisy kuchmistrzowej koronnej, żony kuchmistrza koronnego z 1633 roku. Nie wiemy dokładnie jakiej, wydaje mi się, że tego Piotra Żerońskiego, dyplomaty, kolekcjonera dzieł sztuki, raczej niż późniejszego, chociaż późniejsza kuchmistrzyni to też atrakcyjna postać, bo to bratanica wzmiankowanego przez pana redaktora Jana Kochanowskiego, który, jak widać, chyba ta rodzina Kochanowskich z niejednego pieca chleb jadła. I z tych receptur, no, dowiadujemy się, że są jakieś tam elementy, które zwiastują, zapowiadają odwrót od kuchni hiszpańskiej, tak jak w dyplomacji wówczas, jak w modzie. Jeszcze na początku XVII wieku, w końcu XVI wieku Hiszpania to punkt odniesienia. Jak nie przymierzając jakiś czas temu Stany Zjednoczone dla wielu ludzi, prawda? I dawno temu hamburgery i Coca-Cola, dzisiaj się tak tym nie wszyscy zachwycają. Hamburgerami i Coca-Colą. A tutaj nagle te hiszpańskie wzorce odchodzą, czy są nazywane francuskimi, zastępowane, i francuskie w słowach, w nazwach, ale w technologii i w pewnych elementach łagodzenia postu, czyli uznania, że nabiał nie łamie postu, chociaż tu są wielkie dyskusje, wielkie kłótnie, widać, no, pewną ciekawą historię. Już Władysław IV ubiera się nie po hiszpańsku, jak jego ojciec, tylko po francusku. Już spogląda w kierunku Francji, żeni się za którymś tam razem z francuską, mówi po francusku i, jak widać, zajada, albo myśli, że zajada francuskie potrawy.
1: Szkoda, że państwo tego nie słyszeli, kiedy profesor Jarosław Dumanowski występował w Zamku Królewskim, opowiadając o zwyczajach kulinarnych około wielkanocnych doby wazów. Staraliśmy się państwu jakoś to wynagrodzić. Dziś drogą przez mąkę z alaputryną i nawarskim ciastem oburącz brnął z nami profesor Jarosław Dumanowski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Tafel Muzyk.
1: Ponieważ wystąpienie alaputrynowe naszego dzisiejszego gościa wiąże się z wystawą Wielka Gra w Zamku Królewskim. Wielka Gra dotyczy upodobań muzycznych królewicza najpierw, a później króla Władysława IV. No to wydaje się, że stosownie byłoby posłuchać fragmentu utworu, od którego chyba wszystko się zaczęło. Otóż królewicz Władysław IV wybrał się na Grand Tour avant la lettre, by tak rzec, jeszcze zanim było to modne. I we Florencji uraczono go kompozycją Franceschi Cecchini pod tytułem La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Dalcina, czyli oswobodzenie Ruggiera z wysp.

Alciny. No i tak zachwycił się tą kobiecą kompozycją Królewicz, późniejszy Władysław IV, że zamówił u kompozytorki dwa utwory, które były premierowane już w Warszawie. Natomiast La Liberazione di Ruggero także zachwyciła również współczesnych wykonawców, jak w tym przypadku Paula van Nevela, który z Huelgas Ensemble w roku 2018 całą tę operę komiczną nagrał. Sopranem jest Katelijne van Lethem, mezzosopranem Sabine Lutzenberger, dyryguje Paul van Nevel, gra Huelgas Ensemble. Ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia. Łukasz Modelski.

0: Słuchają Państwo Dwójki. Minęła 14.
1: Giganci. Gioachino Rossini.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w drugiej audycji poświęconej temu właśnie gigantowi opery. Ze mną w studiu Adam Banaszak, dyrygent, a przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Zaczynamy od dziwacznego nieporozumienia. Rok 1811, bohater naszej opowieści ma 19 lat i jest po bardzo udanym debiucie operowym.
2: 19 lat i mówimy o człowieku, który rozpoczyna bardzo intensywne operowe życie. No to w porównaniu z tym, co robią dzisiejsi 19-letni kompozytorzy, którzy dopiero szukają swoich dróg, przestrzeni.
0: Zaczynają studia.
2: I możliwości. No, robi wrażenie to, jak bardzo zmieniły się czasy i podejście do w ogóle całego tak zwanego rynku muzycznego. Gioachino Rossini w tym momencie zakochany wciąż w Mariettie Marcolini, która odegra ważną rolę w jego życiu, która jest wybitną śpiewaczką i występuje również w bolońskiej premierze jego nowej opery pod tytułem Dziwaczne nieporozumienie. Muzyka chwalona, spektakl schodzi z afisza jednak bardzo szybko ze względu na libretto. Stanie się to leitmotywem bardzo wielu kolejnych dzieł operowych Rossiniego. Kompozytor nie bardzo ma wpływ na to, do jakiego tekstu pisze muzykę. No tutaj ten tekst jest rzeczywiście raczej absurdalny. Młody główny bohater pozbywa się swojego podstarzałego rywala, wmawiając mu, że obiekt ich wspólnych uczuć to tak naprawdę przebrany eunuch. Można powiedzieć, że libretto w jakiś sposób podobne do pół żartem, pół serio, tylko że na odwrót. Jest to dzieło, które nawet w czasach dzisiejszego wskrzeszania wszystkiego, co napisał Rossini, i tak jest dziełem omijanym. Klapa dziwacznego nieporozumienia kompozytora jednak bardzo mocno dotyka. Gdy dziś myślimy o Rossinim, to widzimy raczej taką kliszę króla życia, miłośnika dobrego jedzenia, trochę jowialnego pana, sytego, szczęśliwego swoimi sukcesami. Tymczasem premierowa porażka okazuje się dla niego bardzo dojmująca.
0: Jest jednak bardzo młodym człowiekiem. Ja bym chciała jeszcze na moment wrócić do Marietty Marcolini. Ona była nieco starsza od niego i wprowadzała go w ten operowy świat. Można powiedzieć, że stała się pewnego rodzaju ambasadorką jego talentu, ponieważ jej pozycja była dość wysoka. To była w

0: stanie przekonać impresariów do tego, by angażowali Rossiniego, co oznaczało realizację kolejnego tytułu w ekspresowym tempie, bez zgłaszania uwag do właśnie libretta, warunków tej współpracy, czy możliwości śpiewaków, którzy byli już na pokładzie.
1: W tym momencie życia i kariery sukces gwarantuje nie tyle nazwisko Rossini na afiszu, co nazwiska śpiewaków, wykonawców. Raczej publiczność przychodziła na nich, a nie na wciąż jeszcze ledwie co debiutanta. Z Wenecji przychodzi zaproszenie do napisania kolejnej opery. L'inganno felice, szczęśliwe oszukanie czy szczęśliwy podstęp. To jest opera, która zaczyna cieszyć się powodzeniem. Zostaje wykonana także we Florencji, Mediolanie, Trieste. Mimo że uchodzi za operę komiczną, to w sumie komiczną nie jest. No, minister pewnego księcia próbuje uwieść jego żonę. Gdy ta odmawia, ten wszystkich informuje, że ona zdradza swojego męża. W związku z tym ta nieszczęsna musi opuścić dwór, kryje się wśród ludu. W końcu okazuje się, że była niewinna, no i minister zostaje ukarany. Happy end rzeczywiście happy endem, no ale to, co dzieje się po drodze, raczej smutne.
0: No to może posłuchajmy, jak ta opera się rozpoczynała. Uwertura do Szczęśliwego Podstępu w wykonaniu Filharmonicznej Orkiestry Mediolańskiej La Scali pod dyrekcją Riccardo Chailly.

0: muzyka Gioachina Rossiniego, który ma lat 19. Uwertura do opery Szczęśliwy Podstęp grała orkiestra mediolańskiej La Scali, dyrygował Ricardo Chailly. To jest już język Rossiniego, którego znamy z tych największych sukcesów i przebojów. To jest kompozytor, który mając niespełna 20 lat, ma już wykształcony swój język muzyczny. Z jednej strony można powiedzieć, że ten język wykształcili już Cimarosa i Paisiello i Anfossi wcześniej, ale z drugiej strony jest to jednak bardzo charakterystyczny dla Rossiniego sposób budowania tego crescenda, crescendo rossiniano, co to jest takiego?
1: Ale to jest nie tylko to crescendo rossiniano, które rzeczywiście w tej uwerturze użyte zostało przez kompozytora po raz pierwszy. O ten motyw, który narasta i narasta i narasta w pewien taki wręcz transowy sposób. To teraz, gdybyśmy chcieli przesadzić, choć nie wiem, czy wypada na antenie drugiego programu Polskiego Radia, to moglibyśmy powiedzieć, że Rossini w ten sposób przeczuwa czy przepowiada minimalistów drugiej połowy XX stulecia.
0: Chociaż tam często nic nie narasta jednak, prawda? Bo w minimalizmie raczej to mamy taki płaski krajobraz, a tutaj mamy kulę śniegową, która robi się coraz większa i porywa nas ze sobą.
1: I rzeczywiście porywa. To crescendo rossiniano tutaj jeszcze takie skromne. O, będziemy mieli dużo dłuższe jakby przestrzenie w kolejnych dziełach, na których ono się będzie rozkręcać i rozwijać, ale to jest nie tylko to crescendo rossiniano. To jest również pewien sposób pisania, lekki, pomysłowy, bezpretensjonalny, nie szukający intelektualnych głębi, harmonicznie cieszący się z tego, ile rozkoszy dać może sama dominanta i tonika, a raz na jakiś czas subdominanta. To jest dowód wiary w system dur mol, to jest dowód wiary w piękną melodię, w soczystą artykulację. Rossini pozostanie wierny Rossiniemu i tak jak słusznie konstatujesz, to jest 19-latek, który już nie musi szukać, bo tak naprawdę znalazł. Szczęśliwy podstęp wykonany będzie wkrótce po premierze w Barcelonie, Lizbonie, Dreźnie, w 1820 roku w Warszawie. Zawędruje także do Londynu i do Paryża. Mówimy więc już o kompozytorze, który odnosi znaczące sukcesy, mimo

0: Że kolejne zamówienie to raczej trochę kłopot, to co się wydarzyło wokół Cyrusa w Babilonii, czyli upadku Baltazara. Przedstawienia operowe zakazane były w czasie Wielkiego Postu. Utwór zapowiedziany został więc jako Dramma Concordi, czyli oratorium. Przykrywkę tego, że to oratorium, a nie opera, podkreśla także to, że temat jest bardzo biblijny.
1: Co jest ważne, to ograniczenie, które nie tylko dyktuje libretto, ale też obsada.

0: te oklaski przede wszystkim należą się Rossiniemu. To jest trochę taka sytuacja, która także może dobrze pasować do opowieści o Gioachino Rossinim. Otóż jak ugotować obiad z jednego składnika? Jak napisać arię na jedną nutę?
1: Okazuje się, że można i to w sposób bardzo popisowy. Dodajmy tylko, że ta aria, która zabrzmiała przed chwilą, jest przykładem tak zwanej arii di sorbetto. Aria di sorbetto jest bardzo ważnym zjawiskiem w operach włoskich tego czasu. Znajdziemy ją w większości również dzieł Gioachina Rossiniego. Otóż na widownię wnoszono wtedy lody i sorbety. W związku z tym nikt nie był do końca zainteresowany tym, co rozbrzmiewało ze sceny i z orkiestronu. No, mimo to tak wybrnąć z potencjalnego kłopotu obsadowego, chapeau bas.
0: No i zmierzamy dalej, bo dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać fragmenty różnych oper, których tytułów nawet nie pamiętamy, chociaż tytuł Jedwabna drabinka bardzo pobudza wyobraźnię. To jest jednoaktowa farsa napisana dla tego samego teatru, w którym Rossini debiutował, czyli dla Teatru San Moise w Wenecji.
1: To jest kolejne wcielenie potajemnego małżeństwa Cimarosy. Podkreślam to jako dowód na istnienie pewnego zjawiska podkradania librett i pisania do tych samych historii takich, nawet nie sequeli, remake'ów, można by powiedzieć raczej w dzisiejszej filmowej nomenklaturze. Jedwabna drabinka jest paradoksalnie utworem bardzo dobrze znanym dziś, no i będącym pewnego rodzaju zmorą oboistów, ponieważ studia orkiestrowe i fragmenty uwertury są żelazną częścią egzaminu do orkiestr, bowiem rossinowska artykulacja i szczególnie to podwójne staccato do dzisiaj jest probierzem umiejętności i talentu muzyków grających na instrumentach dętych drewnianych.
0: Kilka dni po premierze Jedwabnej drabinki Rossini ma szansę wystawić swoje pierwsze chronologicznie, no może nie dzieło, a dziełko operowe. To jest opera, którą skomponował, gdy miał lat, uwaga, 14. Premierę ma dopiero w roku 1812, czyli gdy Rossini ma lat 20.

0: 20. Demetrio e Polibio, czyli w wersji polskiej Demetriusz i Polibiusz. Kwartetem z tej właśnie opery zachwycał się Stendhal, który spotkał Rossiniego i który napisał
1: hagiografię.
0: Jego hagiografię.

wykonaniu Don Giovanniego. Więc ten świat okazuje się zaskakująco mały. Mombelli nie pokazał Rossiniemu całego libretta. 14-latek nie zdawał sobie więc sprawy, że nie pisze paru numerów, lecz całą operę. Mombelli dopisał dwie arie i recytatywy. Libretto, dajmy spokój. Nie, absolutnie nie o libretto tutaj chodzi. Natomiast widać w tym już zapowiedź wyjątkowych umiejętności i wyjątkowych talentów. Wspomniany przez ciebie przed chwilą Stendhal pisał, no, z pewną przesadą o kwartecie, który usłyszymy za chwilę. Tak, kwartet ten jest arcydziełem Rossiniego. Nic na świecie nie przewyższa tego utworu. Gdyby Rossini nie napisał nic więcej, i tak Mozart i Cimarosa uznaliby go za równego sobie.

0: kwartet z opery Demetrio e Polibio. No jednak to jeszcze nie jest ten język Rossiniego, który słychać w utworach, które pisał, gdy miał 20 lat. Z całym szacunkiem dla Stondala, ale wydaje mi się jeszcze jednak odległy od tego, co należałoby nazywać arcydziełem Rossiniego.
1: Z pewnością fakt przypomnienia i wystawienia tego utworu sprawił, że Rossini stał się znany, ale jeszcze nie uznany. I znany raczej na, umówmy się, prowincji niż na najważniejszych włoskich scenach operowych. Kompozytor chce premiery w mediolańskiej La Scali. Łatwe to nie jest. Wymaga protekcji. Pomaga mu w tym znów Marietta Marcolini. Dzięki jej zabiegom Rossini podpisuje umowę z La Scalą na operę komiczną La Pietra del Paragone, czyli Kamień Probierczy. Treść bardzo prosta. Hrabia udaje, że jest bankrutem, dzięki czemu sprawdza, który z jego przyjaciół był z nim dla pieniędzy, a który zostanie z nim również w biedzie. Wielki sukces. Z dnia na dzień Gioachino Rossini staje się ulubieńcem mediolańskiej publiczności.

0: kabaletta markizy Clarice, jednej z bohaterek opery Kamień Probierczy, to była rola pisana dla ukochanej Rossiniego, dla Marietty Marcolini, i ona właśnie po raz pierwszy ją wykonała w mediolańskiej La Scali. No i kolejne propozycje się sypią. Właściwie kiedy patrzymy na kalendarz Rossiniego z tamtego czasu, trudno uwierzyć, że można pracować w tak szybkim tempie. Te opery powstają w kilkanaście dni, miesiąc. Niektóre chyba musiał pisać równolegle.
1: Czasem to ma wpływ na ich jakość, ale przykłady muzyczne, których dziś słuchamy, one pokazują jakąś wyjątkową determinację młodego twórcy, by stać się maestro di cartello, czyli tym kompozytorem, którego nazwisko na afiszu przyciąga publiczność. Tak się rzeczywiście staje, mimo że ta droga to są raczej wzloty i upadki nieustannie. Tu sukces, tu dwie klapy, tu sukces, który prowadzi do kolejnych zamówień i prowadzi do ugruntowania pewności pióra Rossiniego, bowiem te wszystkie utwory, których słuchamy, one pokazują, że ta, złośliwie by powiedzieli, muzyczna manufaktura działa coraz prężniej, ale z drugiej strony one pokazują też taką pewność genialnego rzemieślnika.
0: Rossini ma 21 lat, jest rok 1813. Za chwilę stanie się prawdziwą gwiazdą, to teraz może zerwiemy kartkę z kalendarza.
2: Dwudziestego ósmego listopada 1811 roku odbyło się prawykonanie piątego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena, a w 1812 roku kompozytor skończył pracę nad siódmą i ósmą symfonią, a także spotkał się z Johannem Wolfgangiem Goethem w Teplitz. 20 marca 1812 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie ma miejsce premiera trzyaktowej komedio-opery Karola Kurpińskiego Marcinowa z Dunaju w Stambule w Seraju. A w grudniu w niemieckim Kassel bracia Grimm publikują pierwsze wydanie bajek dla dzieci swojego autorstwa. W marcu 1813 roku Prusy wypowiadają wojnę Francji, a cesarz Aleksander I powołuje Radę Najwyższą Tymczasową, tymczasowy rząd okupowanego przez Rosję Księstwa Warszawskiego. W październiku 1813 roku na świat przychodzi Giuseppe Verdi, a wojska Napoleona ponoszą ostateczną klęskę w okolicach Lipska, gdzie stoczono tzw. Bitwę Narodów. 19 października w nurtach Elstery ginie książę Józef Poniatowski. W tym czasie 16-letni Franz Schubert kończy pracę nad swoją pierwszą symfonią.
0: Tydzień po fiasku opery Il Signor Bruschino w innym ważnym teatrze, do którego bardzo chciał się dostać Rossini, obok La Scali, no to jest Teatro La Fenice w Wenecji. Tam właśnie odbywa się premiera Tancreda, opery seria, a właściwie melodrama eroico, czyli melodramatu heroicznego. Libretto według Voltera oparte na Jerozolimie wyzwolonej Tassa. A więc rycerz i wyprawy krzyżowe w tle.
1: No i bardzo życzliwe przyjęcie. To jest dzieło, które premierowo zagrane 15 razy, ale nieco później staje się bardzo popularne w teatrach dosłownie całej Europy. To jest również pierwsze dzieło Rossiniego wystawione w Polsce, w Warszawie w roku 1818, czyli Warszawa była bardzo na bieżąco z tym, co dzieje się w operowym, muzycznym świecie. Dziś Tancred nieco mniej może popularny, ale to dzieło należało do żelaznego repertuaru również wielu śpiewaków. Giuditta Pasta, Henrietta Sontag. To jest również opera, w której wiele lat później wyjątkowe sukcesy odnosiła legendarna, niezapomniana

0: wspomniana, jedyna i wyjątkowa Ewa Podleś. Dziś to dzieło jest raczej trudne w odbiorze. To bardziej jest koncert w kostiumach niż pełnokrwista opera.
1: Masz na myśli, że jest bardzo statyczna.
0: Raczej muzyka niż dramaturgia, co w przypadku tak rozbudowanego dzieła no niekoniecznie służy scenie.
1: Ale mamy przykłady z muzyki instrumentalnej tamtego czasu, świadczące o tym, że Tancred był tytułem przebijającym się do świadomości szerszego grona odbiorców. No to dzisiaj odrobina Paganiniego w audycji Giganci poświęconej Giacchino Rossiniemu.

0: fragment z wariacji na temat arii Di Tanti Palpiti, arii z opery Tancred, a wariacje autorstwa Niccolò Paganiniego grał Gil Shaham. Premiera Tancreda to jest luty 1813 roku, a już w maju kolejna premiera Włoszki w Algierze.
1: I my dziś śmiemy twierdzić, że współczesny świat jest szybki, że pędzi bez wytchnienia, to się w głowie, proszę państwa, nie mieści. W 27 dni ten młodzieniec pisze kolejną operę. Jej tytuł to Włoszka w Algierze. No to jest już tytuł, który nie jest anegdotą, opowieścią o jakichś juweniliach i młodzieńczych pokosach. To jest utwór, który już na stałe funkcjonuje jako kanon operowego repertuaru, nie mówiąc o uwerturze, która jest bardzo często estradowo wykonywana. Historia oparta rzekomo na prawdziwym zdarzeniu. Młoda mediolańska arystokratka została porwana w 1805 roku przez piratów i po krótkim przymusowym pobycie u Beja Algieru wróciła do ojczyzny.
0: Wróciła szczęśliwie, no a my otrzymujemy komedię pełnokrwistą, dającą mnóstwo radości, satysfakcji i to jest ten właśnie Rossini, który pozostaje już właściwie do końca twórczości sobą, no do momentu, kiedy przestaje pisać opery, to oczywiście nie jest koniec jego życia. Coś naprawdę wspaniałego i dającego bardzo dużo prostej, czystej satysfakcji, czyż nie o to właśnie chodzi, na przykład w finale pierwszego aktu?

ten finał pierwszego aktu Włoszki w Algierze jest jak taki wir, który po prostu nas wciąga. No jeśli nas nie wciąga, to chyba znaczy, że trzeba porzucić słuchanie Rossiniego zupełnie. Jak wspaniale komentuje to Piotr Kamiński w swoim przewodniku operowym 1001 opera. Żegnaj rozumny świecie, witaj wariactwa Jutrzenko. Pisząc o tym, że w żadnej innej operze Rossini nie pozwala sobie na rozpętanie podobnej nawałnicy, takich słów używa Piotr Kamiński. Faktycznie jest to taka fala, która nas powinna porwać. Chyba, że zupełnie nie

0: czujemy się dobrze w tej estetyce.
1: Nieprzekonanych nie da się przekonać. To jest ten rodzaj sytuacji. Dziś przedstawiamy w naszym radiowym spotkaniu z Państwem pewien katalog bardzo skrótowy, szalony i pędzący tego, co młody Rossini osiągnął w ciągu kilkudziesięciu miesięcy. Zaraz po Włoszce w Algierze La Scala zamówiła kolejną operę, Aurelian w Palmirze. Bez klapy, ale też bez większego sukcesu. To jest dzieło, które wyjątkowo przemawia do nas z perspektywy dzisiejszej, gdy znamy już późniejszą twórczość Rossiniego.

0: Gdy znamy arię Alma Vivi, Ecco ridente in cielo, otwierającą Cyrulika Sewilskiego, no trudno nie uśmiechnąć się, słuchając tego chóru, który na identyczną melodię śpiewa w świątyni Izydy Sposa del Grande Osiride.
1: No ale to jeszcze nic, bo przecież uwertura do Aureliana w Palmirze jest największym i najbardziej znanym hitem Gioachina Rossiniego, bo później wykorzystał ją jako uwerturę do Cyrulika Sewilskiego i ten muzyczny recycling może po części tłumaczyć tempo, w jakim pracował Gioachino Rossini, cytaty, zapożyczenia, przenoszenie pomysłów muzycznych już kiedyś wykorzystanych do innych utworów. To była praktyka słusznie chyba przez niego stosowana.
0: Ale też nie pisał dla potomnych, pisał dla tu i teraz. W związku z tym, po co nie wykorzystać drugi raz dobrego i sprawdzonego pomysłu?
1: Po sukcesie Włoszki w Algierze, La Scala zamawia kolejną operę, Turek we Włoszech. No i tutaj nieoczekiwanie następują problemy.
0: Klapa. Mediolańczycy najpewniej poczuli się oszukani.

0: Ani, bowiem myśleli, że oglądają ponownie Włoszkę w Algierze i być może nie zorientowali się, że partytura była całkowicie nowa. Po Turku we Włoszech przychodzi kolejna klapa, tym razem opera Zygmunt. Rossini, załamany, wraca do Bolonii, by wreszcie odpocząć i spotkać się z ukochanymi i stęsknionymi za nim rodzicami.
1: No i tutaj się z Państwem żegnamy. Jest mniej więcej połowa roku 1814. Do usłyszenia w niedzielę za tydzień o 14:00.
0: Adam Banaszak
1: i Agata Kwiecińska.

0: Autopromocja.
1: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
2: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
1: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun,
2: z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
1: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
2: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
1: Kilka minut po 19. Jan Kantyzienko
2: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
3: Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości, jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
4: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje. A potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciła.

0: wróciłem. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
1: Od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Eduardo López Banfa.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
1: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram kolejne nasze posiedzenie. Dziś moje zaproszenie do jury przyjęli Martyna Pastuszka.
2: Dzień dobry.
0: Lilianna Stawarz.
3: Dzień dobry.
0: I Tomek Pokrzywiński.
4: Dzień dobry.
0: Nad obradami czuwa Monika Zając. Tematem naszego spotkania jest kantata dramatyczna, kantata solowa Ino, którą napisał Georg Philipp Telemann. To późny utwór niemieckiego kompozytora, który pod koniec życia tworzył niemal wyłącznie muzykę wokalną. Ino pochodzi z 1765 lub 1766 roku. Przypomnę, Telemann zmarł w Hamburgu w 1767. W drugiej autobiografii, bo jak wiemy, kompozytor lubił pisać o swoim życiu, Telemann zanotował: to, co uczyniłem w zakresie stylów muzycznych, jest znane. Najpierw był to styl polski, po nim nastąpił francuski, styl kościelny, kameralny i operowy oraz to, co nazywa się stylem włoskim, w którym teraz komponuję najwięcej. Te słowa pochodzą z 1729 roku, czyli zostały spisane 35 lat przed skomponowaniem kantaty Ino. Tomku, czy pod koniec życia Telemann był już prawdziwym muzycznym poliglotą, mówiącym wszystkimi językami muzycznymi ludzi i aniołów?
4: Myślę, że to nie jest przesadzone określenie. Rzeczywiście w jego twórczości znajdujemy elementy każdego stylu i to, co chyba jeszcze bardziej zaskakujące, to, że w wieku 80 kilku lat nadal nadąża za najnowszymi trendami. Nie utknął gdzieś stylistycznie w swoich latach 20-tych, 30-tych, tylko cały czas szuka, eksperymentuje i zawstydza swoich młodszych kolegów.
0: Czyli znał tak naprawdę wszystko, co działo się w muzycznej Europie. Trochę tymi stylami żonglował. I co, wybierał po prostu to, co dla niego było najlepsze?
4: To, co w danym momencie było mu potrzebne, tak. To, co było najlepsze. Ja być może uprzedzając twoje pytanie, w tej kantacie słyszę jakieś nawiązania też do stylu berlińskiego i zarówno jakby muzycznie, ale też instrumentacyjnie. Także myślę, że Telemann taki kameleon, który jest w stanie dostosować środki do tego, co w danym momencie wydaje mu się najlepsze.
0: Powiada się, że Ino to jedna z najważniejszych kantat dramatycznych drugiej połowy XVIII wieku. To zostańmy przy kantatach, scenach operowych i przy silnych kobietach. Lilka, w jakim świecie jesteśmy? Bliżej nam do Lukrecji Händla czy do Bereniki Haydna? A może Telemann prowadzi nas do zupełnie innego świata?
3: Nie, no jesteśmy w metamorfozach Owidiusza i jesteśmy w bardzo skomplikowanej historii mitologicznej. Jak zwykle wszystkie te postaci mają niezwykle barwny życiorys i tak samo tutaj się dzieje. Wszystko jest podporządkowane emocjom Gamma. To znaczy sama w ogóle historia Ino, która bierze, nie wiem gdzie powiedzieć, skąd początek bierze, ale na pewno tutaj bardzo narozrabia Semele, bo w końcu Ino zaopiekowała się Dionizosem, czyli synem Semele i Zeusa. W ogóle ciekawa ta historia, prawda, że Hera tutaj też nieźle namieszała, bo bardzo była wkurzona na to, że ktoś podrywa jej męża. No i po prostu dobra rada spowodowała, że Semele po prostu zginęła. No ale ten syn, no i syn przed pod opiekę Ino. Po czym na skutek kolejnych intryg, których jest w mitologii cała masa, mąż Ino postanowił zabić ich dzieci.

0: No i stąd ta cała afera, stąd ta cała ucieczka, stąd ten skok na głęboką wodę i nowe życie w toniach morskich.
1: Telemann napisał kantatę Ino do tekstu Karla Wilhelma Ramlera, zainspirowany oczywiście metamorfozami Ofidiusza. Martyno, miałaś okazję wykonywać ten utwór, to z jaką kobietą mamy do czynienia, jaki to jest typ bohaterki?
2: Typ bardzo silny i zdecydowany i w sumie to są takie cechy. Ja pamiętam, że ten koncert był zatytułowany jakoś tak poświęcony kobietom i z jednej strony w pierwszej części koncertu były takie suity. Stwierdziłam, że wykonamy suitę La Changeante. Troszeczkę ukłyząc taki bardziej stereotypowo postrzegany kobiecy zmienny charakter, a ta zmienność, która może być bardzo delikatna i bardzo subtelna i może mieć takie zniuansowane odcienie emocji, ale męczące na dłuższy okres, to przynajmniej tak stereotypowo jest postrzegane ta jedna połowa populacji, to w drugiej części z kantatą Ino pamiętam, że zaskakujące było, że i muzyka, i sama postać, o której mówimy, te emocje ma wzburzone i doprowadzone do apogeum i to są najróżniejsze. To jest zarówno chęć chronienia własnych dzieci, ale ta chęć chronienia własnych dzieci, własnych synów objawia się w tak naprawdę uśmierceniu pasierbów, czyli to są bardzo, bardzo skrajne i silne emocje. Ino podejmuje decyzję o skoku w wody morskie, czyli właściwie podejmuje próbę samobójczą siebie, swoją i swojego syna, a jednocześnie później przemieniona w Nereidę i za siebie i za syna jest niezwykle Bogom wdzięczna za to życie wieczne pod postacią właśnie półbogów, czy też postaci mitologicznych wiecznych, o wiecznym życiu. Więc zarówno ta wdzięczność i ta miłość stoi zaraz obok wielkich, wzburzonych emocji i myślę, że to jest taka postać generalnie postrzegana jako silna.
1: Czyli wszystko zaczyna się od olbrzymiej tragedii, a kończy?
2: A kończy życiem wiecznym, można powiedzieć, w sferze ideologii, mitologii. Więc myślę, że
1: jakiś
2: gdzieś
1: rodzaj happy endu?
2: Coś takiego, gdzieś wszyscy mamy w różnych kulturach, w różnych religiach, wszyscy mamy nadzieję na mniej więcej ten sam koniec.
1: No tak, chociaż wcześniej wydarzenia są tragiczne, bo przecież Atamas, mąż Ino, w szale zabija ich pierwsze dziecko, w związku z tym cała ta historia, o której opowiadał.
2: Ona niszczy plony tak, za to, co tak, też nie jest małym występkiem.
1: No jest powód całej tej...
2: Fałszuje wyrocznie delficką, skutkiem czego on poświęca swoich synów jako ofiarę. No więc jakby tam troszeczkę się nazbierało, można powiedzieć, że nie popracowali nad tym związkiem za bardzo dobrze, przez wiele lat.
1: Ino to kantata przeznaczona na głos solowy, sopran oraz orkiestrę składającą się z dwóch fletów traverso, dwóch waltorni, smyczków i basso continuo. Czy jest w tym składzie coś szczególnego, czy raczej taki standard epoki, byśmy dzisiaj powiedzieli?
2: Ja znalazłam, nagrywaliśmy symfonię, o której myślę teraz w tej chwili. To jest 27. symfonia Mozarta, która ma dokładnie taki sam układ. To jest dwa flety, dwa rogi. I pamiętam, że ten układ był bardzo wyjątkowy, bo nie umiałam za bardzo, zestawiając tę symfonię i nagranie tej symfonii, nie umiałam zbytnio znaleźć składu, który byłby użyteczny, to znaczy, który byłby stabilny dla całości trwania płyty 60 minut. Więc jest to wyjątkowy skład, natomiast, co jest ciekawe, dla mnie ostatnia aria, która jest w tej kantacie, to jest dla mnie aria, która właściwie ja grając tę, odczytując po raz pierwszy, miałam wrażenie, że gram jakiś wczesnego Mozarta, późnego Haydna. Oczywiście rok 1765, ale to jest dalej bardzo wcześnie jak na taki wręcz klasycystyczny styl arii di bravura.
1: Masz absolutną rację, tak jest. Zresztą tej arii dzisiaj posłuchamy. W finale naszego spotkania, Turned in meinen Lobgesang, to jest finał tej kantaty, a rozpoczniemy od pierwszego recytatywu Wohin, Wozol ich hin oraz pierwszej arii In göttliche Saturnia. W rundzie drugiej Arioso, Larghetto, Wobin ich o Himmel i w rundzie trzeciej taniec trytonów, to będzie część wyłącznie instrumentalna. Taki jest plan naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami 4 rundy i 6 interpretacji. Słuchamy bez znajomości nazwisk wykonawców. Po pierwszej rundzie pożegnamy 2 nagrania, po drugiej i po trzeciej po jednym, tak by do finału dotarły 2 najlepsze interpretacje. Taki jest plan naszego spotkania. A zatem, jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy od samego początku, czyli od pierwszego recytatywu i pierwszej arii z kantaty Ino.

Tak rozpoczyna się kantata Ino Jerzego Filipa Telemana, recytatyw Wohin, Wozol ich hin i aria Ungöttliche Saturnia. To było nasze nagranie numer 1 i poproszę o interpretację numer 2.

0: taki sposób rozpoczyna się kantata Ino. Jedynka, dwójka i trójka przed momentem. Dokąd mam pójść? Mój wściekły mąż mnie ściga. Bez wybawcy błądzę tak daleko, jak ziemia mnie poniesie. Rozpoczynamy od pierwszych impresji. To w jakim momencie, Martyno, spotykamy bohaterkę? Dramatycznym, kiedy ucieka i kiedy musi zdecydować, co dalej.
1: Tak, no i ten tekst arii jest bardzo ciekawy, ponieważ ona jakby cały czas jest roszczeniowa i nie ma poczucia, że cokolwiek złego zrobiła, bo przecież wszyscy naokoło też źle robią, a zwłaszcza Saturn, i jak długo jeszcze będzie obwiniał ją o to, że zniszczyła plony. Mhm. Bardzo mi się podoba w ogóle ta narracja. Można godzinami siedzieć i kolejne hasła w internecie przeglądać, bo to jest tak ściśle połączone z mitologią antyczną. Pasjonujący ten recytatyw jest i muszę powiedzieć, ja przejdę od razu, jeżeli pozwolisz, do takiej refleksji, że to pierwsze nagranie, zastanawiałam się, co jest w nim takiego pasywnego, a w trzecim właśnie duża dynamika była odczuwalna. Dla mnie pierwsze nagranie było ciekawe, ponieważ wydawało się, że korzysta z zupełnie innych środków, a nie scenicznych. Korzysta z retorycznych i takich bardzo wyniosłych, intelektualnych środków interpretacyjnych. A dwa następne nagrania korzystały już nieco bardziej z tego teatralnego zestawu ekspresyjnych zachowań.
0: A ty wolisz które z tych?
1: Ja myślę, że w kantacie takiej jak Ino, która jest no, jakąś sceną po prostu operową, absolutnie dużo bardziej adekwatna jest interpretacja teatralna i zagospodarowanie agogiczne, nie względem no, tego, jak jest zanotowane, tylko w taki sposób, jakby to się odbyło na scenie. Skutkiem czego dla mnie pierwsze wykonanie było zbyt statyczne, zbyt retoryczne na sposób intelektualny, taki można powiedzieć, jeżeli jest paru teoretyków okresu baroku, którzy rozpisywali się na temat figur retorycznych.

0: Brycznych to za dużo było Matezona w tej interpretacji, a za mało wiedzy o dramaturgii na scenie. Także w arii. Aria była w jakiś sposób płaska w porównaniu z dwoma innymi wykonaniami.
1: Rozumiem, czyli dwójka i trójka bardziej do ciebie przemówiły niż jedynka.
0: Dokładnie.
1: Tomku, kantata czy może scena operowa? Właśnie tutaj Martyna podsunęła trop.
2: Zdecydowanie Martyna ma rację. Scena dramatyczna, tak? Scena operowa. Mimo że mamy jedną tylko aktorkę, jest to monolog, ale jednocześnie właśnie może nawet dzięki temu wachlarz dramatycznych i przeżyć i zdarzeń jest bardzo szeroki. Mamy tutaj na razie tylko smyczki. I tak jak sobie przeglądałem partyturę wcześniej, to tak jakoś mi się skojarzyło. No skoro jesteśmy w świecie inspirowanym Owidiuszem, metamorfozami, to również instrumentacyjnie ta metamorfoza następuje dopiero wtedy, kiedy nasza bohaterka wpada w morską otchłań. Wtedy pojawiają się instrumenty dęte. Także tutaj na razie mamy te smyczki, które towarzyszą jej w ucieczce przed szalejącym mężem, który przed chwilą roztrzaskał głowę, który ma jeszcze krew ich dziecka na rękach. Ona trzyma drugiego syna, chce z nim uciec. Tam w wersji Owidiusza jest tak, że oni oboje są opętani szaleństwem, ponieważ Hera nasłała na nich jedną z furii z Hadesu. Więc mąż jest chyba opętany bardziej, ponieważ rzeczywiście morduje jednego z synów. Natomiast Ino i Melicertes uciekają. I ten dramatyzm tej sytuacji wydaje mi się, że najciekawiej, najbardziej kolorowo został pokazany w trójce. To znaczy jedynka też jest, jest w jakimś sensie bardzo energiczna, agresywna nawet bym powiedział w pewnych momentach. Natomiast w dwójce miałem wrażenie, że to jest jakiś taki spokojny spacerek gdzieś nad morzem. Że tekst i kontekst, który znamy i słuchacze znali jeszcze lepiej niż my, trochę nie został odzwierciedlony w tej interpretacji, w wyborze tempa i w ogólnego afektu. Także w trójce bardziej mi się podobało nie tylko to, o czym Martyna mówiła, ale też balans pomiędzy solistką a orkiestrą. Miałem wrażenie, że jest więcej orkiestry i że ona rzeczywiście stanowi dobre wsparcie i jakby, angielskie słowo mi przychodzi, counterbalance, nie? Czyli...
0: Orkiestra była jakby aktorem, znaczy była po prostu współaktorem, inną rolę odkrywała.
1: Lilka, co ty na to?
3: No ja to słyszę troszeczkę inaczej, bo tekst jest rzeczywiście pioruńsko dramatyczny i w pierwszym przykładzie ten dźwięk zespołu orkiestry był bardzo ostry, oschły i właściwie napisałam sobie stosownie do sytuacji, no bo miło nie jest. Mm-hmm. W recytatywie również podobała mi się ta sprawność dynamiczna zespołu, szybko reagująca na słowo, na kontekst. W arii natomiast właśnie też podąża za emocjami. Piękny głos. Wszystko tutaj dla mnie było bardzo razem dobrze wyważone, dobrze upieczone, ugotowane, no chyba uważone, bo rzeczywiście te emocje mitologiczne są niezwykle mocne. Natomiast w drugim przykładzie, no to już rzeczywiście tutaj Tomek mówił o spacerku. Ja to tak odebrałam, że to jest w ogóle ciężkie wykonanie, wolniejsze i to jest tak strasznie serio, a nie strasznie strasznie. Tak to słyszę. Owszem, są pewne niuanse dynamiczne i frazowanie, przepiękny głos, ale to wszystko się toczy jakby w takim zwolnionym tempie. Nie przekonuje mnie ta wersja. Trzecia, w recytatywie idealnie po prostu, to dopiero się dzieje, prawda? Bardzo teatralna, bardzo dynamiczna, niezwykle oddająca wszelkie emocje. Natomiast w arii, pomimo grania dłuższą frazą ewidentnie, no to wszystko zostało ściągnięte na skutek ciężkości głosu. Głosu z wibracją, głosu jednostajnego barwowo. W ogóle ten głos bardzo mi się nie podobał, nie przemawiał do mnie, był ciężki, był, tak jak mówię, jednostajny i wydaje mi się, że przez narrację wokalną zwolniło się tempo i to, co było w recytatywie, umknęło w arii.
1: No dobrze, pierwsze trzy interpretacje poza nami. Za chwilę kolejna trójka. Wracamy do muzyki, do pierwszego recytatywu i pierwszej arii z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana. Poproszę o nagranie numer 4.

Kantata Ino Jerzego Filipa Telemana, recytaty w tempie vivace, wohin, wozol ich hin i aria vivace sempre staccato Göttliche Saturnia. To była nasza czwórka i poproszę o nagranie numer 5.

wstępny recytatyw i pierwsza aria z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana w naszym nagraniu numer 5 i poproszę o interpretację numer 6.

0: I trzy kolejne interpretacje, czwórka, piątka i szóstka przed momentem. Recytaty w Wochin, Wozol ich Hin i aria Göttliche Saturnia. Początkowe fragmenty kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana. Co państwo na to, Lilka?
1: No ja już przy czwórce. Przy pierwszym przesłuchiwaniu tej kantaty z tym zespołem byłam zaskoczona, dlaczego jest tyle nierówności, jeśli chodzi na przykład o piony w recytatywie. Bardzo mnie to zabolało, bo zespół świetny i nie wiedziałam, dlaczego to się tak stało. I w ogóle przez cały czas miałam wrażenie, że solistka i zespół mają troszeczkę inne poczucie czasu. Solistka chciałaby trochę wolniej, zespół trochę do przodu, więc jak gdyby tutaj te ścieżki

0: wspierania następowały przez cały czas. Jeśli chodzi o barwy, bardzo piękny głos, ale wydawał mi się nieco zmęczony i taki mało nośny emocjonalnie. A zauważyłam w atakowaniu na przykład takich dużych interwałów do góry, wydawało mi się, że jednak nie był zbyt dokładnie intonacyjny. Tutaj głos prezentuje różne rejestry, także i ten rejestr piersiowy, więc to jest też ciekawe. Bardzo podobał mi się klawesyn w tym wykonaniu.
1: To ważne.
0: W piątce, no tak, piątka to jest właśnie to, czego ja bardzo unikam. To znaczy wszystkie nuty są ważne, nie ma żadnej gradacji, smyczki grają intensywnie i z wibracją. No i generalnie wszystko to jest oderwane od znaczenia słów, od tego, co się dzieje w tej sferze, warstwie właśnie no, słowa. To jest bardzo ważne, a dzieje się tam, jak wiemy, bardzo dużo. Jest to granie wysiłkowe? Nie. I jeśli chodzi o szóstkę, to wszystko tu właśnie w tym wykonaniu jest tak, jak wydaje mi się trzeba. Głos ładnie różnicuje emocje słów. Jest to dla mnie wokalnie bardzo satysfakcjonujące. Może nie tak porywające w warstwie orkiestrowej jak w jedynce, ale ja lubię to nagranie. Mm-hmm.
2: Tomku.
3: No, bardzo różne trzy nagrania. Co do piątki, no, może w samej wibracji nie byłoby nic złego, gdyby ona nie była taka sama na wszystkich nutach. Także to, do czego przyzwyczailiśmy się chyba już w wykonawstwie historycznym, do hierarchii i różnicowania nut w takcie, mimo że one w zapisie wyglądają identycznie. No tego tam nie było, dlatego pewnie wszyscy będziemy mówić, że to nagranie jest trochę inne niż byśmy sobie wyobrażali. Natomiast głos jest super. Znaczy oczywiście jest to zupełnie inny sposób śpiewania, ale jest to przepiękny głos. Nagrany podejrzewam dawno temu, więc jakby możliwości techniczne, nagraniowe były trochę inne pewnie, ale z fascynacją dużą słuchałem tego nagrania. W czwórce jakoś tak te piony mi bardzo nie przeszkadzały, znaczy ich brak może, ale na przykład podobało mi się bardzo, przez to, że chyba zespół jest trochę mniejszy, przynajmniej jeśli chodzi o obsadę skrzypiec, więc słychać dużo szczegółów, słychać dużo niuansów w ozdobnikach i przez to wydaje mi się to takie bardzo żywe i plastyczne, ta partia orkiestry. Natomiast szóstka, no kolejny piękny głos, zupełnie inny. Chyba właściwie Lila powiedziała dużo już na ten temat, to nie będę powtarzał.
1: Nie, no ale też lubimy wiedzieć, co inni jurorzy mają do powiedzenia. Martyna, powiesz coś nam?
4: Tak.
1: Świetnie.
4: Bardzo chętnie się podzielę. 4 lata temu na Miserach Paschalia graliśmy oratorium Szubaka, uczniowie w drodze do Emaus. Szubak napisał to oratorium. Zresztą Szubak to nie jest żaden wielki kompozytor, to jest prawnik parający się także komponowaniem, pisaniem też tekstów. Napisał tekst, jeden wziął od Metastazji, a potem stwierdził, że w sumie on też tak potrafi i to napisał drugi tekst do tego właśnie oratorium już sam. I musiałam jakby znaleźć klucz do interpretacji tego dzieła. Hamburg też około właśnie 1770 roku. Czyli bardzo blisko tej kantaty i okazało się, że był bliskim przyjacielem Telemana. Razem wybudowali salę taką, która pozwalała na granie repertuaru w okresie pasyjnym. To była sala właściwie przeznaczona na repertuar sakralny, grany publicznie za bardzo małe pieniądze. To był jeden z tych koncertów, gdzie każdy mógł przyjść na fali, można powiedzieć, takich teatrów Goethego, gdzie po prostu każdy obywatel mógł wykupić za nieduże pieniądze i cieszyć się muzyką. I styl był bardzo ciekawy, ponieważ okazało się, że syn Bacha, Karl Philipp, także w tym Hamburgu tworzył i nieustannie grywał w tej właśnie wybudowanej i zresztą zaprojektowanej przez owego Szubaka sali. I co się okazuje, że Hamburg, o czym nie wiedziałam wcześniej, był miastem o nieprawdopodobnej, choć nieodkrytej kulturze muzycznej. Zupełnie innym stylu, właściwie na styku Karla Filipa i stylu berlińskiego, a już nowej myśli, trochę bardziej klasycystycznej, operowej wręcz. I to jest ciekawe, bo ja teraz w tej kantacie Ino odnajduję, no właśnie trochę Haydna odnajduję, tutaj w tej arii szczególnie odnajduję bardzo dużo stylu berlińskiego, który nie wszystkie nagrania tak naprawdę uwzględniły w swojej interpretacji. Moim zdaniem ta kantata jest takim pokazaniem, co to my mamy teraz na rynku, co to się gra w Europie, a przynajmniej w tym naszym paśmie niemieckojęzycznych krajów, gdzie doszło zaprosiliśmy, czego Państwo mogą posłuchać w Wiedniu,

0: bo Państwo mogą posłuchać w Berlinie. I ta kantata w jakiś sposób dla mnie jest, obrazuje to. I teraz w tych różnych nagraniach, które mamy, niektórzy naprawdę odkryli i grają to w taki sposób, w którym styl muzyczny, a nie tylko retoryka, nie tylko słowo i retoryka jest ważna, ale też styl muzyczny dźwiękowo i na przykład balans nagrania jest pod to też dopasowany, że te na przykład te smyczki, te górne smyczki, skrzypce bardziej słychać i mają większą dynamikę, tak jak mniej więcej by się zagrało w symfoniach hamburskich Karla Filipa albo na przykład jakichkolwiek innym stylu berlińskim. Realizacja continuo, na przykład tam, gdzie mi się podobał klawesyn, to on był bardziej w stylu właśnie tego, jakbyśmy zagrali Karla Filipa, czy na przykład jakiegoś Mytela, czy jakiejś Szafrata. To było mniej więcej ten sposób nagrania też klawesynu. I ostatnią rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, dwa nagrania akurat, Lilko, popatrz, jak pięknie sobie siedzimy naprzeciwko siebie i się tak bardzo pięknie nie zgodzę z tobą i mam ogromną przyjemność. Mnie akurat jedynka i szóstka najmniej się podobały, ze względu na to, że one miały najbliżej do oratorium, ale takiej właściwie tak miałam wrażenie, że zarówno w jedynce, jak i w szóstce obie śpiewaczki tak jakby wczoraj śpiewały pasję, a dzisiaj kantatę Ino. I orkiestry wczoraj grały pasję, a dzisiaj jakby ten język niemiecki w jakiś sposób dominował interpretacją pasji bachowskiej, a nie na przykład za chwilę już powstałej opery Zauberflöte, też w języku niemieckim. Więc jakby trochę więcej jest oratoryjnego charakteru w jedynce i szóstce dla mnie, niż bym sobie tego życzyła. Troszeczkę mniej stylu też berlińskiego, trochę mniej takiego Sturm und Drang. Rzeczywiście w realizacji ja ten Sturm und Drang odnajduję w dwójce, trójce i czwórce. Najbardziej. To są trzy nagrania, które znajduję. Piątka jest urocza, bo ja się zastanawiam, jak tak będziemy siedzieć i ktoś tutaj będzie za 30 lat siedział na tym miejscu i będzie słuchał naszych nagrań, to ja myślę, że będzie z podobnym, z podobnym rozżaleniem i z podobną taką...
1: Powie, jakie to ładne, jakie to pastuszka ładne. Sprzed 50
0: tak
1: lat.
0: Tak sobie właśnie grali, no popatrz, no, popatrz, takie tutaj robili glisantka i takie tutaj afekty. Więc ta piątka jest po prostu znakiem czasu dla mnie. Jest po prostu jakąś takim ładną refleksją, skąd, dlaczego ja na przykład gram na skrzypcach barokowych i uczę się retoryki, uczę się tego, żeby właśnie nie być zmuszonym do tego typu interpretacji. Więc mogę powiedzieć, że dla mnie dwójka, trójka i czwórka i super jest, że dla ciebie, Lilko, jedynka i szóstka. Rozumiem, że Tomkowi się podobała piątka.
2: Piątka się
1: wszystkim podobała. Ta piątka to jest też taka opowieść trochę o przeszłości, do której się odwołujemy w Trybunale, żeby pokazać, że wszystko nie zaczęło się 20, 30 czy nawet 40 lat temu, tylko znacznie wcześniej. I że były zespoły i byli artyści, którzy na co dzień wykonywali inną muzykę, ale także sięgali do muzyki dawnej, tak jak w przypadku tego nagrania. No dobrze, zamykamy pierwszą rundę naszego spotkania i teraz żegnamy dwie interpretacje. Bardzo jestem ciekawy, jak to nam się dzisiaj ułoży. To tak, jeżeli jesteście gotowi, to żegnamy dwa nagrania. Które? Kto pierwszy?
3: Ja mam pierwsze powiedzieć.
1: Proszę bardzo.
3: Podziękuję dwójce i podziękuję piątce.
1: 2 i 5 od Lilki. Co państwo na to?
4: No ja jestem bardzo zaskoczony, bo ja chciałem dwójkę i piątkę wytypować.
1: Aha, proszę bardzo. Co Martyna na to?
4: Martyna, jedynkę i szóstkę, już powiedziała.
0: Jedynkę i piątkę.
1: Jedynkę i piątkę. Bardzo dziękuję. Czyli, jeżeli dobrze policzyłem, zrezygnujemy z piątki, bo tu mamy 3 głosy i zrezygnujemy z dwójki. Mhm. To ja tak, podglądam piątkę, właściwie wiem, a wy mówicie, kto ukrywał się pod piątką.
4: Gundula Janowicz.
1: Brawo! To jest Hamburg, kwiecień 1965 roku. Archiw 1965. Gundula Janowicz i Kammerorchester der Hamburger Telemann Gesellschaft, czyli Orkiestra Kameralna Hamburskiego Towarzystwa Telemana. Całość poprowadził Wilfried Betscher. I dwójka.
3: No nie, chyba ja obstawiam Arnon Kurta.
4: Ja obstawiam Boston, Paul Odette i Amanda Forsyth.
3: Grammy 26. Mm-hmm.
1: No brawo, 2-0 dla Tomka. Amanda Forsyth, sopran. Boston Early Music Festival Orchestra.
4: Paul Odette.
1: Tak, no Paul Odette, ale także Steven Stubbs i Robert Milley, bo to panowie...
4: Wszyscy lutniści triumvirat, próbują, tak?
1: Lutniści i skrzypek, koncertmistrz, którzy kierują i festiwalem, i orkiestrą, i są odpowiedzialni za przygotowanie tego nagrania. Nagradzanego, jak wspomnieliście, nagranie z sierpnia.

0: Dnia 2023 roku, nagranie amerykańskie, ale zarejestrowane w Bremie i wydane przez wytwórnię CPO w roku 2024. Zatem żegnamy dwie panie, Gundulę Janowic i Amandę Forsyth, i przechodzimy do rundy drugiej.
1: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś w Płytowym Trybunale Dwójki słuchamy kantaty Ino Georga Filipa Telemana. Razem ze mną w studiu Martyna Pastuszka, Lilianna Stawarz i Tomasz Pokrzywiński. Jesteśmy w rundzie drugiej, cztery interpretacje przed nami, jedynka, trójka, czwórka i szóstka, tak nam się ułożyło. W rundzie drugiej Arioso, Larghetto, Wobin Ich, O Himmel, Gdzie ja jestem, o niebiosa, czy jeszcze oddycham, o cudzie, toczę się w morzu, fale podniosą mnie, obiada, mój synu. Poproszę o nagranie numer 1.

Arioso, Larget to Wobin Ich, O Himmel. To była nasza czwórka i pozostało jeszcze nagranie numer 6.

0: kantata Ino Jerzego Filipa Telemana i cztery interpretacje poza nami, jedynka, trójka, czwórka i szóstka Arioso w tempie Larget to Wobin Ich o Himmel. To może jeszcze jedna rzecz. Martyno, jaki typ głosu słyszysz w tej kantacie? To jest sopran dramatyczny? Bo tutaj mieliśmy całą paletę właściwie różnych głosów.
1: No dokładnie. I to tak, może to jest właśnie świadczy o tym, dlaczego mamy różne preferencje, bo sobie różnie wyobrażamy albo rolę, albo różnie sobie muzykę wyobrażamy. Dla mnie jest pasjonujący ten fragment, który wybrałeś, bo on...
0: No mamy wreszcie flety, których nie było, a których domagał się Tomek, bo do tej pory mieliśmy smyczki tylko.
1: I to jest ten fragment, w którym Tomasz mówi, że Ino stała nad, w recytatywie wcześniejszym, stała na skale i właściwie teraz, w tym momencie już rzuciła się...
0: No teraz jest już w wodzie.
1: W wodzie i się budzi. To, co słyszymy na początku, te flety, to można powiedzieć, to jest ta błękitna otchłań. Znajdujemy się w pewnym...
0: Błękitna nuta.
1: W pewnych okolicznościach, w których rzeczywiście jest tutaj dużo obrazowania rodzaju ruchu wody, można powiedzieć. I do tego flety zawsze się nadają rewelacyjnie. Te same środki są użyte, co u Vivaldiego zresztą w czterech porach roku, czyli pewnego rodzaju taki zamęt repetycją nut osiągnięty. I muszę powiedzieć, że poszczególne sekcje mnie zachwyciły. Zachwyciły mnie sekcje, na przykład w trójce było fantastyczne dla mnie, trójce i czwórce były fantastyczne, ta sekcja z fletami i ta wprowadzająca. Znakomicie też zagrany jest moment, w którym Ino się orientuje, że o niebiosa nadal oddycham i że żyje i że tak naprawdę unosi się w wodzie, jest, opływa woda i ten, tam są takie triole, to jest pięknie. Moim odczuciu było oddane w trójce i w czwórce. Zanotowałam dosyć ciekawą rzecz, której nigdy nie użyłam, ale też nie jestem śpiewaczką, więc nie jest to dziwne. W czwórce bardzo ładny zabieg. Ostatnia sekcja to jest moment, w którym ona się orientuje, że ona pływa, że żyje. Natomiast orientuje się, że nie ma, że wypuściła z rąk swojego syna i nie wie, gdzie on jest. Ja myślę, że to jest jedno z najgorszych doświadczeń, jakie można w życiu przeżyć, kiedy się orientujemy, że w supermarkecie, jak nie wiemy, gdzie jest dziecko, to panikujemy i nie da się tych emocji powstrzymać. I ten pośpiech, pewien dramatyzm ostatniego fragmentu tego recytatywu jest pięknie oddany, został w czwórce, chociaż trójka moim zdaniem też była świetna pod tym względem, ale czwórka, śpiewaczka w czwórce, solistka słowo Mein Sohn wymawiała na tyle wcześnie, że była bardzo nierówno z całą orkiestrą. Była o tyle wcześnie, że było wrażenie wielkiego dramatyzmu, pośpiechu i pewnej razy takie niemieszczenia się w ramach przewidzianych na tą nutę. Ona jakby przyspieszała całą akcję. Był to naprawdę znakomity zabieg wykonawczy i estetyczny.
0: Tomku, na waltornie jeszcze sekundkę poczekamy, ale będą.
2: Będą, czekam na trytony, tak.
0: Tak, będą i w finałowej arii także. Powiedz, co dla ciebie tutaj było najważniejsze w tej arii?
2: No te trzy sekcje właśnie, o których mówi Martyna i sposób, w jaki kontrasty między nimi zostały pokazane i same przejścia. Mnie osobiście najbardziej przekonało wszystkie przejścia w trójce. Chociaż szóstka z kolei jakoś miała dla mnie coś bardzo wciągającego w aktorskim sposobie śpiewania. Także tutaj te dwa nagrania dla mnie jakoś tak troszeczkę bardziej in plus się wyróżniły. No jedynki, jak zaczęliśmy słuchać, to zacząłem żałować, że na nią nie zagłosowałem, żeby ją odrzucić.
0: Żeby ocalić Guntula Janowicz.
2: Tak, na przykład. Mhm. Ten początek taki straszliwie statyczny i no nie wiem, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym, że Telemann znał i doskonale żonglował różnymi stylami, no to tutaj chyba mamy coś w rodzaju poloneza na początku.

0: albo jakieś przynajmniej nawiązanie. No a w tej jedynce to brzmiało, nie wiem, no bardzo, no bardzo statycznie i dużo akcentów było na raz w każdym takcie. I z kolei później ta wersja, kiedy ona się orientuje, że jest w morskiej toni i te triole w smyczkach, zabrzmiały agresywnie. Nie zabrzmiały jak przepływająca woda wokół, opływająca moje ciało i teraz nagle znajduje się w innym świecie magicznym, tylko zabrzmiały jak jakiś atak. A później, kiedy właśnie wydawałoby się, że powinno być dramatycznie, kiedy orientuje się, że gdzie jest mój syn, gdzie go upuściłam, to tam z kolei jakby było wolniej, spokojniej, więc dla mnie no to zabieg nie zadziałał w jedynce. W szóstce jeszcze mi się bardzo podobała pewien rodzaj niezależności w tej pierwszej sekcji, niezależności fletów i skrzypiec w prowadzeniu linii. W obu tych liniach jakby była logika, ale miałem wrażenie, że skrzypce są bardziej niezależne, jakby mniej akompaniujące, tylko bardziej współopowiadające. Także w trójce, czwórce i szóstce w każdym coś dobrego, a w jedynce taka agresja.
1: Ale jakość fletów, artykulacji, ornamentów
0: w jedynce,
1: to ja się nie zdziwię, jak tam była jakaś taka totalny top fletowy, wiesz, który uczył przez lata i są mistrzami typu Keiken albo coś takiego. To był taki top artykulacyjny i taki top dźwiękowy, którego potem już w następnym graniu trójce, czwórce i szóstce już nie
0: no
1: było.
0: No tak, ale ja miałem też wrażenie, że oni chcą grać szybciej niż skrzypek im pozwala.
1: Ale ładnie jest coś powiedzieć nam, ja się staram ładnie.
0: Ale dobrze, nie, trzeba mówić dobre rzeczy, masz rację. Nie,
2: bardzo podoba mi się to, jak opowiadacie o tej kantacie. Robi się z tego taka, trochę powiedziałbym, opowieść programowa, no bo opowiadacie historię o tym, jak słowo współgra z muzyką, i czy jak powinno współgrać. Jesteśmy teraz w wodzie, prawda, co się powinno wydarzyć, a co nie. Lilianna.
3: No ja w dalszym ciągu jestem bardzo zachwycona jedynką. Dlaczego? Dlatego, że po raz flety, które bardzo mnie usatysfakcjonowały.
2: Tu Martyna cię wspiera.
3: Tak. Natomiast muszę wam powiedzieć, że pierwszy akord recytatywu, moim zdaniem właśnie w jedynce, nagle zupełnie odwracał sytuację. Nagle padło to pytanie, co się stało, gdzie jestem w ogóle. To wydaje mi się, że właśnie w jedynce był najmocniejszy, bo pierwsza sekcja fletów była opowieścią, nie wiem, o locie. Ale już pierwszy akord z recytatywu to po prostu jest naprawdę już z innej bajki. Mnie to bardzo odpowiada, tego typu teatralność. Nawet jeżeli pójdziemy w ostrość, to ja to całkowicie kupuję. Uważam, że to przejście było dla mnie tutaj najlepsze. W trójce. Ja mam problem z trójką, dlatego że nie podoba mi się głos z wibracją. Po prostu on jest dla mnie za ciężki i ja mam z tym problem. Ona po prostu, sopranistka, mnie odciąga w ogóle od narracji. Aha, jeszcze wracając do jedynki, mówicie o tych triolach, które obrazują przepływającą wodę. Ja to widzę, mi się to bardzo właśnie tutaj najbardziej podobało. Ja to widzę tak, że jak ktoś wpada do wody i jest w takich emocjach, to ja nie widzę takiej delikatnej falki, która sobie gdzieś swobodnie płynie. Ja widzę po prostu napięcie. I wyczułam frazę, która trwała kilka taktów, gdzie te triole się pojawiły, dłuższą w każdym bądź razie, dłuższy moment. I to było dla mnie najbardziej teatralne, najbardziej dla mnie logiczne w tym wszystkim. Czwórka bardzo jest piękna, bardzo pod każdym względem, tylko ta nierówność, ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć, dlaczego to zostało nagrane, na przykład ostatni dźwięk, po prostu to zdjęcie jest zupełnie nierówne, każdy zdjął w innym miejscu. Ja to słyszę i mnie to denerwuje, krótko mówiąc. W szóstce też oczywiście wlet o pięknej barwie, głos również, ale z tym głosem jest tak, że on jest na początku mało przekonujący, dla mnie jakoś tak mało do mnie mówi, natomiast potem nabrał wigoru, zaczął opowiadać i już myślę sobie, o, coś się stało, coś dobrego z tego będzie. Więc szóstka dalej mi się bardzo podoba, no ale chyba najbardziej jednak jedynka jest najbardziej konkretna dla mnie.
2: Rezygnujemy z jednej interpretacji. Z której tym razem? Pokazujecie sobie palcem, kto Martyna nie chce mówić.
1: Rolilce zabiera jedynkę.
2: Tomek zagłosował na jedynkę, Martyna?
1: Też na jedynkę.
2: Też na jedynkę. Lilka? Oddaj.
3: Ja bym jednak wyłączyła tą trójkę z wibracją. Mhm.
2: Dobra, dziękuję, to jest ważne. Rezygnujemy z jedynki. Uff, naprawdę, zrobiło się gorąco. No dobrze, ja już wiem, a co wy powiecie?
1: Barbara Schlick?
0: Barbara Schlick, Reinhard Goebel.
2: Kurczę, 3-0 dla Tomka.
0: No

0: I Martyna też zalicza punkt. Barbara Szlik, Musica Antiqua Köln. Całość poprowadził Reinhard Gebel. Nagranie z września 1989
1: tak, to jest stare nagranie.
0: Roku. Z sali kameralnej radiowej z Kolonii. Archiv Produktion Deutsche Grammophon, rok 1990.
2: To jest znakomite jakościowo, wiesz, tak te flety i w ogóle, jeżeli chodzi o intonację, znakomite. Znaczy, to jest to, co ja pamiętam, jak kiedykolwiek współpracowałam z Reinhardem, czy jak się chodziło na jego koncerty, ostatni fragment już właściwie żywotności muzyki antikwy, no ta jakość po prostu jest właściwie no ciężka do podrobienia, bo potem już się na nią tak nie zwraca uwagi, ale jest to nagranie, które jakby jest trochę poza mną.
1: I co? I myślisz, że jednak dzień wcześniej oratorium?
2: Myślę, że jednak dzień wcześniej pasja, no.
0: Ani wszystko
1: nie mogę tego przeboleć.
0: Jesteśmy w rundzie trzeciej, kochani. Teraz odpoczywamy troszeczkę po tych emocjach, czyli taniec trytonów. Allegramente i część środkowa Vivace Spiritoso e con affetto. Trytony... Matura dawno była już, prawda, czyli w mitologii greckiej i rzymskiej pół ludzie, pół ryby. Co się wydarzy? Za chwilę przekonamy się, poproszę o interpretację numer 3.

Allegramente i vivace spiritoso e con affetto, czyli taniec trytonów z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana. To była nasza czwórka i pozostała szóstka.

0: Taniec Trytonów z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana i trzy interpretacje, trójka, czwórka i szóstka. To była runda błyskawiczna, runda przyjaźni. Już teraz nie spierajcie się tak bardzo. Przed nami finał, piękny finał, który nas zaprowadzi w zupełnie inny świat. Co państwo na to? Tomek, miałeś waltornię?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe. Nie śpi. Że nie, ja się zasłuchałem, nie, absolutnie nie śpię, jestem wręcz zainspirowany tymi różnymi wykonaniami. Bardzo ciekawe, że aż tak długi stosunkowo fragment jest poświęcony tylko i wyłącznie muzyce instrumentalnej, prawda? To jest też jakaś taka pewna cecha, nie wiem, czy nazwać ją innowacyjną, czy po prostu eksperymentatorską, a przypominam, że tu jest 80-kilkuletni kompozytor.
0: 84-letni, o. Ale chciałem ci powiedzieć, że twoi lubieni Amerykanie z nagrania numer 2 zrezygnowali z powtórki na przykład, o. I nie wykonywali raz jeszcze pierwszej części. Mhm.
1: Bardzo podobała mi się spójność artykulacji w szóstce pomiędzy grupą basową i waltorniami.

0: Bardzo mi się to podobało. W trójce bardzo mi się podobał czterotakt, w sensie w takie frazowanie, czy jak to nam zwiemy, prowadzenie linii właśnie sięgające horyzontem dalej niż jeden takt. Miałem wrażenie też w trójce, właściwie to było jedyne z tych trzech nagrań, w których przejście pomiędzy tą sekcją A a B było jakoś przemyślane. Ale może, no czasami są różne powody, nie ma czasu, trzeba potem szybko nagrać coś jeszcze i tak. To odniosłem takie wrażenie w czwórce i w szóstce, że to przejście było po prostu trochę przypadkowe. W czwórce było mało tych waltorni, w sensie były bardzo gdzieś schowane, po prostu tak były nagrane i tak to zostało jakby zmiksowane później, więc no trochę szkoda, bo kontrabas był właściwie głośniej niż waltornie. No i może wystarczy ode mnie.
1: No dobrze, to co Lilka powie? Podobało ci się?
2: Bardzo mi się podobało. Trójka bardzo mi się podobała, ponieważ określiłabym ją jako ciekawe i wesołe życie Trytonów. Dużo radości, dużo precyzji, swobody i właśnie to, o czym Tomek mówił, o tym wielotakcie. A to może też dlatego, że i tempo było szybsze i łatwiej to było utrzymać. W drugiej części bardzo część polonezowa, no bo w końcu mamy tu do czynienia z polonezem. Czwarta natomiast to było ciężkie życie Trytonów. Pełne smutku i różnych rozczarowań.
1: Czasami tak bywa.
2: Czasami tak bywa, co zauważyłam w pierwszej części. Natomiast polonez wydał się bardzo elegancki. Piękne tryle w czembalo przy przejściu. Bardzo, bardzo takie naprawdę francuskie, takie dopieszczone rewelacje, ale brak rogów. W szóste natomiast zostały te rogi wydobyte i rzeczywiście to było ciekawe. Ciekawy zabieg, bo w końcu po to te rogi zostały tam wprowadzone, żeby były słyszalne. Tylko, że ta część druga, polonez, ma taki tytuł Vivace Spiritose Econafetto. I to jest taka zagwozdka, że ja nie wiem, co to znaczy. Które wykonanie było?
0: Ja się właśnie zastanawiałem, czy to jest tylko u mnie w partyturze, czy wszyscy mamy tą samą i...
2: Mamy to samo.
3: Tak, ale czy to jest polonez?
2: Myślę, że a jest taka...
0: Menuet, dla mnie to jest menuet,
2: dla mnie polonez ze względu na formułę.
0: Tak.
2: Znaczy tam, ta tam, ba, pa, ram, na tą formułę wykończeniową. Ja to czuję jako polonez. Także tak, mamy różne życia Trytonów.
1: Aha, Martyno.
3: No ja przede wszystkim właśnie się zastanawiałam, bo ta pisownia jest taka z wykorzystaniem rytmu lombardzkiego w tej drugiej części, że zdarza się, że kompozytorzy piszą rytm lombardzki, żeby uzyskać właściwie francuskie ozdobniki w jakiś sposób, nie? Że taram, param, param, że przy pewnej subtelności mogłoby to właściwie być nawet francuski ozdobnik kule. Dla mnie to wygląda jak menuet, jak patrzę na to ja i wtedy ten zapis o Vivace zaczyna mieć sens. Dla mnie szóstka była najbardziej przekonująca, bo przede wszystkim było słychać rzeczywiście tę taką substancjalność Trytonów w postaci rogów. To było jedyne wykonanie, w którym sama końcówka, jakby ten fragment ta-ta-ta-ta-ta-tam była najbardziej zwarta i tak naprawdę miała najwięcej sensu, była, nie rozjechała się, jeżeli można powiedzieć o tym. Ten tryl nie był dominującym afektem, ale tak naprawdę rytm był ważniejszy i to była jedna taka sprawna, zwarta, konceptualnie w sumie nawet imponująca końcówka tego układu części. Także szóstka dla mnie, muszę powiedzieć, że naprawdę była pasjonująca. Trochę było w tych nagraniach i w czwórce, i w trójce takiej przypadkowości, jeżeli chodzi o bycie nierówno, nie razem. Tutaj ktoś zagrał nie tak samo ornament. Trochę tak jakby albo było mało czasu na nagranie tego, albo było to nagranie live. I wtedy rozumiem pewne nierówności, także te, o których mówiłaś wcześniej, które po prostu, po prostu mogły być normalną częścią życia koncertowego i nagrania live. Tutaj mi bardziej niż w innych częściach przeszkadzały te nierówności, taki brak, może też z tego powodu, że od części, która dla mnie jest menuetem, spodziewam się wręcz takiej precyzji godnej muzyki francuskiej, zwłaszcza na ornamentach, a tutaj właśnie jej nie było ani w trójce, ani w czwórce.
1: Wspaniałe jest to, że Telemann mówił wszystkimi językami świata muzycznymi, zatem możemy mówić o polonezie, menuecie, o różnych formach, a za chwilę gdzie się znajdziemy? Gluck, Mozart, Haydn w zupełnie innym świecie, ale zanim, to jeszcze poproszę o waszą decyzję. Jesteśmy na podium, pamiętajcie, czyli teraz wybieramy nagranie, które znajdzie się na miejscu trzecim. Nie odrzucamy. Na miejscu trzecim dzisiejszego Trybunału nagranie numer?
0: 4.
1: Tomek, 4. A co panie na to?
2: No ja jestem za czwórką, tak, żeby to było.
1: Martyna?
3: Ja bym wyrzuciła trójkę.
1: Dobra. Nie, ma znaczenia. Martyna, trójkę. Lilka i Tomek wyrzucają czwórkę. Czwórkę, czyli kogo?

0: Rachel.
1: Florilegium Elizabeth Watts.
0: Tak,
2: Florilegium. Jesteście dzisiaj po prostu w formie olimpijskiej, maturalnej. To ja tylko dodam, że to nagranie z kwietnia 2025 roku. Proszę o ciszę. W Londyn, Channel Classics, rok 2026. Zespół Florilegium śpiewała Elizabeth Watts. Całość poprowadził flecista Ashley Solomon. W tym nagraniu nie grała Rachel Podger. To jest istotne. Ona pojawia się na płycie w innych kompozycjach. Tak. Natomiast całość tutaj prowadzi
0: Ale
2: Ashley
0: na wideo się
2: Solomon.
0: Pojawia chyba.
2: No, promując płytę. Natomiast tak. Akurat w tym utworze tutaj jej nie ma. To nagranie, które zajmuje dzisiaj miejsce trzecie. Jesteśmy w finale. W finale ostatnia aria z kantaty. Tönt in mein Lobgesang. Poproszę o interpretację numer 3.

Finałowa aria z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana. Don't in meinem Lobgesang. To była nasza trójka i poproszę o interpretację numer 6.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnia aria z kantaty Ino Jerzego Filipa Telemana. Don't in mein Lobgesang. W dwóch interpretacjach, trójka, od tej interpretacji rozpoczęliśmy i przed momentem szóstka. To dokąd nas zabrał 84-letni Teleman? Do jakiego świata, Lilka?
1: Do świata trytonów.
0: Trytonów? To już jest świat Glucka, wczesnego Mozarta, Haydna, zupełnie...
1: Zupełnie tak, trochę
0: zupełnie
1: odjechał tutaj.
0: Finał
1: już.
0: Inny od początku tej kantaty,
1: oczywiście,
0: od tego pierwszego
1: tak.
0: recytatywu, który jeszcze był taki bardzo teatralny, bardzo barokowy, a tutaj jesteśmy już w kompletnie innym świecie. No dobrze, co wy na to? Martyna.
2: No ja mam nadzieję, że... Ja bym tak a propos tego, że ktoś wczoraj śpiewał Pasję, tak. a dzisiaj to Ino, to ja mam
0: to
2: nadzieję,
0: jutro co
2: że...
0: zaśpiewa?
2: Ja właśnie chciałabym,
0: Czordliński
2: żeby
0: flet.
2: W końcu... Właśnie. No, że arię, ktoś to wczoraj śpiewał Królową Noc i zaśpiewał tę arię. Ja mam marzenie raz w życiu usłyszeć ten koniec, ten finał w wykonaniu kogoś, kto ma taki szeroki gest i tego typu narrację nieuwikłaną w te małe fragmenty, w których to czasami jest napisane, żeby tak pojechać taką grubą linią ponad tymi wszystkimi fragmentami już w taki sposób, jak się śpiewa arię Królowej Nocy. Oczywiście z innym tekstem, wielbiącym i jakby wdzięcznym, pełnym wdzięczności, ale ma

0: Marzy mi się taki sopran, marzy mi się taka kadencja, marzy mi się kadencja właśnie nie taki early music w stylu właśnie taki, że tutaj taki teleman, tylko marzy mi się po prostu pełną gębą śpiewaczka operowa, że tak powiem kolokwialnie i taka, która wczoraj śpiewała właśnie Arię Królowej Nocy.
1: No ale ten teleman nie jest zły przecież.
0: Ten teleman jest znakomity, orkiestracja nie jest tak dobra, bo to są tylko dwa flety i dwa rogi, tam dosyć pusto jest w skrzypcach, już w pierwszych jest pusto, nie mówiąc już o drugich czy altówce. Natomiast w ogóle myśl jest dla mnie już mozartowska, ten język niemiecki mnie zupełnie już podjudza do Królowej Nocy.
1: A, to dobrze. Co wy na to, Lilka?
2: Nie no, zgadzam się całkowicie tutaj z Martyną rzeczywiście, ale fajnie jest też spojrzenie na Ino jako tej kobiety, która jest bohaterska, która ma mocny charakter i rzeczywiście idąc tym tropem, Królowa Nocy, czemu nie? Ale myślę, że obie panie w kadencjach już powoli patrzyły w tamtą stronę, wyciągały partytury może dopiero z szaf, ale jednakowoż. No właśnie, a propos tych kadencji, chyba dopiero w szóstej ona była w jakiś sposób taka, troszeczkę się coś tam zadziało. Mogłyby się trochę postarać, bo były zbyt już osłuchane, takie, które już chodziły po prostu we wszystkich operach i oratoriach.
1: Tomek?
3: No ja jestem troszeczkę zawiedziony obydwoma nagraniami, niestety. W sensie mało w nich było radości. Metamorfoza, prawda? Tutaj jest sednem sprawy jest ta metamorfoza, więc jakby mamy być bardzo daleko od tego pierwszego dramatycznego recytu. Tutaj właściwie ma być już taka nieposkromiona radość.
1: Dzięki składajcie potężnemu Bogu.
3: Tak.
1: Chwała
3: tak,
1: Bogu,
3: tak.
1: Którego łaska wybrała cię na boginię.
3: Mhm. No tam jest rzeczywiście tak, że w tej historii jest też, to jest tak, że babcią Ino jest Wenus, czyli Afrodyta. Mhm. I ona się wstawia właśnie u Posejdona, żeby uratował Ino po prostu, żeby nie pozwolił jej utonąć. I dlatego ona się stanie później właśnie tą boginią morza.
1: Jestem z ciebie dumny, chodziliśmy do tego samego liceum.
3: O, w dodatku. I, no i, no i
1: nie muzycznego.
3: I teraz tak, trójka, oni zaczęli dobrze w ogóle, bo bardzo fajnie zaczęli, ale nie utrzymali tej energii w orkiestrze. Mam wrażenie, że tam gdzieś to po prostu w momencie jakby, tak mówiąc kolokwialnie, siadło. I już się nie podniosło.
2: Na głos nie pomógł.
3: Z kolei w szóstce, tak czysto fonograficznie słuchając, to bardzo mi się podobała orkiestra. Ona była barwna, ona była jakby ciekawsza niż w trójce, w sensie właśnie jakby kolorów, takiego zmieniającego się światła. Wykonawczo chyba troszeczkę słabiej grali, ale to już tak na poziomie niuansów oczywiście oceniamy. No ale to, o czym z kolei Martyna powiedziała, że właśnie to u solistek, sopranistek, operowanie takimi krótkimi, no barokowymi gestami, zwłaszcza w szóstce mi to skwierało. Także tutaj bym się dlatego skłaniał delikatnie, ale jednak w kierunku trójki.
1: Bardzo dziękuję. Zatem rozumiem, Tomku, to jest już twoja deklaracja, tak? Że zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie numer 3.
3: Tak, chociaż przyznam, że bez przekonania.
1: Aha, dobrze. A co pani na to?
2: Ja bym wolała, żeby to była szóstka.
1: Dobrze. Martyna decyduje.
0: No i będzie szóstka, bo powiem, że ta trójka była moim jakimś tam większym faworytem przez to nasze spotkanie, to ta ostatnia aria no, jest jednak ostatnią arią. I gdybym była na koncercie bardziej po wykonaniu szóstki byłabym entuzjastyczna niż po wykonaniu takiego finału przez trójkę. I to jest bardzo prosta sprawa. No, taka jest funkcja arii di bravura, a za taką mam tą ostatnią arię. I muszę powiedzieć, że ja się zawsze zastanawiam, no ja czekam jeszcze cały czas na dobre wykonanie tej Ino. Ja naprawdę czekam na dobre wykonanie tej kantaty. Ona dla mnie może przez to, że jest kantatą, może że jest telemanem, to jakby dobór artystów jest często taki, można powiedzieć, przedglukowski, nie? Jak ktoś wybiera śpiewaczkę, jak wybiera orkiestrę, żeby ją wykonała, no to taka, która gra przed glukiem, taka, która dużo telemana zagrała, dużo Bacha grywa, trochę Pergolesiego tam w części B tej ostatniej arii. A mnie się marzy, żeby można było wziąć kogoś takiego, kto ma nieposkromione marzenia i właśnie tak jak przez całą tą kantatę będzie musiał się trzymać w ryzach, to w końcu w tej ostatniej arii po prostu nie będzie umiał już tego rydwanu powstrzymać i taki finał mi się marzy przy następnym naszym spotkaniu przy Ino.
1: Mam wrażenie, że mówisz o sobie.
0: Nie,
1: i o swojej orkiestrze. No. A ty wykonywałaś z Roberto Invernizzi, prawda?
0: Tak.
1: W Nostrze. Ale coraz więcej jest tych nagrań, także to jest pewna zmiana. Coś się rzeczywiście ruszyło, jeśli chodzi o nagrania. Dobrze, przypominam zatem, że u

0: Nas na miejscu trzecim czwórka, czyli Elizabeth Watts, Fleetwood i Ashley Solomon. Na miejscu drugim nasza trójka. Trójka, czyli kto?
1: Christina Landshammer, Akademie für die Alte Musik Berlin. Prawdopodobnie Bernhard Forb prowadzi.
0: 5-0 dla Pokrzywińskiego. To jest właśnie to nagranie. Czerwiec 2022 roku, Berlin Pentatone, rok 2024. Dokładnie tak jest, Tomku. Christina Landshammer i Akademie für Alte Musik Berlin, Bernhard Forb. To była trójka.
1: No ten Berlin, gdzie prawdopodobnie została pierwszy raz wykonana.
2: Ale no. Tomek, to nie ustawia wszystkiego na całe życie. Nie, nie, tej tak, kantaty, wiesz, wykonano,
1: ja nie mówię, że coś ustawia, tylko...
0: I szóstka. Szóstka, czyli zwycięzcy naszego dzisiejszego trybunału.
1: Frankfurt.
0: Tak jest.
1: Sopranistka rumuńskiego pochodzenia.
3: Tak jest.
0: Tak jest. 6-0.
3: Schneider.
0: Anna Maria Labin. Rumuńska śpiewaczka, wychowująca się w Szwajcarii, dzisiaj śpiewająca na całym świecie. La Stagione, Frankfurt, Michael Schneider poprowadził to nagranie, zarejestrowane notabene w tej samej kameralnej sali radia w Kolonii, co Reinhard Goebel realizował swoje nagranie pod koniec lat 80. Ta interpretacja została utrwalona w styczniu 2014 roku. Deutsche Harmonia Mundi, rok 2015. Anna Maria Labin i La Stagione. Tak zdecydowaliście w dzisiejszym trybunale, ale rozumiem, że czekamy jeszcze na najlepsze. W Polsce rzadko się wykonuje, chyba tylko wtedy wykonywałaś w Nosprze. Nie wiem, czy macie jakieś doświadczenia z graniem tej kantaty?
3: Nie mam żadne.
0: Zresztą Telemann pozostawił morze muzyki. W związku z tym jest co grać i jest co nagrywać. Bardzo wam dziękuję za dziś. Liliana Stawarz?
4: Dziękuję bardzo.
0: Martyna Pastuszka?
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Tomasz Pokrzywiński?
1: Dziękuję.
0: I Jacek Hawryluk, to był Płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa w niedzielne popołudnie. Ci z Państwa, którzy są tutaj ze mną co dwa tygodnie, rozpoznają już ten sygnał audycji, a być może niektórzy też wiedzą, z jakiej części świata on pochodzi. Jest to północno-wschodnia Brazylia. Dziś także muzyka z tej właśnie części świata, z tej części Brazylii w audycji zabrzmi, ale także sięgniemy do innych artystów brazylijskich, tradycyjnych i nowoczesnych. Będziemy

również słuchać muzyki z Peru i na koniec nagrania koncertowego muzyki kolumbijskiej, a będzie to Jason Landero, nowy mistrz kumbi. Zacznę od muzyki, po którą sięgam raczej rzadko, ponieważ jest to muzyka filmowa, ale wiąże się ona oczywiście z tematem dzisiejszej audycji. Zapewne wielu z Państwa widziało już film nominowany w tym roku do Oscarów, choć statuetki żadnej nie zdobył. To film Agente Secretu, czyli Tajny Agent, brazylijski film Klebera Mendonsy Filho ze znakomitą rolą Wagnera Mury. W tymże właśnie filmie pojawiają się różne utwory, które także są muzyką tradycyjną właśnie z północno-wschodniej Brazylii i jeden jest taki właśnie dosyć szczególny. Towarzyszy on scenie, spokojnie, nie będzie tutaj spoilerów, towarzyszy on scenie, w której podążamy za mordercą, podążamy przez ulicę karnawałowego Recife. A jest to tradycyjny zespół Pifano, czyli północno-brazylijskich fletów. Tam akurat ten flet prowadzący jest jeden i najsłynniejszą grupą, która wykonywała taką muzykę na flet i instrumenty perkusyjne, była i jest Banda de Pifanos de Caruaru, założona w 1924 roku właśnie w miasteczku Caruaru w stanie Pernambuco i działająca do dziś. A utwór, który właśnie towarzyszył temu podążaniu za zabójcą, za płatnym zabójcą, nazywał się Walka pomiędzy psem a jaguarem. I jest to jedna z najpopularniejszych melodii, które były właśnie wykonywane na taki zespół Pifano, czyli zespół fletu i instrumentów perkusyjnych.

Banda de Pifano, dźwięk charakterystyczny dla wiejskich rejonów północno-wschodniej Brazylii, tych nieco oddalonych być może od morza, czyli tak zwanego sertão, prowincji, jak mówi się w tamtym rejonie, a był to fragment ścieżki dźwiękowej, soundtracku do filmu Agente Secreto, tajny agent, niedawnego brazylijskiego hitu nominowanego do Oscara. Film Klebera Mendonça Filho, grał zespół Banda de Pifano z de Caruaru. Jeśli chodzi o brazylijską tradycyjną muzykę, to właśnie w rejonie północnego wschodu często występuje także bardzo charakterystyczny instrument smyczkowy, czyli rabeka, podobno przywieziony przez portugalskich kolonizatorów. No i właśnie wersja tegoż instrumentu przypominającego rebek, czy fidel, do dziś w Brazylii rzeczywiście w tej takiej wersji troszkę bardziej prymitywnej się utrzymuje. Są to po prostu troszkę prymitywniejsze skrzypce. Gra się na nich trzymając je niżej niż zwykłe skrzypce i ten dźwięk także jest taki dosyć prostszy. No ale jak się okazuje, tenże instrument czasami występuje nie tylko na północnym wschodzie. Otóż na południu Brazylii, w stanie Paraná, na wybrzeżu Parany, można usłyszeć muzykę fandango. Fandango także przywiezione przez kolonizatorów. To wersja portugalskiego i hiszpańskiego dawnego tańca, który właśnie utrzymał się w rejonie Rio dos Patos na wybrzeżu stanu Paraná. Tam najczęściej fandango grane jest na dwie rabeki, czyli właśnie na dwoje tych prostych skrzypiec.

skrzypiec. Jednym z ostatnich mistrzów tego instrumentu w Paranie jest Zé Pereira. Zé Pereira z miejscowości Kajsara. I niedawno ukazał się album, którego współautorem jest także badacz muzyki tradycyjnej z São Paulo, Felipe Gomido, który postanowił z tej płyty uczynić spotkanie starszej odmiany właśnie rabeki i tradycyjnego na niej grania w wykonaniu Zé Pereiry, no i właśnie troszkę uspółcześnionej, której Felipe Gomido jest ambasadorem. Pojawiają się na tej płycie także inne instrumenty, mamy tam wiolonczele, akordeon, flety, ale ja akurat wybrałam te bardziej tradycyjne melodie właśnie w stylu fandango.

Tradycyjna muzyka fandango z wybrzeża brazylijskiego stanu Paraná. Słuchaliśmy dwóch artystów. Był to Zé Amaro, a Zé Pereira, przepraszam, i odpowiedzialny za ten album Felipe Gomide. Tradycyjne melodie skomponowane właśnie przez Zé Pereira, ludowego muzyka pochodzącego z wybrzeża Parany. Ten instrument, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli rabeka, jak już wspomniałam, przede wszystkim znany jest na północnym wschodzie Brazylii i pojawia się w niekoniecznie różnych tradycyjnych nagraniach, tak jak chociażby na albumie Criolo, Amaro i Dino. Jest to płyta trzech bardzo znanych, topowych, bym można powiedzieć, aktualnie muzyków nie tylko w Brazylii, ale też krajów luzofońskich. Chyba najbardziej znanym z nich jest pianista z Recife, Amaro Freitas, który zresztą niedawno także gościł i w Polsce. Mamy także rapera Criolo oraz kompozytora, aktywistę, piosenkarza Dino Di Santiago, który pochodzi z wysp Zielonego Przylądka, ale działa aktualnie w Lizbonie. To już zupełnie inna muzyka, ale jak już wspomniałam, zawiera także instrumenty tradycyjne i tradycyjne rytmy, jak chociażby koku, czyli rytm z północno-wschodniej Brazylii, z okolic także Recife. No i pojawia się wspomniana rabeka, na której gra mistrz Maciel Salu, mistrz maracatu, czyli takiej śpiewogry, można powiedzieć, właśnie przede wszystkim ze stanu Pernambuco czy Paraíba. Wiele tam wątków na owej płycie. Kilka utworów rzeczywiście jest rapowanych po portugalsku i bardzo, bardzo poetyckich i mnóstwo tam odniesień do współczesnych spraw politycznych nurtujących Brazylię. Ale ja wybrałam dziś rzeczywiście te bardziej tradycyjne melodie. Także oprócz rabeki mistrza Maciela Salu pojawi się wokalne trio Clarianas.

Dino Santiago i Criollo. To współpraca muzyków brazylijskich i z wysp Zielonego Przylądka. No i takie rzeczywiście bardzo z szacunkiem nawiązanie do muzyki tradycyjnej, do tradycyjnych rytmów i także instrumentów. Tu już mieliśmy przywoływane wcześniej w audycji także flet Pifano, wcześniej zabrzmiała Rabeka. Wciąż pozostajemy w muzyce brazylijskiej. Marcelo Frota, czyli Momo, wydał niedawno nową płytę. To muzyk pochodzący z Rio de Janeiro, ale mieszkający od lat w Londynie i rzeczywiście jego muzyka jest połączeniem tych dwóch światów londyńskiej sceny jazzowej i tego, co dzieje się w tej orbicie wciąż żywej muzyki tropicali, takiej trochę sięgającej do retro klimatów. Ja natomiast nie sięgam do nowej płyty Marcelo Froty, ponieważ jestem wciąż fanką tej wydanej w roku 2024 i jej zatem posłuchajmy.

Muzyka zawieszona gdzieś pomiędzy Brazylią a Londynem, pomiędzy Rio de Janeiro a Londynem. To był Momo, czyli Marcelo Frota wraz ze swoim rozbudowanym zespołem. Fragment płyty Gira z roku 2024. Gira.

można przetłumaczyć jako taki może trochę swing, trochę taniec, generalnie coś, co nas zmusza do poruszania się, do kołysania się i właśnie ta płyta została do tego stworzona i o tym mówi też jej sam autor. Pozostając jeszcze z artystami brazylijskimi, posłuchajmy teraz gitarzysty. Będzie to Fabiano do Nascimento, także muzyk z Rio de Janeiro, aktualnie tworzący w Los Angeles i też sięgam do płyty jego nie najnowszej, bo z roku 2017, gdzie nawiązywał jeszcze bardzo mocno do różnych brazylijskich wierzeń.

Fabiano do Nascimento, brazylijski gitarzysta. Nie jest to może postać bardzo znana w Europie, ale w Brazylii ma swoje miejsce już dość zasłużone. Natomiast na pewno przedstawiać Państwu nie muszę artysty, który już za chwilę się na antenie pojawi. Jest to Seu Jorge, jeden z najbardziej chyba znanych brazylijskich muzyków ostatnich 20-30 lat. Piosenkarz, aktor, kompozytor, aktywista, wiele aktywności nie tylko muzycznych Seu Jorge wykonuje wciąż. I ostatnio ukazał się jego, jak sam mówi, najbardziej ambitny album, najbardziej ambitny projekt w jego międzynarodowej karierze, którego skompletowanie, ukończenie zajęło mu aż 16 lat. To album The Other Side, odejście od soulu, od samby, które zdefiniowały jego solową karierę, to bardzo rzeczywiście wyrafinowana, orkiestrowa celebracja brazylijskiej muzyki, która porusza się tym razem gdzieś między jazzem a bossa nową i są to przede wszystkim covery, ale nie najbardziej znanych hitów, które też rozbrzmiewają tutaj u nas w Europie. To covery ponadczasowych piosenek bardziej znanych rzeczywiście w Brazylii. Utworów Miltona Nascimento czy Artura Verocai. I wybrałam dziś z tej bardzo pięknej rzeczywiście płyty, na której pojawia się także wielu gości, wybrałam dwie piosenki właśnie wspomnianego Artura Verocai, to utwór Caboclo z takimi różnymi psychodelicznymi gitarami i także Vento de Maio, to hit Lo Borgesa z Marłego przed kilkoma miesiącami, giganta muzyki z Minas Gerais i piosenkarki Elis Reginy. Posłuchajmy zatem nowej muzyki Seu Jorge.

przepiękny cover utworu Artura Veruca i kompozycja Kaboklu, a znalazła się ona na płycie Seu Jorge. To jedna z jego, jak sam mówi, najlepszych i najbardziej ambitnych płyt. Aż 16 lat zajęło skompilowanie, nagranie tego albumu, na którym pojawia się także wielu, wielu gości. Jeszcze jeden brazylijski artysta przed nami. Ostatni już dziś, a będzie to Lau Ro z São Paulo.

Utwory zrodzone z dyskomfortu i dezorientacji. Tak mówi o tych kompozycjach ich autor, brazylijski muzyk Lauro, pochodzący z São Paulo i mieszkający aktualnie i tworzący w Brighton. Bardzo oniryczna wersja tropikalna.

Liczy muzyka popular Brasileira, a były to utwory z albumu nazwanego po prostu Lau. I w ten sposób opuszczamy już Brazylię, choć w Ameryce Południowej pozostaniemy i zupełnie inna już też przed nami muzyka. Przed państwem Ranil y su Conjunto Tropical, ponieważ jesteśmy w hiszpańskojęzycznej części, to będzie to Conjunto Tropical. Jest to kolejny z albumów pioniera kumbi amazoniki, Jorge Raula Jereny Vasqueza, człowieka, który zbudował po części swoje własne muzyczne imperium właśnie w tej peruwiańskiej części Amazonii, Producciones Jerena, i ze zmieniającą się obsadą różnych bardzo utalentowanych muzyków stworzył brzmienie, które miejscowi nazywali Huyampejo, takie dosyć szalenie rytmiczne, bardzo pomysłowe, wręcz nieskrępowane. Nowy zbiór utworów Ranila to właśnie album Galaxia Tropical, wydany przez oczywiście Analog Afrika.

To był Ranil i jego zespół Conjunto Tropical, który zawiódł nas już na koniec dzisiejszego naszego spotkania do Kolumbii, czyli do stolicy Kumbii po dziś dzień. Słuchać będziemy na koniec Jasona Landero, wnuka legendarnego, słynnego Andresa Landero, króla Kumbii z lat 50. Będzie to nagranie z targów Womex, które odbyły się w zeszłym roku w fińskim Tampere. No i Jason Landero oczywiście zrobił tam ogromną furorę. Ja z Państwem się już żegnam. Dziękuję za to wspólnie spędzone popołudnie. No i oczywiście do usłyszenia. Magdalena Teichma. Dziękuję.

0: Ciudad Colombia.
1: Yeah.

0: Autopromocja.
1: Sam mówi o sobie, że nie czuje się bohaterem. Andrzej Poczobut po uwolnieniu z kolonii karnej chce wrócić na Białoruś i być blisko Związku Polaków, pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej Grodzieńszczyźnie. Andrzej Poczobut będzie gościem poniedziałkowej audycji Wybieram Dwójkę. Zapraszam, Małgorzata Nieciecka-Mac.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
3: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18:30.
4: Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Dziś w tym cyklu Słuchowisko, sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora. Metateatralny dramat włoskiego pisarza, noblisty Luigiego Pirandella. Słuchowisko w 2013 roku wyreżyserował Henryk Rosen, a wystąpili m.in. Stanisław Elsner-Załuski, Henryk Talar, Elżbieta Kijowska, Joanna Trzepiecińska. Zapraszamy.
5: W cyklu Wielka Klasyka za chwilę zostanie nadane słuchowisko w systemie dźwięku przestrzennego Dolby Prologic 2. Posiadaczy kin domowych prosimy o włączenie dekodera Prologic 2. Odbiór dla pozostałych słuchaczy bez zmian. Głośnik lewy, głośnik centralny, głośnik prawy, tylny lewy, tylny prawy.
6: Teatr Polskiego Radia. Luigi Pirandello. Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora.
7: Główne wyjście jest po prawej stronie.

0: Proszę pamiętać, tu jest wejście główne. A tam, do kuchni. Pan wejdzie i wyjdzie tędy.
1: To ja?
0: Dobra. Aha, w głębi przybić karnicz i zawiesić portierę.
2: Tak, zaraz to załatwię.
0: W chwili podniesienia kurtyny Leon Gala w czapce i fartuchu kucharza ubija drewnianą kopystką jajko w miseczce. Filip również ubrany jak kucharz.
3: Dobrze. Przepraszam, czy naprawdę muszę włożyć czapkę kucharską?
0: No pewnie, no. Czy tak jest w tekście?
3: Pan dyrektor daruje, no ale przecież to śmieszne.
0: Cóż ja panu na to poradzę, skoro z Francji nie dostajemy już dobrych komedii. Zeszliśmy na to, że musimy grać sztuki Pirandella, których absolutnie nikt nie rozumie i które są tak napisane, żeby nikt nie był z nich zadowolony. Ani aktorzy, ani krytycy, ani publiczność. Tak, więc... czapka kucharza, tak mój panie, tak, tak, tak. I ubijać jajko.
4: Skoro skarżą się tu na mnie... Na Pirandella. Muszę przywołać kogoś, kto od lat pracuje w służbie mojej sztuki. Nazywa się Fantazja. Nikt nie chce wierzyć, że wkładał na rękę do kieszeni. Wyciąga z niej czapkę błazeńską, czerwoną jak grzebień koguci. Nakłada ją sobie na głowę i zabawia się z prowadzaniem mi do domu najbardziej niezadowolonych w świecie ludzi. Mężczyzn, kobiety, chłopców, uwikłanych w dziwne sytuacje, z których nie widzą wyjścia. Takich, z którymi obcować jest, koniec końców, często naprawdę bardzo trudno. Otóż ta fantazja miała złe natchnienie, czy też nieszczęsny kaprys, by przyprowadzić mi do domu całą rodzinę, od której mógłbym, jej zdaniem, wziąć temat do wspaniałej powieści.
0: Uwaga, uwaga. Jedziemy dalej.
2: Przepraszam, przepraszam. Panie dyrektorze.
0: Co tam znowu?
2: Są tu jacyś państwo, którzy pytają się o pana, panie dyrektorze.
0: Ale ja mam próbę. Wiecie dobrze, że podczas próby nie wolno nikomu wchodzić. No. Kto państwo jesteście? Czego sobie życzycie?
5: Przychodzimy... w poszukiwaniu autora.
0: Autora? Jakiego autora?
5: Jakiegokolwiek, proszę pana.
4: Sześć postaci, które teraz zjawiają się w teatrze, przekrzykując się, opowiedziały mi swe smutne dzieje. Wykrzykiwały swe racje i tak robią teraz wobec nieszczęsnego dyrektora teatru.
0: Dobrze. Czego państwo tutaj chcą?
5: My chcemy żyć, proszę pana.
0: Wiecznie?
5: Nie, proszę pana. Was.
6: Proszę, proszę.
7: Chcą żyć w nas.
6: No i co do mnie, to chętnie, jeżeli by chodziło o nią.
8: Są właśnie rybicą, czemu nie?
5: Tę sztukę trzeba dopiero napisać. Ale jeżeli pan i pańscy aktorzy zechcą, ułożymy ją wspólnie.
0: Tutaj nic się nie układa. Tutaj się grywa dramaty i komedie.
5: No właśnie.
7: Niech nam pan pozwoli od razu przedstawić ten dramat. Kiedy tego anioła widzi pan. Widzi pan, jaka śliczna dziewczynka. No. Chodź, kochanie. Otóż kiedy tego aniołka Bóg zabierze nagle tej tu biednej matce i kiedy ten chłopczyk, mały idiota, chodź, popełni największe głupstwo, godne takiego tępaka jak on. Wtedy zobaczy pan, że ja się ulotnię. Tak, ulotnię się. I niech mi pan wierzy, nie mogę się doczekać. Bo po tym, co zaszło między nim a mną...
0: Przestań!
7: Nie mogę już z nimi wytrzymać. I patrzeć na mękę.

0: matki z powodu tego... tego typka! O, drugiego braciszka! Proszę spojrzeć na niego, jaki obojętny, lodowaty, ponieważ on jest synem prawowitym. On, pełen pogardy dla mnie, dla tych małych dzieci, dla nas, którzy jesteśmy dziećmi nieprawymi. Rozumie pan? Nieprawymi! To jest nieszczęsna matka. Ona jest matką nas wszystkich. A on, dorosły synalek, nie chce jej uznać za swoją matkę i patrzy na nią z lekceważeniem, jak na matkę tylko nas, trojga bengardów. Podły!
1: Panie, w imieniu tych dwojga dzieci błagam, błagam. O Boże!
2: Na miłość boską krzesło! Krzesło dla biednej wdowy!
3: A więc to prawda?
0: Naprawdę? Nie.
3: No krzesło, prędko!
1: Dyrektorze, niech pan nie dopuści do tego, żeby ten człowiek spełnił swój zamiar. Dla mnie to byłoby straszne.
3: Nie rozumiem, co się tutaj dzieje i o co chodzi. To pańska żona.
2: Tak, to moja żona.
3: No więc jak się może być wdową, skoro pan żyje?
2: A miłość boską! Proszę się nie śmiać w taki sposób. No, ona miała jeszcze jednego mężczyznę, który powinien tu być, jednak...
1: Nie! Nie!
2: Dramat wielki, proszę pana. Wielki to te czworo dzieci, które miała z dwoma mężczyznami.
1: Ja? I ty masz czelność powiedzieć, że miałam je? Tak jak gdybym to ja chciała je mieć. To on, proszę pana, on. To on narzucił mi gwałtem tego drugiego. Zmusił mnie, żebym sobie poszła z tamtym.
0: To nieprawda!
1: Cóż ty możesz o tym wiedzieć?
0: Nieprawda! Niech pan w to nie wierzy. Wie pan, po co ona to mówi? Dla niego.
3: Dla dorosłego syna?
0: Tak. Dlatego, że zamartwia się z powodu obojętności tego syna, któremu chce dać do zrozumienia, że jeśli go porzuciła, kiedy miał 2 lata, to dlatego, że on zmusił ją do tego.
2: To ja?
1: Tak, ty! Tak, zmusił mnie, proszę pana, zmusił. Bogiem się świadczę, że tak było. Niech mu pan każe powiedzieć. Ona... O tym nic nie wiem.
0: Wiem, że z moim ojcem, dopóki żył, zawsze zgadzałaś się i byłaś zadowolona.
1: Nie zaprzeczam, no zawsze nie, ale...
0: Pełen miłości i troskliwy dla ciebie.
4: Co za spektakl. Myślisz, że oni grają dla nas?
5: Czasami można i tak.
3: I słuchamy. Pan chciał coś powiedzieć.
6: Tak, słuchajcie teraz rozdziału filozofii. Ten tu opowie wam o demonie eksperymentu.
2: Głupiec z ciebie i cynik, mówiłem ci to 100 razy. Wyśmiewa mnie, bo się usprawiedliwiałem.
6: Frazesy!
2: Przecież one są pociechą wobec faktu, którego nie można wytłumaczyć.
0: Zagłuszą wyrzuty sumienia?
2: Wyrzuty sumienia? Nie zagłuszyłem ich jedynie słowami.
0: A, także pieniędzmi, tak, pieniędzmi. Banknotem, który chciał mi ofiarować jako zapłatę. Tak, proszę państwa.
6: Paskudztwo!
0: Tak. Był tam banknocik w niebieskiej kopercie na mahoniowym stoliku. O, tam w pokoju za sklepem pani Pase. Wie pan, to jedna taka... Madame, co pod pozorem sprzedaży wciąga do swoich pracowni nas, ubogie dziewczęta z przyzwoitych rodzin. Panie dyrektorze, drżę cała, aby przeżyć tę scenę. Pokój, tu oszklona szafa z płaszczami, a tam kanapa, lustro, parawan, a przed oknem... Ten mahoniowy stolik z niebieską kopertą zawierającą pieniądze.
2: Ja chcę wyjaśnić.
4: Przepraszam, panie dyrektorze, czy będziemy mieli próbę?
3: Tak.
2: Miałem u siebie jednego biedaka, skromnego urzędnika, mojego sekretarza, bardzo mi oddanego,

0: który absolutnie we wszystkim zgadzał się z nią. Z nią. Był dobry, pokorny, tak jak ona. Oboje niezdolni nie tylko do zrobienia, ale nawet do pomyślenia czegoś złego.
1: Za to on pomyślał o tym za nich i zrobił
2: ale
1: to.
2: Dlaczego pan nie wypędził tego swojego sekretarza?
0: Przepędziłem go! Ale wtedy ujrzałem, jak ta biedna kobieta zaczęła błąkać się po domu.
3: Najpierw, proszę pana, odebrał mi syna od piersi.
0: Żeby wyrósł na łonie natury, zdrowy i silny.
1: Widać to.
0: Czy i to moja wina, że później wyrósł jakiś taki...
3: Akurat.
0: I ożeniłem się z nią. Na moje nieszczęście pociągało mnie zawsze pociągało mnie to, co wydawało się zdrowe, moralnie. Niech pan jej każe przestać. To nie do zniesienia.
4: Cicho! Niechże pani pozwoli słuchać.
0: Ja nie mogłem już patrzeć na te kobiety z litości, głębokiej litości, jaką odczuwałem dla niej.
3: I wyprawił mnie z domu.
0: I wynikło z tego wielkie nieszczęście. A jednak zrobiłem to w najlepszych zamiarach. I raczej dla niej niż dla siebie. Przysięgam. No chodź, powiedz, czy cię kiedy straciłem z oczu? Co? Ale on bez mojej wiedzy nagle wywiózł cię do innego miasta. Ja troszczyłem się o nią. Nawet ona może to zaświadczyć.
1: Jeszcze jak. Kiedy byłam maleńka, wie pan, z takimi warkoczykami na plecach i w majteczkach dłuższych od sukienki. Maleńka, taka. To wychodząc ze szkoły spotykałam go przed bramą. Przychodził popatrzeć sobie, jak rosłam.
0: To ohydne kłamstwo.
1: Ohydne? No dlaczego?
0: Ohydne. Po jej odejściu żony dom mój, proszę pana, wydał mi się nagle pusty. I wówczas, dziwne to, proszę pana, ale tak z początku zainteresowałem się, a potem zwolna uczułem się jak gdyby pociągnięty do tej rodziny, która tak powstała niejako z mojej woli. Po prostu czułem potrzebę upewnienia się, że ona jest spokojna, że jest szczęśliwa. Aby się o tym przekonać, stawałem tak przed szkołą, żeby spojrzeć na tę dziewczynkę.
1: Właśnie, szedł za mną, uśmiechał się, a kiedy zbliżałam się do domu, pozdrawiał mnie ruchem ręki. Tak. Nie wiedziałam, kim był. Powiedziałam o tym mamie.
3: Od razu się domyśliłam, że to on. Chciałam przestać posyłać ją do szkoły.
1: Przez kilka dni. Ależ,
2: moi państwo, to wszystko jest opowiadanie.
5: No tak, literatura.
0: Nie, literatura. Nie, to jest życie. Proszę pana, to jest namiętność.
2: I być może. Ale nie do grania na scenie.
0: No, jak pan widzi, ona już nie jest tą dziewczynką z warkoczkami na plecach.
1: I z majteczkami wystającymi spod sukienki.
0: Dramat zaczyna się teraz.
1: Dramat zaczął się, gdy umarł mój ojciec.
0: Cicho! Nędza, proszę pana.
3: Wróciliśmy tu. W nędzy.
0: O czym nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Dramat wybuchł po ich powrocie w chwili, kiedy ja, ulegając popędom mojego zdrowego jeszcze ciała, proszę pana, przecież dla samotnego mężczyzny, który nie chce poniżających związków, a nie jest jeszcze tak stary, żeby się obyć bez kobiety, ulega. Ulega pokusie. Brakuje tylko odwagi do wyznania pewnych rzeczy.
1: No, bo do popełnienia ich to jakoś wszyscy mają odwagę.
2: Proszę o fakty, moi państwo. Proszę o fakty.
3: Ja musiałam zarobić na utrzymanie dzieci.
0: O właśnie!

0: Ona zabrała się do krawiecczyzny. Poszła po robotę do tej pani Pas.
1: No, znakomita krawcowa. Jeżeli państwo chcą wiedzieć.
2: Uwierzy mi pan, chyba że nawet przez myśl mi nie przeszło, że ta Bochmegiera dawała mi robotę, bo upatrzyła sobie moją córkę.
1: O, biedna mama. Czy pan wie, co robiła ta krawcowa, kiedy jej odnosiłam robotę? Pokazywała mi, że zmarnowała materiał, dając go do szycia mojej matce i potrącała mi, strącała z rachunku. Pan rozumie, że tym sposobem to ja płaciłam.
3: I pewnego dnia spotkała tam...
2: Jego, proszę pana, jego!
1: A, zobaczy pan, co za scena wspaniała.
0: A jeszcze z takim niespodziewanym nadejściem matki.
1: No, niemal na czas.
0: Właśnie na czas. Na szczęście poznałem ją w samą porę i zabrałem ich wszystkich do siebie. Tak jest. Wyobraża pan sobie, w jakim znaleźliśmy się położeniu? Ona taka, jak ją pan widzi. I ja, który nie śmiałem spojrzeć na nią.
1: O, prześmieszna rzecz.
0: Rozumie pan teraz przewrotność tej dziewczyny? Ona przyłapała mnie z zaskoczenia na uczynku i w miejscu, gdzie nie powinna była mnie spotkać. Zobaczy pan, że przez to utwór nabierze ogromnej wartości. Są także dramaty innych postaci, no na przykład jego.
4: Zostaw mnie w spokoju, ja tu nie wchodzę w rachubę.
0: Jak to nie?
4: Nie wchodzę w rachubę i nie chcę wchodzić. Wiesz dobrze, że nie jestem stworzony na to, żeby się pokazywać między wami.
1: O, między nami hołotą. On taki wykwintny. Tobie, kochanie, zawdzięczam, że stałam się ulicznicą. Tobie! Swoim zachowaniem odmówiłeś już nawet nie ciepła domowego, ale prostego odruchu życzliwości. Byliśmy intruzami, którzy zjawili się, żeby zawładnąć królestwem twojej prawowitości.
4: Ale niech pan sobie wyobrazi syna, przed którym, kiedy siedzi spokojnie w domu, zjawia się nagle zuchwała pannica z wyzywającym spojrzeniem i pyta go o ojca, któremu ma coś do powiedzenia. A potem widzi ją powracającą z tą samą miną w towarzystwie tej malutkiej i nareszcie zauważa, że pannica odnosi się do ojca w sposób dwuznaczny i lekce ważący, żądając pieniędzy tonem, który daje do zrozumienia, że on musi płacić, gdyż to jest jego obowiązek.
0: No bo rzeczywiście jest to mój obowiązek. Ze względu na twoją matkę.
4: Matka? Niech mi pan wierzy. Jestem postacią niezrealizowaną w sensie dramatycznym. W ich towarzystwie czuję się źle, bardzo źle. Zostawcie mnie w spokoju.
0: Jak to? Przepraszam. No przecież... Właśnie dlatego, że jesteś taki...
4: A skąd ty wiesz, jaki ja jestem? Troszczyłeś się kiedy o mnie?
0: Przyznaję.
5: Dajmy temu spokój, Pan rozumie, drogi panie, że bez autora mógłbym zarekomendować pana któremuś...
0: Nie, proszę pana. Wie pan co? Niech pan będzie autorem.
5: Ja?
0: Dlaczego nie?
5: Kusi mnie to. Spróbujmy i chodźmy do mego gabinetu. Państwo jesteście wolni na chwilę, ale proszę nie odchodzić. Proszę nie odchodzić. Za kwadrans, za 20 minut proszę być znowu na miejscu.
6: To dobrze, zobaczmy,
5: spróbujmy, może coś wyjdzie z tego naprawdę niezwykłego.
0: Ależ bez wątpienia.
5: Dobrze. Niech państwo idą za mną.
7: Czy on to mówi serio?
8: Co on chce zrobić?
7: Każą nam improwizować dramat tak na poczekaniu? Właśnie, jak to robili aktorzy w komedii.
8: No jeżeli myślisz, że dam się użyć do podobnych żartów, ja się też nie zgodzę. Chciałabym wiedzieć, co to za typ.
5: Ale trzeba wyznaczyć rolę. Pani będzie matką.
8: Tak jest, panie dyrektorze.
5: Tak trzeba jej będzie nadać jakieś imię.
0: Amalia, proszę pana.
5: Ale to jest imię pańskiej żony.
0: A dlaczego nie?

0: I pan będzie synem?
1: Tak, oczywiście.
0: Pani oczywiście pasierbico?
2: No, co takiego? Ona mną?
0: A z czego pani się śmieje?
3: No, nikt jeszcze nie ośmielił wyśmiewać się ze mnie. Wychodzę.
0: Pani, chwileczkę.
2: Przepraszam, ja nie śmieję się z pani.
0: Powinna pani uważać sobie za zaszczyt, że będzie panią przedstawiać.
3: Ona mną!
2: Nie wiem, pani nie jest wcale do mnie podobna.
4: Otóż, proszę pana, nasz wyraz...
0: Jaki? Tu nie może być pan we własnej osobie. Tu jest aktor,
5: brawo,
0: który pana przedstawia. I koniec.
5: Brawo, panie
3: brawo, brawo.
4: Ja nie chcę uwłaczać pańskim aktorom. Broń Boże, panie dyrektorze. Jednak myślę, że widząc siebie przedstawionym... Nie wiem przez kogo.
6: Przeze mnie. Jeżeli pan nie ma nic przeciwko temu.
4: Nie, to wielki zaszczyt dla mnie. Otóż myślę, że nawet gdyby pan całą swoją wolą i tym całym swoim talentem usiłował wcielić się we mnie, to
6: niech
4: nawet...
6: Niech pan dokończy.
4: Nawet starał się upodobnić do mnie za pomocą charakteryzacji. No to proszę pana, z tym wzrostem.
0: Do roboty! Zatem pierwsza pani scena z panią Pasy. A ta pani Pasy?
4: No nie ma jej z nami.
0: No to co zrobimy?
4: Ale jest żywa. Ona także jest żywa.
0: Ale gdzie jest?
4: Nie, niech pan pozwoli, może... Przepraszam... O, może panie zechcą wyświadczyć mi tę łaskę i dadzą mi na chwilę swoje kapelusiki.
3: Kapelusz, tak. Po co pan nasze kapelusze?
0: Co pan chce zrobić z tymi kapeluszami?
4: Nic. Chcę powiesić je na chwilę. O, tutaj, na tych wieszadłach.
3: A czy mamy urządzić z nich wystawę?
4: Otóż to wystawę sklepu.
0: Można by się dowiedzieć, po co?
4: No, jeżeli się to dobrze urządzi, to kto wie, czy przyciągnięta przez same artykuły swego handlu nie zjawi się tu wśród nas. Proszę spojrzeć.
7: To ona. Krzefowo.
4: A nie mówiłem? Jest to tak.
8: Skąd się tu wzięła?
3: To duch?
7: Trzymali ją w rezerwie.
3: To jakieś kuglarskie sztuczki przecież.
4: Przepraszam.
9: Nie. To ja przepraszam. Dlaczego w imię pospolitej prawdy chcecie zniweczyć ten cud rzeczywistości, która się rodzi wywołana... przyciągnięta i ukształtowana przez samą scenę i która ma większe prawo do życia niż wy, ponieważ jest bardziej prawdziwa od was.
4: No, o proszę spojrzeć. Moja córka poznała ją i zaraz do niej pobiegła. No patrzcie, co za scena.
0: Co to ma być?
4: Co ona mówi?
7: Przecież nic nie słychać.
8: Głośniej?
7: Jak to głośniej? To nie są rzeczy, o których można mówić głośno. To grozi więzieniem.
0: Tu trzeba tak mówić, żeby było słychać. Możecie śmiało rozmawiać głośno, bo przecież my wiemy, że wy jesteście same w pokoiku za sklepem, gdzie was nikt nie słyszy. Jak to nie?
7: Jest ktoś, proszę pana, kto nas usłyszy, jeśli pani Pasę będzie mówiła głośno.
0: Może mi tu jeszcze ktoś wyskoczyć?
4: Nie, proszę pana. Ona mówi o mnie. To ja powinienem tam być i czekać za drzwiami, a pani Pasę wie o tym.
7: Umieram z pragnienia, żeby przeżyć tę scenę. Ja już jestem gotowa.
0: Ale przedtem musi nastąpić scena między panią i nią. Nie rozumie pani.
7: O Boże, szefowa powiedziała mi to, co pan już wie, że robota mamy jest znowu źle wykonana, że materiał jest zepsuty i że muszę być posłuszna, jeśli chcę, aby nas nadal wspierała w naszej biedzie.
10: A senior, yo no quiero aprovecharme.
0: Ci, jak to, jak...

0: Ja. Ona tak mówi.
1: Tak, proszę pana, ona tak mówi, pół na pół po hiszpańsku. No, strasznie zabawne, no.
2: Ale co za criança, żeby państwa śmiali się de mi. Si intento de hablar como puedo vasa mowa, senor.
0: Ale niech pani mówi po swojemu, tak. Tak jest dobrze.
1: No, jeszcze jak. Gdy się słyszy pewnego rodzaju propozycje szepaną w takim języku, to efekt pewny, ponieważ zakrawa niemal na żart.
2: Bejito, tak, bejito, linda. Ale o mejor para ti. Może ci nie sprawi gusto, ale nauczy prudencja.
3: O, ty czarownico, ty wiedźmo.
4: Nie, mamo, nie, mamo, na miłość bo.
5: Uspokój się, siadaj.
3: Zabierzcie mi sprzed oczu
4: ten... Mama nie może tutaj zostać.
5: Nie mogą tu być razem i dlatego właśnie nie było jej z nami, kiedyśmy tu przyszli.
0: Proszę, niech pani będzie taka dobra i usiądzie.
1: No więc zaczynamy, szefowo.
2: O nie, gracias. Gdzie aki nadas twoja matka?
1: Niechże pani już prowadzi tego viejo senior. Proszę, zaczynamy. Pani może odejść.
2: A me boy. Seguramente.
1: Teraz pańskie wejście.
5: Wszedłem.
1: No niech się pan odezwie, niech pan... Powie, jak ktoś, kto przychodzi z zewnątrz... Dzień dobry, panience.
0: No patrzcie.
6: Któż ostatecznie reżyseruje? Pani czy ja?
5: Dzień dobry, panience.
1: Dzień dobry.
5: A co chowamy pod tym kapelusikiem? O, ale... Panienka, chyba nie pierwszy raz tu przychodzi, prawda?
1: Nie, pani.
5: Była panienka tu już kiedy? To więcej razy? Więc, jeżeli tak, to nie powinna panienka być taką... Pozwoli, panienka, że jej zdejmę ten kapelusz.
1: Nie, proszę pana, sama go zdejmę.
5: Nie, że mi panienka da ten kapelusik. Odłożę go. Ale na tej ślicznej główce chciałbym widzieć jakiś piękniejszy kapelusik. Pomoże mi pani wybrać później jeden spośród tych, które są w sklepie pani Pas. Dobrze?
7: O, przepraszam! To nie rekwizyty, to nasze kapelusze!
6: Do diabła cirota!
1: Nie dziękuję panu.
5: To proszę, nie odmawiać.
1: Ja nawet nie mogłabym nosić takiego kapelusza.
5: Może boi się panienka o to, co by powiedzieli w domu, widząc panienkę powracającą w nowym kapeluszu. Cóż znowu?
1: Nie mogłabym go nosić, ponieważ jestem, jak pan widzi...
5: Dość,
1: proszę pana. Muszę... Muszę zapomnieć o tym, że jestem tak ubrana.
6: Chwileczkę.
1: Dlaczego przerwaliśmy?
6: Chwilę cierpliwości. I naturalnie trzeba ją grać trochę lżej.
8: Trochę zywi. Tak, oczywiście. O.
9: Ależ tak, to nic trudnego. Może byśmy od razu spróbowali, dobrze?
8: No więc idę naokoło, żeby wejść z głębi.
1: Ona nie jest w czarnej sukni.
9: Będę w czarnej sukni i to lepszej niż suknia pani.
8: Niech się pani nie odzywa.
2: Dzień dobry, panience.
10: Dzień dobry, panience.
0: Nie, ależ nie tak.
6: Proszę być cicho.
0: A pani już przestanie się śmiać.
8: W ten sposób nie możemy próbować.
1: Przepraszam pana, ale...

0: Dzień dobry.
1: Powiedziane do mnie w ten sposób i takim tonem na pewno wybuchnęłabym śmiechem, tak jak to zrobiłam przed chwilą.
2: No właśnie, sposób, ton.
3: Jaki ton? Niechże państwo pozwolą mi prowadzić próbę.
4: Jeżeli mam przedstawiać starszego mężczyznę, który przychodzi do podejrzanego domu...
3: Niech pan nie zwraca uwagi. Proszę mówić dalej. Tak jest bardzo dobrze. A więc...
4: Moment.
5: Była panienka tu już kiedy? Więcej razy?
3: Ale nie, żeż pan zaczeka. No. Przedtem pani musi odpowiedzieć twierdzącym ruchem głowy albo monosylabą. Była panienka tu już kiedy?
6: Tak.
3: No nie, co? No i co? Co znowu?
1: O mój Boże, nic.
3: Teraz na pana kolej.
5: No więc, jeżeli tak, to nie powinna panienka być taką. Pozwoli panienka, że jej zdejmę ten... kapelusz.
6: Nie mam ochoty błaznować dla tej... Nie.
4: Przepraszam, ja też nie mogę.
3: Nie. Ale niechżeż pani przestanie.
1: Tak jest, proszę mi wybaczyć.
3: Pani jest źle wychowana i tyle, no. Zarozumialstwa.
2: Tak, proszę pana. Tak, ale niech jej pan wybaczy.
1: Kiedy mu powiedziałam, że trzeba, abym zapomniała, dlaczego jestem tak ubrana, to wie pan, co on mi odpowiedział? A jeżeli tak, no to zdejmiemy zaraz tę sukienkę. A ja z całą moją żałobą poszłam tam, widzi pan, za ten parawan... I tymi palcami drżącymi ze wstydu i wstrętu zdjęłam sukienkę, rozpięłam gorset.
2: Co pani mówi?
1: Prawdę, proszę pana, prawdę.
3: Może to i prawda, ale pani powinna zrozumieć, że nie wszystko jest możliwe na scenie.
1: W takim razie najmocniej dziękuję, ale nie biorę w tym udziału.
7: Kiedyś było łatwiej o złudzenie.
2: Złudzenie? Na miłość boską proszę nie mówić o złudzeniu. Proszę nie używać tego słowa, które dla nas jest szczególnie bolesne. Bolesne! Pan powinien to zrozumieć.
3: Ale złudzenie, które mamy stworzyć tutaj dla widzów.
4: Naszą grą?
3: Złudzenie rzeczywistości.
2: Dla pana i dla pańskich aktorów chodzi tu jedynie... No i to jest słuszne. Chodzi o waszą zabawę.
7: Jaką zabawę?
2: Nie jesteśmy dzieci.
7: Tylko się gra na serio.
2: Ja nie mówię, że nie. I pojmuję, że to istotnie artyzm waszej gry powinien dać całkowite złudzenie rzeczywistości.
3: Otóż to właśnie.
2: A zatem, jeżeli pan pomyśli, że my jako postacie nie mamy innej rzeczywistości poza tym złudzeniem...
3: Jak to należy rozumieć?
2: No to, co dla was jest złudzeniem, które macie stworzyć, dla nas jest jedyną naszą rzeczywistością.
8: Dyrektor stoi na środku sceny, trzymając przy ustach rękę złożoną w pięść, z gestem zamyślenia. Tymczasem maszyniści i dekoratorzy rozebrali tę pierwszą prowizoryczną dekorację i ustawiają w jej miejsce ogród i mały ogrodowy basen.
3: Boże święty, jedźmy dalej, moi państwo.
1: Jeśli panu chodzi o fakty, to z naszym wejściem do jego domu.
3: Pani chciała ukazać najpierw swojego małego braciszka, powracającego ze szkoły, snującego się jak cień po pokojach i ukrywającego się za drzwiami, aby rozmyślać nad zamiarem, który, jak pani powiedziała...
1: Wysysa z niego wszystkie soki.
3: Niech będzie.
1: Tak. Stoi tam, obok matki.
3: Doskonale.

0: przy tym równocześnie chciałaby pani widzieć i tę dziewczynkę, która nieświadoma bawi się w ogrodzie. Jedno w domu, drugie w ogrodzie.
1: Tak, tak, proszę pana, w słońcu, szczęśliwa. Ta jej radość i zabawa w ogrodzie to jedyna moja nagroda. Ucieczka od nędzy, z tego okropnego pokoju, gdzie spaliśmy wszyscy czworo. Ja z nią, niech pan pomyśli, ja z ohydą ciała splamionego przez niego.
2: Teraz dajcie mi trochę nieba, tło za basenem, ale nie białe. Mówiłem ci, niebo. Dobra, nie szkodzi, został. Ej, zgaście wszystkie światła i zróbcie mi atmosferę. Atmosferę księżycową. Niebieski reflektor. Co? Tak. Wystarczy.
0: Proszę pani, widzi pani? Teraz nasz chłopczyk, zamiast ukrywać się za drzwiami, mógłby błąkać się po ogrodzie.
2: Chodź. No chodź. Chodź bliżej, chłopak. Schowaj się tutaj. O, tak. Spróbuj wychylić głowę. Tak jakbyś szpiegował. Tak, doskonale, tak. A gdyby ta malutka, ujrzawszy, że on tak wypatruje, podbiegła do niego i wyciągnęła z niego choć parę słów.
1: Niech pan się nie spodziewa, żeby przemówił, dopóki tamten jest tutaj. Trzeba by odprawić przedtem tamtego starszego.
3: Ależ natychmiast, z największą przyjemnością, niczego bardziej nie pragnę.
2: Nie. Dokąd pan idzie? Niech pan zaczeka.
1: Gdzie ty, synku?
3: Ja tu nie mam nic do roboty. Niech mi pan pozwoli odejść, proszę pana.
2: Jak to? Nie ma pan nic do roboty.
1: Nie, niech go pan nie zatrzymuje. On nie odejdzie.
4: Nie, no, on musi odegrać okropną scenę z matką w ogrodzie.
3: Ja nic nie będę grał. Oświadczyłem to już na samym początku. Niech mnie pan puści.
1: Proszę go puścić. Wstań. Wstań, mamo. Chodź tutaj. Widzi pan, podniosła się, żeby go zatrzymać. Chodź. O, proszę, widzi pan? Gotowa jest przeżyć tę swoją scenę.
5: Jestem gotowa.
3: Ale ja nie zgadzam się. Jeżeli nie mogę odejść, zostanę. Ale powtarzam panu, że nie będę niczego przedstawiał.
4: Pan może go zmusić.
3: Nikt nie może mnie zmusić!
4: Ja cię zmuszę!
1: Czekajcie. Najpierw malutka do basenu. Biedna moja śliczna. Patrzysz zdziwiona tymi cudownymi oczętami. Sama nie wiesz, gdzie jesteś. Jesteśmy na scenie, kochanie. To się gra komedię. Ogród. Basen z wodą. Bawisz się przy pięknej, wielkiej, zielonej sadzawce, ocienionej przeglądającymi się w niej bambusami, z tyloma kaczuszkami, które pływają po wodzie. Chcesz pochwycić jedną z tych kaczuszek

0: A ty z Markařů? Co ty tu robíš s tou vínou žebráka? To takže tvoje vina, že ta maleňka utopí, že... Co to máš? Co tam ukrýváš? Vyjmi revolver? Skądżeś ty go wytrzasnął? Głupcze. Ja na twoim miejscu zamiast zabijać samego siebie, zabiłabym jednego z tych dwóch. Albo obu razem. I ojca, i syna. A ty, Rosetto, teraz chwytaj kaczuszkę.
1: Plusk wody!

0: doskonale, te... równocześnie...
1: Jakie równocześnie? To nieprawda, proszę pana. Nie było żadnej sceny między matką a mną. Niech pan jej zapyta, jak było.
2: Tak. To prawda. Weszłam do jego pokoju.
1: Do mojego pokoju, słyszy pan? A więc nie do ogrodu.
0: Ale to bez znaczenia.
3: Powiedziałem, że trzeba przegrupować akcję.
1: Więc pan jeszcze nie zrozumiał? Nie uda się panu zagrać tej sztuki.
0: To prawda.
1: Ja się nie dam użyć!
3: Ale niechże pan teraz będzie cicho i pozwoli nam wysłuchać tego, co mówi pańska matka. A więc wyszła pani?
2: Tak, tak, panie. Do jego pokoju, bo już nie mogłam dłużej wytrzymać. Ale zaledwie ujrzał mnie w drzwiach.
1: Nie było żadnej sceny. Wyszedłem, bo ja nigdy nie urządzałem scen, rozumie pan?
2: Tak. To prawda, prawda.
3: Wyszedł pan z pokoju, nie mówiąc ani słowa?
1: Tak, żeby nie zrobić sceny.
3: A potem co pan robił?
1: Nic. Przechodząc przez ogród.
3: A więc przechodząc przez ogród?
1: To jest okropność!
3: Ta maleńka?
2: Nie.
1: Tam, w wodzie.
3: A matka szła za nim. A pan wtedy?
1: Pobiegłem. Rzuciłem się, żeby ją wyciągnąć. Ale nagle zatrzymałem się, gdyż za tymi drzewami ujrzałem coś, co mnie zmroziło. Chłopca. Tego chłopca, który stał tam bez ruchu, wpatrzony wzrokiem szaleńca w tonącą siostrzyczkę. Chciałem podejść i wtedy...
2: Syn! Mój syn! Ratunku!
3: Zranił się?
2: Ratunku!
3: Prawda się zranił?
4: Umarł. Biedny chłopiec umarł.
2: To straszne.
5: Ale gdzie tam umarł? Fikcja, fikcja! Niech pani w to nie wierzy.
2: Fikcja!
6: Jaka fikcja?
7: Rzeczywistość!
6: Rzeczywistość! Proszę państwa! Rzeczywistość!
8: Fikcja. Rzeczywistość. Idźcie wszyscy do studia, bo nigdy mi się nie zdarzyło coś podobnego. Cały dzień stracony. Idźcie sobie, idźcie. Cóż by można teraz zrobić? Na próbę już za późno.
3: Do widzenia. Wieczorem.
9: Do widzenia.
3: Ej tam! Zgaście wszystkie światła.
8: O, do diabła.
3: Nie, to zostaw choć jedną lampkę, żebym
8: widział, gdzie stawiam nogi.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według sztuki Luigi Pirandella Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora w przekładzie Zofii Jachimeckiej i adaptacji radiowej Henryka Rozena. Wystąpili autor Stanisław Elsner-Załuski, osoby sztuki do napisania matka Elżbieta Kijowska, ojciec Henryk Talar, pasierbica Joanna Trzepiecińska, syn Grzegorz Kwiecień i pani pase Małgorzata Rożniatowska. Aktorzy z zespołu teatru. Dyrektor Krzysztof Wakuliński. Bohater Artur Janusiak. Amantka Joanna Pach-Żbikowska. Amant Przemysław Stippa. Naiwna Katarzyna Słomska. Charakterystyczna Ewa Trochim. Sekretarz dyrektora Ryszard Jabłoński i maszynista Cezary Kwieciński. Asystent reżysera Joanna Strzemieczna. Muzyka Piotr Mos. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Henryk Rozen.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
2: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
1: Od poniedziałku do piątku o 12:45.
3: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 30 minut po 19:00.

Audycję realizuje Michał Jakubik, przy mikrofonie Michał Dębski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na niedzielną Filharmonię Dwójki. Jutro, 18 maja, minie 115 lat od śmierci Gustawa Mahlera, jednego z największych symfoników końca XIX i początku XX wieku, ale także autora licznych pieśni, przede wszystkim tych orkiestrowych. Twórca, który z jednej strony dotyka swoją muzyką wielkich idei, opowiada o życiu pozaziemskim, ale z drugiej pozostaje blisko z naturą, chętnie sięga po poezję i muzykę ludową. Co najciekawsze, te różne sfery, świat fizyczny i metafizyczny, kultura i natura, te wszystkie opozycje są w muzyce Mahlera nierozrywalne. Dlaczego? Odpowiedzi można szukać na przykład w tej właśnie oto tradycyjnej austriackiej, w zasadzie wiedeńskiej przyśpiewce.

O Duo Liba Augustin zaśpiewała Anna Prochaska, towarzyszyła jej orkiestra barokowa La Folia. Konstantin Floros, znawca, biograf Gustawa Mahlera, jego twórczości, w książce zatytułowanej Gustav Mahler, wizjoner i despota, pisze o tej właśnie śpiewce tak. Kiedy Mahler był jeszcze bardzo mały, pomiędzy jego rodzicami miała miejsce wyjątkowo przykra scena. Chłopiec nie był w stanie tego wytrzymać i wybiegł z domu. W tej samej chwili usłyszał, że Katarynka gra znaną wiedeńską przyśpiewkę Ach du lieber Augustin. Mahler sądził, że od tego momentu w jego duszy głęboki tragizm splutł się nierozrywalnie z powierzchowną rozrywkowością, czy z banalną rozrywką. Tutaj sformułowanie oberflächliche Unterhaltung stosuje autor i jeden nastrój, to znaczy właśnie ten tragizm i ta rozrywkowość, nieuchronnie pociągał za sobą ten drugi. Dziś będziemy mieli okazję się o tym przekonać. Posłuchamy bowiem pieśni o ziemi. Symfonii pieśni Mahlera, napisanej już pod koniec życia kompozytora. W tym celu udamy się do Barbican Center w Londynie, gdzie 23 maja ubiegłego roku wystąpiła BBC Symphony Orchestra. Poprowadził ją Sir Mark Elder, który był pierwszym dyrygentem tej orkiestry w latach 80., jednak większość kariery poświęcił orkiestrze Halle z Manchesteru, z którą współpracował przez ponad 20 lat. W ubiegłym roku pojawił się w Londynie na zaproszenie orkiestry BBC, by świętować z nią zakończenie sezonu artystycznego. Oprócz pieśni o ziemi Mahlera, w której usłyszymy solistów, dwoje śpiewaków, Alice Coutts i Davida Batta-Philippa, Mark Elder przygotował także inny utwór, moim zdaniem świetnie korespondujący z muzyką Mahlera, czyli Symfonię Kameralną Franza Schreckera. Utwór powstał w 1916 roku, 4 lata po premierze księżycowego Pierrota Arnolda Schönberga, 2 lata przed śmiercią Claude'a Debussy'ego i 5 lat po śmierci Gustawa Mahlera. Dlaczego wspominam o tych właśnie postaciach, o tych kompozytorach? Bo kiedy będziemy słuchać Symfonii Kameralnej, być może odniosą Państwo wrażenie, że jest to utwór znany, chociaż wydaje mi się, że rzadko można go usłyszeć podczas koncertów dziś. Schreckerowi udało się dokonać pięknej syntezy muzyki, która otaczała go w Wiedniu w pierwszych 2 dekadach XX wieku. Co najważniejsze, był tego świadomy i właśnie słychać tę świadomość w jego symfonii. Można jeszcze dorzucić znaną wypowiedź Franza Schreckera w tym kontekście, mianowicie powiedział kiedyś: jestem impresjonistą, ekspresjonistą, internacjonalistą, futurystą, muzycznym werystą, Żydem wychowanym w sile judaizmu, chrześcijaninem ukształtowanym pod patronatem pewnej wiedeńskiej księżniczki. Jestem artystą dźwiękowym, dźwiękowym fantastą, czarodziejem i estetą. Jest to znamienna wypowiedź właśnie w kontekście symfonii kameralnej i symfonii w jednej części, w której płynnie przeplatają się te wszystkie osobowości kompozytora. Posłuchajmy jej w wykonaniu BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Marka Eldera.

0: Oklaski dla BBC Symphony Orchestra i dyrygenta Sir Marka Eldera. W ich wykonaniu usłyszeliśmy jednoczęściową symfonię kameralną Franza Schreckera. Ważnym aspektem dla twórczości tego kompozytora był dźwięk, brzmienie, po niemiecku klang, ton. Niekoniecznie w czysto muzycznym, technicznym znaczeniu tych słów. Ta symfonia jest tak naprawdę zbiorem różnych pomysłów, z których kompozytor chciał stworzyć operę Die Tönenden Sphären, czyli dźwięczące sfery bądź rozbrzmiewające sfery. Ostatecznie porzucił tę operę, przestał pracować nad nią i napisał dzieło, którego przed chwilą słuchaliśmy. Natomiast ciekawe w tym kontekście jest to, że napisał później inną operę o tytule Der Ferne Klang. Jednym z jej bohaterów jest młody kompozytor, Fritz, który wyrusza na poszukiwanie tytułowego odległego dźwięku, Der Ferne Klang. Ciągle szuka inspiracji, chce skomponować coś oryginalnego, coś nowego, przez co całkowicie zapomina o kobiecie, którą kocha, Grete. Dopiero w momencie, w którym postanawia wrócić do swojej ukochanej, słyszy ten upragniony, odległy dźwięk. I krótko potem umiera na rękach Grete z wyczerpania. Nie wiem, czy ta historia przypomina Państwu biografię jakiejś osoby, być może jest to kompozytor. Możliwe, że zasugerowałem się programem koncertu, którego dziś słuchamy w Filharmonii Dwójki, ale mam wrażenie, że można odnaleźć tu kilka analogii do biografii Gustawa Mahlera i na przykład jego relacji z Almą Mahler. Tym bardziej, że Mahler faktycznie był twórcą, który poszukiwał tego odległego dźwięku, czasem bardzo blisko siebie, czasem w nowych światach, jakie tworzył w swoich symfoniach, albo na przykład w symfonii pieśni, jaką jest Das Lied von der Erde. Jego nieoficjalna dziewiąta symfonia, w której konfrontuje się z tym, co ostateczne, wie, że jest chory, wie, że jego serce jest zmęczone, jak usłyszymy w drugiej części Mein Herz ist müde. Druga część tej symfonii pieśni nosi tytuł Der Einsame im Herbst, samotny jesienią. I faktycznie Mahler nie doczekał premiery tego dzieła. Zostało wykonane po raz pierwszy kilka miesięcy po jego śmierci. Mahler oparł pieśń o ziemi na tekstach Hansa Bethgego, które są bardzo swobodną parafrazą francuskiego tłumaczenia, więc to jest już podwójne tłumaczenie, podwójne przeniesienie w literaturze. Jest to francuskie tłumaczenie chińskiej poezji, a więc najpierw chiński język, później francuski, na końcu niemiecki, a ten oryginał należy do słynnego chińskiego poety Li Taipo. Więcej dowiedzą się Państwo o tym z odcinka cyklu Giganci, który jest poświęcony dokładnie Das Lied von der Erde. Warto go posłuchać, można go znaleźć na stronie z podcastami Polskiego Radia. Odsyłam na tę stronę po dzisiejszej Filharmonii Dwójki, ale na teraz przygotowałem dwa fragmenty z tej właśnie audycji. Są to wypowiedzi profesora Marcina Trzęsioka.
1: Jak wiadomo, Chiny są wielką cywilizacją, ale Chiny mają, zwłaszcza w swoim nurcie taoistycznym, do którego należą ci poeci, mają niezwykłe wyczucie natury jako pewnego rodzaju transformacji, procesu, przepływu, pewnej subtelności, którą można uchwycić nie tylko

0: tym, co jest przejawione w naturze, ale także w tych siłach, które są ukryte, ale które wydobywają na jaw to, co my widzimy. I maler jest bardzo bliski takiego odczucia natury. Więc myślę, że malarowi zdecydowanie bliżej jest do natury niż do cywilizacji, chociaż on na pewno nie chciałby się wycofać z instytucji życia muzycznego, takich jak Nowy Jork czy Wiedeń. On tam rozkwitał oczywiście, ale chciał wnieść ten pierwiastek naturalny. Bardzo był po stronie niezrywania tej więzi, jaka nas wiąże z naturą. I w takim razie jedna istotna rzecz, którą można w kontekście właśnie tego świata jako procesu, czyli tego podejścia chińskiego zauważyć. Mahler, komponując swoje symfonie już te środkowe od piątej, zostawił gdzieś bardzo ciekawą uwagę. Każde powtórzenie jest kłamstwem. Co ciekawe, że raz powtórzył nawet ekspozycję szóstej symfonii, to mu się tylko raz zdarzyło. Ale po to zrobił, żeby potem w repryzie tej ekspozycji wszystko totalnie pozmieniać. Każde powtórzenie jest kłamstwem, czyli Mahler nawet jak komponuje formy takie typu rondowego, jeśli to są niekoniecznie ronda, mogą być także to skerca z triami, które są przedzielane takimi refrenami, to każdy powrót jest inaczej napisany. Nie ma nigdzie powtórzenia dosłownie tego samego. Nigdzie. Oczywiście tendencje ku takiemu zróżnicowaniu pojawiały się już w klasycyzmie, ale Mahler doprowadza je do skrajności. I to poczucie świata jako procesu jest bardzo bliskie właśnie dalekowschodniemu odczuciu. Jeśli pomyślimy o japońskich drzeworytach ukiyo-e, czyli obrazów płynącego świata, no to jesteśmy bardzo blisko tego odczucia, które jest u Mahlera wyrażone w postaci właśnie tego nieustannego, procesualnego przetwarzania i przekonania, że każde powtórzenie jest kłamstwem. Tego zbliża do Dalekiego Wschodu.
1: Chociaż w Pieśni o Ziemi pojawia się powtórzenie, ale jest to powtórzenie szczególne. Oddajmy jeszcze na moment głos Marcinowi Trzęsiokowi.
0: Ja myślę, że Pieśń o Ziemi jest tym utworem, który nie stawia żadnej tezy. On nas w jakiś stan wprawia i pozwala nam w tym stanie trwać. Ale jedna rzecz jest istotna. Mahler w tych swoich wyborach tekstowych wziął oczywiście te parafrazy Bethkego, ale dodał od siebie jakieś słowa. I to ewig, ewig, to jest jego słowo i to jest bardzo znaczące. Bo skoro tego w oryginale nie ma, to poczucie trwania i nieskończoności pochodzi od Mahlera. Być może ono jest w oryginale, nie jest tak wyeksponowane. Mahler chciał to jasno pokazać. I to ewig pojawia się, uwaga, 7 razy na koniec. To się wiąże z tym 7-krotnym powtarzaniem refrenu 7 symfonii i 7 pieczęciami niczego i miłuję ciebie wieczności. To się bardzo pięknie łączy. Miłuję ciebie wieczności.
1: Pełna zgoda. Pięknie się to łączy. 7-krotne i wyś. Wiecznie, nieskończenie usłyszymy, jak powiedział profesor Marcin Trzęsiok w ostatniej części Pieśni o Ziemi, zatytułowanej Der Abschied, a więc pożegnanie. To ostatnie, pożegnalne ogniwo ma taką samą długość, co łącznie poprzednie 5 pieśni. Usłyszymy w nich na zmianę partie tenora i altu, które wykonają David Budd Philip i Alice Coot. Są to kolejno Das Trinklied vom Jammer der Erde, Toast o ziemskiej biesiadzie. Tu usłyszymy tenora, później Der Einsame im Herbst, Samotny jesienią, z partią solową altu, potem Von der Jugend o młodości. Tu pojawi się głos męski, von der Schönheit, o pięknie, tu żeński. I na koniec der Trunkene im Frühling, pijany wiosną, z partią tenorową. W finałowej części der Abschied usłyszymy śpiewaczkę. Marcin Trzęsiok wspomniał o 7 pieczęciach i tak o rzeczy Zaratustra Friedricha Nietzschego. Aby lepiej zrozumieć, co być może miał na myśli Mahler, gdy pisał pieśnię o ziemi, przygotowałem hymn z dytyrambów dionizyjskich Nietzschego. Jest to hymn Sława i Wieczność. Usłyszymy go w przekładzie Stanisława Wyżykowskiego i interpretacji Gustawa Chałupka. To będzie takie literackie wprowadzenie do symfonii pieśni, do Das Lied von der Erde. No a potem czeka nas już ponad godzina z piękną malerowską muzyką, czyli właśnie jego Pieśń o Ziemi. Alice Coot mezzosopran, David Budd Philip tenor, BBC Symphony Orchestra prowadzi Sir Mark Elder.
2: Najwyższa gwiazdo bytu, wiecznych znamion tablico, zstępujesz ku mnie. Nie ma twa krasa, której nikt nie widzi.

jak to nie pierzcha przed spojrzeniem moim. Tarczo konieczności, wiecznych znamion, tablico. Wszakże ty wiesz, co wszyscy nienawidzą, co jeno ja kocham, i żeś wieczna, i żeś konieczna. Miłość moja rozpala się wiecznie od konieczności jeno. Tarczo konieczności, najwyższa gwiazdo bytu, której życzenie żadne nie dosięga i żadne nie, nie kala. Wieczyste tak istnienia, jestem wieczyście twojem, tak, albowiem kocham ciebie, o wieczności.

Jak słyszą Państwo, bardzo, bardzo dobrze wykonane i też tak samo przyjęte bardzo gorąco przez publiczność w Barbican Hall. Das Lied von der Erde, pieśń o ziemi Gustawa Malera. Czelesta, harfa i to siedmiokrotnie zaśpiewane słowo ewig, a więc umiłowanie wieczności. Czy to testament Gustawa Malera? Nie jesteśmy tego pewni, raczej przypuszczenie, że coś po śmierci na niego czeka. I myślę, że to dodawało mu dużo spokoju. Myślę, że także kiedy tego słuchaliśmy, ten spokój można było odczuć, można było go poczuć. Stanąłem vis-a-vis nicości i teraz, pod koniec życia, jak nowicjusz, muszę ponownie nauczyć się stać i chodzić. To wypowiedź Gustawa Malera z czasu, gdy pracował nad pieśnią o ziemi. I faktycznie po wysłuchaniu tej ostatniej części Der Abschied możemy przypuszczać, że ta nicość zamienia się dla Malera właśnie w wieczność, Ewigkeit. Wierzy w wieczny powrót, a to pożegnanie, no właśnie, jest tym dowodem na to, że rozstaje się ze światem tylko w pewnym sensie. Jak wspominałem, usłyszeli Państwo oklaski publiczności w Barbican Hall w Londynie. Właśnie tam 23 maja ubiegłego roku została wykonana pieśń o ziemi Gustawa Malera. Śpiewali Alice Coot, mezzosopran, i David Budd, Philip tenor, a BBC Philharmonic prowadził Sir Mark Elder. Po tak angażującym dziele symfonicznym, o bardzo dużym ciężarze emocjonalnym, przyda nam się chwila na oddech. Później posłuchamy kompozycji, która w ciekawy sposób koresponduje nie tylko z muzyką Malera, co przede wszystkim z wydźwiękiem jego pieśni o ziemi. Mam na myśli pewien utwór kompozytora, który napisał także taką właśnie oto fortepianową miniaturkę.

Drugi utwór z cyklu Gnosien Erika Satiego w interpretacji Bertranda Chamayu. Erik Satie urodził się dokładnie 160 lat temu, 17 maja 1866 roku w Honfleur. Tę okrągłą rocznicę urodzin Satiego świętujemy na naszej antenie już co najmniej od piątku. Przypomnę, że słuchaliśmy jego drobnych, odnalezionych utworów w wykonaniu Aleksandra Toro. To była transmisja z festiwalu Katowice Kultura Natura. Wczoraj Andrzej Sułek, który także tę transmisję prowadził, kontynuował później ten wątek satiowski w audycji 8.

78 klawiszy. A ja, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, bardzo chciałem podzielić się z Państwem nagraniem z muzyką Satiego. I wtedy przypomniałem sobie właśnie o pewnym trzyczęściowym dramacie symfonicznym. Dramat symfoniczny tutaj występuje w dużym cudzysłowie. Jest to Sokratę.

muzyką Mahlera, można powiedzieć, że jego muzyka leży na przeciwległym biegunie względem Satiego. Gdzie tutaj można porównywać właśnie słyszaną przez nas przed chwilką tę miniaturkę fortepianową w porównaniu do wielkich, symfonicznych, wielkich i ciężkich, można by powiedzieć, dzieł malerowskich. Ale kiedy wczytamy się w tekst ostatniej części tego dramatu symfonicznego, zatytułowanej Śmierć Sokratesa, to pojawi się tam tekst, oczywiście w języku francuskim, ale mam go dla Państwa w przekładzie Władysława Witwickiego. Sokrates mówi tam tak. Widać, uważacie, że wieszczego daru nie mam nawet tyle, co łabędzie. One, kiedy widzą, że im umierać trzeba, śpiewają, podobnie jak i przedtem. Ale wtedy przede wszystkim i najwięcej śpiewają, z radości, że mają odejść do Boga, któremu przecież służą. No i tutaj już te elementy wiary w to, po co się śpiewa, a więc może pamiętają Państwo także te poszukiwania odległego dźwięku, o którym wspominałem. Wszystkie te wątki zaczynają się nam powoli łączyć. No i właśnie ta ostatnia część, co ciekawe także najdłuższa z całego dramatu symfonicznego Erika Satiego, znowu powraca do tematu pytań o wieczność, o to, co jest, a to będzie dopiero później, po tym, kiedy spotkamy się z ostatecznością. Posłuchajmy więc tego dramatu, który dzieli się na trzy części. Jak wspominałem, pierwsza portret Sokratesa z uczty Platona, później nad Ilusem z Fajdrosa i śmierć Sokratesa z Fedona. Śpiewa Barbara Hannigan, towarzyszy jej na fortepianie Reinbert Deleu.

I tak Barbara Hannigan śpiewała o śmierci Sokratesa. Niewzruszenie, beztrosko, można byłoby nawet powiedzieć, a jednocześnie w wielkim skupieniu. Tak samo niewzruszenie jak łabędzie przed śmiercią, o których mówi Sokrates w Fedonie Platona. Śpiewaczce towarzyszył na fortepianie Reinbert Deleu. Wysłuchaliśmy w ich wykonaniu całego dramatu symfonicznego Sokrates Erika Satiego. Bardzo kameralna ta symfonika, muszą państwo przyznać. I tą białą muzyką, bo taką chciał pisać Erik Satie, żegnam się dziś z państwem. Przypomnę, że dziś mija 160 lat od śmierci, od narodzin tego kompozytora, który bardzo lubił spacerować po Paryżu, a przy tym słuchać i potem spisywać kolejne szalone i niespektakularne pomysły na papier nutowy. Jego Gnozien już za chwilę państwo usłyszą, a ja dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Michał Dębski. Do usłyszenia za chwilę powitają państwa Hanna Szczęśniak i Tomasz Szachowski.

0: Autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, minęła 22:00.

0: Ten sygnał oznacza, że w dwójce rozpoczyna się wieczór płytowy, 22. Audycję realizuje Michał Jakubik, a w studiu w Warszawie
1: Hanna Szczęśniak
0: i Tomasz Szachowski. Po raz pierwszy witamy Państwa w takim składzie. No i żeby było, powiedziałbym, z przytupem, to od razu zapowiadam, że repertuar będzie niezwykły, ekscytujący, podnoszący ciśnienie, ale jednocześnie prowokujący do przemyśleń, do komentarzy, być może do jakiejś mocniejszej wymiany zdań między Państwem, między nami. Dlatego, że muzyka, której będziemy słuchać, wykonawcy, których będziemy słuchać, no może nie dzisiaj, ale w swoim czasie, kiedy płyty ukazywały się, była to pierwsza połowa lat 90., no wywoływali sporo dyskusji, jeśli by, chyba że bardziej odpowiednie jest to słowo, burzę wśród i krytyków, i publiczności. No, chociaż ta publiczność zaakceptowała ich, powiedziałbym, właściwie bez dyskusji. Weszli przebojem na scenę. Tutaj mowa przede wszystkim o wykonawcach pierwszej płyty. Zespół The Beastie Boys. Dlaczego ten wybór, Haniu?
1: Ten wybór dokładnie z tych powodów, o których już mówiłeś, w celu wprowadzenia większej energii, takiej energii z pogranicza rocka, punka, hip-hopu, w celu wprowadzenia lekkiego zamieszania dźwiękowego, ale też wybór płyty, to płyta czwarta, nie pierwsza, nie druga, nie trzecia tego zespołu, czyli ta, w której ich język już się trochę bardziej ugruntował i gdzie nie byli już aż tak rozkrzyczani jak na pierwszej płycie, ale nadal zachowali tę punkową energię.
0: Ponieważ dziś zapewne wśród słuchaczy są tacy, którzy po raz pierwszy słuchać będą nie tylko nawet tego zespołu, ale powiedziałbym tego gatunku, ryzykując, zawsze ryzykujemy, uczestnicząc w wieczorze płytowym i z tej, i z tamtej strony mikrofonu. Jeśli pozwoli, zadam ci kilka pytań podstawowych. To nie jest, broń Panie Boże, egzamin. Wręcz przeciwnie, rodzaj przewodnika, mini przewodnika przed muzyką, której będziemy słuchali. Co to jest hip-hop?
1: Hip-hop to jest muzyka, która wyrosła z czarnej mniejszości Stanów Zjednoczonych. Niektórzy też inaczej definiują hip-hop jako kulturę, czyli tę, na którą składa się nie tylko muzyka, ale też rap oraz breakdance, inne przejawy tej wielkomiejskiej kultury czarnej, wtedy jeszcze młodzieży, potem już dorastających artystów. No ale właśnie wybór tej dzisiejszej płyty pokazuje, że sztuka ta nie należała tylko do czarnych Amerykanów, że i biali Amerykanie potrafili się w niej odnaleźć, choć nie bez kontrowersji. No bo wiadomo, że gdy trzech lepiej sytuowanych z rodzin z klasy średniej, chłopaków żydowskiego pochodzenia z Nowego Jorku zabiera się za hip-hop, no to może to budzić kontrowersje i nie brzmią oni jak materiał na hip-hopowców.
0: Co to jest rapko?

0: Rapcore. Rap to rapowanie, czyli to, co słyszymy.
1: Melodeklamacja, najogólniej rzecz biorąc.
0: Można tak powiedzieć. W ten sposób, jakby to powiedzieć, właśnie melodyzowania słów w utworach hip-hopowych. Core to już coś mocniejszego, tak jak hardcore, więc myślę, że to jest to połączenie, którego szukasz.
1: I jeszcze jedno pytanie. Hardcore punk, bo to określenie pada przy Beastie Boys.
0: I hardcore punk, no to znów hard, ciężki, hardkorowy, jeszcze cięższy, no i punkowy, czyli to, co chyba nasi słuchacze znają z innych płyt, które pojawiały się w Wieczorze Płytowym. Gitarowe granie, dużo krzyku.
1: No to poproszę cię teraz o wprowadzenie płyty. Spróbuj w taki sposób, żeby kilka słów było adresowane do tych, którzy Beastie Boys i tego gatunku słuchać będą po raz pierwszy.
0: Muszę przyznać, że miałam dość duży problem z wybraniem pierwszej płyty Beastie Boysów do zaprezentowania w Wieczorze Płytowym, bo faktycznie ten zespół, to trio pojawia się po raz pierwszy. I tak jak pierwsza ich płyta, Licensed to Ill, kojarzyła się i była zresztą taką muzyką rap-rockową, kojarzoną z fratbojami, czyli chłopakami z bractw studenckich w swoim stereotypie słynących z mizoginii, z niepoważnych zachowań, z niedojrzałości. W tym czasie Beastie Boysi często byli uważani za taką karykaturę pomiędzy hip-hopem a rockiem. Potem pojawił się niespodziewany album w 1989, Paul's Boutique. Ten, który nie osiągnął sukcesu komercyjnego, ale po latach został uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł samplowania właśnie w kulturze hip-hopowej. Natomiast 92 rok to Check Your Head, kolejny zwrot zespołu w ich karierze i sięgnięcie do instrumentów. I tak na właśnie Ill Communication, w mojej opinii, wszystkie te języki, wszystkie te poprzednie poszukiwania zespołu splatają się, znajdują w pewnym sensie swoją syntezę. Warto podkreślić, że Beastie Boys zaczynali jako zespół hardkorowy, zespół punkowy, jako The Young Aborigines, a potem ich wszystkie sukcesy hip-hopowe, platynowe płyty, wielkie przeboje doprowadziły właśnie do 1994 roku, do Ill Communication, na którym znajdziemy chyba największe przeboje, te wielokrotnie puszczane chociażby w MTV w latach 90.
1: O czym oni śpiewają?
0: O czym oni śpiewają? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ostatnio, gdy byłam w Wieczorze Płytowym, wybrałam płytę It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, Public Enemy, czyli płytę wyjątkowo polityczną, płytę hałaśliwą, gdzie hałas służył jako akt sprzeciwu, akt niezgody. Tutaj Beastie Boysi to jednak jest bardzo dużo przechwałek. To, co też w hip-hopie bardzo lubimy, co pojawia się w tej muzyce i z czego słyną raperzy, im bardziej innowacyjnie i z im większą wyobraźnią ktoś potrafi przechwalać się o swoich umiejętnościach, o swoich talentach, o tym, jak świetnym jest MC, czy jak świetnym jest raperem, to świadczy o sile takiego rapera. Ale na tej płycie Beastie Boysi też, można powiedzieć, trochę dojrzeli. Zaczęli rapować trochę poważniej, o poważniejszych sprawach. Odcięli się od swojej... Polityka poniekąd, tak. Też taki statement, czyli ostatnia część tej płyty związany z sprzeciwem wobec zniewolenia Tybetu, no to jest bardzo polityczny gest, ale też odcięcie się od swojej poprzedniej mizoginii, którą... No, powiedzieli, że była to oczywiście jakaś poza. Czy była to poza, trudno powiedzieć. Pierwszą płytę nagrywali, gdy mieli bodajże 17 lat. Ale można im to wybaczyć ze względu na wiek. Tak czy siak odcięcie się od tej mizoginii, też zgłoszenie hołdu czarnym korzeniom hip-hopu i rapu, to wszystko na tej płycie się pojawia.
1: Mm-hmm. Mówisz czarne korzenie i ta kultura afroamerykańska jest oczywiście obecna, chociaż, i to trzeba przypomnieć, bo już to słowo padło, wywodzą się ze środowisk żydowskich Nowego Jorku. Czy to ma przełożenie, powiedziałbym, na poetykę, na tematykę, na sposób komunikowania? Bo powiedzmy, to jest oczywiste, że kultura żydowska, nowojorska, wielkich miast amerykańskich, ale głównie Nowego Jorku, no, ma ogromny ciężar gatunkowy,

0: tradycję i siłę przebicia. Czy to jest czytelne?
1: Na pewno czytelne jest to, że Beastie Boys nie udają, że są kimś innym i nie pozują, nie przykrywają, nie chowają swojego pochodzenia, nie udają, że pochodzą z gorszych, trudniejszych warunków niż faktycznie pochodzili i sądzę, że też z tym związane jest jednak szacunek innych artystów hip-hopowych do ich twórczości. Beastie Boys od początku w swoim podejściu, w swojej personie scenicznej byli właśnie bardzo rozkrzyczani, rozrabiaccy, chłopaccy, można powiedzieć dzisiaj. I na pewno nie udają kogoś, kim nie są.
0: Mm-hmm. No, to byłby, ja troszkę czuję się niezręcznie w roli, ale zadaję pytania tak, jak myślę, padłyby one z ust bardzo wielu słuchaczy. Jednak czas byśmy przeszli, no przynajmniej do składu zespołu, ponieważ on jest trochę nietypowy. W tego typu zespołach to nie jest tak, że jest podział na instrumenty, tylko tu są instrumenty z częścią wokalną, z częścią rapową, nie wiem, czy to dobrze po polsku brzmi, prawda? Plus jeszcze scratching, plus wszystkie te odgłosy, które są charakterystyczne dla muzyki, dla popkultury, powiem tak szerzej, choć oczywiście nie całej, po roku, którym, kiedy to się zaczyna, połowa lat 80. mniej więcej, prawda? Ten cały ruch.
1: Tak, no na pewno u Beastie Boysów całe trio rapuje i są tu w składzie Adam Horowitz, czyli Ad-Rock, Adam Jok, czyli MCA i Michael Diamond, czyli Mike D. Każdy z nich z charakterystycznym głosem, choć przyznaję, że ja nie jestem ich zawsze w stanie od siebie rozróżnić. No ale tak jak wspominałam na ich poprzedniej płycie Check Your Head, tak i na tej płycie Ill Communication, raperzy sięgnęli po instrumenty, stąd też Mike D gra na perkusji, Ad-Rock gra na gitarach, MCA gra na gitarze basowej i towarzyszą im też artyści, którzy też towarzyszyli im w trasach koncertowych, więc tych instrumentów, instrumentalistów na tej płycie jest więcej, no ale tak, jest to też ten wyraźny zwrot w ich twórczości. Zaczęli sięgać po żywe instrumenty, zaczęli grać też na żywo podczas koncertów i stąd też ta płyta, często się mówi, oni sami tak opowiadają w swojej książce, jest wynikiem ich wspólnego ogrywania się podczas poprzednich tras koncertowych, gdzie zaczęli trochę lepiej czuć się z tymi instrumentami, na których, jak sami mówią, nie potrafili grać na samym początku, nie udawali, że jest inaczej, a jednocześnie podczas tras koncertowych uprawiali taki sport, który hip-hopowi artyści uwielbiają, czyli chodzenie do sklepów z płytami, znajdowanie nagrań z lat 60., 70., wcześniejszych, późniejszych, z przeróżnych gatunków, trochę ściganie się, kto znajdzie lepsze nagrania, a potem po nocach samplowanie w trakcie tych podróży w trasie i szukanie nowych dźwięków z tych dźwięków odnalezionych.
0: Mówiłeś w swojej książce, czy to jest jakaś wspólna praca, czy to są wywiady, czy to jest podsumowanie, czy to jest rodzaj wyłożenia swojej, bo ja wiem, filozofii, poglądu na życie. Co to takiego?
1: Myślę, że Beastie Boys Book to jest wszystko to, o czym wspomniałeś, więc pojawiają się tam i wspomnienia, i opowieść o tym, jak zmieniało się ich podejście do muzyki, i też podejście do życia. Co ciekawe, do audiobooka tej książki Beastie Boysi zaprosili bardzo wiele różnych osób, więc jeżeli sięgną państwo po tego audiobooka, może się okazać, że jeden z rozdziałów czyta słynny aktor Steve Buscemi, który zaczyna jeden z rozdziałów "Gdy dołączyłem do Beastie Boysu w 1982 roku. Więc jest to znów to przymrużenie oka, ta żartobliwość, która towarzyszy temu zespołowi od samego początku.
0: Prawie jak słuchowisko radiowe.
1: To prawda, różne głosy. Z udziałem samych gwiazd.
0: Patrzę na zegar i myślę, że to byłby dobry moment, żeby rozpocząć wspólne słuchanie muzyki. No do państwa gorący apel. Wszyscy ci, którzy stwierdzą, że to jest jednak trochę za dużo, jak na gust i estetykę, powiedziałbym, słuchacza dwójki, niech koniecznie o tym napiszą.
1: Tak, czekamy.
0: Właśnie jest świetna do tego okazja, żebyśmy troszkę pokłócili się, posprzeczali o jednak, i tutaj sprawa ważna już bez uśmiechu, o to, jak rozbija się, powiedziałbym, ta scena najogólniej rzecz biorąc popkulturowa, która wyrasta z folkloru miejskiego, z garażu.

0: z klubów, z dyskotek, prawda? Coś, co narodziło się z kompletnego amatorstwa. Tam nie ma absolwentów akademii, tam nie ma wykształconych dyrygentów, tam nie ma rzadkich instrumentów, fortepianów, tylko po prostu jest, no powiedziałem, ulica, mówiąc w wielkim skrócie. I ta ulica na naszych oczach, może nie naszych, to jest przenośnia, ale tych, którzy się tym interesują, dorasta. Uczą się grać na instrumentach. Być może te teksty są coraz bardziej zaawansowane, bardziej dojrzałe. Oni z tą muzyką dojrzewają, a wraz z nimi, i to jest ważne, ich odbiorcy, których jest bardzo wielu, prawda?
1: To prawda, jest ich bardzo wielu i pojawiło się ich jeszcze więcej właśnie dzięki płycie Ill Communication, zwłaszcza dzięki największemu przebojowi z tej płyty, czyli Sabotage, który właśnie, wydaje się, w nieskończoność był grany w MTV, dotarł do zupełnie innych odbiorców i to, o czym wspominasz, jest ważne, o tej miejskości tej muzyki, no bo Beastie Boysi, mimo że część swoich płyt nagrywali w Los Angeles, jednak pochodzili z Nowego Jorku. Ich korzenie to jest po prostu granie w garażu, ale w czasach, gdy te garaże sąsiadowały z innymi garażami, gdzie grano zupełnie inną muzykę, gdzie jednak te drogi grunge'owców, punk'owców, już w latach oczywiście 90., hip-hopowców gdzieś bardziej się krzyżowały, dlatego w połowie lat 90., gdy skaterzy jeździli na deskorolce, równie dobrze mogli słuchać innych hip-hopowych artystów, jak i Beastie Boysów, którzy sięgali do tego punk'a i rocka, jak i właśnie do muzyki rockowej, alternatywnej. To jest też ten moment, kiedy hip-hop bardzo szybko się zmienia. Właściwie każdy rok to jest trochę inny hip-hop. To też Nevermind Nirvany, który pojawił się i wprowadził alternatywę gitarową do takiego najbardziej popularnego z obiegów i też spopularyzował trochę inną formę męskości, którą też Beastie Boysi na tej swojej płycie prezentują. To też czas takiego odrodzenia punkowego, rozkwita kultura rejwów, industrialu, muzyki przeżywanej tak bardzo fizycznie, intensywnej, brzmieniowo. To wszystko właśnie w tym Nowym Jorku tych lat 90. pęcznieje, buzuje. Beastie Boysi to wszystko słyszą i to też na ich płycie potem słyszymy my.
0: Proszę Państwa, Ill Communication, po raz pierwszy Beastie Boys w wieczorze płytowym. Wszystkie pytania skrzętnie będziemy notować, będziemy czytać, co Państwo na ten temat sądzą, bo też pytanie, które się pojawia i chyba w dwójce przede wszystkim powinniśmy je postawić, czy tego rodzaju muzyka, tego rodzaju kreacja, przekaz, czy też powiedziałbym pewna estetyka dźwięku, no krańcowa inna niż ta, którą znamy z muzyki klasycznej, czy ona może, nie wiem jak to powiedzieć, może wyrządzić jakieś szkody, bo tak potocznie czasem się mówi, ja tego nie chcę słuchać, prawda, skręć to za głośno, prawda, nie chcę rozwijać tematu, w każdym razie jest jakaś niechęć jakiejś grupy, bo ta grupa uważa, że tego rodzaju muzyka może wyrządzić krzywdę, może wpłynąć na słuch, może w ogóle spowodować zanik tak zwanej muzykalności w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Ja nie chcę rozwijać tematu, tylko specjalnie prowokuję naszych słuchaczy, żeby spróbowali temat rozwinąć. Jeżeli chcesz coś dodać, bo nie ja tu jestem guru, absolutnie jestem od zadawania pytań i bacznego słuchania wraz ze słuchaczami, nie jestem specjalistą absolutnie w tym gatunku, to koniecznie dodaj to, co powinniśmy chyba, o czym powinniśmy powiedzieć, z jakiego nośnika będziemy odtwarzać, bo będziemy odtwarzać z płyty analogowej, czyli z dwóch płyt, prawda? I podzielimy to odtwarzanie w szczególny sposób.
1: Tak, będziemy słuchać z wydania winylowego, z wydania z 2009 roku. Winylowego, czyli Listening on Wax, tak jak już w pierwszym utworze z tej płyty rapują Beastie Boysi, że nie słuchają z płyt CD, tylko z winyli i my też po ten winyl sięgniemy. Ten winyl jest właśnie w wydaniu dwupłytowym, więc czekają nas cztery strony Ill Communication, więc na początek strona A i tutaj chciałabym zwrócić uwagę no też na wielki przebój tej płyty, czyli utwór Sure Shot, utwór, w którym wracając właśnie Beastie Boysi oddają hołd wszystkim kobietom, matkom, siostrom, żonom i przyjaciółkom, tak je wymieniają, obiecują miłość, szacunek, w pewnym sensie wyrzekają się tej swojej poprzedniej, niedojrzałej

0: konwencji, a jednocześnie nie tracą tej ironicznej, żartobliwej, zdystansowanej postawy. Pokazują też, jak przekształcają w swojej muzyce popkulturę, bo to jest coś, z czego słynęli po płycie Paul's Boutique, po tym jak sięgają do tego, co tworzy naszą audiosferę chociażby. I tutaj pojawi się słynna melodia jazzowego flecisty Jeremy'ego Stinga z utworu Howling for Judy, ale też, i co może będzie dla Państwa najciekawsze, fragment z reklamy pizzy. Pizzy, reklamy, w której toczy się dyskusja o tej pizzy, która jest niemożliwie tania. 10 dodatków za 9,99, co prowadzi do konkluzji, że to jest niemożliwe, ale ktoś odpowiada, wszystko jest możliwe. Nauczyłem nawet swojego psa, żeby mówił I love you. I tak szczekający kocham cię pies z reklamy pizzy z początku lat 90. dał głos do pierwszych dźwięków płyty Ill Communication. My oczywiście uprzedzamy, że na płycie pojawiają się wulgaryzmy, ale to raczej było, nie jest to niespodzianką.
1: Czyli przed nami muzyka z pierwszej strony pierwszej płyty.
0: Tak jest.
1: Słuchamy.

0: Wieczór płytowy, program drugi, 3 minuty po wpół do 11. Być może dla Państwa, wielu z Państwa muzyka nietypowa, ale taka, której warto posłuchać i wymienić zdanie na jej temat. The Beastie Boys, Ill Communication.
1: Tak jest, to była strona A, utwory Sure Shot, Tough Guy, B-Boys Making with the Freak Freak, Bobo on the Corner i Root Down. I już z tej pierwszej strony A słyszymy, jak często Beastie Boysi zmieniają języki muzyczne od czysto hardkorowych po hip-hopowe. Wplatają też elementy funku, gdzieś pomału sięgają do jazzu, którego będzie więcej za moment na Ill Communication. I tak właśnie Beastie Boysi, którzy kiedyś byli uważani za karykaturę samych siebie, tutaj pogrywają z tą opinią, jak w teledyskach, gdzie wskakują na kamery i się ich chwytają, choć są już w garniturach. A kwintesencją ich muzyki, można powiedzieć, od samego początku była dobra zabawa, nie przejmowanie się tym, co ludzie mówią. I tutaj pytałeś mnie, Tomku, o tym, o to, o czym oni śpiewają.

0: pojawiła się tutaj taka forma, którą nazywamy w hip-hopie dissem. To był utwór Tough Guy, który był krytyką pewnego koszykarza, który słynął z niesportowego zachowania na boisku. No i oczywiście tam padają różne wyśmiewające, żartobliwe, mniej lub bardziej agresywne inwektywy. To właśnie jest diss i w pewnym sensie dyskredytowanie swojego przeciwnika.
1: Czekamy na Państwa opinię. Na razie jest cisza i myślę, że duże zaskoczenie. Chociaż Facebook się odezwał, ale o tym to poczytamy Państwa opinię trochę później. Natomiast nie powiedzieliśmy, nie podaliśmy ważnej informacji, jaka będzie płyta druga. Płyta druga nawiązuje do płyty pierwszej, choć wykonawcami są muzycy jazzowi z najwyższej półki, bo to jest Branford Marsalis i jedna z dwóch płyt hip-hopowych, jeśli można użyć skrótu, prawda? Chociaż tych stylów dałoby się tutaj więcej określić. Ill Communication. Ale Ill Communication to jest Beastie Boys, a tutaj jest Music Evolution. Prawie to samo, ale jednak nie to samo, prawda?
0: Jednak nie. No i też mniej hip-hopowa.
1: Tak, lata 90. Znakomici muzycy z najwyższej półki, którzy postanowili sięgnąć, czy też zwrócić się do właśnie tej samej publiczności. To się nie do końca udało, ale jednak zaistnienie i płyty dwie zostały zauważone i dziś będzie okazja pierwsza w wieczorze płytowym, by ten album zabrzmiał.
0: Tak, na tej płycie też pojawiają się elementy rockowe, więc masz rację mówiąc, że zwracają się do bardzo podobnej publiczności.
1: A ja Państwu przypomnę, nasz adres wieczór płytowy @polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Pytań można tutaj postawić bardzo wiele. Zwłaszcza interesują mnie ci, którzy się specjalnie nie znają na tym gatunku i powiedziałbym, jak Państwo przyjmują tę estetykę, czy ona jest do, użyję nierównego określenia, do skonsumowania dla kogoś, kto porusza się w wysokich obszarach muzyki klasycznej, muzyki jazzowej, rozumie muzykę tak, jak ona tradycyjnie jest przekazywana, prawda, z jej całą estetyką, historią, wartością i tak dalej, i tak dalej. Czy ta odległość jest ona ogromna?
0: To prawda.
1: I stylistyczna, i powiedziałbym taka w sensie poznawczym. Czy ona jest do pokonania, do zaakceptowania, czy też nie? To jest bardzo ciekawe pytanie, które stawia sobie bardzo wielu miłośników muzyki. Bo można przejść obojętnie i powiedzieć, mnie to nie obchodzi. Ja tego nie lubię. To mnie drażni. To jest fatalne. To nie jest muzyka. Ale my chcemy podrążyć temat troszkę głębiej, bo jednak jest to muzyka, czy twórczość, którą na której wychowują się całe pokolenia młodzieży, prawda? Już dzisiaj nawet tej starszej młodzieży. Mm-hmm. A zatem to nie jest zupełnie obojętne.
0: Dokładnie. I skoro tutaj mówimy o tym wychowywaniu się, to z mojej perspektywy Państwa opinia, spostrzeżenia są bardzo interesujące, bo ja na przykład dorastałam z dwójką. U mnie w domu zawsze grała dwójka w domu. Było po prostu włączone radio i dwójka grała. No może nie 24 godziny na dobę, ale prawie. A jednocześnie z innych źródeł wychowywałam się na zupełnie innej muzyce. I tak jak mogę powiedzieć, że brzmienia, które znałam z dwójki, również nie tylko muzykę klasyczną, ale też eksperymentalną, nową, że to była jakaś część mojej tożsamości dorastając, to równie mocną częścią był chociażby właśnie hip-hop. I dla mnie poruszanie się między tymi światami muzycznymi jest czymś naturalnym. Nie widzę, szczerze mówiąc, takiej różnicy jakościowej między jednym a drugim. Widzę raczej różne światy, które po prostu są gdzieś obok siebie, czasami się splatają, spotykają, czasami nie, ale dla kogoś z Państwa, kto na przykład żywi się, mówiąc w ten sposób, wyłącznie muzyką klasyczną, kulturą wysoką, to może być no, zupełnie inne doświadczenie niż dla mnie.
1: Czekamy na Państwa opinię. Już w trakcie naszej rozmowy przyszły takie. Nie będę krył, że są bardzo, bardzo krytyczne wobec muzyki, na szczęście nie wobec nas. I chętnie je zacytujemy. Może się rozpocznie jakaś dyskusja. Natomiast teraz słuchamy dalej, bo to był niewielki fragment materiału, który jest pomieszczony na 4 stronach 2 płyt analogowych.
0: Tak, to był niewielki fragment.

Wchodzimy do strony B i strony C. I ta strona B zaczyna się od chyba największego przeboju, przynajmniej z tej płyty, grupy Beastie Boys. To utwór Sabotage, utwór znany wielu z teledysku wyreżyserowanego przez Spike'a Jonesa, który stworzył też kultowe teledyski chociażby dla hip-hopowej grupy Farside czy dla Fatboy Slima. Teledysk był parodią seriali policyjnych z lat 70. Wygląda, jakby mogli go nagrać koledzy, tak zupełnie sami sobie, w przebraniach, w sztucznych wąsach. Beastie Boysi skaczą po dachach, szybko jeżdżą samochodami, robią więcej chaosu niż faktycznie łapią przestępców. Danny Boyle mówił, że napisy początkowe do filmu Trainspotting zostały zainspirowane właśnie teledyskiem Sabotaż, a jak ujawnili w swojej książce Beastie Boys Book, książce, o której już dziś wspominaliśmy, ta piosenka dotyczy ich producenta Mario Caldato Jr., który widząc, jak bardzo zespół nie potrafi podjąć decyzji, będąc w studiu, wściekał się, krzyczał, żeby skończyli wreszcie, a potem puszczał im fatalne utwory instrumentalne, żeby zmusić ich do pracy i sabotując ich proces. Utwór narodził się z linii basu Adama Yoka. Cała warstwa instrumentalna została nagrana jako jedna z pierwszych, ale kończono ją dopiero na finalnym etapie pracy nad płytą. I tutaj wszystkie wokale, które próbowali dograć Beastie Boysi, wychodziły zbyt wprost rockowe, zbyt wprost ugładzone, aż w końcu nagrali je w domu producenta Mario Caldato na magnetofon Adat, gdy Adam Yok zaczął krzyczeć na Mario Caldato i w ten sposób ten element wokalu pojawił się na płycie. I tak właśnie Ill Communication, strona B, strona C i po kolei utwory Sabotage, Get It Together, Sub Rosa, The Update, Futterman's Rule, All Right, Hear This, Eugene's Lament, Flute Loop, Do It i Ricky's Theme.

0: No. Move me.
1: You don't quit like that, you'll pop some old shit.

0: Halo, halo. Prosimy nie regulować odbiorników. W dalszym ciągu słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Wspólnie słuchamy zespołu The Beastie Boys z płyty
1: Ill Communication.
0: Rok?
1: 1994 i na tych stronach, stronie B i stronie C, już wyraźniej słychać jazz, funk, wpływy latynoskie w tym etapie twórczości Beastie Boysów, no i też inny kierunek, w który nas zabierają, kierunek instrumentalny.
0: A teraz oddajemy głos szanownym państwu. Najpierw pan Bogdan z Wrocławia. Czuję, że muszę zaprotestować przeciwko obecności takich dźwięków na antenie dwójki. Nie piszę muzyki, bo to, co słyszymy, nie zasługuje na to miano. Jak sama pani redaktor zauważyła, mamy tu pomieszanie chłubięcych wygłupów z rapem czy elementami punka i to należałoby traktować w kategoriach socjologicznych, a nie muzycznych. Na marginesie chciałbym zauważyć, że nihil novi, że lata temu niejaki Frank Zappa wycz

0: czynił już różne mniej poważne szpagaty muzyczne, ale i on, i zwłaszcza towarzyszący mu muzycy, to byli mistrzowie swoich instrumentów i gatunków, które uprawiali. I kiedy pada nazwisko Zappy w kontekście prezentowanego dziś zespołu, pojawia się zażenowanie. Proszę o nigdy więcej, ten głos z Wrocławia.
1: Mamy też głos w mediach społecznościowych i tutaj nasz dwójkowy kolega i zresztą współprowadzący wieczór płytowy Mariusz Gradowski odnosi się do relacji kultury afroamerykańskiej i tradycji żydowskiej. To ciekawy temat. Wiele czarnych hitów od Big Mamy Thornton do Benna i Kinga, The Coasters, The Clovers i dalej wyszło spod piór Leibera i Stolera. Mniejszość, miejska separacja, odmienność, to miało pomagać. A Beastie Boys klasyka, a że ta płyta jest sporymi momentami o wiele bardziej jazzowa, kontrabas, riffy, motywy niż poprzednie, to w zestawieniu z Buckshot, Le Funk i duchem Doo-Bop Davisa, wszystko w dwójce na miejscu. Słuchamy.
0: Pan Grzegorz z Krakowa. Oj, dzieje się na tym albumie. To krzyk brudnego miasta, to cień w świetle miasta, underground. To boombox pod wiaduktem ruszający ściany, niesiony echem i zgrzytem freestyle. Dziki bunt w szalonej, nieszablonowej, oryginalnej formie. Jak funky shake z papryką chili. Tak to odrębny świat, ale prawda o nim tak opowiedziana robi piorunujące wrażenie nawet po tylu latach. Wyobraźnia Beastie Boys wykraczała daleko poza wszelkie schematy, stąd trudność, żeby nadążyć za ich pomysłami. Dziękuję za odwagę, pisze pan Grzegorz z Krakowa.
1: Zgadzam się, że trudno nadążyć za ich pomysłami, stąd też właściwie każda ich płyta jest tak bardzo inna i tak długo można o każdej z nich rozmawiać, ale zgodzę się z tymi obrazami, które pan przywołał też na początku, bo dla mnie to też jest taka muzyka bardzo fizyczna, w której czuć ten groove i to, że Beastie Boys sięgnęli właśnie do jazzu, do funka, że grają tę muzykę na instrumentach, jeszcze bardziej do mnie, przynajmniej osobiście, przemawia, bo ten taki podprogowy, mniej może intelektualny, właśnie bardziej fizyczny odbiór, no to jest coś, co mi osobiście sprawia bardzo dużą przyjemność. A w mediach społecznościowych dalej pisze ktoś o pseudonimie Tata Kasi. Niesamowicie się cieszę, że Beasties i hip-hop w końcu są w tej audycji. Jest to kawał dobrej muzyki. Dla mnie osobiście muzyki formującej. Wieczór płytowy to idealne miejsce do jej prezentowania. PS, moje marzenie to usłyszeć w audycji 36 Chambers Wu-Tang Clanu. Tu mogę się odnieść. Jest to jedna z płyt, którą planuję przynieść do wieczoru płytowego.
0: Pan Emilian, witam. Niesamowicie ucieszył mnie wybór płyt dzisiejszego wieczoru. Beastie Boysi towarzyszą mi od wielu lat. Mój ojciec jest zapalonym fanem i od nastolatka karmił mnie ich muzyką. Zauważyłem, że z wiekiem, mam dopiero 24 lata, więc jeszcze wiele przede mną, trafiają do mnie bardziej instrumentalne, jazzowo-funkowe kawałki Beastie Boysów, nie tylko te głośne i krzyczane. Myślę, że ich wszechstronność muzyczna otworzyła mnie na gatunki i od Slayera, który swoją drogą w zeszłym tygodniu był niesamowicie pozytywnym zaskoczeniem, czy Beastie Boysów i mocno młodzieżowej muzyki. Niecałe 10 lat później słucham codziennie dwójki. Przepraszam, tutaj powinna być pewnie kropka czy przecinek, ale lecę dalej. Niecałe 10 lat później słucham codziennie dwójki. Chodzę do filharmonii i lubię cały przekrój muzyki od Bacha poprzez Malera i Sibeliusa do Pendereckiego, od Kraftwerku do Aphex Twina i tak dalej. Gdyby nie eksperymenty, pisze nasz słuchacz Beastie Boysów, ich swoboda, styl i sample, jazz, funk i punk nie byłbym słuchaczem, którym jestem teraz. To prawdziwy muzyczny miks, który po prostu działa i jest unikatowy i charakterystyczny. Niech Beastie Boysi otwierają słuchaczy w każdym wieku na nowe doznania. Pan Emilian.
1: Czyli muzyka Beastie Boysów może być też drogą do muzyki klasycznej. A pan Michał pisze w odpowiedzi na pytanie zadane na antenie: hip-hop jest po prostu kolejną odsłoną muzyki ludowej, z której pełnymi garściami czerpali twórcy tzw. muzyki klasycznej. Nie widzę przeszkód, żeby prezentować takie nagrania na antenie dwójki. Dzisiaj słuchałem nagrań Takacz Quartet i z dużą przyjemnością słyszę teraz Beastie Boys. Różne gatunki muzyki zaspokajają różne rodzaje ludzkich potrzeb i wymagają różnego rodzaju skupienia, jak i powodują różne reakcje, ale to temat na całą książkę i

0: Pan Michał też zamawia u nas kilka wykonawców hardcore punka. Ja niestety nie czuję się tutaj uprawomocniona, żeby tę muzykę grać. Aż tak dobrze jej nie znam, ale jestem pewna, że w naszym zespole prowadzących są takie osoby.
1: Pan Robert ze Świętochłowic. Punkowej energii nigdy dość, a w prezentowanej muzyce jest to piorunujący ładunek. Ta energia jest wyryta w twojej twórczości. Z polskiego podwórka przychodzi mi na myśl twórczość zespołu Lux Torpeda, w której udziela się raper Przemysław Hans Frenzel, słuchając Beastie Boys. Wspaniały materiał, dziękuję. Mamy więcej Państwa przemyśleń, bardzo różnych, bardzo możnych, ale jednocześnie bardzo emocjonalnych. I to, powiedziałbym, jest najważniejsze, bo jakoś próbujemy w tym kotle mocno mieszać. Wszyscy razem i Państwo, i my również. Dla nas to jest też nadzwyczajne doświadczenie. Chodzi o to, żeby jakiś, powiedziałbym, wniosek, czy jakaś myśl z tego pozostała. A jeszcze przed nami druga płyta, więc może tutaj wielokropek stawiamy i czekając na Państwa kolejne przemyślenia na ten temat, słuchamy już tej ostatniej części podwójnego winylowego albumu Beastie Boys.
0: Posłuchamy tej ostatniej części, ale chciałabym jeszcze odnieść się do jednego z utworów, które słyszeli Państwo na stronie B. To był utwór Get It Together z słynnym, zaskakującym wtrąceniem Phone is ringing, oh my God, telefon dzwoni, o mój Boże. Utwór, który dał tytuł całej płycie, bo to tam właśnie pojawia się po raz pierwszy w procesie nagrań Ill Communication i tam też gościnny udział Q-Tip z grupy hip-hopowej, również bardzo mocno osadzonej w jazzie, grupy A Tribe Called Quest. I tu może być ciekawe, jak powstał ten utwór. Utwór, który dużo daje przestrzeni na słowo pomiędzy samplami i bitami. Jest to ewidentnie lżejsza produkcja. Q-Tip zajrzał do studia pograć w koszykówkę, ponieważ Beastie Boysi w swoim studiu w Los Angeles mieli nie tylko właśnie studio nagraniowe, ale też boisko do kosza i rampę do jeżdżenia na deskorolce. Przyszedł pograć w koszykówkę, usłyszał wersję instrumentalną tego utworu i nagrał swoje słowa, a dopiero później Beastie Boysi pocięli jego nagranie na kawałki, dodając swoje słowa pomiędzy jego słowami i spletli te osobne nagrania w jedną współpracę, czego zupełnie nie słychać i chyba nikt nie mógłby się tego domyślić, słuchając tego utworu. Chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć o okładce tej płyty, ale to może zostawmy sobie już na po stronie D. Strona D, ostatnia część płyty Ill Communication. Utwory Heart Attack Man, The Scoop, Shambhala, Bodhisattva Vow i Transitions. I tutaj dla uważnych słuchaczy, może takich tych z Państwa, którzy lubią twórczość Michała Urbaniaka, jest może małe zadanie. W utworze The Scoop usłyszeć można linię basu z utworu Atma Tomorrow z płyty Atma grupy Michał Urbaniak z Fusion z 1974 roku. Linia basu jest o nieco podwyższonej wysokości dźwięku, a znajduje się w utworze, który jednocześnie jest pełen nawiązań do muzyki z Jamajki. To Beastie Boys, Ill Communication, strona D.
2: It's a little diddy about a good guy, though. He's needing a heart attack, man. And you know, he weighs in pretty hefty. My man's like demanding hefty.
3: How much he weigh?
2: He's like the guy in a hefty bag.
4: Okay, let's take it from here.

Tybetańskie śpiewy gardłowe. Tego mało kto mógł się spodziewać, słuchając po raz pierwszy płyty Beastie Boys Ill Communication. To też dowód na podejście zespołu do stworzenia tej płyty. Robimy co chcemy, jak nam się podoba, z punkową niepokornością. Tu też statement polityczny, przekaz o pokoju, słowa o oświeceniu. Jeden z Beastie Boysów, Adam Jok, był praktykiem buddyzmu, wyruszył na wschód na przełomie lat 80. 90. Odkrył inną duchowość i znalazł też dla siebie przestrzeń do ekspresji politycznej. Wpływy z odtworzeń utworów Shambhala i Bodhisattva Vow szły na akcje charytatywne wspierające Tybet i w tym czasie podczas koncertów Beastie Boys też często wypowiadali się przeciwko seksizmowi i rasizmowi. Tutaj warto też wymienić innych artystów, którzy brali udział w nagraniu tej płyty. Płytę produkował Mario Caldato Jr. Na klawisza grał Money Mark, Eric Bobo na perkusji, to przyszły perkusista grupy Cypress Hill, Amery Smith perkusja i Eugene Gore skrzypce oraz gościnnie Q-Tip i Bismarcki rapują, a także oczywiście Beastie Boys, czyli Michael Diamond, Mike D, Adam Horowitz, czyli Ad Rock oraz Adam Jok, czyli

0: MCA. Obiecałam Państwu jeszcze kilka słów o charakterystycznej okładce płyty. To zdjęcie mężczyzny w czarnych okularach, w garniturze i pod krawatem, który podjeżdża samochodem do restauracji drive-in, żeby zamówić jedzenie i trzyma w rękach elektroniczne pudełko służące jako mikrofon do składania zamówień. Na okładce widzimy całe menu, sałatki, desery, napoje. Może nas zdziwić cena zielonej sałatki szefa kuchni za $1. Warto powiedzieć, że dniś jest to równowartość niecałych $11. Zdjęcie zrobione w 1964 roku przez fotografa Bruce'a Davidsona w Drive-In Diner w Los Angeles, które nazywało się Tiny Nailers. Te pudełka, do których się mówiło, i głośnik, przez który się słuchało osoby, która wydawała jedzenie, słynęły podobno z fatalnej jakości dźwięku. I to jest idealny moment, żeby nawiązać do szczególnego mikrofonu, na który Beastie Boysi nagrywali wokale. Producent Mario Caldato Jr. chciał nagrywać na normalnych mikrofonach i potem nakładać efekt zniekształcenia, ale Beastie Boysi to zawetowali i nagrali całą płytę na plastikowych mikrofonach, na Sony Variety Mic ECM V1, który na opakowaniu miał napisane tajemniczy mikrofon, który zmienia głos. Zupełnie jakby to była zabawka. Ten mikrofon można zobaczyć w teledysku do utworu Sure Shot, a w słowach na płycie Ill Communication usłyszeć, jak Beastie Boysi chwalą się, że to właśnie na takim mikrofonie tutaj rapują. I te wokale właśnie zniekształcone, czasem niezrozumiałe. Ill Communication, ill możemy znać jako słowo chory, ale w slangu hip-hopowym ill oznaczało coś świetnego, kogoś wyjątkowo utalentowanego ze świetnymi umiejętnościami. The illest, czyli pozornie najbardziej chory, to ten, który jest właśnie najlepszy. Tak hip-hop odwrócił znaczenie tego słowa.
1: Jeszcze dwa króciusieńkie maile od pana Grzegorza. Ich muzyka jest jak wielkomiejskie, wielobarwne echo miasta, graffiti. Ale dodaje, nie każdy rozumie kontekst. No jasne, że nie każdy. Ja na przykład w dużej części nie. Ale wierzę Hani, w związku z tym jestem spokojny. W razie czego się dowiem. Pan Paweł. Pozdrowienia z Łodzi. Ja piosenkę Sabotaż znam od dawna, doceniam i bardzo lubię. Szerzej zespół poznaję właśnie teraz i spoko, podoba mi się. I oczywiście jest to muzyka jak najbardziej zasługująca na prezentację na dwójkowej antenie. Koniec cytatu. Tak, myślę, że bez deskorolki to chyba by ta muzyka nie powstała.
0: Bardzo możliwe.
1: To jest tak. Epoka deskorolki, prawda?
0: Jest
1: chociaż teraz
0: deskorolki.
1: Hulajnogi już bardziej.
0: Tak, hulajnogi to elektryczne i wtedy deskorolki i faktycznie kulturze skaterskiej, czyli właśnie tej deskorolkowej, bardzo blisko było i do kultury hip-hopowej, i do kultury grunge'u i punka, więc te światy się gdzieś przenikały i łączyły ze sobą. I Ill Communication to w moim odczuciu to jest taka płyta jako mapa do całego uniwersum Beastie Boysów, bo to właśnie od tej płyty najłatwiej wyjść do wszystkich innych, poprzednich i kolejnych, rozumiejąc już trochę ich język, a potem zgłębiając w formie każdej z tych płyt. Mówiliśmy tutaj o tym, że te światy w Nowym Jorku były blisko siebie. Pan Zbyszek w mediach społecznościowych opublikował swój szybki szkic ilustracji audycji Garażowcy w Nowym Jorku w 1994 roku. Każdy w swoim małym garażu, jeden na gitarze gra grunge, drugi skreczuje i to jest hip-hop, a obok na perkusji Punk is not dead. Bardzo dziękujemy za ten rysunek. No i właśnie, na tej płycie wielość gatunkowa to jest ewidentnie tożsamość, wiele tożsamości tworzące tę jedną. I też mixtape, formuła, którą fascynowali się wtedy Beastie Boysi. Ta cała płyta brzmi trochę jak taki mixtape, gdzie nagrywa się różne piosenki na kasetę, czasem w zupełnie różnych brzmieniach, to ta różnorodność właśnie jest tutaj zaskakująca, bo słyszymy i soul, i jazz, i hip.

0: hip-hop, hard rock, punk, funk, brzmienia latynoskie, z Indii, z Tybetu. Myślę, że przekaz tej płyty to jest to, że można kochać jednocześnie wszystkie te gatunki. Beastie Boysi ekscentrycznie, ale pokazali też, że bardziej refleksyjni niż się ludziom wydaje i potwierdzili swoją pozycję i wszystko to, co zrobili wcześniej.
1: I czas, proszę Państwa, na drugą płytę. Patrzę na zegar i właściwie nie mamy czasu na komentarz, bo liczę na to, że jeszcze kilka głosów od słuchaczy pojawi się i powinniśmy je przeczytać. Music Evolution, druga płyta Branforda Marsalisa, a właściwie grupy Backshot LeFunk. Ta nazwa jest wzięta od Juliana Cannonballa Adderleya i raczej nie próbujmy tego rozszyfrowywać. Ważniejsze jest to, że skoro za nami jest płyta Beastie Boysów, to można powiedzieć, że muzycy jazzowi z najwyższej półki, bo o takich mowa, Branford Marsalis i jego przyjaciele, jego muzycy, to jest najwyższa półka światowa i to już wtedy było w 90-tych latach i tego nie trzeba tłumaczyć, to jest jasne. Natomiast pojawiają się raperzy, pojawia się scratching, pojawia się hip-hop, czyli estetyka, powiedziałbym, wykraczająca poza świat jazzu, nawet lat 90. I Branford Marsalis próbuje wykonać taki ruch jak Miles Davis na przełomie lat 60. i 70. z płytą Beaches Blue. Przy okazji chcę Państwa zaprosić następny wieczór płytowy na dwa dni przed setną rocznicą urodzin mistrza w wieczorze płytowym. Właśnie jemu poświęcimy pełny czas na prezentację płyty Beaches Blue. Zatem Davis wtedy poszerzył znacznie horyzont, próbując dotrzeć do szerokich rzesz słuchaczy, którzy dotychczas nie chodzili na koncerty jazzowe, nie znali bebopu, nie znali swingu. Może z opowiadań ojców, mam, babci, bo to już były bardzo dla nich zamierzchłe czasy. Niemniej ta muzyka ulicy, skracając wywód, była czymś, co pociągało muzyków jazzowych bardzo i tak jak to próbował przeszczepić na grunt jazzu Miles Davis, to samo próbował robić w 90-tach Branford Marsalis. Nie do końca to wyszło, ale dwie płyty zostały i te płyty są ważnym dokumentem. Po raz pierwszy w wieczorze płytowym sięgamy po te nagrania Branforda, bo ja wiedząc, co Hania zaproponuje, pomyślałem, że to będzie świetne uzupełnienie właśnie tego tematu. I w związku z tym już czytam Państwu pierwszą porcję utworów, których posłuchamy w tej części. Here We Go Again, Music Evolution, czyli tytułowy Ways Never Eats, jeżeli ja dobrze widzę. James Brown, część pierwsza i druga. Another Day, Try This On, A Buckshot Rebutal. Dokładnie nie wiem, o co tu chodzi. Rebutal. My Way Doing It i Better Than I Am. Wszystko to są kompozycje Branforda Marsalisa w koprodukcji między innymi z Delphio Marsalisem, Frankiem McCombem. To nie jest w tej chwili najbardziej istotne, natomiast istotny jest skład. Tu mamy potężny zestaw nazwisk, przeczytam tylko najważniejsze, a zatem Branford Marsalis gra na saksofonach tenorowym i sopranowym, DJ Apollo na rozmaitych instrumentach, głównie perkusyjnych, no i wykonuje swoją pracę DJ-ską. Rocky Bryant na instrumentach perkusyjnych, Reginald Will, znakomity basista, Joey Calderazzo, znakomity pianista, mówię to o kategoriach jazzowych. Mino Sinelu, który pojawia się wielokrotnie na płytach Milesa Davisa z lat 80. David Sanborn, już nieżyjący, wspaniały saksofonista altowy. Proszę zobaczyć, jaki tu jest skład, jakie tu są saksofony. Reggie Washington na kontrabasie, Willie na basie, Frank McCobb w partiach wokalnych, na instrumentach klawiszowych i przelatuję dalej, żeby to już skrócić. Delphio Marsalis, a więc jeszcze jeden z braci Marsalisów na puzonie. Eric Revis, wieloletni kompan Branforda na basie akustycznym, plus wokaliści. Proszę zwrócić uwagę na trzy nurty, które są obecne na tej płycie. Nurt po prostu muzyki pop. Są piękne dwie albo nawet trzy piosenki, bez udziwnień, właściwie takie jak pamiętamy z doskonałych płyt Quincy Jonesa. Jest oczywiście rap, jest oczywiście hip-hop, ale jest czysty jazz z solówkami Branforda i jego przyjaciół. I to może tyle.

Słuchamy w takim razie płyty grupy, chyba tak to trzeba określić, Backstreet Le Funk, płyty, która nazywa się Music Evolution.

0: W wieczorze płytowym płyta druga, za nami część pierwsza, Backstreet Le Funk, Music Evolution, zespół Branforda Marsalisa. Pan Bogdan pisze tak, wydaje mi się, choć mogę się mylić, że nie byłoby tego projektu Branforda Marsalisa bez wcześniejszej kolaboracji ze Stingiem. Saksofonista wypowiadał się czasami na temat niezbyt wysokich stawek, jakie jazzmeni pobierają za swoją pracę, a tu można było zdyskontować pojawiającą się rozpoznawalność jako osoba towarzysząca gwieździe rocka, no i bardziej bezpośrednio jako dyrektor muzyczny popularnego programu telewizyjnego. Jako jednak osoba myśląca musiał zauważyć po kilku latach, że muzycznie nie daje mu to znaczących inspiracji i projekt zarzucił. Na szczęście, dodaje nasz słuchacz.
1: No, wylądowaliśmy w zupełnie innym świecie, który no, momentami spotykał się z elementami muzyki Beastie Boys, ale zwłaszcza tutaj na koniec tej strony, a odleciał w innym kierunku. Ja chciałabym zwrócić uwagę na utwór tytułowy, czyli Music Evolution, bo to on właśnie opowiada o historii czarnej muzyki i od Louisa Armstronga, od jazzu i groove'u i od grania bluesa przechodzi do hip-hopu, łączy groove, czyli ten, albo inaczej, old school flow, czyli taki rytmiczno-melodyjny sposób, w jaki się podaje tekst, tak zwane płynięcie po bicie, po rytmie. Tym płynięciem oczywiście można się bawić i w tych tekstach właśnie Music Evolution znajduje się ten flow we wczesnym jazzie, że skat był przodkiem rapowania, to też pada w tym utworze. No i właściwie jest to szukanie korzeni hip-hopu w jazzie. Ja się zastanawiam, bo można by na wielu poziomach porównywać te dwie płyty, ale mam wrażenie, że takim pytaniem, które łączy obie te płyty, jest to, co jeżeli granice muzyczne przestaną nas ograniczać. I tutaj punkt wyjścia Beastie Boysów jest oczywiście inny. To są hip-hopowo-punkowcy, którzy odkrywają ten groove instrumentalny, a z kolei Music Evolution to jazzmeni, którzy konfrontują się między innymi z hip-hopem, czyli jakby od drugiej strony wchodzą do tego świata. Beastie Boysi chaotyczni, trochę nieprzewidywalni. Music Evolution jednak bardziej intelektualne, analityczne zdawałoby się, bardziej przemyślane podejście do wchłonięcia tych różnych gatunków i pokazania ich, no ale na pewno razem jest to opowieść o jakimś wzajemnym przenikaniu się i o braku też puryzmu muzycznego.
0: Chociaż ta przygoda była krótka, trwała zaledwie przez dwie płyty i okazało się, że sukces jednak nie został osiągnięty i Branford powrócił na pozycję jazzowe i całe szczęście, prawda? Jazz ma

innego typu problemy, zmniejsza się audytorium w Ameryce również i być może, że ten nurt, umownie nazwijmy uliczny, Beast Boys i tak dalej, że on zajmie miejsce albo już zajmuje w tej chwili. To jest temat na osobną audycję, ale nic nie jest, powiedziałbym, dane raz na zawsze. To się ciągle zmienia na naszych oczach. Patrzę na zegar,

0: strony, z drugiej części płyty.
1: Jest to temat na inną audycję, to o czym wspominasz, Tomku, ale myślę, że warto to zaznaczyć, że faktycznie obecnie w muzyce popowej, mainstreamowej, no, dominacja hip-hopu, rapu w zupełnie innej formie niż ta, której słuchaliśmy, no, jest niezaprzeczalna, jest to po prostu najbardziej popularny gatunek muzyczny współcześnie, aczkolwiek to, czym stał się hip-hop i czym stał się rap i jak brzmi teraz, o czym śpiewa się teraz, no to jest też temat na inną audycję.
0: Czytam tytuły z drugiej części. Rozpoczyna się to wszystko krótkim intro związanym z radiem Nova w Paryżu, gdzie zespół gościł i potem, i to jest zatytułowane Paris is Burning. Potem Jungle Groove, potem Weary with Toil, Black Monday, Phoenix, Samba Hop. Fajna ta samba, proszę posłuchać. And We Out i koniec to One Block Past It. Zespół Branforda Marsalisa z płyty Music Evolution.
2: Thank you very much, Frank. That was lovely.
3: Yeah, man.
2: Anyway, this next song goes out to Brother Gilbert from Radio Nova in Paris. He introduced us to Jungle for the first time, and we did our own version of it on this one song called Jungle Groove. So, ladies and gentlemen, from us to you,
3: welcome to the Buckshot Jungle.
2: Oh, and one more thing. Fasten your seatbelt, kid.

0: Ranford Marsalis i jego zespół Buckshot Lapfunk, płyta Music Evolution, rok 97. Świetny skład, obok lidera oczywiście na saksofonach, Reginald Ville na basie akustycznym, Joey Calderazzo na fortepianie, Mina Sinelu na instrumentach perkusyjnych, David Sanborn na saksofonie altowym, Reggie Washington na kontrabasie, Dilfayo Marsalis na puzonie, Eric Revis na basie akustycznym. Potężny skład świetnych muzyków plus raperzy, plus muzycy towarzyszący, między innymi, tego nie wymieniłem, czwórka muzyków grających na skrzypcach, czyli kwartet smyczkowy i wiolonczela. No więc rzeczywiście wydarzenie wielkobudżetowe, ale czy wydarzenie płytowe na dużą skalę, to jest znak zapytania. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Hania zapowie, kiedy się z Państwem spotka następnym razem w wieczorze.
1: Do wieczoru płytowego wracam 21 czerwca. Razem z Krzysztofem Dziubą będziemy witać lato.
0: Świetnie. A ja zapowiadam kolejny wieczór w niedzielę poświęcony w całości Milesowi Davisowi, płyta Beaches Brew na 2 dni przed 100. rocznicą urodzin mistrza, bo właśnie we wtorek w specjalnym wydaniu Jazzowego Klubu Dwójki o godzinie 18 spróbujemy podsumować w kilku zdaniach, może kilkunastu, a może jeszcze więcej, powiedzieć ważne rzeczy, tak nam się wydaje, o Milesie Davisie. Audycję dzisiejszą zrealizował Michał Jakubik, a ze studia w Warszawie żegnają się jeszcze raz
1: Hanna Szczęśniak
0: i Tomasz Szachowski.

Dobry wieczór, słuchają Państwo Dwójki, minęła pierwsza. Czas zatem na godzinę z muzyką polską. Najnowszą muzyką polską w tym tygodniu fantazja na temat instrumentów nieharmonicznych. Instrumentów, na których trudno wykonywać skomplikowane akordy, jest to wręcz niemożliwe, a jednak kompozytorzy piszą na te instrumenty utwory solowe. Czy rzeczywiście piszą je na instrumenty, a nie dla instrumentalistów, konkretnych instrumentalistów? No, nie byłoby to nic szokującego, to stała praktyka od wieków. Pytanie tylko, czy dziś, dekady po powstaniu na przykład konkretnego utworu pisanego dla konkretnego, wybitnego instrumentalisty, często nawet przyjaciela kompozytora, znajdują się tacy wykonawcy, którzy nie tylko potrafią odtworzyć tamtą muzykę, ale swoją osobowością potrafią wypełnić, potrafią poruszyć tę muzykę na nowo. W końcu ta osobowość, ta iskra jest niezwykle istotna w kontekście 20 i 21 wiecznych utworów pisanych na instrumenty melodyczne solo, takie jak na przykład klarnety. Ja wierzę, a nawet jestem pewien, że jest wielu wybitnych instrumentalistów, którzy mają tę osobowość, mają tę iskrę, o których mówiłem. Do nich moim zdaniem należy Julian Paprocki, klarnecista. Właśnie od klarnetu, ale też od postaci Juliana Paprockiego rozpoczniemy dzisiejszą fantazję polską. Zresztą każdy z naszych odcinków zaczynać będziemy od nagrania solo. Jako pierwsza zabrzmi canzonetta per clarinetto, w której wykonawca jest jednocześnie kompozytorem. Julian Paprocki miał, uwaga, 17 lat, gdy nagrywał ten utwór.

Nagrania archiwalne zarejestrowane dla Polskiego Radia w 2010 roku, jak wspominałem, Julian Paprocki miał wówczas 17 lat. Ale oprócz klasycznych utworów takich jak Sonatina klarnetowa Bohusława Martinucci, Introdukcja i aria z wariacjami Bernharda Henryka Krusela, nagrał też Paprocki swoją muzykę, swoją kompozycję, bardzo dojrzałą, ową canzonettę na klarnet solo, której państwo słuchali. Zdaje się, że już wówczas, w tym 2010 roku, mogliśmy mieć przypuszczenie, że Julian Paprocki stanie się ważną postacią w środowisku polskiej muzyki najnowszej. Ten potencjał klarnecista zdecydowanie wykorzystał, chyba nawet wykorzystał go z naddatkiem. Jest prawdziwym rekordzistą. 37 razy był laureatem różnych konkursów dla instrumentalistów na całym świecie. Po nagraniu sesji dla Polskiego Radia udał się na studia do Katowic, następnie wyjechał

do Paryża. Tam oprócz klarnetu u najlepszych pedagogów studiował również na Sorbonie muzykologię, a gdyby tego było mało, po powrocie do Polski skończył też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Nie zatrzymał się, w zeszłym roku obronił doktorat, jest adiunktem na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz pierwszym klarnecistą Polskiej Opery Królewskiej. Dodatkowo współpracuje z Chain Ensemble, a także jest członkiem kolektywu artystycznego Flow Unit, w którego skład wchodzą polscy wykonawcy muzyki współczesnej. Łączy zatem Julian Paprocki dwa światy, świat muzyki dawnej i muzyki nowej. Łączy też świat praktyki i nauki. Wydał w końcu ostatnio 3 eseje o hermeneutyce muzyki, książkę poświęconą analizie filozoficznej improwizacji muzycznej. Dziś to właśnie Julian Paprocki będzie naszym bohaterem. Bohaterem będzie i on, ale też i jego klarnet. Przed nami 3 kompozycje współczesne z ważną funkcją tego instrumentu w przebiegu muzyki. Kompozycje Pawła Szymańskiego, koncerto A4 na klarnet, puzon, wiolonczele i fortepian. Tadeusza Wieleckiego, tango, również na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczele. I Dobromiły Jaskot Hagalas na klarnet, fortepian i wiolonczele. Sięgam po archiwa Polskiego Radia, po nagranie z ważnego dla Juliana Paprockiego festiwalu, na którym pojawia się rokrocznie i zdaje się, że ma też wkład w jego programowanie. Festiwal 3-4, oczywiście ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To był 6 festiwal, 3-4, konteksty, kontrasty, konfrontacje. Tak brzmi jego pełen tytuł. W 2021 roku na 3. koncercie wystąpił zespół, do którego dołączył Julian Paprocki, czyli Triartet. W jego składzie oprócz klarnecisty znajduje się puzonista Tomasz Świadczyński, pianista Maciej Piszek oraz wiolonczelista Karol Marianowski. Przed nami fragment ich koncertu, na początku Szymański, później Wielecki, a na koniec Jaskot.

Fantazji Polskiej w programie drugim Polskiego Radia trzy kompozycje, w których ważną rolę odgrywał klarnet. Za nami Hagalas, Dobromiły Jaskot, tango Tadeusza Wieleckiego, a rozpoczęliśmy od koncerto A4 Pawła Szymańskiego. To fragment wieczoru z festiwalu 3-4. Grał Triartet, zespół o elastycznym, zmieniającym się składzie. Tym razem wykonawcami byli Maciej Piszek, pianista, Karol Marianowski, wiolonczelista, Tomasz Świadczyński, puzonista i nasz dzisiejszy bohater Julian Paprocki, klarnecista. Nagraniem tego ostatniego również zakończymy poniedziałkową Fantazję Polską. Wracamy do klarnetu solo. Jedna z ważniejszych kompozycji klarnetowych XX wieku, sekwencja 9, skomponowana w 1980 roku przez Luciano Berio. Choć początków tego utworu powinniśmy szukać tak naprawdę 6 lat wstecz, w 1974 roku, kiedy to Berio przyjął stanowisko dyrektora jednej z najważniejszych instytucji muzyki nowej, awangardy, czyli IRCAM-u, Centrum Badawczo-Koordynacyjnego Akustyki i Muzyki stworzonego przez Pierre'a Boulez'a, Centrum Muzyki Elektroakustycznej. I to właśnie w nim Berio stworzył wstępny szkic kompozycji Czemin 5 na klarnet i taśmę, na filtry cyfrowe, które miały w czasie rzeczywistym zmieniać brzmienie klarnetu solo. Porzucił jednak Berio tę ideę, a postanowił w zamian za to skupić się na rzeczywistym dźwięku, na rzeczywistym akustycznym brzmieniu klarnetu i tak właśnie powstała sekwencja 9. Sam pisał o tym utworze Berio w następujący sposób, cytuję. Sekwencja 9 na klarnet to w istocie długa melodia zawierająca, jak niemal wszystkie melodie, redundancje, symetrie, transformacje i powroty. Sekwencja 9 to także sekwencja gestów instrumentalnych rozwijających ciągłą transformację między dwoma różnymi polami harmonicznymi. Polem 7 dźwięków, zawsze występujących w tym samym rejestrze, oraz polem 5 dźwięków, pojawiających się w ciągle zmieniających się rejestrach. To ostatnie przenika, modyfikuje i komentuje funkcje harmoniczne pierwszego pola 7 dźwięków. Koniec cytatu. Czyli słowem przenikanie, oscylacja dwóch grup dźwięków, stąd tytuł właśnie sekwencja. Owa sekwencja powstała w kilku wersjach, między innymi na saksofon, ale pierwszą była właśnie ta na klarnet. Pierwszym jej wykonawcą i też odbiorcą dedykacji był Michel Arignon, wybitny francuski klarnecista, który zmarł w zeszłym roku. Dzieło to bardzo trudne technicznie do wykonania. Nie dziwne, że właśnie jego interpretacją Julian Paprocki w 2016 roku znalazł się wśród laureatów 11 konkursu muzyki XX i XXI wieku dla młodych wykonawców. Nagranie z koncertu laureatów sekwencji 9 Luciano Berio w wykonaniu Juliana Paprockiego.

0: Julian Paprocki i sekwencja 9 Luciano Berio na klarnet solo. Julian Paprocki zdaje się być jedną z czołowych postaci, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki klarnetowej XX i XXI wieku w Polsce. To bardzo młody muzyk, dopiero wszedł w wiek chrystusowy, a już za nim dziesiątki nagrań. W samym Polskim Radiu to około 30 pozycji w archiwach, nie mówiąc o wydanych płytach czy zagranych koncertach. To jednak nie jedyny klarnecista wirtuos zainteresowany muzyką nową w Polsce i osiągający niemałe sukcesy na tym polu. Jutro o tej samej porze opowieść o Andrzeju Cieplińskim. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia, Andrzej Zieliński.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Roberto Alagna.

Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia. Jest 18 dzień maja. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zaczynamy od wizyty w Filharmonii Berlińskiej na koncercie, który odbył się niemal równo rok temu. To był 17 dzień maja ubiegłego roku i występ Deutsches Symphony Orchester w Berlinie pod dyrekcją Ryana Bancrofta. W programie dzieła m.in. Samuela Barbera i współczesnej twórczyni Gabrielle Smith. Oto jej kompozycja na początek. Tumblebird Contrails.